0: serce swoje królestwo. Dostałem tam słowo i po takim chrzcie w Duchu Świętym na początku nic się nie działo, ale potem z czasem właśnie przed Adwent tak zaczęło coś się dziać. Zacząłem głębiej patrzeć na swoje życie pod tym na przykład względem, że zauważyłem, że bardzo dużo czasu tracę na oglądanie sportu, że po prostu jest tego za dużo. Jak przychodził weekend, to w piątek 2 mecze, w sobotę 4 mecze, w niedzielę 4 mecze. Pozliczyłem ten czas, to tam wychodzi tylko około 30 godzin dajmy. I tak pomyślałem, kurde, 30 godzin oglądam sport, a tylko na godzinę idę do kościoła. Trochę to nierówno jest to. Nie? Kto jest wreszcie moim Bogiem? Sport czy właśnie Pan Bóg? I podjąłem decyzję taką, że będę trochę ograniczę sobie ten sport, że tam do 2-3 meczy w ciągu tygodnia. I to właśnie to się narodziło we mnie od środka, tak, gdzie zobaczyłem, że gdzieś inne i właśnie to jest tak jakby, że Duch Święty pracuje we mnie i pokazuje mi, gdzie, w których momentach mogę, w których miejscach mogę się poprawić, gdzie jest jeszcze za mało Boga, za dużo mnie i moich gdzieś racji. Po tym chrzcie właśnie, po tym adwencie Święta Bożego Narodzenia, a po świętach Bożego Narodzenia właśnie tam w tej wspólnocie, w tej formacji były rekolekcje Jerycho i też na nie pojechałem. Były to rekolekcje sylwestrowe z tego względu, że zaczynały się chyba 28 grudnia, kończyły 3 stycznia i Sylwester się też tam spędza. No byłem też taki zaciekawiony, podekscytowany wreszcie, że fajnie znowu się zobaczę z tymi ludźmi i znowu coś będzie ciekawego. I też jakoś nie straszyło mnie to, że pewnie nie będzie alkoholu i wielkiej imprezy na Sylwestra. Tak właśnie chciałem, tylko tam weszłem, po prostu wielka radość i poznawanie ludzi, i też różne nauczania i czasy takie też wolne na gry planszowe, gry w piłkę, do porozmawiania. Na pewno wszystko jest dla wszystkich i na wszystko jest czas, ale myślę, że bardzo głównym elementem była właśnie ta noc sylwestrowa, w którą żeśmy się tam najpierw na sali bawili, tańczyli, oczywiście bez alkoholu i było dobrze i jakoś nie narzekałem, ale przed północą, za 15 północ, wszyscy żeśmy poszli do kaplicy i zaczął ksiądz odprawiać mszę. I w sumie Ewangelia się skończyła jakoś zaraz, jak północ wybiła. I żeśmy klaskali, wielbili Boga, śpiewali Alleluja, gdy na dworze przez szyby widzieliśmy fajerwerki. I tak sobie przypomniałem, kurde, ja naprawdę tutaj jestem, teraz o północy, jestem pierwszy raz w życiu na Sylwestra trzeźwy. I naprawdę chcę tutaj być. Stoję w kaplicy, śpiewam Alleluja, klaszczę w dłonie i gdyby mi teraz zadzwonił najlepszy kolega, przyjaciel, powiedział, słuchaj Sławek, mamy 10 gram jarania i alkoholu mnóstwo, przyjeżdżaj, to by mnie nie wyrwał. Nie wiem, jakie pieniądze musiałbym mieć. No nie byłoby takiej rzeczy, która by mnie stamtąd zabrała. Naprawdę ja tam chciałem być i w ten sposób przeżywać nowy rok, wielbiąc Pana Boga za to, że jest nowy rok. Potem żeśmy sobie składali życzenia, no i po prostu zauważyłem tak ogromną radość tam w tym na trzeźwo, że tak można przeżyć, że te wszystkie imprezy, które gdzieś przeżyłem pod dużym wpływem, gdzieś wielkie koncerty we Wrocławiu, dobrych zespołów i myślałem, że to jest radość, to wszystko, te wszystkie imprezy, te wszystkie koncerty to były takie bardzo, bardzo malutkie przy tym, co przy tej wielkiej radości, jaka była wtedy tam właśnie w tą sylwestrową noc w kaplicy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Dobry Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją opiekę w każdej chwili, za Twoją miłość, Panie, za tę sytuację. Proszę Cię, Panie, o to, żebyś Ty teraz dawał nam swoje światło. Prosimy Cię o Twoje słowa, o słowa na Twoją chwałę, o to, żebyśmy potrafili pokazać ten świat tak, jakby Tobie się to podobało. A Ciebie, Maryjo, bardzo serdecznie prosimy też o opiekę. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Panie, Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Arek. Witaj. Pan Bóg Boży stworzył świat bardzo skomplikowany. Ty próbowałeś go jakoś penetrować. Jak to się kończy taka?
1: No tak.
0: Pomysł na własną rękę.
1: No na własną rękę to się kończy źle, na pewno. Dlatego, że bez Pana Boga w moim życiu tylko było może nie tyle zło, ale znaczy zło na pewno też, ale też dużo jakiejś takiej, nie wiem, frustracji, niechęci, nie wiem, samotności, pustki.
0: Powiedz, czy z domu wyniosłeś przekonanie o tym, że wiara to coś ważnego?
1: Tak, tak. Jest tak, że moja matka jest w kościele, jest, że tak powiem, no jest w kościele. Od zawsze ją widziałem modlącą się. Z moim ojcem było inaczej, on gdzieś w pewnym momencie odbił od tego wszystkiego. No tyle tylko, że pamiętam jako dziecko, chodziłem z nim do kościoła, on mnie prowadził do kościoła, ale później widziałem, że to nie jest jakby z jego strony jakieś zaangażowanie, tylko chyba bardziej, nie wiem, tradycja, cokolwiek, jakby to nazwać.
0: Mm-hmm. I w jakim środowisku wzrastałeś? Co to było za miejscowość?
1: Ja pochodzę z małej miejscowości, takiej 30-tysięcznej miejscowości na północy Polski.
0: Ale te tereny osiadłe, czy też napływowe?
1: Napływowe, tak. Tam sama ludność napływowa. Ja też mam korzenie jakieś litewskie, tatarskie nawet jakieś tam, także to wszystko... Wszyscy są gdzieś... Dużo Ukraińców tam u nas jest. To jest takie miejsce. No wszystko gdzieś tam szło jakimś normalnym trybem. Normalna rodzina, siostra starsza o kilka lat. Szkoła, nie wiem, rodzice pracujący, wszystko okej, okay, nie? W domu porządek, w sensie też dobra, że niczego nigdy nie brakowało. W sensie materialnym oczywiście, nie? Czy ja zawsze, ja nie wiem, ja zawsze taką rolę odgrywałem szarej eminencji w swoich towarzystwach, tych młodocianych. I tak też było w podstawówce. Byłem lubiany za to, że nie wiem, że mimo, że byłem tam jakimś prymusem zawsze w szkole, to nie byłem bufonem i to było zawsze gdzieś tam dla moich kolegów, bo też byłem, znaczy, tego co pamiętam, pomagałem, nie wiem, robiłem lekcje, pomagałem im, nie wiem, w szkole, takie różne rzeczy. Zawsze tam gdzieś się odnajdywałem bardzo dobrze w środowisku.
0: Ale czy w środowisku? A czy w tej codzienności takiej zwykłej w ogóle Bóg był obecny?
1: Znaczy jako dziecko ja pamiętam wszystko jakby na bazie takich wydarzeń, typu, nie wiem, pierwsza komunia, przygotowanie do niej, takie te dziecięce podniecenie, że te egzaminy, nie egzaminy, trzeba było zdawać różne rzeczy, te lekcje religii poza szkołą, to takie wychodzenie, to dla nas było, dla mnie było bardzo gdzieś tam i ciekawe i mocne doświadczenie, jak dzisiaj to widzę, że w szkole tego nie było, że mówiło się o tym po cichu, a tutaj ta katecheza gdzieś przy kościele parafialnym. No tak to pamiętam. Też później bierzmowanie w podstawówce przeżywane jakoś też

0: nie wiem, takie poczucie, że Pan Bóg jest, miałem zawsze, jako dziecko. Tak, tak pamiętam, że Pan Bóg był, był obecny. Ja lubiłem chodzić do kościoła. Nigdy tego gdzieś tam rodzice nie musieli ode mnie egzekwować specjalnie. Po prostu była niedziela, szedłem do kościoła i to było gdzieś w jakiejś normie tygodniowej. No, po prostu szedłem tam, podobało mi się. Ja zawsze lubiłem muzykę, kościół mi się kojarzył z muzyką. Bo to jednak w takiej miejscowości niewielkiej, poza nie wiem, radiem, wtedy niewiele można było zobaczyć, a tam jakaś schola, jakieś takie rzeczy muzyczne. No, mnie to przyciągało głównie. Jakby. Też liturgia, zawsze mi się podoba liturgia w kościele.
1: Mhm. Ale w takim życiu zwykłym, codziennym, on był obecny jakoś? Zwracałeś się do niego?
0: Ja pamiętam, że to tak było, że, bo mama nauczyła, że trzeba wieczorem klęknąć na te kolana, pomodlić się. I ja to robiłem. Ja pamiętam, że w ciągu dnia miałem sytuację, że nie wiem, modliłem się, ale to wszystko na zasadzie taki wiadomo, często takiej pańszczyzny duchowej, że tak powiem, że trzeba, bo kazali. Bardzo szybko, jeszcze pod koniec podstawówki zacząłem się interesować no w ogóle z sprawami związanymi, nie wiem, z różnego rodzaju kultami. No, zaczęło się od jakichś, nie wiem, postaci mitycznych, od mitologii greckiej, od takich spraw, które miałem styczność normalnie gdzieś tam w szkole. Przez jakąś fascynację, nie wiem, w siłę nadprzyrodzoną, w moc jakąś, w, nie wiem, nadczłowieczeństwo, cokolwiek takiego.
1: Ale skąd takie tropy?
0: Książki. Ja dużo czytałem, od małego lubiłem książki, to zaszczepił mi ojciec, że czytanie książek to jest rzecz ważna, bo rozwija. Ja czytałem od małego bardzo dużo, szczególnie, nie wiem, rzeczy, nie wiem, jako dziecko, nie wiem, fantastykę, fantazy i rzeczy, które były, no, tego typu książki. Głównie. No, nie wiem, no i takie budziło się poczucie potrzeby, nie wiem, wielkości jakiejś takiej, nie wiem, być jakimś więcej niż tym, kim się jest.
1: I co z tego się urodziło?
0: No urodziła się taka fascynacja, która doprowadziła mnie do różnych nieciekawych sytuacji w moim życiu. Bo jest tak, że ja też pochodzę z takiej rodziny, gdzie o jednej babce mówiło się, że była świetną wróżką. O drugiej mówiło się, że była mistyczką, w sensie, że była bardzo pobożna i tam... No, różne rzeczy, różne historie w rodzinie tam były przekazywane.
1: Nadzwyczajne.
0: Tak, nadzwyczajne, takie właśnie inne, prawda, ponad tą szarą rzeczywistością. Mnie to fascynowało. Matka zawsze mnie gdzieś tam stopowała w tych pytaniach o babcie, bo jedna babcia już nie żyła, wtedy jedna jeszcze żyła, jak byłem tym 15-16-latkiem. No i ta fascynacja przerodziła się w jakieś takie poczucie, że jest to coś takiego szczególnego i w rodzinie może, bo moja mama, od mamy też często słyszałem o jakichś jej snach, nie wiem, przewidywaniach tego, co będzie i ona nie robiła z tego wielkiej afery, ani jakiejś takiej wielkiej rzeczy. Mama zawsze miała do tego duży dystans, taki zdrowy, bo wiedziała, że to niekoniecznie musi być dobre. Ale to się gdzieś tam słyszało czasami w domu, w rozmowach rodziców, czy w jakichś tam lamentach a propos nie, starszej siostry, czy pewnych sytuacji życiowych, nie wiem, śmierci w rodzinie i tak dalej. No i ja gdzieś tam rodziło się we mnie takie poczucie, że może coś jest we mnie, jakiś taki pierwiastek, który jest inny, który pozwoli, nie wiem, być innym człowiekiem, nie wiem, większym, lepszym.

czytałem różne książki, w nich z tych spotykałem się, później zaczęły się horrory oczywiście, zaczęły się spotykać z takimi sprawami jak okultyzm, jak, nie wiem, parapsychologia. No i zacząłem to interesować, szukałem jakichś rzeczy, czytałem trochę na ten temat. Interesowałem się no, do takiego momentu, że nie wiem, w wieku 16 lat też było tak, że ja to, znaczy to bardzo dobrze pamiętam, że zamiast krzyża, ten dzień, kiedy zamiast krzyża zmieniłem krzyżyk na prognostyk taki egipski, bo ja byłem przeświadczony, że gdzieś tam w prognozie będę siebie szukał, prawda, jako tej, nie wiem, tego pierwiastka, nie wiem, nadprzyrodzonego czy czegoś takiego. No i zacząłem się zainteresować, zaczęły się książki, zaczęły się jakieś znani autorzy a propos okultyzmu, i Księga Duchów, i jakieś tam no, różne takie rzeczy, które są dostępne i mnie gdzieś tam mocno posuwały do, nie wiem, dalszego poszukiwania. Też Castaneda, te wszystkie rzeczy związane z pejotlem, z tymi podróżami poza ciałem, bo tym głównie jakby później w to jakby też, no wkoczyłem w to bardzo zdecydowanie gdzieś w pewnym momencie. Gdzie koło tego wszystkiego tak naprawdę cały czas była niedzielna Eucharystia, gdzie ja też zacząłem zauważyć, że to jednak tam jest taka moc, że to jest baza, do której trzeba się pojawiać, bo to jest ładowarnia, nie wiem, ładowarka baterii, cokolwiek to by znaczyło wtedy, nie? I tak było, że przepraszam, nie przeszkadzało mi to, że tutaj demony, anioły, nie wiem, parapsychologia, a tutaj niedzielna msza, często też, nie wiem, sakrament, no bo chodziłem do spowiedzi od czasu do czasu, tam wielkiego dzwonu, ale no, zdarzało mi się też, nie? Więc no i doprowadziło mnie to do tego, że w pewnym momencie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Też tak w sensie jakby fizycznym, nie wiem jak to nazwać, nie? No bo mnie bardzo interesowała projekcja astralna i to te podróże poza ciałem i był taki czas, że nie wiem, tam jakieś kilka kroków treningu, bo tam były jakieś opisy, nie wiem, kroków do wykonania pewnych rzeczy, żeby ta projekcja mogła się tam pojawić, tam podróż odbyć, no, że trzeba pewne kroki przedsięwziąć. No ja zacząłem tego rodzaju ćwiczenia, też medytację. No tak bez, na początku z takim wielkim zapałem, potem mi to ten zapał troszkę osłabł, bo nie było żadnych efektów, ale jak przestały być efekty, ja to odstawiłem, to nagle zaczęło się wielkie boom, tak? No i zdarzyły mi się dwie takie przygody, można powiedzieć, nie? Które ciężko gdzieś tam przeżyłem i wiem, że wpłynęły na dalsze moje losy, nie?

0: Rozmawiamy o rzeczywistości bardzo, nawet nie tyle skomplikowanej, ile zamaskowanej. Bo o ile dość jasny jest, chociaż niepowszechny, sąd, jaki Kościół ma na temat, nie wiem, wróżbiarstwa, na temat jakichś takich właśnie rzeczy z magią związanych, z amuletami, astrologią i tak dalej, to już wywoływanie duchów jest gdzieś w jakiejś takiej sferze zabawy, prawda? Że to w ogóle nie ma kontekstu jakby takiego. Znaczy tam się szuka adrenaliny, a nie duchowości. A już te nowoczesne formy spirytyzmu, mediumizmu, czy w ogóle jakby takiego otwierania się na rzeczywistość duchową, to kompletnie jakby już są. No nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że to może duchowo zrobić krzywdę. I teraz to się zazwyczaj ubiera w takie języki, w takie ideologie typu właśnie podróże astralne, typu życie po życiu, typu jakieś tam channeling, czyli kontakty z jakimiś istotami inteligentnymi, czy też w ogóle z inteligencją jakąś, może nawet bezosobową, aż po UFO. I teraz tego już się kompletnie nie kojarzy z czymś zabronionym, tylko to jest dziwne. Nie? Jaki ty miałeś wtedy do tego stosunek? Do tej całej sfery? No bo to są konkretne książki, które przekazują konkretną ideologię i techniki.
1: Tak, tak. Znaczy, było tak, że ja bardzo poważnie podchodziłem do tego. Dla mnie to była gdzieś tam wręcz naukowo, że tak powiem. Dla mnie to była rzecz, która jest do ogarnięcia przez człowieka. Taki pomysł pod tytułem, prawda, wszystkie te teorie na temat naszej możliwości, naszego mózgu, nie wiadomo, no różne takie rzeczy, były takim dobrym fundamentem do tego, żebym ja w to wchodził dalej, bo mnie się wydało, że to jest taki samorozwój, który mnie doprowadzi do czegoś ważnego.
0: Czyli coś naturalnego?
1: Tak, coś naturalnego,
0: czego można kontynuowanie da dobro jakieś.
1: Tak, pewne umiejętności, nie wiem co. Także jest też tak, jak mówisz, że ta adrenalina gdzieś tam też się pojawia, no bo jeżeli ja rozpocząłem takie podróże, no nie, dwa razy miałem taką sytuację i to ja wiedziałem, co się działo ze mną, nie? I jak to przeżywałem, jakie to było gdzieś tam mocne i duże emocje i te. No ale tak naprawdę ja podchodziłem w ten sposób, że to jest coś do opanowania, coś potrzebnego, o czym też dużo pychy w tym było, nie? Coś, czego ludzie nie wiedzą, prawda? Albo reszta to w ogóle
0: nie ma pojęcia.
1: Nie gadam z nimi, bo po co?
0: Prawda?
1: Nikt mnie nie zrozumie. Tak, tak. To jest dokładnie profanie.

0: I teraz charakterystyczny jest moment taki, że w chwili, w której się napinasz, że tak powiem, to żadnych nadnaturalnych zdarzeń nie ma. Natomiast w chwili, w której odpuszczasz rzecz, czyli jakby inicjatywa jest po drugiej stronie, to dzieje się coś. Opisz tę pierwszą sytuację, bo byłeś na pewno zaskoczony.
1: Tak, byłem bardzo zaskoczony, bo to była taka sytuacja, no tak życiowo oglądałem jeden z moich ulubionych seriali kiedyś jako młodzieniec. Wieczorem zadowolony, rozluźniony, zadowolony wieczorem, nie wiem, krótka medytacja przed spaniem i pewne bum, tak? Czyli jakbym w pewnym momencie miałem wrażenie, że straciłem przytomność. Trudno mi się to opisać, ale z tym najbardziej mi się to kojarzy, kiedy jestem stan przed utratą świadomości, nie? I trwało to krótko, bo to był taki epizod minutowy, gdzie ja po prostu poczułem się, nie wiem, lekko, zupełnie nieobecny, zadowolony. Tak to opiszę. To był krótki epizod, nie, minutowy, ale byłem przestraszony, jak to się skończyło, bo też moje ciało zareagowało natychmiast. Oblany byłem potem totalnym, nie wiem, jakoś tak to wyglądało wtedy.
0: Coś, czego nie kontrolujesz.
1: Tak, no i po tej fascynacji zaraz przychodził strach, no bo to jest coś, co się dzieje. Ja tego nie wywołałem, ja tego nie chciałem, ja tego nie zrobiłem, tak? Ja nad tym nie panuję. To był taki moment. No jakiś czas później, chyba z miesiąc później, gdzie ja trochę przystopowałem w ogóle ze wszystkim. Tam chyba nawet musiałem się szkołą zająć poważnie, bo tam, no, coś tam się zaczęło dziać, jakieś półrocze, coś, liceum, więc tam miałem trochę roboty, więc sobie te rzeczy swoje odpuszczałem. I przyszedł taki moment, że też wieczorem miałem taką sytuację, położyłem się na łóżku, no i to takie, tak jak wtedy, takie, nie wiem jak to nazwać, jak zatknięcie różdżki, nagle ten stan, tak? Ale to nie był tylko taki stan...
0: Ale czy to było przed snem, czy po medytacji?
1: Przed snem, w momencie takiego rozluźnienia, relaksacji, tego rodzaju sytuacja. I poczułem, że to moje ciało, takie, no tą lekkość, zadowolenie, nie wiem jak to nazwać. No i zaczęła się dziać taka sytuacja, że no wrażenie jakiegoś, nie wiem, unoszenia się, widok siebie w pokoju, gdzie jest totalna świadomość, bo ja widzę, że to może to jest sen, może to jest niemożliwe, sprawdzam szczegóły tego pokoju i wszystko się zgadza, nie?
0: I widzisz je z zewnątrz?
1: Widzę swoje ciało z zewnątrz i nie wiem, co to było. Ja tego też nie umiem nazwać, czy to był sen, czy to była... Rozpoczynała się taka, nie wiem, skokami taka historia, że pojawiam się w różnych miejscach, spotykam różne osoby.
0: Najpierw... Czyli to jest ciąg dalszy tej sytuacji. Najpierw oglądasz siebie i później gdzieś przelatujesz dalej.
1: Tak. Kilka takich spotkań. Jedno spotkań z jakąś, nie wiem, czarną kobietą, całą na czarno ubraną i nie wiem, i osobą, którą znam, a której nie potrafię sprecyzować i nie wiem, jakieś słowa w tym, że nie wolno tego robić, nie powinieneś tego robić. Po czym druga sytuacja, gdzie zaczynam czuć totalną panikę. Bezosobowy strach, nie, bez jakby bezprzyczynowy, nie? Jakby zaczynam się bać, czuję, że to jest taki strach, który mi, nie wiem, ja to nazywałem sobie wtedy esencją strachu, nie? Że ten strach mnie doprowadzi do śmierci. Takie poczucie, nic się nie działo, to było w pełnej pustce, próżni wręcz, i pojawia się postać. Postać, którą gdzieś tam później już jakby czytając literaturę, w cudzysłowie, odnalazłem jako, nie wiem, przewodnika, nie wiem, jako kogo. Postać, nie wiem, jak z wody. Przezroczysta, bez, nie wiem, taka humanoidalna postać, ale zupełnie bez jakiegoś konkretnego, nie wiem, zarysu dłoni, czy twarzy, czy czegokolwiek. No i ta panika we mnie straszna, nie? Straszny, no wielki strach przed śmiercią. To, co myślałem wtedy, to strach przed śmiercią.

0: I ta osoba mnie otula, ściska mocno. Chyba przestaję się bać, nie wiem, i mam się modlić Ojcze Nasz. I ja to pamiętam z tej sytuacji. Kiedy przestawałem się modlić, wracał ten paniczny strach, ale taki, że wręcz no śmiertelny. Ja myślałem, że umrę po prostu. W tym momencie umrę. Paniczny strach. No i tak to było to drugie spotkanie. Coś tam jeszcze się wydarzyło, ale to już tyle lat minęło, że nie dokładnie pamiętam. I pamiętam tą sytuację z powrotu jakby do miejsca, gdzie jest moje ciało, bo pojawiłem się znowu w tym pokoju, znowu widziałem moje ciało i spojrzałem na zegar w pokoju i była tam, nie wiem, druga chyba 15 i taki gwałtowy powrót do ciała, nie? Otwieram oczy i na ten zegar i jest druga 15, nie? Na tym zegarze. Wstałem przerażony, wszystko się we mnie trzęsło. Popatrzyłem na prześcieradło, na prześcieradle, całe prześcieradło było tak mokre dokładnie, jak leżało moje ciało, nie? Było po prostu mokrutkie. Ja no, musiałem się, nie wiem, chyba ze 3-4 szklanki wody wypić natychmiast. No i przerażenie. Siedziałem przy zapalonym świetle do rana, przerażony tym, co się tam zadziało, bo to spotkanie, nie wiem, z tym, nie wiem, złem strachem totalnym, no, przerażenie było totalne. Zresztą to był jakby koniec moich dalszych zainteresowań tematem, ale nie koniec jakby konsekwencji, nie? Tego, co się działo później jakby w moim życiu.
1: Rzucasz to.
0: Tak.
1: Strach jest wystarczającym powodem, tak, żeby jakieś takie niesprecyzowane w sumie poszukiwania porzucić.
0: Tak.
1: Kiedy, jak myślisz, pojawiają się konsekwencje?
0: To jest okres roku, może dwóch lat, bo to jest tak, że ja zacząłem się interesować mając 16 lat, a ta sytuacja, którą ostatnio omawiałem, to jest wiek 19, mam 19 lat. Jestem po maturze, zostaję w rodzinnym mieście, wjeżdżam na jakieś tam studia zaoczne, pracuję w fabryce, na jakieś takie rzeczy. No i gram, bo ja wtedy grałem. Zespół, koncerty, wyjazdy, takie rzeczy, nie? I zaczyna się dziać w moim życiu to, że po pierwsze... Kościół nie. Nic konkretnie. Ja miałem znajomych księży wtedy też, jakichś takich, nie miałem żadnych, ale kościół nie. Jest to mi niepotrzebne. Przepraszam, zbędny bagaż niedzielny, który trzeba wyeliminować. To taki pierwszy znak, który pamiętam. No a potem sprawy związane z, jakby z życiem w ogóle. Czyli koncert, wyjazdy, łatwe pieniądze, dużo pychy, dużo takiego budowania na sobie, bo też zaczęło się trochę dziać, tam jakiś pomysł na, nie wiem, oferta kontraktu, płyty, takie rzeczy. Co się tam, no nie doszło do skutku, bo gdzieś tam to wszystko pękło, ale mocno się na tym budowało moje bycie wtedy, nie? Do tego alkohol, bardzo poważnie wtedy, alkohol, no i szybkie pieniądze.

0: bo do tego jeszcze doszły takie sprawy jak handel narkotykami. Otarłem się gdzieś tam o grupy przestępcze, bo to jest miejscowość przygraniczna, więc... I też do momentu, pierwszy stop miałem w momencie, kiedy zobaczyłem, że wiozę broń do sprzedania znajomemu. To był taki moment, że ja gdzieś tam jakieś się coś zapaliło w mojej głowie. A żyłem źle, no. Żyłem ciągle w grzechu, ciągle w jakimś takim myśleniu, że należy mi się więcej i nic złego się nie dzieje i to wszystko jest okej, nie? Wiesz, są pieniądze, jestem na piedestale, nie wiem, jakkolwiek to jeszcze nazwać inaczej. No i widziałem tą degradację, widziałem, co się dzieje, a nie byłem w stanie z tego wyskoczyć. Bo układy, bo nie wiem, bo poczucie, nie wiem, poczucie takie potrzeby sycenia się tą nie wiem, tym, że jestem ważny, że jestem taki mocny, że jestem taki silny, że umiem manipulować, bo ja świetnie zacząłem manipulować ludźmi. To też jakby był moment, kiedy ja bez żadnego, nie wiem, bez mgnięcia oka potrafiłem załatwiać takie rzeczy, które kiedyś wydawały mi się nie do przejścia, nie? Jak wpływałem na ludzi, jak potrafiłem nimi manipulować, mówić im, co mają robić, i to było robione. I to też było dla mnie zdziwienie, chociaż później już nie, no bo wydało mi się naturalne, przecież jestem taki mocny przecież, nie? Tak wiele wiem, nie? No i takie to było życie. To było jakieś dwa lata takiego w kółko pakowania się w to bagno, w takiej, no w śmierć tak naprawdę, no bo w grzech tak naprawdę, nie? To. No i potem przychodzi moment, nie wiem, spotkania z Panem Bogiem, nie? No bo tak naprawdę to... I też bardzo mocno, bo na jednej z imprez takich, że tak powiem, branżowych, w cudzysłowie, wygłupiałem się bardzo ostro i gdzieś tam przy jakichś tam akrobacjach po prostu nogę złamałem w drugą stronę. Skończyłem w szpitalu, gdzie nikogo nie było. Się okazało nagle, że ja nie mam żadnych przyjaciół, ja nie mam żadnych ludzi, że rodzina jest daleko, że tak naprawdę nie ma nic. Jedne, co mi towarzyszyło, to w nocy odbijający się, nie wiem, tam z okna znak krzyża nad moim łóżkiem, gdzie ryczałem, wiesz, 2-3 dni pod rząd do tego, że co się stało. No przecież jak to? Przecież to była taka piękna historia, nie? Wszystko było takie super. I tu nagle boom. No i to był ten stop dla mnie, taki pierwszy, nie? Później spowiedź, też w takim klasztorze w Pieniężnie, nie zapomnę tego nigdy, bo to, co się działo podczas tej spowiedzi, to momentami było gorsze od tych sytuacji, a propos tej, nie wiem, podróży, nie, o której rozmawiałem. Modlitwa, uwolnienie, nie wiem.
1: Ale w jakim sensie gorsze?
0: Strach, chodzi o strach, nie, o przerażenie, które mi tam towarzyszyło też podczas tej spowiedzi, tam kilkugodzinnej.

0: czy ksiądz, czy trafiłeś na kapłana, który zdawał sobie sprawę z tej sytuacji? Jakby, czy...
1: No tak, tak. Bardzo dobrze sobie zdawał sprawę. Trochę rozmawialiśmy przed, a poza tym zaciągnął mnie mój taki przyjaciel z dawnych, dawnych czasów, który wtedy działał w jakichś wspólnotach miejscowych, nie, przy kościele. Zaciągnął mnie tam do takiego... To taki był ksiądz, który zresztą chyba nawet był misjonarzem, bo to był werbista, zdaje się. No także no, z dużym doświadczeniem też człowiek. Widziałem, że rozmowa z nim nie była czymś takim błahym, nie? No i to spotkanie, nie wiem, z tym księdzem, gdzie on w trakcie tej mszy zmieniał się, był z okropnego monstrum w pięknego, nie wiem, człowieka. Temperatury się zmieniały, no cudawianki się działy przez te 3 godziny, czy tam 4, bo ja tego w ogóle nie skontrolowałem. I widziałem, jak ta modlitwa była też trudna, nie? Jak ja później miałem noc przed Najświętszym Sakramentem, się modliłem i widziałem, jak to się... Jak ta puryfikacja jest mi potrzebna, ale jak to jest dla mnie trudne, nie?
0: Ale czyli uczestniczyłeś w jakiejś formie nabożeństwa specjalnie, jakby tak, tak. Na tę okoliczność? Czyli znaczy, kapłan wiedział, że tak. Tu jest ciężko i tak, po prostu tak. Specjalnie prowadził to nabożeństwo i w trakcie tego nabożeństwa doznawałeś jakichś halucynacji, mówiąc.
1: Tak, tak. Znaczy to było tak, że to było czuwanie dla młodzieży jakieś tam było zorganizowane, a ja w ciemnicy tam spowiadałem się u niego przez kilka godzin, potem zostałem do końca już, nie? I no rzeczywiście, no halucynacje, nie wiem, no takie rzeczy no, działy się, które były dla mnie strasznym szokiem. On kazał mi mówić o wszystkim, co się tam dzieje, żebyśmy miały mieć kontrolę, że Pan Bóg jest obecny, że tu żadna krzywda nam się nie stanie i wszystkie te rzeczy, które mi też pomagały mówić, bo ja strasznie byłem zlokowany na początku. Sytuacją.
0: Mhm. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że coś się w tobie broniło, bo próbowało cię przestraszyć, zszokować.
1: Tak, tak. Nawet sama sytuacja tego, żeby tam dojechać, to była makabra, bo ja bardzo opornie. On mnie 3 razy zapraszał, ten mój znajomy. A to taki no, chłopak z charakterem, więc w końcu wziął mnie za fraki i zawiózł tam. Też śmieszna była sytuacja, bo to był piękny dzień, świeciło słońce. Do tego klasztoru trzeba było jeszcze podejść kawał drogi, bo to na kolonii jakieś tam było. I wyszliśmy, żeby złapać stopa. I nic kompletnie nie jechało. Zupełnie nic nie jechało. I zaczął padać deszcz. No, świeciło słońce, padał deszcz. Zatrzymała się jakaś syrena w ogóle. Nie machaliśmy w ogóle. Zatrzymała się syrena. Facet na nas popatrzał. Proszę wsiadać. Wsiedliśmy, dojechaliśmy do klasztoru. Proszę wysiadać. Pojechał. W ogóle nie dzień dobry. No, ani słowa, nie? I to ja już byłem zszokowany trochę tak, no takim wydarzeniem, nie? No jak to? Daj mnie tu za fraki, ja tego nie chcę wszystkiego, a tutaj... No to też takie, no wiem, no Pan Bóg też jakby, widzę, że no tą troskę miał dużą o mnie, żeby mnie z tego, do tego zaprosić, nie? Bo ja sam bym chyba się nie zdecydował wtedy akurat, nie? Mimo tych wszystkich sytuacji, które się też działy obok.

0: Jakie uczucie po tej modlitwie nad tobą i spowiedzi, tak?
1: Tak, tak. Spokój przede wszystkim. Znaczy poczucie, że ja się nie muszę bać. To jakby, bo ja już zacząłem mieć różnego rodzaju też wcześniej, nie wiem, obawy, jakieś paranoje, jakieś, nie wiem, omamy. I totalny pokój, nie? Dużo też łez, bo to takie było dla mnie, nie wiem, jakby nagle ktoś powiedział mi, że jestem wolnym człowiekiem i ta wolność się gdzieś nawet fizycznie objawia, że moje ciało jest okej, okay, że czuję się dobrze, że nic mnie nie boli, że jest wszystko w porządku. Takie naprawdę poczucie przygarnięcia do Pana Boga, nie? Że ta ręka nade mną Jego jest, nie? Że jest i że nie ma się czego bać, bo On jest i jest sprawa załatwiona, jakby, nie? To towarzyszyło mi. No i moje przede wszystkim spokój, nie? Spokój.
0: I czy tego typu dziwne rzeczy wokół ciebie przestały się dziać od tego momentu?
1: Znaczy jest tak, że ten spowiednik powiedział mi, że nie powinienem nigdy do tego wracać. To raz. A dwa też próbować po prostu zapomnieć o tych rzeczach, nie? Będą się zdarzały pewnie sytuacje w życiu, mówi, kiedy będziesz o tym rozmawiał z ludźmi i tak dalej. Ale że to sprawa zamknięta, żeby do tego nie wracać. Gdzieś tam jeszcze przez jakiś czas pojawiały się lęki różne. Takie lęki, nie wiem, stany lękowe, zwykle wieczorami, nie? Przed zaśnięciem, jakieś poczucie czyjejś obecności. Takie rzeczy. Ale to były rzeczy, za, nie wiem, mówiąc tylko załatwiane różańcem i już, nie? I Pan Bóg w to wszystko wchodził, widziałem. Potem też sytuacja moja życiowa, no bo ja z tej sytuacji dość mocno, no tak mocno, takim, nie wiem, tego neofity siłą rozpędu, zaraz jakiś klasztor, jakiś czas w klasztorze i widziałem, że Pan Bóg gdzieś tam mnie powoli stawia na nogi i te lęki też odchodziły. Później to pojawiło się jakieś 2 lata temu też, nie, 4 lata temu. Też byłem na takim wyjeździe za granicą i też miałem takie opcje w domu, w którym podobno, nie wiem, straszyło, tak? No, tak nocowałem w takim miejscu i też mi się to przydarzyło wtedy, ale jakby nic więcej. Zawsze to, no ja wiem, że modlitwa jest największą siłą, więc jakby tutaj zawsze to działa. No, tak to powiem brzydko.
0: Czyli wyszedłeś z jakiegoś no, niezłego dołu, Pan Bóg cię wyprowadził i masz i wtedy uzyskałeś takie poczucie, że to On jakby jest najsilniejszy. I jak budowałeś relacje z Nim? Czy mógłbyś to opisać?
1: No to jest tak, że no mówię, taką siłą rozpędu tak naprawdę. Ja natychmiast zostawiłem całe życie, wykaraskałem się z tej nogi do końca. Wstąpiłem do klasztoru po prostu. Tam intencje moje były nie do końca chyba takie, jak ma być, bo też po 1,5 roku, czy około 2, ja z tego zakątu zrezygnowałem, wróciłem do życia normalnego, gdzieś tam studia, jakaś praca, też sporo się nie mogłem odnaleźć po tym, no bo takie też, nie wiem, zawirowania przez ten czas, ale cały czas modlitwie, gdzieś tam spotkanie z Panem Bogiem, otoczenie, ludzie, zmieniły się w moim życiu ludzie na pewno. Poznałem dużo osób, które są blisko Boga, mają tą relację prawdziwą, taką żywą. Widać w nich wiarę. Naprawdę, naprawdę dawali mi też, nie wiem, wsparcie, pokazywali kierunek, nie?

0: potem, nie wiem, od kilku lat jestem we wspólnocie na stałe. W kościele już tak uczestniczę też, nie jestem tylko obserwatorem, ale no, jestem w tym kościele.
1: I w jaki sposób już w takiej codzienności budujesz relacje z Panem Bogiem?
0: Znaczy to, co dla mnie jest bardzo pomocne, bo ja widzę, że też Pan Bóg mnie w specyficznej wspólnocie umieścił, bo przez to moje całe... przez tę moją całą historię ja zawsze miałem taki niedosyt, nie wiem, niechęć do pewnego rodzaju form i no musiałem dostać, nie wiem, te sztywne ramy do tego, żeby się nie lenić duchowo, żeby nie uciekać od tego, nie znajdować wymówek, bo to łatwo zawsze przychodziło. Zostałem w wspólnotę, w której jestem 2-3 razy w tygodniu przynajmniej i to mnie bardzo mocno trzyma. Eucharystię, nie wiem, liturgię słowa, spotkanie z braćmi, którzy też tego Boga szukają, którzy go na co dzień z nim obcują. To mi pokazuje wszystko, że Pan Bóg tą rękę nade mną trzyma i jest. Cały czas jest obecny. No ja jestem grzesznikiem, więc jakby no, nie usprawiedliwiając się, ale no, nawracanie jest dla mnie też kwestią ciągłą. No ja nie umiem też odnajdować się, bo też mam kryzysy, też często nie... Jestem w jakimś takim buncie o pewne rzeczy, nie wiem, dyskusji z Panem Bogiem, ale wiem, że jakbym miał mówić o jakimś dzisiaj fundamencie mojego życia, jakimkolwiek, no to muszę powiedzieć o Bogu, no bo nic więcej, nikt więcej w moim życiu nie sprawił tego, że ja jestem, czuję, że nie wiem, że budzi się mnie, nie wiem, wolność, chęć tego, nie wiem, by ten Bóg był rzeczywiście na pierwszym miejscu, nie? I to jest wszystko dzięki Bogu, bo to rozumienie tego, że nie moje napinanie się, nie moja, że tam powiem, zasługa jest przyczyną tego, że Pan Bóg mnie kocha, że na nic nie muszę zasłużyć. No, to też jest dla mnie ważne, nie? Że to, kim jestem, jaki jestem, jest wystarczające po to, żebym On mnie kochał.
1: Nie? Ale ta historia z Panem Bogiem nie jest taka łatwa. Czy mógłbyś kryzys opisać?
0: No, wiesz, no jest tak, że często jest tak, że rzeczywiście świat produkuje wiele ciekawych rzeczy, takich, które rzeczywiście poruszają. Ja też jestem człowiekiem, który ma 31 lat. Do tej pory nie wiem, jakie jest moje powołanie w życiu. Kilka lat szukałem tego powołania, rozeznawałem, nigdy nie potrafiłem się jakoś odnaleźć w żadnym, bo byłem też, no bo jak byłem w zakonie, relacje z kobietami, nie wiem, szukanie żony, czy takie rzeczy. Nigdy mi jakby w pewnym momencie gdzieś tam taki stop miałem duży, nie, że no dlaczego, no co jest, przecież wszystko jest okej, no dlaczego to się nie dzieje, jakie jest to powołanie i często, nie wiem, ten kryzys był ze zniechęcenia tak naprawdę, nie. Tego, że ja jestem niecierpliwym człowiekiem. No, jest mi trudno zaakceptować pewne wydarzenia w moim życiu.
1: I co wtedy robisz?
0: No wtedy szukam, szukam pomocy w Słowie. Ja myślę, że rzeczywiście Słowo Boże jest żywe i bardzo często w sytuacjach mojej totalnej, nie wiem, opuszczenia, nie wiem, odejścia, pustyni jakiejś, tylko Słowo mnie znajdowało.

0: Ale nie masz pokusy, żeby wyjść ze wspólnoty, no bo przecież to oni trudne warunki stawiają.
1: Ja nie mam pokusy, znaczy pokusy. Ja wiem, że ja nic nie mam więcej w życiu. I to chociaż to dlatego ja, jest tylko Pan Bóg, no bo wszystko inne w moim życiu straciło wartość w pewnym momencie.
0: Co to znaczy?
1: No to znaczy, że pieniądze okazały się brudne i śmierdzące i śmiertelne. Sława oznaczała katastrofę, nie wiem co jeszcze. Afekty oznaczały cierpienie i samotność, spotkania z ludźmi, nie wiem, zasługiwanie na miłość, nie wiem jak to nazwać. Wszystkie te rzeczy świata, które dalej mnie mamy, ja nie mówię, że nie mam takich pokus, nie? Ale wiem, że no, to jakby gdzieś tam w środku mnie jest to, że konsekwencją, nie wiem, bronienia idoli i bożków jest śmierć, no. I tyle, no. I jako, że no, mówię, Kościół jest dla mnie najważniejszą dzisiaj rzeczywistością, w której ja się obracam.
0: Ale masz nadzieję, że ten stan się zmieni?
1: Oczywiście, no ja wierzę, że Pan Bóg dopuszcza pustynię po to, żeby mnie spotkać znowu, żeby mi pokazać, że jest czas, żebym się nawracał, nie? Teraz ten post jest dla mnie też bardzo ważnym okresem, bo widzę, z jaką trudnością na przykład, nie wiem, modlę się, czy szukam Jego słowa, nie? Ale wiem, że to nie jest nic złego, no, że Pan Bóg w ten sposób mnie też zaprasza do tego, żebym ja ten swój kark naginał. Kark pyszałka, nie wiem, który zawsze musi wiedzieć lepiej, albo udaje, że wszystko jest w porządku. I ten naginany kark jest tak naprawdę pomocą od Pana Boga. Ja dzisiaj to wiem, no bo nieraz ten kark nagięty, nie wiem, zwalenie mi na kolana ratowało mi życie, nie? Nie dlatego, że Pan Bóg jest sadystą, bo nie jest przecież. Zawsze widziałem, że z tego wychodziło dobro i zawsze z tego wychodziło coś, co budowało moje życie, nie? A nie je niszczyło.
0: Ale no ten stan, o którym mówisz, nazywasz go pustynią, on nie trwa od dwóch dni. I perspektywa wewnętrzna jest taka, że może nigdy nie będzie tego, co teraz opisujesz jako zakończenie tego stanu. Nie? Czyli, że coś się zmieni definitywnie. Czy to jest wyobrażalne w ogóle? No bo co to w takim razie jest? Co to chrześcijaństwo jest, kurczę, za propozycja? Cierpieć z perspektywą jakąś nie wiadomo jaką?
1: Nie, wiesz, ja myślę, że jak człowiek zaczyna zauważać, że Pan Bóg w mojej historii zrobił rzeczy wielkie, czyli pozbawił mnie życia.
0: No dobra, ale ile razy można się odwołać do czegoś, co było?
1: Na zawsze.
0: Tak? I to działa?
1: No nie wiem, no na dzisiaj to działa. Ja wiesz, no wiara jest rzeczą nabytą, nie? Ja nie wygeneruję w sobie wiary, nie? W to, co Pan Bóg mówi, nie? Jeżeli tego nie dostanę, tak? Więc jakby to jest dla mnie zawsze taki drogowskaz, że Pan Bóg da, a wiem, że jest wielki, znaczy niewielki. Kocha mnie, tak? Jest moim ojcem, no i to wszystko... Jest tak, no do tej pory to działało. Ja nie sądzę, żeby Pan Bóg nagle akurat mnie miał zamiar jakieś psikusy robić, prawda? I przeszedł swojemu słowu, bo to jest niemożliwe. No.

0: Czyli że w końcu da wodę żywą, da radość, da życie pełnie, tak?
1: Myślę, że tak. Myślę, że on daje, to tylko to jest kwestia tego, że ja to często skrętnie omijam, bawiąc się w ukłony moim bożkom, no, które tak naprawdę gdzieś tam w życiu są. Tym idolom, które mam.
0: A co jest najtrudniejsze dla ciebie teraz?
1: Wiesz co, ja dzisiaj myślę, że tak naprawdę niewiedza, kim ja jestem dla Pana Boga. W sensie jakby, co ja mam robić w życiu, nie? Jaki jest mój stan, jakie jest, nie wiem, moje powołanie, bo to o to chodzi. Bo myślę, że to jest ten czas dla mnie bardzo ważny. Zastanawiania się nad tym przede wszystkim, nie? Na tej pustyni właśnie.
0: No to co, on nie ma sposobu, żeby jakoś to człowiekowi pokazać?
1: Nie, myślę, że ma. Myślę, że ja mam zamknięte czasami uszy albo oczy i się po prostu mocno zapieram rękami, nogami przed tym, co proponuję, bo też miałem takie sytuacje, że miałem wiele propozycji od niego, a tak naprawdę zawsze moje tchórzostwo, czy nie wiem, strach przed śmiercią, wiesz, niewiara, brak zaufania.
0: Opisz jedną sytuację taką, bo nie do końca czuję.
1: No na przykład, no, kiedyś zgodziłem się na wyjazd za granicę, z ramienia kościoła, nie? Chodziło o misję. No i miałem być losowany do miejsca, gdzie pojadę. No i wylosowałem takie miejsce, które zawsze... A zgadzałem się na wszystko. Nie? Wiedziałem, co mnie może spotkać i tak dalej. I w momencie, kiedy zaproponowano mi miejsce, które w ogóle było nie do przyjęcia dla mnie, ja po prostu powiedziałem nie. Nie byłem w stanie zgodzić się na to, że Pan Bóg wymyślił tak. Nie?
0: Czyli myślisz, że to jest powód, że ta pustynia się przedłuża, że gdybyś się zgodził na to... No bo to jakoś jest taki mechanizm, no, w którym można już podejrzewać wyraźnie rękę Pana Boga, nie? No bo jest wspólnota, to wszystko się dzieje w absolutnej uczciwości, jest ileś tam miejsc, ileś tam karteczek i to wszystko jest na pewno okej.
1: No tak.
0: Czy tak to odbierasz, że to tak jest właśnie?
1: Nie, ja myślę, że tak. Ja nie mam wątpliwości, że tam się dzieje prawda i że w kościele w ogóle się dzieje, że dzieją się dobre rzeczy.
0: Nie, ale ja myślę teraz o twojej sytuacji, że czy myślisz, że gdybyś wybrał to jednak, czyli gdybyś się zgodził?
1: Wiesz, no może tak, może nie, no bo Pan Bóg dalej poprowadził historię i jakby mnie nie zostawił. No i dostałem, nie wiem, pomoc, odnalazłem się w tamtym czasie, bo to też kilka lat minęło. I dzisiaj ja się nie żyję jak się opuszczony specjalnie.
0: Nie, ja rozumiem, ale pytam o stan cierpienia tak naprawdę, bo pustynia jest stanem cierpienia i ty mówisz, że będzie okej, a być może nie jest już w tej chwili okej, bo odrzuciłem coś.
1: Nie, ja myślę, że... Znaczy, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, nie, ale ja myślę, że nie ma czegoś takiego, że zostałem skazany na wieczne cierpienie teraz.
0: Nie, na przykład,
1: taką decyzję.
0: Że to po prostu na przykład przedłuża to po prostu, że tam trwałoby to jakoś...
1: Ja myślę, że w ogóle, wiesz, często myślę o tym, że cierpienie w ogóle jest stanem wynikającym z niezgody na to, co Pan Bóg proponuje, no i tyle. I to jest taki paradoks, no bo tak naprawdę, no to skoro to wiem, to dlaczego nie biorę tego, co Pan Bóg mi proponuje? A nie biorę, bo nie słucham, nie pytam, nie? Często się nie modlę o to, co jest najważniejsze w życiu. Tylko zatykam sobie usta jakąś bzdurą, którą mi świat proponuje.

0: co z tego, co Kościół proponuje, jest dla ciebie najważniejsze? Co cię najbardziej buduje? Co ci daje życie?
1: Przebaczenie przede wszystkim. To, co, znaczy, to, co dostałem w Kościele.
0: To Pan Bóg dał mi w Kościele. Pojednania?
1: Tak, sakrament pojednania i wspólnotę. Nie? To, że jestem częścią też Kościoła, nie? Że nie jestem sam też w przeżywaniu tego wszystkiego, co się ze mną dzieje, że wiem, że są bracia, którzy się za mnie modlą. Wiem, że to przynosi efekt, nie wiem, chociażby wsparcia takiego dla mnie, nie? Że ja to wiem, że... Ale przebaczenie przede wszystkim, to, co zobaczyłem w Kościele. I to, że rzeczywiście przez Kościół Bóg bardzo ludziom bardzo pomaga też w ich życiu. Bo to jest naprawdę duża walka, bo ja nawet tutaj do tego programu miałem przyjechać i a propos tej mojego potrzeby bycia w pracy, no bo to jest tak, że musiałem zastąpić koleżankę, która udała się do bioenergoterapeuty i nie może wrócić, bo się kiepsko czuje, a jutro ma drugą sesję, rozumiesz? I ona mi opowiada, że 15 lat temu przecież się postawił na nogi. Mówię, że teraz masz, mówię, nie? Tak, już tak dość ostro z nią zacząłem tą rozmowę prowadzić i zobaczyłem, że no, nawet takie rzeczy, nie, są istotne, że ja tutaj idę z tego, na to nagranie z dużą, nie wiem, poczuciem lęku, tremy, czegokolwiek, nie? Strachu przed tym, że po co, a dlaczego i tak dalej. I tego dnia taka sytuacja, nie?
0: No jasno to można odczytać. Dosyć. A co jest najtrudniejsze w tym, co Pan Bóg proponuje?
1: Najtrudniejsze? Zresztą nie chyba w tym... Znaczy, no on to... Taka zgoda w sobie, nie? Na to, że nie jestem panem mojego życia. Że nie ja jestem tutaj demiurgiem. Że to nie ja kreuję, nie? Bo pycha jest wielka. Ja to gdzieś tam bardzo powoli, ale dostrzegam jednak, że to najbardziej zabija, nie? Poczucie, że można być Bogiem. To, co w tym mojej historii się działo, nie? Potrzeba bycia i większym, nie? Że najgorzej to tępić w sobie jest, nie wiem, kark naginać, to co mówiłem, nie? No i to chyba tak jest, że to jest ta propozycja Pana Boga, nie? To jest ta, nie, łyżka miłości, ale trudne do przełknięcia lekarstwo, które niekoniecznie jest przyjemne, nie? Aczkolwiek wiem, że będzie budować, no bo buduje, bo widzę wydarzenia, nie? Są fakty, które ja nie jestem w stanie zaprzeczyć.

0: Jaki fakt? No chociażby ta sytuacja a propos moich tam okultystyczno, nie wiem, new age'owych klimatów, wyprowadzenia mnie z tamtej sytuacji życiowej, gdzie ja dzisiaj żyję zupełnie po drugiej stronie barykady tak naprawdę, tego co robiłem. To, co czym dzisiaj się zajmuję, robię, jest zupełnie drugą stroną barykady i to dla mnie jest działanie Pana Boga, nie? To jest wyprowadzenie ze śmierci do życia jakby, nie?
1: A jednocześnie Twoją wolność szanował cały czas.
0: Cały czas. Nigdy nie przymuszał, nie?
1: To jest największa tajemnica. Powiedz mi, kogo w tej historii poznałeś? Kim jest Pan Bóg?
0: Znaczy, no, łatwo mi jest powiedzieć to, że Pan Bóg jest moim ojcem. Bo to, że trzyma ode mną rękę, która jest ręką wychowawcy, nie wiem, ojca, surową, ale miłosierną. Tak też często w różnych takich paradoksach Pana Boga odkrywam, nie? Jest fundamentem tego, co dla mnie jest ważne dzisiaj. Nawet jeśli wydaje mi się czasami, że są rzeczy, które mogą zafascynować, to wiem, że tak naprawdę w rzeczywistości sprowadzi się to do tego, że ja wracam do Pana Boga, bo wiem, że Pan Bóg jest prawdziwy. I nie ma sensu szukania kogo innego. Dzisiaj, nie wiem, Jezus Chrystus też jest przyjacielem. To jest jakby też dla mnie ważne, bo w sytuacjach dla mnie trudnych to Jego spotykałem, nie? Jedynego. Chociażby to, co mówiłem o tym szpitalu, o tym krzyżu, który mi towarzyszył w sytuacji, nie wiem, tak naprawdę śmierci duchowej wtedy. Ja widzę Pana Boga dobrze.
1: No, a za co mu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Na pewno za życie. Za to, że za życie pod każdym jakby, pod każdym, nie wiem, tego słowa znaczeniem, bo i za to życie fizyczne, ale też za to życie przede wszystkim duchowe, za tą odnowę, którą mi daje, nie? Za to, że mnie wyprowadził ze śmierci, żeby mi pokazać, że jest on, że jest coś więcej, że życie nie polega na tym, żeby, że trzeba cierpieć, że nie trzeba cierpieć bez sensu. Że nie trzeba stracić swojego życia, nie wiem, dla bzdury, dla zaspokajania swoich potrzeb, że można żyć pełnią, spotykając każdego dnia i nie wiem, nie bojąc się i będąc zadowolonym. Czując radość, która nie musi się przejawiać śmiechem, tam uśmiechem na ustach, nie? Pokojem wewnętrznym. Coś takiego, nie? Co najbardziej towarzyszy.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja chciałbym się pomodlić za tych wszystkich, którzy są pogubieni właśnie w tych sytuacjach, skoro o tym też mówimy trochę, za tą moją koleżankę może z pracy też, nie? Która się pakuje w to bagno chyba troszkę na pewno niepotrzebnie. Za wszystkich, którzy cierpią i nie widzą sensu swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Arek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Syna i Ducha Świętego. Dobra Pani Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, za spotkanie, za to, że pragniesz, abyśmy Cię chwalili. Daj nam, Panie, Twoje słowa. Daj nam, Panie, Twoje światło, Twój pokój w serca, abyśmy mogli teraz mówić tylko na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o to, żebyś Ty nas wspomagał swoją miłością, żebyśmy mogli podążać za Tobą, Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy tu serdecznie. Panie, przemawiaj. Napełnij nasze serca. Bądź naszym opiekunem. Ciebie, Maryjo, też serdecznie to zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kinga Włodzińska. Witaj.
1: Witam.
0: Z czym kojarzy Ci się Pan Bóg?
1: Pan Bóg kojarzy mi się z Ojcem. Myślę, że tak jak powinien mi się kojarzyć. Z kimś, kto jest dla mnie dobry, kto mi pomaga, kto jest zawsze przy mnie i kto mnie nigdy nie zawodzi.
0: Czy rodzina, z której wyszłaś, przekazała Ci wiarę?
1: Tak. Tak, myślę, że głównie babcia, która mnie wychowywała, jak byłam mała. Ona nauczyła mnie pierwsza Ojcze Nasz. Nawet pamiętam, jak to robiła, kiedy klękałyśmy razem i mówiła: teraz, Kinia, powtarzaj Ojcze Nasz. To było niesamowite. I rodzice oczywiście też. Niedaleko, gdzie mieszkałam, mieszkaliśmy w wiosce, był kościół, w zasadzie kaplica.
0: W jakim rejonie Polski?
1: To jest ostatnia gmina pierwsza gmina województwa lubelskiego, graniczy lubelskiej z mazowieckim tutaj. I była kaplica w wiosce. No i rodzice co niedzielę oczywiście ganiali nas. Wtedy uważam, że to i nas ganiali do tego kościoła. Ja to miałam, nie wiem, lat 4 czy 5. No i musieliśmy oczywiście chodzić całą trójką. Ja i moi dwaj bracia wtedy jeszcze, teraz mam już jeszcze jednego brata, chodziliśmy do kościoła na mszę.
0: I czy ta rzeczywistość, kościół, religia, czy ona miała jakikolwiek w ogóle wpływ na twoje życie?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, ona raz, że mnie kształtowała, ukształtował mój charakter, to kim teraz jestem. No nie wiem. Myślę, że gdyby nie to, że rzeczywiście wtedy rodzice czy dziadkowie mówili mi: Kinga, idziemy do kościoła, Kinga, modlimy się, to teraz nie byłabym tym człowiekiem, nie miałabym tych wartości. Gdyby nie pokazali mi tego, że jest Pan Bóg, że jest ktoś, kto na tym czuwa cały czas, że są aniołowie, którzy czuwają cały czas, to myślę, że byłabym taką pustą osobą. Nawet w okresie później dojrzewania, kiedy wiadomo, każdy przechodzi swój błąd, prawda? I ja też taki błąd musiałam przejść. Wtedy na chwilę mi się wydaje, że odeszłam od Pana Boga. Pomyślałam sobie: nie, może Pan Bóg rzeczywiście nie jest mi potrzebny. Natomiast bardzo szybko okazało się, że On jednak jest mi niezbędny do życia.
0: Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?

Niech pomyślę. Już nie pamiętam. W liceum wiem, że chcieli, żebym była przewodniczącą klasy, natomiast w podstawówce byłam na pewno skarbnikiem. A przewodniczącą, tak, chyba rzeczywiście byłam w 8 klasie szkoły podstawowej. To już było tak dawno.

0: A bunt skąd się wziął?
1: Po prostu dojrzewanie, tak? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że z chęci bycia innym, bycia udowodnienia sobie i światu, że mogę więcej, że ja jestem inna niż wszyscy, że nie dotyczą, nie wiem, pewne sprawy, że moi rodzice nie muszą wcale mną rządzić, że jestem najmądrzejsza w tej chwili. Myślę, że to też na pewno są uwarunkowania biologiczne, prawda, ta burza hormonów w okresie nastoletnim. Aczkolwiek też do tego dochodzi, czy myślę, że tutaj ma takie duże pole do działania też szatan, który jednak wykorzystuje taką właśnie niewiedzę, wykorzystuje ten bunt jednak nastoletni i też tam może sobie szaleć, prawda, dowolnie. I tutaj też znowu jest miejsce na tych aniołów naszych, którzy nas muszą z powrotem do Pana Boga przyciągnąć i powiedzieć, nie, tu jest twoje miejsce.
0: Na czym polegał twój bunt?
1: Na czym? Na tym, że tak, to była szkoła, koniec szkoły podstawowej, początek liceum. Miałam koleżankę rok od siebie młodszą, taką Natalię, i stwierdziliśmy, że musimy zapalić papierosy. No więc zaczęłyśmy palić te papierosy. Trwało to tak około, nie wiem, miesiąca, powiedzmy. Nigdy nie mogłam się zaciągnąć, ale jednak paliłam te papierosy i miałam straszne wyrzuty sumienia, okropne. No i Natalia tłumaczyła, mówiłam o tym Natalii, że mam wyrzuty sumienia, że jednak może nie. Natomiast ona mnie tak nakręcała, że tak powiem, że nie, no coś, to przecież wszyscy palą i w ogóle. No i miała też propozycję, żebyśmy wzięły narkotyki. Ja oczywiście bałam się, wiedziałam, że narkotyki są złe, więc narkotyków nie będę brała, no ale jednak...
0: Ale to już nie było na tej wsi, na której mieszkałaś?
1: Oczywiście, że było.
0: Tak?
1: Tak.
0: I w szkole już były narkotyki?
1: Tak. Były one, znaczy, powiedzmy tak, używało ich, nie wiem, może 5 osób na całą wioskę. To były narkotyki tak zwane lekkie, prawda, marihuana, no ale jednak. I kiedy miałam w swoim życiu właśnie w tym okresie, miałam kilka propozycji wzięcia tych narkotyków, natomiast myślę, że to też jest takie działanie Pana Boga i ta właśnie ochrona aniołów, że nigdy ich nie wzięłam. Ja zawsze się bałam pewne rzeczy. Ja nigdy nie upiłam się do tej pory. Nie wiem, co znaczy upić się. Nie wiem, co znaczy wypić więcej niż jeden kieliszek wódki, czy więcej niż 0,5 puszki piwa. I myślę właśnie, że to widzę tutaj mocno tą działalność Pana Boga, że jednak nie pozwoli mi na rzeczy, które jednak nie są dla mnie, które są złe, o tak. Narkotyki są złe, wiadomo. Nikotyna też jest zła, czy alkohol w dużych ilościach też jest zły, więc widzę tutaj ochronę tam Pana Boga.

0: I co? I te papierosy to wszystko w twoim buncie?
1: Nie no, oczywiście wyjścia wieczorne, nocne z domu o godzinie 1 w nocy. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy z moim bratem bliźniakiem, też mam brata bliźniaka, weszliśmy, to były wakacje, oczywiście rodzice nam nie pozwalali wychodzić wieczorem, wiadomo, 22 maksymalnie, wracać do domu, nawet w liceum. No ale my mieliśmy różne pomysły, więc chcieliśmy wyjść i tak około godziny 12 czy 1 w nocy wyszliśmy. I pamiętam, wróciliśmy nad ranem, tam po godzinie 5. Poszliśmy gdzieś tam na jakąś tam stację kolejową, umówiliśmy się z znajomymi. Siedzieliśmy na stacji kolejowej i rozmawialiśmy do późnej nocy. Oczywiście nic złego, znaczy nic złego. No nic złego nie robiliśmy poza tym, że byliśmy poza domem w późną nocą. I wróciliśmy o 5 rano i ja pamiętam, że moja mama wtedy wstawała już do pracy. I weszliśmy do pokoju przez balkon. Ja jeszcze w butach, pamiętam butach i Damian też w butach i w jakiejś tam koszulce. Wskoczyłam pod kołdrę, zauważyłam, że się zaświeciło światło w kuchni.

0: Mama wtedy weszła do pokoju i tak mówi, a co wy tu robicie? Ja oczywiście udaję, że śpię, Demian, no przebudziłem się, ona patrzy tak na niego w butach, a zapomniałem zdjąć buty, tak się kładłem spać. Mówię, no tak. Ale pamiętam, miałam takiego stracha wtedy, że mówię, nie tak, mama zauważy, że myśmy na dworze, to po prostu koniec wakacji w tym roku.
1: I powiedz... Bo nawet tam, gdzie żyliście, to no, wokoło jest różnych propozycji mnóstwo. Mhm. Miałeś szczęście, że się na nie nie natknęłeś, czy pracowałeś nad tym, żeby mieć szczęście? No bo największe przejawy buntu, wyprawa na dworzec i papierosy, to wiesz, spoko.
0: No tak. Tak,
1: życzyłbym sobie takich buntów w domu.
0: No proszę. To znaczy ja myślę, że rzeczywiście pracowałam nad tym, gdyż później już właśnie w okresie już późniejszych klas liceum, czyli trzecia, czwarta klasa. Liceum miałam w miejscowości oddalonej o 15 km bodajże od swojej miejscowości tutaj rodzinnej. Więc tam dojeżdżałam i tam już było inne towarzystwo. Tam już były rzeczywiście narkotyki na dużo wyższą skalę. Też właśnie na towarzystwo, imprezy i na których różne rzeczy się działy. Ja oczywiście też miałam swoją taką paczkę, powiedzmy, paczkę znajomych, lubiliśmy wszędzie gdzieś tam jeździć, jeździliśmy na jakieś zloty motorowe, prawda, bardzo lubiłam motorem jeździć, czy jakieś imprezy robiliśmy sobie w tej paczce. No i na tych imprezach rzeczywiście były narkotyki, nie powiem. Nie wszyscy je brali, ale była część osób z tej grupy, która je brała jednak. Był alkohol, który się lał strumieniami. Były różne ogniska zakrapiane i rzeczywiście ja nigdy nie chciałam, nie chciałam właśnie próbować ani alkoholu, ani narkotyków. Wtedy już byłam, myślę, że już bardziej ugruntowana niż w tej szkole podstawowej, na pewno. I już odpowiedziałam sobie na pytanie, czy ja chcę zażywać narkotyków i pić alkohol, czy też nie. Odpowiedziałam sobie na pytanie, że nie chcę. I nie brałam tych narkotyków, prawda? Rzeczywiście odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to jednak było tak, że ja musiałam to też sobie wypracować. To, że ja jednak nie chcę brać, że ja mam swoje zasady, że też tutaj pojawiała się kwestia czystości, prawda, w liceum, bo oczywiście ona się zawsze pojawia w pewnym wieku. Też powiedziałam sobie, że jednak nie, że jednak czystość do momentu ślubu. I moi znajomi wtedy mówili, no Kinga, no przestań w ogóle, co ty mówisz, jakieś stereotypy, nie wiadomo co, no chyba żartujesz sobie, no takie rzeczy. No ja powiedziałam nie, jasno, że nie. I...
1: No co cię od nich różniło? Dlaczego tak było? Dlaczego sobie postanowiłaś i wytrwałaś?
0: Na pewno ten Pan Bóg. Na pewno Pan Bóg i co tygodniowe, czy nawet w tygodniu msze święte, które dawały jednak mi siłę. Sakramenty, przyjmowanie sakramentu, które jest bardzo ważne. To, że cały czas powracałam do Pana Boga, to, że z Nim rozmawiałam. Bardzo fajne i bardzo mile to wspominam i nadal praktykuję to, że idąc gdzieś, rozmawiam z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, słuchaj, nie poradzę sobie z tym, weź iść tam ze mną, idź na tą imprezę, idź ze mną gdzieś tam, wyślij swojego anioła, ja wiem, że mam anioła stróża, weź go wyślij ze mną. No nie wiem, taki bardzo osobisty kontakt z Nim, że nie to, że Pan Bóg jest tam wysoko w niebie, tylko, że Pan Bóg jest tutaj przy mnie i mogę z Nim rozmawiać, też On zna moje myśli, więc na pewno mi gdzieś tam pomoże. To, że mówiłam do Niego w myślach właśnie, czy w modlitwie tatusiu, pozwoliło mi na to, że nie chciałam Go zawieść. Nie chciałam Go zawieść jako ojca, jako osoby bliskiej i dlatego wiedziałam, że to Mu się nie podoba. To, że ja wypiję ten alkohol, czy wezmę narkotyki, że już się tego trzymamy. Dlatego nie chciałam po prostu go zawieść. Wiedziałam, że będę chciała i będę też musiała pójść do spowiedzi. I nawet będzie mi ciężko przyznać się przed samą sobą, przed Nim, że coś takiego zrobiłam.

0: Ale to mówisz o jakiejś kosmicznej rzeczywistości.
1: Nieprawda.
0: Ale nie, no ja ci wierzę, tylko że działanie sakramentów i tej sfery duchowej jest tak delikatne i tak wymagające wierności, żeby rzeczywiście one w taki zdecydowany sposób formowały życie człowieka, prawda? Czyli wpływały na jego wolę, na jego wyobraźnię. Ale to jest tak delikatne, że kiedy tego nie ma, tego się nie zauważa od razu. Dopiero później po konsekwencjach widać. I moje pytanie jest takie, jak sądzisz, bo to można opisać na zasadzie opieki po prostu. Albo szczęścia, że miałeś szczęście. Albo opieki. Jak ty na to patrzysz?
1: Z perspektywy czasu, tak?
0: Tak.
1: Możliwe, że opieka, ale z drugiej strony też moja rozwaga. I to, że...
0: Czyli współdziałanie.
1: Tak, tak. Bardzo możliwe, że tak. To, że jednak mam ten rozum na karku, głowę na karku i może też kwestia charakteru. To, że jednak wiedziałam, że jak powiem nie, to nie. I osoby, które będą mnie namawiać, niech mi namawiają, ja po prostu powiedziałam już nie i nie złamię się. Gdyż staram się też być osobą słowną i nieważne, co się dzieje. Wiem, co do mnie należy, wiem, co mogę, wiem, czego nie mogę. Też tego nauczyli mi rodzice. I uważam, że to są dobre zasady, które mi wpoili. I tyle.
0: Czy takie głosy właśnie znajomych o nieżyciowości tego, czy to było coś dla ciebie istotne, czy to był jakiś element taki istotny twojej historii? No bo mówisz o powściągliwości w sferach, które zazwyczaj jakaś część młodych ludzi nie powściąga się. Czy to była presja, czy też tylko takie... Jak to wyglądało w twojej historii?
1: To znaczy, pytasz o to, czy dla mnie było ważne to, że jednak znajomi namawiali mnie do rzeczy, które...
0: Na ile silnie cię namawiali? Czy byłaś po prostu dziwakiem? Czy też to po prostu było w obrębie jakiejś takiej dziwnej, ale jednak normy? Prawda? No są tacy, którzy przeginają w jedną stronę i są tacy, którzy w drugą stronę. Rozumiesz, czy po prostu byłaś kosmitą, czy tylko... oryginałem. Nie, o środowisko mi chodzi, nie?
1: Rozumiem. Znaczy myślę, że ani nie byłam kosmitą, ani nie byłam oryginałem. Zawsze byłam osobą, która... I myślę, że nadal jestem, która jakoś tych ludzi przyciąga i która mam bardzo dużo znajomych i utrzymuję wiele kontaktów i ciągle nowych ludzi poznaję. Myślę, że byłam taką osobą, tak teraz nawet mi to wpadło do głowy, którą inni... z której inni mogli brać też rzeczywiście wzór i przykład, że nigdy nie oceniałam. Nie oceniałam tego, że ktoś marnuje sobie życie, niszczy życie, gdyż uważałam, że mają swój rozum, niech robią to, prawda, ale ja nie muszę niszczyć sobie tego życia razem z nimi. Więc w porządku. I myślę, że to inni we mnie cenili właśnie, że ja nie oceniam, nie osądzam ich, nie prawię im jakichś kazań, nie wiadomo czego, tylko żyję sobie spokojnie, ale wiedzą, że ja tego robić nie będę. Mimo to chcę być z nimi, chcę z nimi rozmawiać, nie wykluczam ich i tyle.

0: I myślę, że tak. Mówię, dziwakiem nie byłam i myślę, że nie jestem. Ja bardzo tak myślę, że zdrowo podchodzę do tego wszystkiego. Są granice pewnych rzeczy, pewnych spraw, ale których jednak nie przekraczamy. Natomiast nie byłam też osobą, która, nie wiem, kiedy mieliśmy do wypicia jakieś, znaczy do wypicia, kiedy była jakaś impreza, był szampan czy wino, coś tam, kiedy ja mówiłam nie, absolutnie nie piję, bo w ogóle ta abstynencja i coś tam. Nie. Wszystko jest dla ludzi, więc lampka wina, czy tam coś oczywiście. Tyle. Wszystko z umiarem.
1: Czy studia były jakimś ważnym etapem w twojej historii?
0: Nadal studiuję, więc to jest etap jeszcze nieskończony.
1: Ale początek. Chodzi mi o skończenie
0: szkoły średniej, tak?
1: Tak, no i wyjście chyba z domu.
0: Tak. Tak, to był trudny okres, dlatego że wiadomo, kiedy przeprowadzam się z miejscowości, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, 2000 osób i przyjeżdżam do Warszawy, w której jest dużo więcej mieszkańców i różnorodność kulturowa, etniczna i w ogóle. To był dla mnie szok. Ale w tym okresie, znaczy jeszcze pod koniec liceum, poznałam osoby ze wspólnoty, znaczy wspólnoty misjonarzy Kwir Chrystusa. I mieliśmy taką grupę już, wyszłam z tamtej grupy, z której poprzedniej byłam, tak zwana paczka, na której mówiliśmy, i wyszłam do grupy innych osób. W zasadzie stworzyliśmy taką grupę osób, które gdzieś tam ktoś mówił, że rzeczywiście jesteśmy nawiedzeni. Z tego też względu, że jeździliśmy na czuwania nocne, jeździliśmy do tej pory znajomi jeżdżą na ewangelizację, właśnie na przystanek Jezus. Jeździliśmy na różne kursy, między innymi właśnie kurs Filip, na rekolekcje. Nawet byłam na takim wyjeździe dwutygodniowym u sióstr karmelitanych bosych, bo też myślałam, że może będę siostrą zakonną i niestety jednak to nie. Chyba każdy przychodzi takie ma pytanie w swoim życiu, czy a nie. Jednak nie? Nie? Ja miałam. No i wracając. Byłam w tej grupie już i miałam przyjaciółkę. Do tej pory mam Anię, z którą wynajęłyśmy mieszkanie w Warszawie. Ja, Ania i właśnie jeszcze trzecia koleżanka. Mieszkanie, pamiętam, znalazłyśmy je już w drugiej połowie września, kiedy na początku października zaczynaliśmy studia. To było straszne, że musiałyśmy go szukać. W ogóle tragedia nawet ze znalezieniem samego mieszkania dla trzech dziewczyn z prowincji, że tak powiem, które nie wiedzą nic w Warszawie, po prostu nic. Ja nie wiedziałam, w którą stronę do autobusu wsiąść. Straszne rzeczy. I takie pierwsze właśnie miesiące w tej Warszawie, to było coś strasznego. Ja wracałam z bólem głowy. Ja czekałam tylko na piątek, kiedy wrócę do domu, kiedy będę mogła być z rodzicami i w tej mojej wiosce małej, gdzie nie będzie tylko hałasu tramwajów i autobusów. Natomiast później już się przyzwyczaiłam. Ale mówię, początek rzeczywiście był trudny i też i na początku też rzeczywiście szukałam jakichś takich wspólnot. Dobre było to, że byłam właśnie z Anią, że mogłyśmy razem studiować, też ona też studiowała ze mną. Razem jeździliśmy na uczelnię, razem rozmawiałyśmy, rozważałyśmy też Pismo Święte. To było fajne.

0: czemu ta wspólnota była w twoim życiu wcześniej? No bo to jest chyba dość istotna rzecz duchowa.
1: To było w tym wspólnoty misjonarzy, tak? Ona się pojawiła w liceum. Koniec liceum, właśnie kiedy założyliśmy tą naszą taką drugą paczkę osób niby nawiedzonych religijnie, jak to inni mówili. To było w okresie takiego właśnie zawieszenia, kiedy stwierdziłam, że już nie chcę być w tej paczce ludzi, którzy imprezują sobie i przestań mi odpowiadać, po prostu tak. Ja myślę, że dorosłam już. Nie interesowały mi takie rzeczy. Szukam czegoś głębszego. I powstało takie zawieszenie w moim życiu. I wtedy właśnie pojawiły się osoby, właśnie między innymi Ania, która powiedziała mi, słuchaj Kinga, są takie czuwania w Ożarowie Mazowieckim. Wiesz, bardzo fajne, może byś pojechała. I mówię, nie, no daj spokój, no przestań w ogóle jakieś czuwania. Jeszcze będę jeździć, no to chyba żartujesz sobie. Jeszcze jakiś nocny weekend, no co ty. Ania mówi, no spróbuj, choć pojedziesz, naprawdę fajnie jest. I pojechałam pierwszy raz i rzeczywiście zafascynowało mnie to, że jest msza święta północy, sobota na niedzielę, że możemy się pomodlić, że rozważamy Pismo Święte w grupach i czytamy i później rozważamy i mówimy, co do mnie dotarło, co Pan Bóg chciałby im powiedzieć przez to słowo. Że możemy się bawić. Było bardzo fajne to, że przy gitarze mogliśmy śpiewać o Panu Bogu, bawić się w różne właśnie zabawy czy gry związane z wiarą, z Panem Bogiem, z Pismem Świętym, z Abrahamem. Zobaczyłam, że można inaczej, gdyż do tej pory wiara dla mnie była taka kościelna, prawda, niedzielna. Natomiast tutaj już było coś wesołego, coś fajnego, coś, co mnie zafascynowało i co mnie później, w dalszych latach mojego życia, rzeczywiście wciągnęło i ukształtowało.
0: I co stało się, a kiedy był ten etap, czy siostrą, czy nie siostrą zostać później?
1: To był właśnie ten etap zawieszenia, jak ja to nazywam. Wtedy w liceum mieliśmy takiego księdza Tomka, który w tej chwili jest na misjach w Boliwii, chyba trzeci czy czwarty rok. I ksiądz Tomek też był takim bardzo charyzmatycznym, jak to nazywam, księdzem, który bardzo lubił młodzież, bardzo lubił dzieci, który potrafił do siebie i do Pana Boga przede wszystkim, ale też swoją osobą przyciągnąć młodzież, dzieci, w zasadzie wszystkich. I z księdzem Tomkiem rozmawialiśmy na różne tematy, na religii i doszłam do wniosku, że skoro jestem taka zawieszona, ksiądz Tomek jest taki fajny, to może zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy może nie będę siostrą zakonną, a może to jest etap, gdyż no jakoś tak ta wiara się przewija w moim życiu, prawda? No i rozmawiałam o tym z księdzem Tomkiem. Ksiądz Tomek mówi, słuchaj Kinga, to może pojedziesz sobie na takie 2 tygodnie do sióstr karmelitanek Bosów do Kodnia i przemyślisz sobie sprawę. Zobaczysz, jak one tam żyją, to nie będą rekolekcje żadne ani nic. No ale zobaczysz, czy co nieco. Wzięłam moją koleżankę właśnie Ewelinę, gdyż Ewelina stwierdziła, że też pojechałaby ze mną. Pojechałyśmy do tego Konia 2 tygodnie. Szybko wróciłyśmy. Znaczy wróciłyśmy oczywiście po 2 tygodniach, ale stwierdziłam, nie, to nie moja droga. Nie będę się sobą zakonną, na pewno.
0: Dlaczego?
1: To nie dla mnie. Jestem osobą społeczną i nie mogłam się zamknąć, już na pewno nie w zakonie klauzurowym, gdzie od rana do wieczora, może nie, ale modlą się jej cały czas. Ja wiem, że to są bardzo ważne zakony, które utrzymują świat, prawda, swoją modlitwą, ale do tego też trzeba mieć przygotowanie i też właśnie charakter i predyspozycję jednak. Ja nie czułam tego powołania.

0: A jak w Warszawie się znalazłeś w tej sferze duchowej? Bo mówisz, że najpierw miałeś Aniek, z którą się modliłaś, rozważałaś Pismo Święte.
1: Później wyprowadziłyśmy się z tego mieszkania, w którym mieszkałyśmy, przeprowadziłyśmy się do innego. Natomiast później Ania stwierdziła, że chciałaby mieszkać jednak, mieć swój pokój, gdyż miałyśmy wtedy razem. Że też chyba już jej etap jakoś tam życia pewnie się skończył. Chciałaby go zmienić. Ja wcześniej już w ostatniej klasie liceum poznałam mojego obecnego męża. No i też spotykaliśmy się, wiadomo. Ja też, może nie chodziło mi o prywatność, ale widziałam, że Ania też się czuła niezręczna, kiedy właśnie on przyjeżdżał do mnie, kiedy rozmawialiśmy. Znaliśmy się bardzo dobrze. Razem jeździliśmy też na lednice, na wyjazdy lednickie, czy na jakieś rekolekcje. Natomiast prawda, kiedy pojawia się ktoś inny w życiu, a już tutaj osoba, mężczyzna, to jest rzeczywiście troszeczkę już inaczej się układają stosunki. I wtedy właśnie taką osobą, z którą, której odnalazłam też Pana Boga, był właśnie Tomek, mój mąż obecny, którym zaczęłam też jeździć właśnie na te czuwania nocne do Żarowa. Pokazałam, że tak można. Z którym zaczęłam chodzić na pielgrzymki, z którym razem co dzień wieczorem klękamy do pacierza. No tak.
0: Jak z czystością? Twoje kłopoty?
1: Znaczy tak.
0: W narzeczeństwie?
1: W narzeczeństwie. Zawsze są kłopoty. W narzeczeństwie jest czystość. Znaczy zawsze. Znaczy zawsze są pokusy, prawda? Natomiast my sobie z tym radziliśmy. Było ciężko. Rzeczywiście było ciężko. Nie mówię, że było łatwo. Ale musieliśmy wybrać. Między innymi dlatego też my oboje studiujemy w tej chwili. Ja jestem studentką, Tomek też jest studentem. Natomiast musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żyć w jakichś pokusach, czy też nawet nieczystości, czy też lepiej wziąć ślub, mimo że jesteśmy studentami, i mieć w zasadzie tą kwestię załatwioną, powiedzmy tak, prawda? Gdyż nie mieszkaliśmy wcześniej razem, chcieliśmy mieszkać wcześniej razem, ale jednak pojawiały się pewne pokusy, że może wyzamieszkać, że może coś tam, prawda? Gdyż traciliśmy dużo czasu na dojazdy do siebie, traciliśmy dużo czasu na to, żeby się spotkać i tutaj też kosztem studiów, prawda? No jednak podjęliśmy decyzję, że małżeństwo, że tutaj tak. Były przeciwieństwa. Różni ludzie mówili nam, że to nie tak, że no co, wy studiujecie, zaraz się rozejdziecie po roku i w ogóle co to jest, no dajcie spokój. W ogóle tacy młodzi jesteście, zamieszkajcie razem najpierw, sprawdźcie się i w ogóle, prawda, to jest w ogóle niemożliwe, jak to w ogóle. Natomiast my staliśmy twardo, powiedzieliśmy nie. Bierzemy ślub i tyle. I nawet do tej pory, my jesteśmy małżeństwem dopiero pół roku, nawet do tej pory spotykają nas ludzie i mówią, jesteście małżeństwem? Niemożliwe, naprawdę? W ogóle dlaczego? Na pewno wpadliście, jak to się teraz mówi. Natomiast mówimy nie, po prostu chcemy być. Chcemy być razem i tyle. Nawet spotkaliśmy na pielgrzymce, w tym roku też byliśmy na pielgrzymce. Spotkaliśmy znajomego księdza Rafała Osiewicza. I mówię mu, księże, wziąłem ślub. A on mówi, no coś, ty, mówi, gratuluję, tak się ucieszę. Mówię sobie, wiesz co, mówię, ksiądz jest chyba pierwszą albo jedną z pierwszych osób, które się ucieszyły i są, cieszą się, że ja wzięłam ślub w tym wieku. A on mówi, nie, właśnie jestem za. Jestem za tym, gdyż młodzi ludzie teraz często żyją razem i mają różne problemy właśnie z czystością między innymi. A jestem za tym, żeby brali ślub, tak jak Pan Jezus powiedział, że lepiej niech się wiążą, niż mają płonąć, prawda? I mówi, dlaczego nie?
0: Ale to znaczy, że twój narzeczony musiał mieć bardzo podobne poglądy do ciebie.
1: Musiał. Musiał i myślę, że ma. No nie wiem. Myślę, że my jakoś tam się znaleźliśmy w tym życiu, prawda? Były też momenty, kiedy było nam ciężko, kiedy nawet się rozstaliśmy. Ale jednak Pan Bóg łączy tych ludzi, prawda? I wie, kogo łączy. Wiem, że ciężko byłoby mi żyć też bez mojego męża w tej chwili. Wiem, że A razem z nim też odkrywam Pana Boga. I kiedy ja mam jakieś załamania, trudno nazwać to załamaniami w wierze, ale kiedy są momenty, kiedy ten Pan Bóg jakoś tak jest ważny, ale prawda, ale priorytetami w tym momencie są jakieś inne rzeczy, to wtedy on Tomek mówi mi, że tak, sprowadza mnie na ziemię. Przyprowadza mnie do tego Pana Boga i mówi, że jednak Pan Bóg w tym momencie ma być najważniejszy, prawda, w naszym życiu. On nawet mówi, pytam się kiedyś o jego piramidę wartości, mówię, że najważniejszy z niego Pan Bóg. Ja mówię, no coś ty nie, ja mówię, nie, mam dobrze poukładane w głowie Pan Bóg, później jesteś ty i później znowu ktoś, no, prawda, komputer. Mówię, aha.
0: Jakie jest twoje powołanie, jak myślisz? Jesteś na drugich studiach.
1: Moje powołanie. Przede wszystkim chcę pomagać ludziom. Modliłam się o to, żeby Pan Bóg pozwolił mi pomagać ludziom od dzieciństwa. I w tej chwili to jest realizowane, więc myślę, że to jest jedno powołanie. Ja to nazywam tak powołaniem. I drugie właśnie do macierzyństwa, do wychowywania dzieci, do założenia rodziny. Myślę, że są takie dwa główne powołania i cele, które chciałabym realizować w swoim życiu, które realizuję.
0: Jak pomagasz ludziom?
1: Jestem przewodniczącą wolontariatu na uczelni. Od czwarty rok już jestem w wolontariacie, więc mam duże pole działań, że tak powiem. Pomagamy bardzo wielu ludziom. Głównie to są osoby i dzieci, głównie dzieci z różnymi upośledzeniami, z niepełnosprawnościami, ale jest też nie tylko, prawda, osoby, które potrzebują pomocy.
0: I co robicie dla nich?
1: Dajemy im wolontariuszy. Wchodzimy w biuro, w którym mamy wolontariuszy i wolontariusze przychodzą do nas i mówią, że zapisują się, prawda? I mówią, że chcą pomagać. My im dajemy segregator, czy też udostępniamy stronę, czy udostępniamy, mogą sobie wejść na stronę naszą internetową, gdzie są właśnie te oferty zgłoszenia osób, które potrzebują pomocy. I wolontariusze dzwonią do tych osób, czy też przez nas się kontaktują z nimi i mówią, że chcą pomagać, umawiają się na spotkania. Czy po prostu na pomoc wolontarystyczną.
0: I co robią?
1: Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, pomagają w terapii dzieci z ADHD, dzieci z zespołem Aspergera czy z porażeniem mózgowym. Odprowadzają ich do szkoły, są z nimi na lekcjach na przykład. Uczestniczą w rehabilitacji. Nie wiem, pracują w świetlicach socjoterapeutycznych, pomagając przy odrabianiu lekcji.
0: A co jest twoim marzeniem? Największym?
1: Moim największym marzeniem? Nie wiem. Od 6 roku życia chciałam wyjechać do Afryki na misję. Może to mi się spełni, chociaż kiedy mówię teraz mojemu mężowi, że jadę na misję do Afryki, to mówi tak. Mówi dobra. A chyba rzeczywiście to jest tak moje marzenie, żeby wyjechać do Afryki na tę misję. Mam w tej chwili znajoma mojej bardzo dobrej koleżanki jest na misjach w Afryce, wyjechała 2 miesiące temu i kiedy czytam te listy z Afryki, to aż mi po prostu serce wyrywa. Boże, jak ja bym chciała tam pojechać. Może kiedyś.

0: mówię też o takim zwykłym życiu, które oczywiście nie jest zwykłe, bo jest bardzo radykalne na tle tego, co jest dzisiaj. Bo pewnie 100 lat temu, czy 50 lat temu, to było normalne życie, prawda? I mówisz o rzeczach, które dla niektórych są kompletnie niewyobrażalne i niemożliwe do zrobienia. W taki sposób, no, jako o oczywistości. W jaki sposób pielęgnujesz relacje z Bogiem? Teraz. Jak twoja codzienność właśnie w tej sferze wygląda?
1: Myślę, że główną rzeczą, którą robię, którą sobie założyłam, to jest codzienna modlitwa. Też tak, ofiarowanie każdego dnia w jakiejś intencji. Mój cykl tygodniowy wygląda tak, że w poniedziałek modlę się za dzieci narodzone od 4 lat. We wtorek modlę się za księdza, tak zwaną stokrotką modlitwą. W środę jest dzień modlitwy za różnych ludzi, między innymi właśnie za mojego męża. Czwartek, dzień modlitwy o pokój. Piątek pokutny, oczywiście. W sobotę dziękczyny za cały tydzień i intencje inne. I niedziela też właśnie dziękczyny i prośba o, znaczy w intencji przyszłego tygodnia, prawda? I o ludzi, których spotkam w przyszłym tygodniu. Więc to jest taki po prostu mój tydzień, bardzo fajny i bardzo lubię budzić się każdego dnia i myślę sobie, chwila to, o co się dzisiaj modlimy? To w zasadzie już jest zakodowane, prawda? No ale jednak to jest fajne. Nasze wieczorne modlitwy z moim mężem, kiedy klękamy nawet, kiedy wiadomo, czasami dni są trudne, czasami też posprzeczamy się, czy mam takie chwile milczenia. I tak klękamy do tej modlitwy i modlimy się, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne. I trzeci taki aspekt to jest taki osobisty, myślę, też kontakt z Panem Bogiem. Kiedy nie mam czasu, znaczy nie mam, my tak sobie tłumaczymy, że nie mam czasu się pomodlić, ale tak rzeczywiście czasami jest, kiedy jestem zapędzona. Tutaj studia, tutaj znowu wolontariat, tutaj znowu jakaś praca czy inne rzeczy. Nie mam czasu rano wstać i poświęcić tej pół godziny nawet na modlitwę, prawda? To wtedy idę do autobusu, idę na przystanek, jadę autobusem, jadę gdzieś tam. Wtedy się modlę, wtedy rozmawiam z Panem Bogiem.
0: A jaka była najtrudniejsza sytuacja w twoim życiu?
1: Myślę, że najtrudniejszą sytuacją było rozstanie z moim właśnie obecnym mężem. Kiedy byliśmy razem 2 miesiące, to było coś... taka tragedia, mała tragedia w moim życiu. Mała, którą ja w tej chwili bardzo źle wspominam, nie chcę do niej wracać. I to był bardzo trudny okres w moim życiu. Bardzo trudny czas, kiedy nie mogłam się odnaleźć, kiedy myślałam, że cały świat się zawalił, kiedy myślałam, że Pan Bóg może nie chce mi zrobić na złość, ale pytałam się, dlaczego przecież poznaliśmy się jeżdżąc na jakieś spróbowania dla maturzystów na Jasną Górę. Razem przyszliśmy tyle kilometrów do Częstochowy i jakiś wyjazd na rekolekcję i w ogóle, co teraz mi go zabierasz? Jak to w ogóle? Dlaczego? Nagle tak? Bo nie? To było trudne rzeczywiście, ale... I wtedy pamiętam, trudno było mi chodzić do kościoła, bardzo trudno. Było mi przełamać się i powiedzieć, Panie Boże, tak, wierzę Ci, rzeczywiście masz rację, prawda? Ciężko było.

0: ale na jednym z takich przerw właśnie spotkałam Tomka w rzędzie obok i pomyślałam sobie, może jest jakaś szansa. To było takie szpile po prostu, prawda? Myślałam, że Pan Bóg chce mi gdzieś tam dołożyć, dokopać, ale wiedziałam, że też są to są jakieś myśli, które podsyła mi złe, żeby jednak odejść od tego Pana Boga w tej chwili, bo to jest najlepsza sytuacja. Przecież On cię zostawił. No i był taki element buntu rzeczywiście. Ale jednak zacisnę tymi zębami szłam do tego kościoła, mówiłam, nie, dobra. Wcale nie muszę z Panem Bogiem rozmawiać, wcale nie muszę z Tobą rozmawiać, mówiłam do Pana Boga, ale pójdę do tego kościoła, żeby nie mieć tego grzechu ciężkiego, że nie pójdę jednak.
1: No i jak się zakończyła ta sytuacja?
0: Nie zakończyło się tak, że jesteśmy w tej chwili małżeństwem. Jednak Pan Bóg z tego wyprowadził dobro, co ja myślałam, że jest złe, a On jednak... Ja nie rozumiem, dlaczego tak było. Nie rozumiem tej sytuacji do tej pory, dlaczego musiało się tak stać, ale widocznie musiało, no.
1: Może za bardzo chciałaś Panu Bogu narzucić swoją wolę, może nie pytałaś się o to, jak On sobie to wyobraża.
0: Bardzo możliwe. Ja nawet w pewnym momencie tak myślałam sobie, że rzeczywiście może... że może to zaczyna być takie moje życie, moje małe życie bez Pana Boga, gdzie On jest dodatkiem, a nie życie, którym kieruje Pan Bóg i ja mam wypełniać tą Jego wolę. Myślę, że w tym momencie masz rację, że tak mogło być. Zresztą zastanawiałam się i pytałam się, kiedy już wróciliśmy do siebie właśnie z Tomkiem, czy Panie Boże, czy na pewno to jest Twoja wola, czy to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, że tak bardzo chcę, że teraz jesteśmy razem. Czy to nie jest tak, że jakiś błąd popełnię?
1: Gdybyś wtedy rozeznała, że to nie jest wola Boża, odeszłabyś?
0: Trudne pytanie. Bardzo. Musiałam sobie chyba sama na nie odpowiedzieć w dłuższym czasie. Nie wiem, czasami sama sobie rzeczywiście zadaję takie pytania, czy rodzina, czy mój mąż, czy moi rodzice nie są ważniejsi dla mnie od Pana Boga. I to są bardzo trudne pytania, na które po dłuższym zastanowieniu myślę sobie, nie, Pan Bóg jest ważniejszy, ale nie chciałabym nigdy dokonywać takiego wyboru, o tak, nigdy.

0: wśród nas.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczna?
2: Tak myślę sobie, że za całe życie. Za to, że mi je dał. Mogę wymienić kilka rzeczy. Rodzice. Przede wszystkim rodzice i rodzeństwo. W ogóle cała moja rodzina, która jest bardzo kochana, z którą jestem związana bardzo mocno i cieszę się, że akurat urodziłam się w tej rodzinie, a nie w innej. Tam są lepsze i gorsze rodziny i moja nie jest idealna, nigdy nie była, ale cieszę się, że urodziłam się tu. Za mojego męża właśnie i za ludzi, których spotykam każdego dnia. Z ludzi, których spotkałam w swoim życiu, których spotykam nadal. To jest takie niesamowite. To kogo Pan Bóg stawia na mojej drodze? W ogóle tak wejść na taką łąkę dużą, pełnych kwiatów i iść tą łąką i odkrywać coraz to piękniejsze kwiaty. Czasami są, niektóre są podobne do siebie, niektóre są piękniejsze, niektóre są... Brzydszych nie ma chyba. Kwiaty, które ciągle jestem odkrywane na nowo. To jest naprawdę niesamowite. Dziękuję właśnie, każdego dnia dziękuję Panu Bogu za to, że wystawia na mojej drodze ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
2: W intencji osób, które spotkamy na naszej drodze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Kinga Włodzińska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Twoje jest każde miejsce i każdy czas. Panie, oddajemy Ci teraz ten czas. Tak, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty był Panem.
1: Twoimi jesteśmy, na Ciebie należymy.
2: Prowadź nas po Twoich ścieżkach, po Twoich drogach. Daj nam swoje światło, Twój ogień, abyśmy nie głosili siebie, ale tylko Ciebie. Abyśmy byli Twoimi świadkami.
0: Prosimy Cię, Panie.
2: Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy podobali się Tobie, abyśmy służyli Tobie. Abyśmy dawali się zapalić Tobie.
1: Ja bym prawdziwie był to czas, Twój czas, Panie.
2: Tak.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją
1: obronę. Uciekamy się, Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymagać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Łukasz Wańkowscy. Witam serdecznie.
1: Witamy.
0: Czy to, że Bóg jest w życiu każdego z Was, to było oczywiste od zawsze?
2: Oczywiste od zawsze, oczywiście, tylko my nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie zawsze o tym wiedzieliśmy i szukając Boga, szukaliśmy Go w różnych rzeczach, w różnych sprawach, w różny sposób.
0: Czy rodziny, z których wyszliście, to były rodziny takie, przekazujące wiarę?
2: Tak. I ta wiara była przekazywana w tradycyjny sposób, ale gdzieś po drodze myślę, że przynajmniej ja jeszcze w młodym czasie, będąc młodym chłopakiem, przychodziłem nawet tutaj niedaleko na spotkania rodzin. Ale Bóg był dla mnie po prostu Bogiem takim, po prostu Bóg, jakiś tam Bóg. Nie miałem z Nim relacji osobowej, relacji osobistej. I dopiero różne wydarzenia, jakieś trudne w szkole, w domu, zdrowotne sprawiły, że zacząłem szukać Boga, tęsknić za Nim. I to doprowadziło do mojego spotkania z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
1: Myślę, że początki mieliśmy podobne z Łukaszem, to znaczy też wychowywana byłam w rodzinie katolickiej. Moi rodzice są cały czas wierzącymi i praktykującymi katolikami. W pewnym momencie zachęcili mnie do tego, żebym weszła do wspólnoty.
0: Jaki?
1: Do wspólnoty Ruchu Światło Życie. Tam między innymi też żeśmy się poznali z Łukaszem. I od tamtej pory, czyli od 13 lat praktycznie już w tej chwili, jest to takie świadome pójście za Bogiem i takie rzeczywiście radosne trwanie w Jego rzeczywistości, w Jego miłości.
0: Zobaczyliście się jako młodzi ludzie bardzo, po raz pierwszy.
1: No tak, nadal jesteśmy młodzi.
0: Ale bardzo powiedziałem młodzi. Mhm.
2: Tak, bardzo młodzi.
0: I co? Zwróciliście na siebie uwagę?
2: Oj, to była bardzo dziwna historia. Ponieważ ja już byłem odpowiedzialny we wspólnocie, animatorem, Magda dopiero wchodziła do wspólnoty, poznawała życie we wspólnocie. I ja już miałem duże pragnienia, duże ambicje rozwoju duchowego, rozwoju też wspólnoty. I na jednym jakimś takim etapie swojego życia duchowego, młodego jeszcze, co prawda, miałem pragnienie, szukałem osoby, która chciałaby ze mną codziennie się modlić, codziennie trwać, być takim towarzyszem duchowym, żebyśmy mogli razem iść za Jezusem, razem być dla siebie wsparciem. I tak się modliłem i pytałem się Pana Boga, kto. Byłem u jednej osoby, u drugiej. Do trzeciej osoby, do której przyszedłem, to była Magda. I tak się zaczęło. Zaczęło się od modlitwy, od spotkań przed Bogiem, przeradzając się w przyjaźni, w miłości i w małżeństwo. Także tak to się zaczęło. Nasza przygoda zaczęła się z Jezusem i tak trwa.
0: Tak to było?
1: Tak to było, tylko że jeszcze może dodam, że Łukasz nigdy nie był moim animatorem, więc nie było to związane z tym, że byliśmy w jednej grupie. Był akurat animatorem mojego brata, tak się złożyło. Przy czym początki były trudne, bo bardzo mnie mylił z moją siostrą, z którą notabene wcale nie jestem podobna, więc tak różnie. Ale tak to rzeczywiście Pan Bóg prowadził i widzę, że była to Jego wielka wola, Jego wielkie pragnienie, żebyśmy byli razem.

0: No i kiedy te pomyłki już przestały? Kiedy przestał się Łukasz mylić?
1: Kiedy się przestał mylić? Jakieś 10 lat temu. Od 10 lat jesteśmy razem. Od 5, przeszło 5 lat jesteśmy małżeństwem.
0: Jak to było? Jak się zmienia relacja?
1: Jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że najpierw zaczęło się rzeczywiście od takiego pragnienia modlitwy, przy czym z mojej strony na pewno też to było jakieś zauroczenie Łukaszem. Przeszło to później w fazę zakochania, w co Łukasz bardzo powoli wchodził, wcale nie chciał się chyba zakochać. Myślał wtedy bardziej o seminarium, o posłudze Bogu, czy o wyjeździe na misję.
0: Jaka była różnica wieku między wami wtedy?
1: Cały czas jest 4 lata.
0: Ale wtedy to zupełnie co innego znaczyło.
1: Tak, tak, dokładnie. Łukasz już zaczął studiować, ja jeszcze byłam w liceum, więc była to dosyć duża różnica mentalności też. Czyli z mojej strony to po prostu było takie pierwsze zauroczenie. Łukasz jest taką moją pierwszą miłością. I trwa to do dzisiaj, chociaż powiem, że były czasami trudy po drodze. Przy czym Pan Bóg, ciekawa rzecz, bo zmieniał te relacje między nami w momencie, kiedy chcieliśmy się rozstawać, kiedy zaczynało dochodzić do dużych spięć, kiedy mieliśmy siebie dość, kiedy w zasadzie już podejmowaliśmy decyzję, że chcemy się rozstać. Zaczynaliśmy wtedy ze sobą bardzo poważnie rozmawiać i nagle dochodziliśmy, że jednak jesteśmy tymi ludźmi, z którymi chcemy budować dalej swoje życie.
0: Jak to było? Jakaś licealistka? A tutaj seminarium, poważne sprawy?
2: Nie, to jedno z drugim nie kolidowało na początku. Znaczy te myśli były, to było wszystko w trakcie jakiegoś tam rozeznawania i rozmyślenia. Myślę, że większość osób wchodzących gdzieś do wspólnoty ma jakieś tam myśli, pragnienia, że może, znaczy może część ma takie pragnienia i myśli i próbuje w ten sposób realizować swoje powołanie, inni z kolei obsesyjnie myślą, że skoro już są bliżej Boga i Kościoła, to będą musieli być księdzem albo zakonnicą i wprowadza ich to w drugą skrajność, że z kolei uciekają od Pana Boga. No to było wszystko na etapie jakiegoś tam rozeznawania i pytania się Pana Boga o Jego wolą. Nie byłem nigdzie jakoś tak do końca zdeklarowany i zdecydowany, że tak, że tutaj widzą, no, rozeznając wolę Bożą na różnych etapach, no tak w końcu rozeznałem, że moją drogą jest małżeństwo. Mhm.
0: Ale interesuje mnie ta konkretna sytuacja, ten czas właśnie taki. Najpierw nie odróżnianie od siostry.
2: Nie, to było jedno spotkanie, czy w zasadzie, no tak, jedno spotkanie, kiedy przyszedłem do brata Magdy Andrzeja i zobaczyłem siostrę Magdy. Wydawało mi się, że jeszcze wtedy ich nie znałem w ogóle, bo znam tylko Andrzeja, który jest starszy od Magdy. I po prostu wydawało mi się, że to ta sama, że ma jedną siostrę i że to ta sama dziewczyna, i tylko że miała krótsze włosy, i zadałem pytanie Andrzejowi potem, dlaczego Magda ścięła włosy, tak? Okazało się, że ma dwie siostry. No. Ale to było dużo wcześniej, zanim żeśmy się jeszcze tak naprawdę poznali i ze sobą jakoś związali.

0: i kiedy się, w jaki sposób się okazało, że Pan Bóg tego chce?
1: Myślę, że ostatecznie to się okazało w dniu ślubu. Kiedy obydwoje powiedzieliśmy tak, bo tak naprawdę to chyba ja przynajmniej do końca nie byłem pewien, czy na przykład Magda nie ucieknie mi i nie powie, a jednak nie. Jednak nie chcę. I aczkolwiek no, ta pewność już była. To jest pewność i niepewność. Ciągle się z tym zmagamy w życiu wiary, w życiu chrześcijańskim. Tak jak jest ze zbawieniem, że jesteśmy zbawieni, jeszcze nie. Tak samo jest i z naszą pewnością tego, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni. No jakoś stopniowo do tego dochodziliśmy. Myślę, że nie wskażą dnia i godziny, w której tą pewność uzyskaliśmy, ale to było ciągłe takie kroczenie ze sobą i za Panem Bogiem i z Panem Bogiem i pytanie się Go o Jego wolą też poprzez różne wydarzenia, sytuacje, poprzez wspólne bycie, wspólne posługiwanie, wspólne spędzanie czasu. Pytaliśmy, szukaliśmy.
0: Kiedy zauroczenie zamieniło się w taką wiedzę, że to jest ten jedyny.
2: 7 lipca 2001, czyli w dniu naszego ślubu tak naprawdę, bo wtedy podjęłam decyzję, że Łukasz ma być moim mężem i że chcę być jego żoną przede wszystkim. I wtedy to rzeczywiście poczułam głębię wielkiej miłości, którą Pan Bóg nam daje. Bo tak naprawdę rzeczywiście do końca bałam się bardzo. I zastanawiałam się, czy to jest ten człowiek, z którym chcę iść. Mimo wszystko, że mimo tych 5 lat wcześniej bycia razem, znałam Łukasza na tyle, na ile znałam. I wiedziałam, że do różnych rzeczy jest zdolny. Ale od tamtej pory nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja, że tak jest, że rzeczywiście to jest miłość prawdziwa, nie jest to zauroczenie i zakochanie.
1: Tak, że właśnie poprzez sakrament małżeństwa doświadczyliśmy bardzo mocno i namacalnie, że to Pan Bóg, że to wiążemy się z Panem Bogiem i że to On ślubuje tą miłość, wierność, uczciwość, bo my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sobie ofiarować miłości, wierności, jesteśmy w stanie sobie ofiarować cierpienie, krzyki, gniew i tak dalej. A to Pan Bóg ślubuje niejako za nas właśnie tą miłość i to On walczy o naszą miłość i daje nam siły do tego, by walczyć o miłość. On jest naszą ochroną, naszym opiekunem, tym, który po prostu nas strzeże i daje nam zapał też do tego, aby być ze sobą razem, aby w trudnych momentach się nie poddawać, aby Jemu ufać, aby też z Nim przed Nim Jemu przedstawiać wszystkie swoje troski, problemy i z Nim wszystko rozwiązywać.

0: Poza tym był taki jeden dzień, kiedy jeszcze przed ślubem, pamiętam, Łukasz się troszeczkę na mnie zdenerwował, bo ja się nie mogłam zdecydować na termin ślubu. To chyba było w okolicach lutego i wtedy rozmawialiśmy przez telefon akurat nie osobiście. Łukasz w pewnym momencie powiedział, że albo w jedną stronę, albo w drugą i w takim razie on rezygnuje. Ja to odebrałam na zasadzie takiej no, bardzo mocnej odmowy, że po prostu on nie chce być, że już ze mną, nie? I myślę, że to też takie było mocne uderzenie się i zastanowienie się nad tym, co ja chcę dalej w życiu robić. Kim ja chcę być i z kim chcę iść dalej przez życie. To były makabryczne godziny dla mnie, bo poczułam się tak, jakbym była rzucona przez Łukasza. On tego zupełnie w ten sposób nie odebrał, bo żeśmy później wiele razy na ten temat rozmawiali. Ale pamiętam, że akurat byłam wtedy w czasie sesji i dodatkowe doświadczenie jeszcze tego, że nagle straciłam największego przyjaciela. No i jakby nie było mężczyzną mojego życia, no to przerastało moje możliwości. I myślę, że to chyba dokładnie o ten moment to mi chodziło, prawda? O to takie zdecydowanie się, że jednak chcę żyć z Łukaszem, że chcę być jego żoną, że chcę tworzyć razem z nim jedno. Bo poczułam się tak, jakby no po prostu ktoś wyrwał ze mnie kawałek serca, jakby kawałek każdej komórki został wyrwany ze mnie.
1: Mówiłeś o kłopotach zdrowotnych, które były istotne w twoim rozwoju duchowym?
2: Cały czas gdzieś to zdrowie się przewija. Tak sobie też teraz myśląc o tym, jak Pan Bóg ma działać, jak obmyślałem strategię dla Pana Boga, jak On miałby mnie uzdrawiać, jakby miał działać w moim życiu, to myślałem przede wszystkim o tym, że będzie mnie uzdrawiał ze wszystkich dolegliwości fizycznych. Natomiast początki w zasadzie mojego nawrócenia i spotkania z Jezusem wiązały się z tym, że miałem zwichniętą rzepkę, wyskoczyła mi rzepka i nie mogłem jechać w góry ze znajomymi. To były wakacje, więc pojechałem na rekolekcje pierwszego stopnia oazowe. I tam po prostu Jezus przyszedł do mnie w takich dosyć niezwykłych okolicznościach, bo kiedy oddałem Mu swoje życie podczas modlitwy, kiedy pozwoliłem Mu działać, to jakoś nic wielkiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, byłem coraz bardziej smutny, zgorzkniały, zrozgotany, kiedy wszyscy w kaplicy rekolekcyjnej, no powiedzmy, wariowali z radości. I tak ten stan tej ich radości trwał przez parę dni, mój był coraz gorszy. Czułem się naprawdę beznadziejnie, nikomu niepotrzebny, jak jakaś szmata. I podczas jednej z modlitw wieczornych stwierdziłem, że no, teraz, Panie Boże, ja Tobie nawyrzucam, powiem Ci, co o Tobie myślą, także pójdzie Ci w pięty. Po prostu no, dowiesz się, jaki Ty naprawdę jesteś, bo oni wszyscy to Ci kadzą, a ja tylko wiem, jaki Ty jesteś.

0: roku, więc niedługo będę pełnoletni. Cały czas idę za Jezusem i cały czas On jest ze mną, On jest moim przyjacielem i tego doświadczam codziennie, tej przyjaźni, tego Jego prowadzenia. I we wszystkich aspektach zdrowotnych mojego życia, chorobowych, różne się dolegliwości plątały i plączą cały czas. Ostatni czas mam jakichś takich właśnie różnych, drobnych, zdawałoby się, dolegliwości, które mnie jakoś ograniczają, a to ropienie dziąsła, czy uczulenie, które wyskakuje, czy wybity palec, no dużo takich drobiazgów, które mnie jakoś bardzo męczą zdrowotnie i też fizycznie, i psychicznie, i duchowo osłabiają. Pan Bóg jakoś tak sprawia, że niektóre te dolegliwości pozostają, są jakimś takim ościeniem, abym pamiętał o Nim. Inne zabiera i uzdrawia natychmiast, ale generalnie to, co powiedziałem na początku, nie, że katalog tych moich pragnień, które mam do Pana Boga, żeby uzdrowił mój wzrok, czy moje ręce, moją skórę, jakoś zostaje głuchy na to, w cudzysłowie oczywiście, a dokonuje wielu innych, o wiele ważniejszych i lepszych tak naprawdę dla mnie uzdrowień w sferze duchowej, w sferze także materialnej, w sferze naszej małżeńskiej.
1: Czy ten dzień udzielenia sobie sakramentu w historii duchowej był ważny?
2: Myślę, że tak. Dla mnie był bardzo ważny, ponieważ zdecydowałam, że się nie będę denerwować. Zawierzyłam Panu Bogu wszystkie sytuacje związane z naszym samym ślubem. Ja bardzo nie lubię publicznie występować i bardzo mnie krępowała sytuacja. Myślę nawet sama o tym, że będę musiała stać na środku kościoła i wszyscy się będą patrzeć na nas, no bo jak to jest inaczej na ślubie, a później na weselu będzie trzeba biegać między gośćmi. I oddałam to Panu Bogu i powiedziałam: Boże, ja chcę zacząć nowe życie i chcę zacząć to nowe życie razem z Tobą. I Pan Bóg mnie zaskoczył, bo pierwszym prezentem, którym dostałam właśnie 7 lipca, to była wielka radość z samego wydarzenia, z tych wszystkich ludzi, bo było bardzo dużo ludzi u nas na ślubie, bardzo dużo przyjaciół, że oni są razem z nami, że cieszą się naszą radością. I to był taki przełom w moim życiu, że rzeczywiście każdą sytuację jestem w stanie przejść z Bogiem. Że nie ma rzeczy takiej, której bym nie mogła zrobić razem z Nim. To było bardzo mocne takie doświadczenie dla mnie.

0: przez trudy małżeństwo się tworzy tak naprawdę. Czy są jakieś ważne etapy od wtedy do dziś?
1: Myślę, że takim największym naszym trudem było to, że jak zaczynaliśmy nasze życie małżeńskie, nie byliśmy we wspólnocie. Bardzo potrzebowaliśmy bycia we wspólnocie. Widzieliśmy, że zaczynamy gasnąć duchowo, że mimo tego, że podtrzymujemy siebie nawzajem, że łatwiej jest we dwójkę niż w pojedynkę, to bardzo potrzebujemy wsparcia innych ludzi, którzy będą nas nieśli do Jezusa i którym będziemy też mogli służyć. Teraz od 2,5 roku mamy swoje miejsce w kościele. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Czujemy, że jest to właściwe miejsce. Podjęliśmy decyzję, że będziemy trwać w tym miejscu co najmniej 10 lat, więc jeszcze 7,5 roku. Myślę, że za 7,5 roku się nic nie zmieni, poza tym, że będziemy chcieli trwać tam nadal kolejne 10 lat. Bo był taki moment, że szukaliśmy w różnych wspólnotach w kościele, nie mogliśmy się nigdzie odnaleźć. I teraz właśnie, te 2,5 roku temu, odnaleźliśmy się we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To jeden taki podstawowy trud chyba nasz małżeński.
2: Pierwszy. Tak, drugim może takim trudem, ile można to nazwać trudem, takim zmaganiem się było to nasze pragnienie potomstwa. Przez długi czas staraliśmy się mieć dziecko. I wreszcie, dopiero niedawno, tak? W listopadzie Pan Bóg nas wysłuchał.

0: Może Magda powie, jak to było?
1: Praktycznie modliliśmy się nieustannie o to, żeby Pan Bóg wsparł nasze zmagania i nasze trudy i naszą walkę w tym celu. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że co miesiąc mamy modlitwę, mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. I na takiej mszy świętej w listopadzie, w pierwszy weekend listopada, było słowo poznania o tym, że Pan Bóg uzdrawia kobietę, która bardzo chce mieć dziecko i że będzie poczęcie. No ja oczywiście powiem szczerze, że już nie do końca wierzyłam w to, że mogę to być ja. Obejrzałam sobie wszystkie kobiety obecne wokół. Wyeliminowałam te, które już nie mogą, te, które ewentualnie by nie chciały. No i tak liczyłam na to. No dobra, Panie Boże, no ja się uchwycę tej nadziei i będę się trzymać. No i Pan Bóg był zaskakująco wierny swojej obietnicy, bo już w listopadzie się udało i od listopada oczekujemy naszego maleństwa. Rośnie sobie spokojnie. W tej chwili jest już 13 tydzień. Na razie wszystko jest w porządku i no mówię, no Pan Bóg nas, no mnie w sposób szczególny chyba zaskakuje. Tym bardziej, że to słowo było skierowane do kobiety, nie do małżeństwa. Każdy trochę się tutaj poczuł odrzucony, że jak to, przecież on też bardzo chce.
0: Pan Bóg chyba zobaczył, ja po prostu już wtedy nie miałem wiary, bo słyszałem wiele słów różnych poznania, wiele proroctw i tam się czepiałem, łapałem i nic z tego nie wychodziło, więc to też puściłem mimo uszu, stwierdziłem, że to na pewno nie my.

0: Jaki jest charyzmat tej wspólnoty?
1: Ewangelizacja. Po pierwsze, po drugie ewangelizacja, no i po trzecie też ewangelizacja, czyli głosić Chrystusa zmartwychwstałego wszystkim ludziom w każdym miejscu Polski i Europy.
0: Jakie działania za tym idą?
1: Konkretnie poprzez ewangelizacyjne kursy, różne formy ewangelizacyjne, zewnętrzne, także poprzez wakacyjne wychodzenie, podejmowanie ewangelizacji w ramach kursów w parafiach za zgodą i zachętą też proboszczów w Polsce, wychodzenie od domu do domu. Poprzez kursy i formy rekolekcyjne organizowane w parafiach czy to w miastach. Choć podstawowym narzędziem jest kurs Filip, kurs Nowe Życie z Bogiem i kurs Alfa. Także rekolekcje parafialne, wielkopostne albo adwentowe, które prowadzi nasza wspólnota.
2: No i myślę, że przede wszystkim ewangelizacja życiem, to znaczy w takim naszym codziennym środowisku, że akcje akcjami, wielkie akcje są bardzo ważne. Trzeba móc mieć możliwość zaprosić ludzi na różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim osobiste świadectwo, takie osoba-osoba.
1: No i formowanie ewangelizatorów, którzy będą gotowi nieść dalej Jezusa innym. A z tych ewangelizatorów formowanie, formatorów ewangelizatorów, tak jak to robił święty Paweł, nie biegał po całym świecie, tylko formował następnych i czerpiemy z niego wzór, przykład, żeby formować kolejnych formatorów ewangelizatorów.
0: Macie pierwszą poważną kłótnię ze sobą? Małżeńską?
1: Pytanie jest, co to jest poważne? Jak dla nas też było sporo takich poważnych. Oczywiście być może w skali innych małżeństw to było niepoważne. Dla nas to było bardzo poważne.
2: Były na tyle poważne, że miałam ochotę wystawić Łukasza za drzwi, ale problem był taki, że mieszkanie należy do niego. Więc w ostatniej chwili musiałam się hamować i walizki musiały zostać w domu.
0: Jak Pan Bóg w takich sytuacjach się znajduje?
1: Pan Bóg radzi sobie rewelacyjnie, chyba od samego początku z nami.
2: Tylko my trochę gorzej.
1: Ja jestem taki, że nie potrafię się gniewać. Mam taki dar, że gniewam się krótko.
0: Naprawdę?
1: Gniew mi przechodzi tak. I nad moim gniewem nie zachodzi słońce. Czy to jeśli chodzi o żonę, czy o kogokolwiek innego. Nie gniewam się naprawdę długo i jestem skory do pojednania. I to wielka łaska Pana Boga rzeczywiście, że mogą i że chcą się jednać dosyć szybko. Także nawet wtedy, kiedy nie mam racji, to idą do Magdy i się jednamy. No Madzi to trochę czasami dłużej zajmuje opanowanie emocji i gniewu, ale nie ma dnia, żeby nad naszym gniewem zaszło słońce, także zawsze szybko sobie z tym radzimy.

0: Myślę, że w tym takim rozwiązywaniu też trudnych sytuacji pomógł nam kurs małżeński, na którym byliśmy w 13 miesięcy po naszym ślubie. Wszyscy się z nas śmiali, bo było dużo ludzi, którzy mogli być naszymi rodzicami, nawet dziadkami. Po co my jeździmy na takie kursy? Ale właśnie tam, żeśmy nabrali troszeczkę też takiej świadomości tego, jak to nasze życie ma wyglądać, żeby mogło być razem, żebyśmy nie szli obok siebie. Jak posłuchaliśmy zwierzeń, ludzi, którzy potrafią żyć, nie wiem, 15 lat obok siebie, czy nawet 5 lat obok siebie, to nie chcieliśmy tak żyć. I wiemy, że rzeczywiście nie ma sensu gniewać się całą noc, żeby godzić się dopiero rano, że trzeba się pogodzić wieczorem przed zaśnięciem. I na razie Pan Bóg daje tą łaskę. Mam nadzieję, że wytrwamy do końca.
1: Najtrudniejsza sytuacja w życiu, przez którą każdy z Was przeszło już z Panem Bogiem.
0: Myślę, że dla mnie taką sytuacją był problem przed troszeczkę więcej niż 3 lat. Skończyłam studia, 2 lata szukałam pracy po skończeniu studiów. W zasadzie zaczęłam jeszcze na ostatnim roku. Miałam duże problemy. Przez 3 miesiące pracowałam w firmie, w której bardzo upokarzano ludzi i na własne życzenie odeszłam z tej firmy. Ale zostałam bardzo zniszczona jako człowiek i jako kobieta. I szukałam nadal pracy oczywiście. I był taki moment, że poczułam się po prostu niczym. I było mi strasznie trudno. Odrzucałam niestety Pana Boga w tej sytuacji. Ale pamiętam taki jeden dzień, kiedy już po prostu nie wytrzymałam sama ze sobą, bo zaczynałam zapadać w depresję, jak to ja mówię, chodzić po ścianach i w ogóle czułam, że zaczynam wegetować, że nie żyję. I wtedy też troszeczkę tak jakby chciałam wykrzyczeć Panu Bogu, że przecież obiecał mi, że będzie się mną opiekował i że jestem jego ukochanym dzieckiem. I wtedy do mnie dotarło, że nie liczy się moja wartość człowieka jako osoby, która pracuje, która ma pracę, która ma zajęcie, która ma wykształcenie dobre do podjęcia pracy, ale moją wartością jest bycie dzieckiem Boga. I to mnie podniosło niemalże fizycznie, bo urosłam, po prostu czułam, jak rozpręża się we mnie całe ciało, całe serce i poczułam swoją wartość rzeczywiście jako dziecka Bożego. I poprosiłam Pana Boga wtedy bardzo konkretnie o konkretną pracę, w konkretny wymiar tej pracy, żebym pracowała 8 godzin, żebym dostawała wynagrodzenie na czas, żeby mnie szanowano w mojej pracy. I zaufałam Panu Bogu, że mi da taką pracę, jeżeli będzie chciał. W ciągu 2 tygodni tu telefon, dostałam dokładnie taką pracę, jaką chciałam i cały czas tam teraz pracuję.
2: Ciemność widzą.
0: Łukasz przechodzi przez trudne sytuacje, ale tak szybko przez nie przechodzi, że o nich szybko zapomina.

0: w jaki sposób w takiej codzienności realizujecie jakąś drogę, no bo wspólnota ma jakieś pomysły nie tylko na formację ludzi, którzy pójdą w świat, ale też na formację wszystkich osób, które są we wspólnocie. Co jest ważne w tych propozycjach, jakie ma Kościół i wspólnota dla was w codzienności? Co praktykujecie?
1: No, najważniejsze to jest to, że mamy relację z Jezusem Chrystusem, żywą, utrzymywaną poprzez modlitwę osobistą, poprzez czytanie Słowa Bożego i poprzez sakramenty święte. I to praktykujemy i tego się trzymamy. To nam daje siłę do tego, by iść za Jezusem, aby być z Nim. Także wspólna modlitwa nasza razem we dwoje, kiedy stajemy na modlitwie, chociażby przez chwilę krótko, czy jadąc samochodem, czy pociągiem, czy będąc na spacerze, kiedy możemy modlić się. To są takie fundamenty naszego rozwoju duchowego, tych wszystkich, tego, co nam daje wspólnota i Kościół. A drugim takim wymiarem byłaby wspólna służba, to, że możemy służyć w Kościele razem, jako małżeństwo, że to, co robimy, to robimy razem, nie robimy tego oddzielnie, to jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Pewnie to się zmieni, jak będzie dziecko, jak będą dzieci, że nie będziemy już mogli wszędzie jeździć razem, ale wierzą, że będziemy mogli być wtedy razem, w przygotowaniach razem sobie towarzyszyć. Kiedy jedno będzie w domu, drugie będzie na pewno z nim w modlitwie i będzie wspierać w tych wszystkich działaniach.
2: Myślę, że to jest najważniejsze właśnie, że mamy codzienną modlitwę osobistą. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że musi być w tej modlitwie co najmniej 30 minut z czytaniem słowa i że ma być ona codzienna i ma być moja, osobista.

0: Które sakramenty są dla każdego z Was ważne?
1: Dla mnie powiem, że wszystkie. Tak naprawdę nie ma ważniejszego lub mniej ważnego. Każdy sakrament, patrząc od początku, jest ważny i zaczyna Chrzest Święty, którego nie pamiętam zupełnie i pewnie mało kto pamięta. Dzisiaj widzę, jak jest ważne to, że zostałem wszczepiony, że zostałem włączony w Kościół, że nie jestem, że nie wziąłem się znikąd, ale że jestem od początku w Kościele, że to sam Bóg mnie zaprosił, włączył w ten Kościół i że mogą być w Kościele, w ciele Chrystusa i że jestem jedno z Chrystusem, jestem jedno z braćmi i siostrami. Sakrament bierzmowania, kiedy już będąc we wspólnocie byłem bardziej świadomy tego sakramentu, tego, że Duch Święty rzeczywiście przychodzi i działa z mocą i działa niesamowite rzeczy, których się nie spodziewamy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Będąc młodym człowiekiem tam w 7 czy 8 klasie, przyjmując sakrament bierzmowania, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Duch Święty potrafi działać, jak działa rzeczywiście w Kościele, jak działa w naszym życiu. I dzisiaj widzą wielkie owoce i skutki właśnie sakramentu bierzmowania, tego, że Duch Święty jest obecny we mnie, w naszym małżeństwie, tak jak i w całym Kościele. Także sakrament Eucharystii, sakrament pojednania mają wielką moc na drodze naszej za Bogiem, poprzez umocnienie, poprzez to, że po prostu karmimy się żywym Jezusem Chrystusem, spotykamy się w sakramencie pojednania z Chrystusem, który przebacza, który uzdrawia, że nie jest to tylko wyznanie grzechów, wyznanie słabości, ale to jest rzeczywiście spotkanie z Bogiem, który nas kocha, który nas miłuje, który mówi tak, widzą, że zgrzeszyłeś, widzą, że jesteś słaby, ale ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham pomimo Twoich grzechów, pomimo Twoich słabości. Nie akceptuję Twoich grzechów, ale kocham Ciebie i jestem z Tobą i pomagam Ci wyjść z tego. I ja wiem, że Pan Bóg daje mi swoją łaskę, tą łaską po łasce, jak mówił święty Paweł, i to Jego łaska pracuje we mnie, dzięki Jego łasce mogę iść za Nim, mogą tworzyć Kościół, mogą być z moimi braćmi i siostrami w Kościele dzięki łasce Boga.
0: Dla Ciebie?
2: Mnie to najbliższe są chyba te najczęstsze sakramenty w tej chwili, czyli Eucharystia i sakrament pojednania. Tak jak Łukasz mówi, po sakramencie pojednania zawsze, ale to zawsze czuję się umocniona i podniesiona przez Boga do godności dziecka Bożego. Natomiast Eucharystia, szczególnie ostatnio, od kiedy jestem w czasie błogosławionym, przyjmowanie Pana Jezusa do serca, daje mi bardzo dużo siły i nawet w momencie, kiedy czuję się źle i kiedy pójdę na Eucharystię i przyjmę Jezusa do serca, to czuję, jak to ma dobry wpływ na mnie i na dziecko. Od razu dużo lepiej się czuję i Pan Bóg dodaje mi sił i czuję, tak jakby mi dawał zdrowie po prostu.

0: moment największego takiego przytulenia przez Pana Boga?
1: No chyba dla mnie najbardziej namacalny jest ten moment, o którym już mówiłam wcześniej. Wtedy, kiedy Pan Bóg przypomniał mi o godności mojej jako Jego dziecka, że jestem Jego wybraną. Czułam się wtedy niesamowicie utulona w Jego ojcowskich ramionach.
0: Czy te, za tym emocje też szły?
1: Na pewno, tak. Tak, tego się nie da oddzielić. Ale do tej pory, jeżeli jest mi ciężko, przypominam sobie tą sytuację i wiem, że to nie były tylko emocje. Ja wtedy byłam rzeczywiście na takim rozdrożu psychicznym troszeczkę. Było mi bardzo ciężko. Myślę, że jakby ten stan potrwał dłużej, to pewnie musiałabym się zacząć leczyć. Ale było to też takie świadome chyba z mojej strony przyjęcie nagle tego, że poczułam, że jestem dzieckiem Bożym. To jest trudne do wytłumaczenia bardzo. Ale poczułam się rzeczywiście przytulona do serca. Tak jak rodzic przytula dziecko.
2: Dla mnie był to najważniejsze i najmocniejsze takie przytulenie, to doświadczenie Bożej obecności, Bożej miłości. To był moment mojego spotkania z Bogiem. Pierwszego, to o którym mówiłem, kiedy Jezus przyszedł do mnie osobiście. I to jest moment, do którego wracam zawsze w chwilach słabości, w chwilach trudnych, kiedy nic nie czuję, kiedy jest mi źle, kiedy mam jakieś trudne chwile. Ale też każda, albo prawie każda modlitwa, każde spotkanie z Bogiem na modlitwie jest takim czasem bycia w Jego ramionach. Czasem, kiedy mogą rzeczywiście przytulić się do Jego piersi, do Jego serca i słuchać tego, co On do mnie mówi. Po prostu jest czasem, kiedy jest mi dobrze z Bogiem. Także na Eucharystii, kiedy mogą być z Bogiem, to jest czas przytulenia się do Niego, czas bycia w Jego ramionach, czas, kiedy pozwalam po prostu się Jemu nieść.
0: Czy uczestniczyliście w tych różnych działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty już?
2: Tak, uczestniczymy już od jakiegoś czasu, nie będąc tylko w tej wspólnocie, ale i w poprzedniej, która też była ewangelizacyjna, i od dłuższego czasu uczestniczymy w...
0: Chodziliście od domu, od drzwi do drzwi już?
2: Tak.
0: No i co to za doświadczenie?
2: Błogosławiony trud. Na początku jest strach i lęk, przynajmniej ze mną tak było. Jak to będzie? Czy nas nie wyrzucą, nie odrzucą? Czy nas nie pogonią? I rzeczywiście tak było, ale kiedy się już zaczęło iść, kiedy zrobił się ten pierwszy krok, kiedy podjął się decyzję, tak, idą, jest to naprawdę czas błogosławiony, kiedy oczywiście większość ludzi mówi dziękuję, do widzenia, nie wiem, nie chcą, nie mam ochoty, ale też są osoby, które otwierają drzwi i chcą słuchać o Jezusie, bo są spragnione dobrej nowiny o Bogu i pragną usłyszeć świadectwo każdego z nas o tym, jak Bóg zmienił moje życie i o tym, że dla Niego też jest nadzieja, że Jego życie nie musi wyglądać tak, jak wygląda, ale że Bóg chce mu dać nadzieję, chce mu dać nowe życie.

0: Czy w tym planie Bożym są jakieś niespodzianki wielkie? To znaczy pytam o powołanie. Jak sobie wyobrażacie to, co będzie się działo? Bo niby wszystko już jest rozstrzygnięte, nie? Jest sakrament, jest nadzieja, przy nadziei kobieta. Jak to będzie wyglądać za 20 lat?
1: Jak mam być szczera, to już przestałam planować.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Najpierw planowałam, kiedy będzie ślub, że ślub będzie, jak skończę studia. Pobraliśmy się na ostatnim roku. Później planowałam, że pójdę do pracy i będę przez 3 lata pracować. Po 3 latach będzie dziecko. Nic z tego nie wyszło. I Pan Bóg przekonał mnie do tego, że nie mam się co martwić o przyszłość, że nie mam się co nad tym zastanawiać, że wszystko będzie we właściwym czasie. Takie też dostaliśmy słowo w pierwszym roku naszego małżeństwa, że wszystko ma swój czas. Kiedy byliśmy już rozgoryczeni i rozżaleni, że Pan Bóg nie daje nam dzieci już po roku. Nie wiem, co byśmy myśleli wtedy, że jeszcze 5 lat, tak, 4 lata przed nami bez rodzicielstwa. Pokazał nam, że wszystko ma swój czas i rzeczywiście teraz to widzę, na dzień dzisiejszy, że ma swój czas. Że dobrym czasem był dzień naszego ślubu, że to była dobra decyzja. Że to macierzyństwo i ojcostwo, które nam teraz daje od kilku tygodni, to też jest ten czas, że wcześniej nie byłoby to samo. Że najpierw porządkuję pewnego rodzaju relacje, ja widzę, jak porządkuję moje serce i później przygotowuje mnie na jakieś konkretne zadanie, na jakieś konkretne wydarzenie.
2: Dlatego właśnie przestaliśmy planować, kombinować jakoś perspektywicznie daleko. Po prostu no, Pan Bóg jest pełen niespodzianek, Jego plan jest pełen niesamowitych właśnie niespodzianek. Dlatego najlepiej Jemu zaufać, Jemu powierzyć swoją drogę, swoje plany, zamiary i może nie stać też tak jak i czekać, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, teraz się mną zajmij, ale rzeczywiście Pan Bóg daje światło na konkretną drogę, na dziś, na jutro, na najbliższe tygodnie. Nie pokazuje tego, co będzie za 20 lat, dlatego też nie planujemy, czy będziemy mieszkać w Warszawie, czy może w górach gdzieś, czy zupełnie w innym kraju. Jesteśmy otwarci na wszystko, co nam Pan Bóg daje.
1: Może czasami nawet za beztroscy, bo jak się zbliża termin wakacji, to na 2 dni przed wakacjami, przed urlopem zaczynamy planować, gdzie wyjeżdżamy.

0: w tej historii swojej, jakiego Pana Boga poznaliście? Kim On jest?
1: Po pierwsze, dla mnie jest przyjacielem. Przyjacielem, który nie opuszcza, który nie zostawia, który nie zawodzi. Któremu zawsze można się zwierzyć ze wszystkiego i który zawsze wysłuchuje. Czasami wysłuchuje, zazwyczaj wysłuchuje w swoim czasie. Dla niego jeden dzień jak tysiąc lat jak jeden dzień. Także tak jak było z naszym pragnieniem potomstwa, ten jeden dzień trwał 5 lat. Ale jest przyjacielem, przyjacielem wiernym. To, czego doświadczam, to tego, że Pan Bóg też jest pasterzem. Jest pasterzem, który prowadzi po swoich drogach, po swoich ścieżkach, tak jak on chce, a nie tak jak ja chcę, nie tak jak ja kombinuję, tak jak ja myślę, ale wiedzie mnie po swoich drogach. I wtedy, kiedy zbłądzę, kiedy się zranię, kiedy się skrzywdzę, on mnie opatrzy, on mnie uzdrowi, on mnie dotknie, weźmie na ramiona, kiedy jest mi ciężko, kiedy trzeba mnie przenieść. Jest po prostu dobrym pasterzem.
2: Dla mnie też właśnie dobry pasterz, który jest takim dobrym ojcem, który doskonale wie, czego jego dziecko, jego owca, jego owieczka potrzebuje, który zna drgnienie każdego mojego serca, każde drgnienie mojego serca, każdą moją myśl, każdą moją potrzebę, który potrafi upomnieć, potrafi być Bogiem takim czasami surowym, ale który potrafi też od razu przytulić i ukoić ból, że w momencie, kiedy przejrzę na oczy, potrafi mnie zawsze postawić z powrotem na nogi i przywołać do porządku.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: O błogosławiony czas dla naszej trójki jest szczęśliwe rozwiązanie.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli dzisiaj Magda i Łukasz Bańkowscy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był z nami, Ty obiecałeś, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w Twoje imię, tam Ty posyłasz swojego Ducha. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło w nasze serce i to, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Panie, o poślij swoich aniołów, aby nas strzegli. Prosimy Cię też, Panie, o Twoje słowa, o to, żebyś Ty miłością nasze serce napełniał, bo wtedy człowiek może głosić Twoją chwałę. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekam się, święta Boże, Rycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wbawiać, Panno chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Czerwiński. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się w sytuacji, gdzie było bardzo dużo ludzi w mundurach.
1: Tak.
0: Jesteś harcerzem?
1: Tak.
0: Czy to jest coś ważnego w Twoim życiu?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki wybór, który coś tam określa człowieka na całe życie. W pewnym sensie można to nazwać stylem życia. Jeśli ktoś raz w to wejdzie, to pozostaje temu wierny. Jeśli się naprawdę zaangażuje głęboko, to jest to przygoda na całe życie, która jest czymś pięknym, niesamowitym. Po prostu może spotkać Pana Boga w tym przede wszystkim.
0: Czy harcerstwo, pierwszy kontakt z harcerstwem, to był kontakt z harcerstwem, który z Panem Bogiem jest?
1: Nie, pierwszy kontakt z harcerstwem to był 89 rok, 88, coś takiego. I to było trochę takiej sali, że w tym samym czasie lądowałem w grupie ministrantów w mojej parafii i koledzy z klasy zaprowadzili mnie do ZUH-ów, do ZHP. I przy tym harcerstwie nie było za dużo Pana Boga, praktycznie nie było go wcale. To były jeszcze takie czasy, kiedy za bardzo się nie mówiło o Panu Bogu w harcerstwie, ale trafiłem wtedy na dobrego drużynowego w ZUH-ów i te zbiórki były prowadzone w taki sposób, gdzie starano się przekazać jakieś wartości, nauczyć jakichś podstawowych pojęć. No ale zawsze był ten rozdźwięk, że tu z jednej strony się szło na zbiórkę harcerską, tu była jakaś zbiórka ministrancka, czasami to wypadało w tym samym terminie, jakiś wyjazd trzeba było wybierać. Ja jeszcze wtedy byłem małym dzieciakiem i trudno było mi jakoś samemu podejmować te decyzje, ale no, na pewno był jakiś tam dyskomfort. Potem był taki czas, że się przychodzi z ZUH-ów do harcerzy, to troszeczkę się zmieniają wymagania, wymaga się trochę więcej, dzieci są starsze. No i było tak, że myśmy jedną paczką trzymaliśmy się w jednej drużynie. Przychodząc do harcerza okazało się, że nie da rady nas umieścić w jednej drużynie, bo nie było osoby, która by podjęła taką funkcję. Zmieszczono nas po różnych jednostkach. My byliśmy na początku w tych ZUH-ach w takiej drużynie męskiej czysto. No i potem już trafiliśmy różnie. Ja trafiłem do koedukacyjnej, jeden kolega do męskiej, jeden też do edukacyjnej i tak byliśmy trochę porzuceni. Po jakimś czasie udało nam się zebrać, no jakoś tam przekonać jakiegoś starszego drucha, żeby jednak może coś sprawić, zrobić. No i tak powoli powstała ta pierwsza drużyna, w której byłem, już ta drużyna harcerska. I był taki czas, kiedy ja chodziłem, uczestniczyłem w tych zbiórkach, angażowałem się w pracę swojego zastępu. No i pamiętam, było takie zimowisko, gdzie mój kolega, mój zastępowy miał złożyć przyrzeczenie. I to był taki moment, kiedy wchodził Pan Bóg do harcerstwa, bo po raz pierwszy, to było jedno z pierwszych przyrzeczeń w naszym środowisku, gdzie był wybór. Można było albo składać przyrzeczenie z Panem Bogiem, czyli na mój honor z łaską Bożą, albo ta druga opcja to była, zdaje się, na mój honor, wierząc w wielkie ideały i wartości, albo coś w tym stylu. Już pamiętam, to była zawsze jakaś uzgadniana wersja. I pamiętam taką sytuację, że jednej nocy na zimowisku, kiedy chyba była pierwsza nawet, kiedy się spotkaliśmy w pokoju zupełnie osoby obce dla siebie, spytałem moich kolegów, czy oni się modlą, czy ktoś z nich może chciałby się pomodlić, albo coś. Jakoś to nie spotkało szerokiego oddźwięku. Potem pamiętam, że był jakiś problem z pójściem na mszę niedzielną. No i gdzieś to po tym zimowisku jakoś powoli zaczęło się rozsypywać. Jakoś tak coraz mniej czasu miałem. Stale brałem udział w tych zbiórkach ministranckich. I po jakimś czasie tak się stało, że przestałem uczestniczyć w tych zajęciach.

0: były po jakimś czasie jeszcze próby, ponieważ my dobrze znaliśmy naszą komendantkę szczepu, która się jakby która szefowała całemu środowisku naszemu. Ona zna nas z podwórka, udzielała się dużo, była taką osobą społeczną i zawsze nas próbowała jeszcze zachęcić, żebyśmy kiedyś wrócili. I tak się stało, że ja na czas jakoś liceum wypadłem z tego środowiska harcerskiego, ale Pan Bóg chyba o mnie walczył, bo trafiłem do w liceum, w pewnym momencie trafiłem do takiej klasy, gdzie było środowisko bardzo związane z harcerstwem i było kilku ludzi związanych bardzo mocno z taką, można powiedzieć, chyba kultową drużyną w Warszawie, 1002 ZHR-owską Dębę. Jeszcze wtedy, zdaje się, drużyną był Bartek Mleczko, który obecnie jest naszym namiestnikiem harcerzy w Zawisze. I słysząc tę historię o prawdziwych przygodach przeżywanych z Panem Bogiem, o takim realnym doświadczeniu tego Pana Boga w harcerstwie. I ja pamiętam, byłem taki mocno zdezorientowany wtedy też światopoglądowo, bo ja zmieniałem klasę, zmieniałem profil w pewnym momencie i w poprzedniej klasie miałem takie środowisko bardzo mocno ateistyczne, gdzie tak podkreślano, że w zasadzie to moje życie, to moja sprawa. I ja widać byłem taki zupełnie zorientowany. To z jednej strony chodziłem do zbiórki ministranckiej, uczestniczyłem co niedzielę we mszy, a z drugiej tak to się jakoś nie przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcje religii chodziło 32. To był obciach, jak pójść na lekcje religii. Mieliśmy bardzo świetnych duszpasterzy, księży Marianów. I podczas jakichś tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło we mnie dojrzewać to, że jednak może by do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w ruchu rodzin nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła czy jakoś po tym ruchu rozeszła się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to byś harcerza, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak... To tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czego mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehilim kuf nun. Halleluja. Halleluel bekodesho. Halleluhu birkiya uzo. Halleluhu bigvurotav. Halleluhu kerov mudlo. הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No i już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy o nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to środowisko było jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to sami bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki but nie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że czy to trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii, zawsze to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. Pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. No, to było coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast to moja wiara była taką... ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział, słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, może byś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj, gdy się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum okazało się, że na AWS-ie, na Bielanach jest taki klub, gdzie się trenuje sztuki walki różnego rodzaju. No i tak powoli zaczęliśmy się przypatrywać temu tematowi. I to była jeszcze taka niesamowita rzecz kiedyś na... Czy niesamowita, no taka dla młodego chłopaka niesamowita, kiedy zobaczyliśmy kiedyś na podwórku, jak jeden chłopak obronił się przed 5-6 innymi. No i tak widać było, że nie da sobie w kaszę dmuchać, a wcale nie był taki postawny. Taki chudzielec, wydawałoby się, że żadnych sił nie ma. No i potem zaskoczenie, podeszliśmy do niego, w ogóle, kurczę, jak ty to robisz, no niesamowity jesteś. No on zaczął opowiadać o sztukach walki. Powiedział wtedy takie pierwsze słowo Aikido. I coraz bardziej jakoś zaczęło nas to intrygować. Potem go parę razy jeszcze spotkaliśmy. Mówi, no słuchajcie, jak chcecie więcej, to może pójdźcie do tego klubu, już się dowiecie sami. Jakoś było ciężko trafić do tego klubu, bo ten kolega poszedł od razu, mi się tam coś nie składało z nauką, odłożyłem sprawę. Próbowałem trafić do tego samego klubu, tylko że do zagłoszenia, jakoś to się nie składało, bo nie mogłem trafić na właściwe godziny i dni. W końcu po jakimś czasie się spotkaliśmy, on mnie zaprowadził. To było takie trochę dla mnie szokujące, kiedy przyszedłem po raz pierwszy i zobaczyłem trening. Przed nami zaczęli wczyli zapaśnicy na macie i oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki, potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady. No, ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwsze zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Wszyscy, prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I w chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim jakimś kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen. I na tym są wypisane 3 japońskie ideogramy Aikido. No i zajęcia się rozpoczynają w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku. I zajęcia się rozpoczyna od klaśnięcia, pokłonu w kierunku tego shomena i wszyscy kłaniają się w jednym kierunku. Potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem. I była jakaś tam chwila medytacji, taka medytacja na ciszy. On to nazywa, że to jest chwila ciszy skupienia, żeby się skupić na tym, co będziemy robili.

oczywiście po tej chwili ciszy potem zaczynały się normalne zajęcia. Jakiś na początku objaśnienie, krótki pokaz danej techniki. Mistrz tłumaczył, o co chodzi. Prawda? Było wiadomo, kto tam ma jakieś większe doświadczenie, to radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa aikido uke i tori. Tori to jest ten, który uczy, a uke to jest uczeń. I pierwsze, co też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, o ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans, to tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie rzuty się wykonuje z pełną szybkością, chwyty są wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonane na ulicy i nie ma jakiejś litości taryfy ulgowej, że tutaj ćwiczymy. Nie, to ma być tak zrobione, jakbyś to robił w rzeczywistości, ma się nauczyć od ruchów. No oczywiście te pierwsze zajęcia są zawsze bolesne, bo to człowiek nie umie parać, nie wie jeszcze za bardzo jak. Przed taki moment, kiedy ja chodzę na te zajęcia, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ukłonem, bo mi się tak nie za bardzo godziło. Miałem takie słowa z pisma, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz oddawał czci komuś innemu. Mam tutaj jedną ukłon. To jest jakieś oddawanie czci. No i pewnego dnia, bo zajęcia były 4 razy w tygodniu, były zdaje się poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, 1,5 godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, słuchaj, o co chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie, no to tak jak, nie wiem, do meczetu wchodzisz i zajmujesz buty, nie, no to tutaj wchodzisz na salę, klękasz i oddajesz pokłon. Co dziwne, potem jeszcze to wiele osób miało taki odruch, że nawet jak wchodziło na tą salę, niekoniecznie był ten szomen, to się kłaniało, taki jakiś odruch był mimo wszystko bezwarunkowy, wydawałoby się. No i to było bardzo przestrzegane, inni nawzajem pilnowali drugich, żeby tego przestrzegać. No i mi tak jak na jakiś czas to tłumaczenie wystarczyło, no ale potem zacząłem sprawę drążyć dalej.

Często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym pojawianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, on to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. Jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami, nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Ja miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też, były takie zajęcia, kiedy gdzieś przy kijem, atak z kijem, z Joe, i wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch. I naprawdę, jak ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok, zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i zobaczyłem na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu. Żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jest jedno z drugim powiązane.

Potem na początku zajęć, już po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami z przedkładki piersiowej przed siebie, jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować, w każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji. Mistrz się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. Mistrz mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić, jakoś tam sobie powtarzać. No i tak sobie siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Krew nie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie aikido to są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji i ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda? Że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosu w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mówiono, z pogardą dla śmierci.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących, w zależności od poziomu zaawansowania sobie, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori musi odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cię zrobić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwostka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzuca mężczyznę, który waży 130 kilo. Fizycznie jest to rzecz, to byłoby się niemożliwe. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, jakby same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy końcu roku, kiedy był sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie, chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No, ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat. Chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy, ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, potrafi się pompki na nadgarstkach. Zamiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

No i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakame, takie czarne spodnie zakładane na kimono. Jest to już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę dużo umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było dwóch mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba drugiej, która miała

drugi prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie, chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie czy nie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład trzeba się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przyszedł taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Ja już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale na wczesny czas tak to się nazywało. I było dwóch mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano. W tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. I był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek nawet zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł znaleźć pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: takich opowieści było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie opowieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstaniecie, otwórz drzwi, bo idzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Tym krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai. Taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną ki ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku robiły właśnie też wrażenie, jak na każdym chłopcu, że kurczę, to za wielce jacyś mistrzowie, wojownicy, no niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo? Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening. Że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, ten pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nie byłbym dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokanem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął 4 ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. A potem to jakoś mutowało, zawiązywali oczy, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. Niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień, na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No ja potem właśnie dowiedziałem się, że Ueshiba prawdopodobnie było opętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten, chodziłem za rok, może półtora, rok wcześniej, był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tam, ale nie uczęszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moje rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewało. Na koniec miesiąca, na miesiąc zawsze na to aikido było, chodziłem, bo bardzo pragnąłem poznać to, naprawdę. I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem. I zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, po to chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jaki dziwny jesteś. O co ci chodzi? W aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam wchodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza tymi kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmawianie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam ezoteryczne, czasami nawet były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że tam się gdzieś kłóci, powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął, jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na podwórku, chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to, jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu, jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem i zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem, uprałem kimono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swych źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiejkolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć, człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się nigdy do tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mm-hmm. Powiedz, bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół, jest no, jakby nastawione na relacje z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy tutaj byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal?
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Bo jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi, okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę?
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem sam z Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marię pogrzebią, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Radosna. Szczęść Boże Pawle, Marleno, Adalbercie, Sławku, Alu, Moniko, Jolu, Agnieszko, Edyto, Alicjo. Ja modlę się o zdrowie Olki i wszystkie łaski dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dobry Panie Boże, w tej tajemnicy proszę Cię o pokorę i proszę Cię o posłuszeństwo. O posłuszeństwo Twojej woli, tak jak ją rozeznam. Któraś ze świętych powiedziała, że pokorę da się udawać, a posłuszeństwa nie. Z naszą siostrą Julitą modlimy się o Boże błogosławieństwo dla Jędrzeja, Marty, Macieja, Bogusławy i dla niej samej, czyli dla Julity, oraz za duszę w czyściu cierpiące. Alicja cały różaniec dziękczynnie ofiaruje. Jarosław w trudnej sprawie się modli. Za osoby, które zajmują się ezoteryką i mieszają sakrum z profanum. Więc o to posłuszeństwo, o tę pokorę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Zwiastowanie Maryi, świętej Elżbiecie. Edyta modli się o łaskę wiary i wypełnienie woli Bożej w życiu Moniki i Michała. Ja modlę się za Janka o pełne życie sakramentalne i dziękując za niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O łaskę zbawienia dla wszystkich umierających modli się Glena. Maryja w tej tajemnicy jest posłuszna. Jest posłuszna przykazaniu miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Anita modli się za swoją córkę, błogosławieństwo Boże, dobrą nową pracę. Módlmy się właśnie o to, żebyśmy pamiętali o sobie, pamiętali o bliźnich, a przede wszystkim pamiętali o Bogu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ja modlę się za Wiolę, o uzdrowienie jej z choroby psychicznej, o dobrostan i za jej rodzinę, za mamę, za tatę, za wszystkich członków grupy Dwa Serca, proszę o opiekę i błogosławieństwo we wszystkich intencjach tej grupy, za moją córkę, o błogosławieństwo Boże, o dobrą nową pracę, za
chrześniaków i ich rodzinę o potrzebne łaski i intencji prowadzącego i grupy 5.30, czyli tej grupy, która modli się na różańcu tak rano, a ten skrót musisz musisz go rozszyfrować. O dobry dzień w pracy i we wszystkich intencjach, które mam w sercu i które mam zapisane, modli się Paweł, a ja modlę się za Zofię i Piotra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica narodzenia się Pana Jezusa. Zapytaj się sam siebie, co cię od niego dzieli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz o godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wielu modliliśmy się za Ciebie i za Twoją rodzinę. Za Martę i o jej uwolnienie. Matko Przenajświętsza, okryj ją swoim płaszczem. Modli się Marlena, ja modlę się za Marię o termin chrztu i za wszystkie łaski, które są niezbędne dla Krzysia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Proszę o kciuki, proszę o lajki. W intencji Zdzisława o trzeźwość, radość życia się modlimy. I w tej tajemnicy ofiarowania zobaczmy ten mechanizm, który Bóg ustanowił. I to jest zupełnie nieprawdopodobne, ale Bóg łączy, i to będzie bardzo ważne na sam koniec naszego życia, Bóg łączy sprawiedliwość i miłosierdzie. I abyśmy nie podpadli pod tę sprawiedliwość, przynajmniej w jak najmniejszym stopniu, to teraz ofiarujmy nasze serca Bogu Ojcu Jezusowi poprzez Ducha Świętego.
załóż zależnionych o wyzwolenie i Boże prowadzenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, radosna. Radość podszyta cierpieniem. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski dla niego niezbędne. Marlena modli się o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Według obietnicy Pana Jezusa złożonej świętej Faustynie, że każda modlitwa o nawrócenie zostanie wysłuchana. O bezpieczeństwo w pracy dla syna Jerzego. Módlmy się zatem o to, byśmy się nawrócili, by w naszym życiu ta Jezusowa obietnica się spełniła. Jezu Chryste, nawróć mnie do siebie, do miłości Ojca poprzez Ducha Świętego. Za synów Miosza i Marcela i za siebie samą modli się Renata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Niech ten czas modlitwy uświadomi nam, jak wielkim darem jest miłosierdzie i tak jak wcześniej mówiłem, byśmy nie podpadli pod sprawiedliwość Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zakamilej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za Pawła o zdrowie, za Beatę o zdrowie, za Kamilę i Błażeja o wzajemną miłość i szacunek, za żonę Iwonę i córkę Juliannę modli się Mateusz, za o poukładanie relacji modli się Justin, za kapłanów i biskupów oraz za duszę czyśćcowe to Renata. Krwi Chrystusa Króla powierzam Ci siebie, Iwonę i córkę Juliannę, o uzdrowienie Anny, za tych, którzy zostali zwiedzeni, o poznanie prawdy i nawrócenie, za papieża w jego intencjach na miesiąc lipiec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica pierwsza. Światła. Za Karola, Damiana, Marysię i o zgodę w tym małżeństwie. Ja modlę się teraz o wszystkie łaski potrzebne nam w pracy, bądź w tym, co jest naszym obowiązkiem. O to, żebyśmy widzieli, że Bóg przyznaje się do nas, że nigdy się nie odwrócił, że to wszystko są nasze, to wszystko, co jest związane z takim poczuciem samotności i nieobecności Bożej, że to jest związane z naszym złym obrazem Boga. Prosimy o zmianę tego obrazu. Ja modlę się o Klarę, o wszystkie łaski dla niej potrzebne, o bezpieczeństwo na tym wypadzie nad jezioro. Asia modli się o bliskość z Bogiem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz,
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. 8. Modli się o przepracowanie schematów i traumy, o to, żeby Bóg wszedł w całą tę sytuację. Anna się modli za Magdalenę, Piotra, Annę, Jerzego, Barbarę, Sylwka, Wiesławę, Jana, Katarzyny, Marka, Martyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Stanisławy, Gabriela, o uzdrowienie relacji w rodzinie. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, opiekę Maryi i wszystkie potrzebne łaski. Ja modlę się za to, się o wszystkie łaski sakramentalne, o to, żeby przygotowała się na ten rok maturalny. Dobrze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. To jest tajemnica współdziałania. Abyśmy współdziałali z Bogiem, abyśmy mieli otwarte i gorące serce. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Rozwiązanie trudnych spraw męża i syna. Dziękuję za wysłuchane prośby. Modli się Joanna za nawrócenie siostry, braci, bratowej, za świętej pamięci Barbary i Kazimierza, o bezpieczne wakacje i czas urlopu, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas. Panie, tajemnica trzecia, światła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o odnowienie umysłu. Jezus wzywa nas do nawrócenia się, wskazując Ojca, Jego miłość, naucza o miłosiernym Ojcu i marnotrawnym Synu. Pragnie dla nas najlepszego, a tym właśnie najlepszym jest spełnienie woli Ojca. O ustanie wojny na świecie, na Ukrainie, o nawrócenie Rosji, o nawrócenie mojej mamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Światła. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Nawrócenie męża i syna. Ja modlę się o nawrócenie wuja. Marlena modli się o darczyńców i o wspierających kanał i Radio Niepokalana FM. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy już tego wsparcia dokonali. O rozwiązanie problemów i za to, że możemy się, dziękując za to, że możemy się wspólnie modlić, pisze
Arkadiusz, za księdza Włodzimierza, panią Ewę, Irenę, Krzysztofa, za chorych na raka z hospicjum, o uzdrowienie i nawrócenie potrzebne łaski dla Renaty, Adrianki, Henryka, Sławka, Teresy, Mirka, Ani i Marioli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica objawienia się boskości Jezusa. Punktem wyjścia jest miłość Ojca, o której w poprzedniej tajemnicy Jezus mówił. Apostołowie, szczególnie święty Piotr, reagują grzechem, bałwochwalstwem. Chcą postawić namiot, czyli uwielbić Mojżesza i Eliasza. I w tej sytuacji Jezus mówi o zbawieniu, całą tą przemianą po prostu pokazuje, że wstępuje na tę drogę i próbuje zrodzić wiarę w sercach swoich uczniów. Modlmy się o to, abyśmy widzieli, że całą tę historią zbawienia jest najpierw miłość Ojca, potem nasz grzech, potem uzyskanie zbawienia dla nas przez śmierć, przez mękę i śmierć Pana Jezusa. A potem jest walka o wiarę, żebyśmy tego zbawienia dostąpili. Walka polegająca na tym, że się otwieramy na łaskę Bożą. Za Jadwigę i całą rodzinę, o zdrowie dla Oliwiera, za najbliższych przyjaciół, niech Bóg ma ich w swojej opiece. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, a błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Jadwigę, za całą rodzinę, za Oliwiera, o zdrowie dla Krzysztofa, za Julkę, za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena. Za najbliższych przyjaciół, niech Bóg ma ich w swojej opiece. Ja modlę się za Marcina.

Zdrowie dla Wartowej Martyny, dla Jasia i Łucji i Michaliny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech ta Eucharystia będzie dla nas drogą ku zbawieniu. Za Andrzeja, synka Oskara, aby wzrastał w wierze i za bezpieczne wakacje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Renata w intencji Daniela, Moniki, Katarzyny, Madzi, Kasi, Adriana, Wiktora, za chorych na raka piersi, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Ja modlę się za moich chrześniaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za cierpiących niech dobry Bóg ukoi ich cierpienia. Za chrześniaków Norberta i Ole, za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Naprawdę szalonym i niewyobrażalnym pomysłem jest to, żeby ktoś wszechmocny pozwolił, by tak potwornie cierpiał jego najbliższy. Jak my sobie to przełożymy na ludzkie kategorie, to Bóg Ojciec pozwolił na tak potworną mękę i tak potworną śmierć swojego syna w intencji morderców, gwałcicieli, pedofili, wszystkich najgorszych ludzi. Jezu Chryste, dzięki Ci o nawrócenie siostry Stanisławy, za Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka, o potrzebnej łaski.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Za księdza Szymona pokój serca i potrzebne łaski, o nowe powołanie i za kleryków, za pokój w naszych sercach, pokój w naszych rodzinach, o nawrócenie brata Marka i powrót do Boga. Ja modlę się za wszystkie osoby, które ofiarują w naszej intencji cierpienie, post, modlitwę oraz za tych, którzy wspierają nas swoją jałmużną. Dobry Panie Boże, widzisz bezinteresowność naszych wspierających, szczególnie tych, którzy ofiarują cierpienie. Dziękuję Ci, Panie, za to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Uświadamiajmy sobie ogrom cierpienia Boga, czyli osoby, która jest wszechmocna. Módlmy się o to, żeby Bóg wzmacniał naszą wolę na wzór woli Jezusowej, która przecież, gdyby On zechciał, to natychmiast byłby zszedłby z krzyża. Niech w tej tajemnicy Bóg kruszy zatwardziałość naszych serc. Za wszystkich moich bliskich módl się, Edyta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Bolesna tajemnica koronowania Pana Jezusa. Cierniem to raczej na pewno nie były ciernie, tylko kolce z największym prawdopodobieństwem, jakie jest możliwe. Było to jedno z dwóch drzew czy krzaków Sarcopterium spinosum albo paliurus i te krzewy mają 3-centymetrowe przynajmniej kolce. Jezusowi wciśnięto to na głowę, żeby to się trzymało jeszcze tak zakręcono jakby, żeby ta korona nie spadła, tak. Przy tym wyśmiewano go i obrażano. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Za wszystkich, których mam w sercu, których skrzywdziłem i za których odpowiadam. Panie Jezu, dziękuję Maryjo za otrzymane łaski. Proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną. Modli się Anna. Za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Za naszych wrogów i prześladowców. O zdrowie i potrzebne łaski dla moich rodziców i brata, modli się Agnieszka. Za moją rodzinę, łaskę pragnienia Boga i życie według Jego woli. Za wszystkich moich bliskich. Ewelina pisze tak. Jestem tu codziennie dla mojego syna Karola. Moja intencja wygląda zawsze tak samo, ale zawiera się w tym całe morze błagania, dziękczynienia, uwielbienia. Proszę o modlitwę za mojego syna, modli się Ewelina. Ewelino, ja nie piszę o tym, że ktoś ma cały czas te same intencje, bo ja modlę się cały czas w tych samych intencjach praktycznie, ale tutaj chodzi o to, że niektóre osoby po prostu kopiują i wklej z te intencje wpisują i ja to, co mówię, jest w ich interesie, no bo czym innym jest do tego wysiłku, jakim jest wstawanie o tej porze. Ale niektórzy nie mają problemu, niektórzy nie śpią po prostu, tak. Ale czym innym jest to, że po prostu piszemy i ten czas skupiamy się na tym, na na tej osobie czy na tej sprawie, na której nam zależy, i poruszamy w ten sposób serce. A modlitwa bez poruszenia serca nie ma żadnej wartości. Więc kopiuj i wklej nie ma żadnej wartości. I to tylko o to chodzi. Dziękuję za otrzymane łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Towarzyszymy Ci, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, bolesna droga krzyżowa. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni Marlena. Modli się tak: przy Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Joanna modli się o cierpliwość, mądrość i ducha rozeznania dla mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Czasami życie wydaje nam się drogą krzyżową za wszystkich, których są w strapieniu. Żeby pamiętali, że Jezus jest z nimi i ich niesie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa. Ja modlę się w tej tajemnicy za Marcina, modlę się o nawrócenie mojego wuja. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, modli się Marlena. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Czasami fakt, że Jezus zmartwychwstał w jakiś sposób tak zmiękcza to wrażenie, które mamy, patrząc na Jego cierpienie i na Jego śmierć, tak. Ale On naprawdę umarł, On naprawdę, Jego ciało naprawdę stężało w taką formę tężca, który się nazywa emprostotonus, to znaczy On był do granic zakwaszony, Jego mięśnie były po prostu tak długo walczył, że Jego ciało zużyło wszystkie warstwy, wszystkie zasoby. Więc w tej miłości do kogoś takiego módlmy się w tej krwawej ofierze. O, zobaczmy miłość za Wiktorię, wiarę i dary Ducha Świętego. Za zmarłych z naszych rodzin, za rodziców, dziadków, Anny, Adama. Adama, Jezu, Ty się tym zajmij. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. W intencji uwolnienia Celiny modli się Bartosz, a my z nim się modlimy. Za Wiktorię, o wiarę i dary Ducha Świętego, o potrzebne łaski dla mojego męża, dzieci, mamy, brata, przyjaciół, przyjęcie woli Pana Jezusa i umiejętne jej wypełnianie. O zbawienie duszy, za Weronikę, o moich zmarłych dziadków, Jadwiga, Emilię, Piotra, Zygmunta, o zdrowie, wytrwałość w postanowieniach i dziękując za wszystkie otrzymane już łaski, modli się Paweł. Za dusze w czyściu cierpiące, a zwłaszcza te najbardziej zapomniane, to Marlena, o modlitwę o nawrócenie moich braci, prosi Piotr, o uzdrowienie mojej mamy z ciężkiej choroby kręgosłupa. Ja modlę się w tej tajemnicy za przyjaciół i za członków mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Każda męka się kończy, każde strapienie się kończy, następuje pocieszenie. Jezus pokazuje... tę drugą część swego imienia. Chrystus, Jezus Chrystus jest wypisany na jego ciele gwoździami, biczami, tożsamością Jezusa, tego zmartwychwstałego, chwalebnego, są ślady męki. I tajemnice chwalebne są połączeniem tajemnic radosnych i tajemnic bolesnych, bo jest to pełnia radości. Jeśli ziarno nie obumrze, nie zaowocuje roślina. O zbawienie duszy Piotra modli się Tomasz, dziękczynnie za wszystko, proszę dalsze łaski i opiekę Bożą, to Anita. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna o dobre decyzje dla Piotra. Modli się Lucji o łaskę silnej woli w pokonywaniu pokus. Modli się Bożena o uzdrowienie fizyczne i psychiczne dla Tymka i Tytusa. Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują za nas cierpienie. Za wszystkich członków zespołu radia, za wszystkich, którzy nas wspierają. O dobre decyzje dla Piotra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus umacnia swoich uczniów i rodzi w ich sercach wiarę. Dziękujmy Panu Bogu za tych ludzi, którzy całkowicie pogubieni po śmierci Jezusa, a mając dowody na to, że zmartwychwstał, całkowicie zmieniają swoje postępowanie i potem świadczą swoją śmiercią o miłości Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ożywam wiarę i życie sakramentalne dla mojego męża, dzieci i dla mnie. Modli się Katarzyna. Ja modlę się za wszystkich, którzy są uzależnieni, związani duchowo, opętani za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Za moją żonę, aby moje zaburzenia zniszczyły naszego małżeństwa. Modli się nasz brat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za moją rodzinę łaskę zgody. Modli się Danuta. Za kochane dzieci Konrada, Oliwii, Jakuba. Jezu, proszę, strzeż ich i prowadź je, modli się Monika. Duch Święty wypełnia to miejsce, które pozostawił po sobie na ziemi Jezus. Korzystajmy z Jego łask. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Maryi Panny. Ja modlę się o uzdrowienie dla Jagody, o Bożą wolę w jej życiu. Bartosz modli się o nawrócenie i uwolnienie parę okultystów Łukasza i Edyty. Za moje kochane dzieci Konrada, Oliwie, Jakuba. Jezu, proszę, strzeż ich i prowadź. Ja modlę się o zmarłych w mojej rodzinie i bliskich mojemu sercu, za Luśkę, za Andrzeja i za Dominikę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryja wzięta do nieba dzięki temu, że przeszła przez życie dobrze czyniąc, pielęgnując pokorę w każdej chwili. O pokorę się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenia syna Bartłomieju, uzdrowienie wnuka Jasia z niemocy mówienia, bądź wylibany Boże Ojcze Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, za moją córeczkę Julkę, o nawrócenie, uwolnienie od wszelkiego zła, uzdrowienie fizyczne, o Bożą opiekę i błogosławieństwo Boże w podjętej decyzji i pomyślnej realizacji dla Amelii, o uzdrowienie Aleksandra, o zdrowie dla Damiana, o światło i dary Ducha Świętego dla niego, za moją mamę, o błogosławieństwo dla niej, za wstawiennictwem Ojca Wenantego, o pomoc przy zakupie samochodu, o zdrowie dla Joli i Piotra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica piąta chwalebna. Ukoronowanie Maryi. Wiemy, gdzie szukać o pomocy i pociech, o zdrowie dla Joli i Piotra, o miłość w rodzinie, wierność i pokój duszy. Modli się nasz brat lub siostra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O niebo dla zmarłych Witolda, Krystyny, Doroty i Kazimierza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O ochronę dla mojej rodziny, modli się Bartosz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za moje wnuki, o zdrowie żywą wiarę i opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu, pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła. I poleconymi Tobie, niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja się żegnam z widzami kanału, a w radiu za chwilę świadectwo.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Poniedziałek, 13 lipca 2026 roku. Poniedziałek, 15 tygodnia zwykłego. Czytanie pierwsze. Z Księgi Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego. Wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, świętaniowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świątnowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy. Stawajcie. Z psalmu 57. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z twego domu, ani kozłów ze stad twoich. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Czemu wymieniasz moje przykazanie i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje. Doliny okrywają się zbożem, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Kto przyjmie apostoła, przyjmuje Chrystusa. Kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który go posłał. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swych apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić ojca z jego synem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. I teraz komentarz księdza Adama Łużniaka. Dyskretnie zauważoną, choć nie nazwaną z imienia, ale kluczową dla dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego postacią jest ten, który posłał Jezusa Ojciec. Przyjąć Go, spotkać Go i poznać jest źródłem szczęścia dla każdego z ludzi, bo jest to tęsknota wpisana w serce każdego człowieka. On posyła Jezusa i On staje się obecny w życiu tych, którzy przyjmą uczniów, gdy ci zaczną głosić Ewangelię. Jednak droga do spotkania z Ojcem jest długa i trudna. Przede wszystkim prowadzi przez wiele napięć, których sercem będzie odrzucenie Jezusa przez swoich i cały niepokój, jaki wywoła głoszona przez Niego prawda. Ewangelia Jezusa jest obosiecznym mieczem, który oddziela prawdę od fałszu, dobro od zła, światłość od ciemności. Jej pojawienie się, jej głoszenie prowadzi do poróżnienia, nawet w gronie najbliższych. I w tym znaczeniu Jezusa godni są tylko ci, którzy trwają przy prawdzie Ewangelii, niezależnie od wszelkich przeciwności. Kto rezygnuje z trwania w Jezusowym nauczaniu, kto odchodzi od Jezusa dla świętego spokoju, by nie budzić niezadowolenia ojca, matki, syna czy córki, traci swoje życie. Ojciec w niebie jest źródłem życia, tylko On może dać życie i tylko dzięki Niemu można je odzyskać. Jezusowe zmartwychwstanie jest znakiem i gwarancją tego, że idąc za Jezusem, niosąc krzyż wraz z Nim, że przyjmując Jego Ewangelię, żyjąc nią mimo niezadowolenia nawet najbliższych, ostatecznie odziedziczymy życie. Tracić życie z powodu Jezusa to zgodzić się na stosowanie duchowości 8 błogosławieństw w drobnych szczegółach życia. Zgoda na to, że będziemy łagodni mimo wszystko miłosierni, spragnieni sprawiedliwości, a mimo to miłosierni, zachowujący czyste serce. Jest to sposób na przyjęcie Jezusa i ścieżka prowadząca do relacji z Ojcem, który Go posłał. Tracić w ten sposób można tylko mając zakorzenioną w sercu wiarę, że ostatnie słowo należy do Ojca, który zatroszczy się o to, że nie utracimy naszej zapłaty. Jeszcze parę słów. Bóg mówi, jeśli grzeszysz, nie otrzymasz mojej łaski. Obmyjcie się i oczyśćcie się. Idźcie do spowiedzi. Tak może mówić do katolików dzisiaj. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Zaprawiajcie się. Bo temu, kto prawy, Bóg okaże swoje zbawienie. I te słowa psalmu piętnują hipokryzję. Czy powinniśmy się modlić o to, by Bóg pokazywał nam naszą hipokryzję? To pytanie retoryczne. Bóg nie będzie milczał wobec ludzkiego grzechu. Skarci i postawi, pozwoli zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Bóg, wycofując się, zostawia nas konsekwencją grzechów. I to jest prawdziwy proces, o którym mówimy, a nie to, że Bóg kogoś karze. Bóg nikogo nie karze, Bóg po prostu, kiedy miara zła już jest przepełniona, przekroczona, to wtedy zostawia nas konsekwencją naszych grzechów. I teraz najtrudniejsze, czyli wyniesienie miłości Boga ponad miłości ludzkie. Te słowa wydają się absurdalne, ale z nich nie wynika, że kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest w niej godzien. Z tego nie wynika, że mamy porzucić miłości ziemskie do ojca, do matki, do dzieci, do wnuków. Te słowa oznaczają tylko w takiej hiperbolicznej szacie, która jest po prostu właściwa dla czasów Jezusowych, nie tylko dla nich, ale wtedy również, że chodzi o postawienie miłości Boga wyżej, a dzięki temu miłość do ojca, do matki, do dzieci, do wnuków będzie jeszcze większa. I słowa z Ewangelii, które są porażające. Jak bardzo człowieka nie stać na to, żeby powiedzieć tak na wszystko, co się dzieje w jego życiu. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I tutaj znowu, kto Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie, z mego powodu znajdzie. I to jest istota tych czytań. Jeśli jesteśmy Bogu wierni, Bóg nas będzie uzdalniał do życia sprawiedliwego. Ale my nie jesteśmy sami do tego zdolni, więc trzeba pamiętać, że sami z siebie nie jesteśmy do tego zdolni.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiecej?
1: Oj, no to otworzył pan wielką księgę. Proszę pana, dlatego, że mężczyźni cierpią inaczej. Z pozoru takim spokojem, które nie zdradza nic, a w środku tak naprawdę, jak to każdy waleczny, może rycerz, a może nie rycerz, ale wy macie taką walkę w sobie, no toczy się walka, prawda? Ale ta walka o co? O taki sens, o sprawczość, o prawo do słabości swojej, tak? No i panowie, wy naprawdę, a to już się zmienia, ja muszę powiedzieć, że to się zmienia, bo wy nie prosicie o pomoc. Dlaczego? Może dlatego, że tak trochę byliście wychowywani, że słyszeliście na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, no, niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, no to po prostu idziecie właśnie.
0: Wie pani, dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mm-hmm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. Mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony, tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak? Że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki, tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
1: Może ewolucja, może to tak, ewolucja, tak, że do czegoś innego jesteśmy, ale jakby...

0: pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę. Trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom? Coś takiego było.
1: Tak.
0: Jak to pan nazwał?
1: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70., jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
0: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuję pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, no, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no, to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że nie, to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię absolutnie nie, absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już naście pokoleń dalej. I tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytanie, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga z tego chleba nie będzie. Tak? No to, a ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie. I jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. I właśnie cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy ma pan redaktor jakieś pytanie.
1: Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał, kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje. Co dalej po śnie?
0: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wy słyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? Bo są takie zaburzenia, no, oczywiście pierwsze co to rozmowa. Rozmowa, poczucie bezpieczeństwa, nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale jeżeli to nie wystarcza, no to mądra żona, a wszystkie są mądre, mówi, kochanie, po prostu widzę, że coś się dzieje, tak? Pozwól, że zapiszę cię do specjalisty albo zapisz się do specjalisty. Mężczyźni mają opór, tak? No to zazwyczaj to kobieta robi, mówi wtorek, godzina 16, jesteś zapisany. No dobra, to jeżeli...
1: Czy można zdefiniować, tylko jedno pytanie takie dodatkowe, czy można zdefiniować depresję jako przedłużający się smutek?
0: Proszę pana, depresja, jak gdyby przedłużający się smutek, no to można też anhedonię, dystymię. Jeżeli pan pyta o definicję depresji, no to depresja, trzeba spełnić parę elementów i musi być warunek czasu, czyli taki obniżony smutek, kłopoty ze snem, zaburzenie odżywiania, być w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak? To już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha, o Boże, to ja. Ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna. Ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy, powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy. Inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo dobrze, powiem o tych flagowych, no to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania. Odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duży apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią, dobra, PESEL. Nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęk i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumuje, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samoocenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki i łagodne epizody można leczyć nie farmakologicznie. no, no, jeżeli będzie przestrzeń to i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego pan redaktor ma ochotę zapytać, o coś innego.
1: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
0: Sen,
1: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
0: I to może to,
1: gdzie jest granica, to... gdzie jest granica pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
0: Dobrze i pewnie, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. Właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. Proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie Państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście Państwo zapamiętali, leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział, leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię i pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
1: Ale jak pani rozumie, cała historia psychiatrii kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani, bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy, tak to powiedzmy w tej chwili, i były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
0: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne łagodne, umiarkowane, ciężkie, a nieraz ciężkie z objawami psychotycznymi, czyli z urojeniami. Ja jeszcze mówię to, co obowiązuje ICD-10. Taka klasyfikacja. Tak. Za chwileczkę wejdzie 11, to się troszeczkę zmieni, ale tym się posługuje. Więc proszę pana, jak najbardziej, jeżeli mamy epizod depresji umiarkowanej, to jest taki epizod, gdzie damy sobie radę. Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli w okresie jesienno-zimowym zakupimy sobie lampę i będziemy światłoterapię uprawiać, prawda? Tam, jeżeli wrócimy do swoich rytmów, czyli będziemy bardzo świadomi tego, żeby o odpowiedniej godzinie spać, żeby nie było deprywacji nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak, będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana, i będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne, to tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy, takie, które i to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone, no po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
1: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można, no bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta do psychiatry?
0: Tak, proszę pana, bo...
1: Czyli jest granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
0: Znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje. Czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście.
1: Tak. Pana, jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
0: To
1: rząd wielkości. Co dziesiąty?
0: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem bardzo świadomym swojego zdrowia psychicznego. I tak jak powiedziałam, i trochę to czuję w pana redaktora głosie, że jednak pokutuje ta stygmatyzacja psychiatry.
1: Ale to są jakby pani odczucia. Skupmy się na wie pani, psychiatria ma za sobą epizod lobotomii, więc jak mówię, nie zapominajmy o tym, że pamięć jakby funkcjonuje, tak? Psychoterapia tego nie ma. Psycholodzy tego nie mają.
0: Tak. Proszę pana, no jeżeli stulecie chirurgów i poczytamy sobie, jakie były początki chirurgii, proszę pamiętać.
1: Ale zgadzamy się, że chirurgia była straszna. To co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
0: To jest historia medycyny, wie pan.
1: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów, proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być niesprawiedliwy.
0: Panie redaktorze, a może to wyobrażenie psychiatry to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
1: które
0: powstały?
1: Bardzo możliwe.
0: A może przede wszystkim?
1: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
0: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrze, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny, ostry, a okazuje się, że absolutnie nie, ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak, więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę psychiatry.
1: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro...
0: Epizod łagodny.
1: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów, tak zrozumiałem. Ale to mniejsza, skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobraża, że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że pacjent mówi ok, to biorę.
0: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni, znaczy jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry. Tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak, na to my, psychiatrzy. No kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi, tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują, i kto przepisuje te leki? No to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku.
1: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze. To znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć, że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że ludzie stwarzają sobie taki światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
0: Tak.
1: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
0: Dobrze. I super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało chcąc się buntować mówi, nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciała. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy, takie sygnały, można to powiedzieć sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, no możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam, może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi, nie potrzebuję już więcej bodźców, potrzebuję odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przesadka nadnercze, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj, ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki, no to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. Bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego. Ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi, nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag. Skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie i to absolutnie nie jest egoizm. To jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuję autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy to nieraz zadaję pytanie czarnobitwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi, zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
1: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
0: Dobra, no to proszę pana, no niektórzy pytają się, o jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsa to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii. Bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH, FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki
1: tak, proces. Ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym, tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
0: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
1: Tak, to chyba jest, chodziło o melatoninę.
0: Chodzi o sen. Ale to chodzi o sen, prawda? Żeby czy to wpłynie na regulację snu. Absolutnie jest taki sposób leczenia światło. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo tak. Jeżeli pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie
1: światło powiem, mu nie pomoże.
0: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy. I musimy być czujni, wyłapywać to. Tak, psychiatria ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
1: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki, no warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
0: Jakby to ująć? Proszę pana, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to ja teraz cytuję Filipa Cymbale, który ostatnio był Światowy Dzień tam Zdrowia, Depresji, i on świetną miał taką rolkę. I on powiedział: nie bój się pójść po moc. Pójść po pomoc, tak? Pójść po moc jako po pomoc. Chciałabym panom powiedzieć to. Wy bardzo boicie się takiej oceny, że zostaniecie ocenieni, jak każdy z nas, tak? Jak każdy, ale wy przede wszystkim. I jeżeli odczuwasz u siebie to, że to nie jesteś ty taki, jaki pamiętasz i być może sobie myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie. Nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałem emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę pan redaktor i myślę, że ja jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć? To pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Znaczy, panowie, wy macie zbroję. Wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak. Mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No, to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc no powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest, czy się pan boi? I zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było. Znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą no do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
1: Tak, ale ja mówiłem o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
0: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
1: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście no to jest, to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że no, taki jest trend dziś, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
0: Więc rozumiem, bo ja tego, przepraszam, że wyjdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę pana, no nas.
1: A to zupełnie nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak, ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
0: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. Ale ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa. Mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję, że bardzo uporządkował, że kto może zajmować się terapią, no, czy zawodem tym no, psychologa. Taką mam nadzieję, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie czytałam tej ustawy.
1: Proszę sformułować taką ostatnią radę. Może pani spróbować przekonać tę jedną osobę, która nie jest przekonana, że mężczyzna powinien iść do psychiatry i bo mimo tego, że ma te...
0: Do specjalisty.
1: Tak, mimo tego, że czuje smutek, że ma ciągłe, jest w ciągłym napięciu, że złość bez powodu wybucha, tak, że braki energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
0: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak. No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będziesz się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
1: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią: proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie, dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
0: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan. Tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą: Jezu, naprawdę tak można żyć? Naprawdę tak można żyć, jakoś życie, i mówią: pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co, takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. Depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie w ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
1: Tak. Ludzie często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
0: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
1: Doktor Magdalena Fudała, Jantz pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Wszystkiego
0: do widzenia.
1: Dobrego.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć. Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego. No i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, z której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, postępowa uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół byli żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, czy mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju no, doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. I tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób.

0: dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje, także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
1: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
0: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
1: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
0: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
1: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
0: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
1: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
0: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być, no tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
1: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
0: No, był okres już późniejszy, kiedy...
1: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
0: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
1: Jaki kierunek?
0: To był inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. to kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność.

No ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną, i no i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: I jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było towarzystwo psychotroniczne. To również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: To tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, i oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No, bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. I takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Przecież można było młodego technika czytać albo żołnierza polskiego.
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, może na pewne znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które... wiary, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, z natchnienia Ducha Świętego do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Że to, że on wychodzi do człowieka.
1: Do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne, a i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy, to było przecież... koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający nawet, omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia dziś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach.
0: Także to katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: Mhm. I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne? Czy wszedłeś to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasiniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład... Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce. Efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie. I potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czy dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje, że Pan, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiegoś momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach. I osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i te pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich powiedzmy gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to był jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. Takie zadziwiające, bo kiedy jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, takim z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że te Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje i to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo, począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełni świadomości.
0: A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak, i no i to od razu się wyciszyło. Poza tym, no, czasami z moim ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogłem powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę część serca Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań. Dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę. No i pojechaliśmy do Francji. No i akurat trafiło się, że do Paray-le-Monial. I akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętej Anieli Merici. Niech wasza gorliwość będzie roztropna, a wasza miłość czujna. Święta Aniela Merici. Jest poranek, 28 stycznia, Brescia, rok 1540 po Chrystusie. Miasto żyje. A w jednym z domów kończy się życie kobiety, która nigdy nie bała się świata. Aniela Merici wie, że to jest jej ostatni dzień. Ale nie zatrzymuje myśli na sobie, myśli o nich, o dziewczętach, które zostaną, o kobietach, które będą musiały same rozeznawać, o świecie, który nie stanie się nagle łagodniejszy. Urodziła się w czasach, gdy kobieta miała niewiele dróg. Straciła rodziców, straciła siostrę. Świat nauczył ją kruchości bardzo wcześnie. Ale nie wybrała ucieczki, nie wybrała zamknięcia. Wybrała odpowiedź. Nie klasztor, nie klauzura, wybrała dziewictwo w świecie takim, jakim on jest, życie pośród ludzi. Wybrała codzienność, nie jako ideał, ale jako miejsce wierności. Widziała renesans piękny i brutalny, wojny, śmierć, zniszczenie. Miasta pełne sztuki i chaosu. Widziała pękający kościół, słabe rodziny, dziewczęta bez wychowania i zrozumiała coś absolutnie prostego, najprostszego. Jeśli nie zatroszczysz się o początek, naprawa końca może się nie udać. Dlatego Aniela uczyła, słuchała, towarzyszyła. Nie tworzyła struktur dla struktur, tworzyła ludzi. Urszulanki, kobiety bez habitu, bez murów, bez formalnych ślubów, ale z odpowiedzialnością. W ostatnim dniu Aniela nie rozważa, czy jej droga była bezpieczna. Nie była. Była wierna. Jej ciało słabnie. Ale wokół niej trwa życie, które pomogła ukształtować. To nie jest śmierć w ciszy, to śmierć w ruchu świata. Chrystus był w jej życiu nie tylko w modlitwie, ale w trudnych decyzjach, w niepewności i w pełnym zaufaniu. Święta Aniela Merici umiera. Reszta nie należy już do niej.

Witam serdecznie. Proszę wyobrazić sobie trzy takie sytuacje. Pierwsza, rozmawiam z 40-letnią kobietą, może 35-letnią, i ona opowiada mi historię, w jaki sposób weszła do sekty satanistycznej. Ale nie te okoliczności były ważne. Istotą było, że ja miałem poczucie, że obcuję z osobą wydrążoną. I na jakiej drodze to się stało, że jakaś część człowieczeństwa, że ona została pozbawiona jakiejś części człowieczeństwa. Powiem o tym za chwilę, ale teraz tylko tyle. Ona musiała za każdym krokiem głębi wchodzenia w sektę, musiała zabić jakąś część siebie, w której miała doświadczenie miłości. Sytuacja druga. Uczestniczę w egzorcyzmach i ta osoba, mimo że jest w jakimś stanie lekkiego transu, a może udawała ten trans, ale raczej nie, mówiła różne rzeczy niby w imieniu zła, w imieniu złego ducha, ale w pewnym momencie, dosłownie na półtorej sekundy, usłyszałem jego prawdziwy głos poprzez strony głosowe tej kobiety. Sens tego był taki, że on, dręczony, ten zły duch w tej kobiecie, nic nie mógł zrobić, ponieważ, jak on to powiedział, masz szczęście, bo dziury w twojej duszy zasłania Maria, płaszcz Maryi i płynące stąd bezpieczeństwo. I trzecia sytuacja. Rozmawiam z osobą, która wyszła z satanizmu i ona mówi tak. Czuła pewien dyskomfort. Mówi tak, bo wiesz, szatan to natychmiast dawał mi to, o co prosiłam. A z Jezusem jest zupełnie inaczej. Oczywiście on daje dużo więcej, tak? I daje prawdziwe rzeczy. Ale to odbywa się na pewnej drodze. Ten, który mnie manipulował, mną manipulował, dawał natychmiast choćby pozory tego, co daje. Drodzy Państwo, zgodnie z naszą już krótką tradycją, w tej chwili bardzo proszę o wsparcie tego kanału. Można to zrobić w opisie. Tego kanału bardzo proszę o wsparcie zrzutki, która, jeśli macie okazję słuchać Radia Niepokalana, to tam wiecie, że tam jest ewangelizacja. Tutaj bardziej na kanale Obrona Wiary. Mówię o toksycznych duchowościach, chociaż oczywiście na kanale, w radiu również. I w tym opisie, tutaj na kanale i przypiętym na Facebooku, jest również konto Fundacji Brulionu i można te nasze działania wspierać i tutaj. Niech każdy wybierze, jeśli czuje w sercu, że tak ma być, niech każdy wybierze właściwą dla siebie formę. Więc pierwsza uwaga ogólna jest taka, że szacuje się, że satanizm na świecie wyznaje około 100 tysięcy ludzi. Ja sądzę, że ten szacunek to jest od 50 do 150 tysięcy, tak. Ale chodzi o to, że ta grupa liczona jest w dziesiątki tysięcy osób. Prawdopodobnie ta suma jest zawyżona w celach propagandowych, no ale tutaj chodzi tylko o pokazanie masywności tego problemu. Jednym z takich bardzo konkretnych, zaproponowanych jakiś czas temu już sposobów opisu tego zjawiska, to jest taki podział na trzy rodzaje, czyli nurt wierzeń ateistycznych, nurt wierzeń teistycznych oraz satanizm zabawowy. Oczywiście nie ma nic takiego jak zabawa w satanizm, ale tutaj chodzi o pewne formy związane
związane z popkulturą. Wyznawcy satanizmu teistycznego czczą szatana jako bóstwo, jako istotę, jako upadłego anioła, jako kogoś, kto istnieje, ma wolę, ma umysł. Wyznawcy satanizmu ateistycznego czczą szatana jako formę, jako symbol, tak? Symbol władzy, którą czczą, symbol zmysłowości, hedonizmu, które czczą, symbol sił natury. Oni czczą po prostu moc, tak? I im wydaje się, że nie czczą osoby, że są takimi niezwykłymi zupełnie ludźmi, wyższymi od tych, wyżej jakby w tej hierarchii duchowej, czy też hierarchii istnień ludzkich wyżej umieszczonymi. Oni się czują, ponieważ nie jakieś tam stare bajki, że tam jakiś szatan istnieje, że jakiś zły duch, jakieś opowieści dziwne. Czyli oni są zmanipulowani przez złego ducha. Jeden ze sposobów, który on uwielbia, czyli szatan nie istnieje. Oni w to wierzą. No i trzeci nurt satanizmu to jest ten satanizm w cudzysłowie zabawowy. On jest przez popkulturę bardzo mocno promowany i ci ludzie łudzą się, że można powtarzać bezkarnie słowa przyzywające duchowe zło. Ci ludzie słuchają piosenek, gdzie są inkantacje i gdzie wyraża się wprost oddawanie czci szatanowi, ale ci ludzie myślą, że to jest taka estetyka, że to jest takie barwne, że to jest takie antysystemowe, że to jest po prostu fajne. I teraz tak. Druga zasadnicza uwaga. Wszystkie teksty krążące w sieci na temat satanizmu, jakie czytałem, w tym definicje, hasła encyklopedyczne, hasło na Wikipedii, wszystkie one są mieszaniną kłamstw, półprawd i manipulacji. Bo, mówiąc najkrócej, ani naiwność, ani głupota, ani powierzchowność nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. Nie wnikając w to, w tę myśl, w tę opinię, w tę obserwację, należy powiedzieć, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, w jaki sposób my sobie wyobrażamy zło. Istotne jest to, czego dokonujemy, to znaczy aktów umysłu i aktów woli. I to jest istota rzeczy. Czyli jak postrzegamy tę rzeczywistość, o której mówię, jakich dokonujemy wyborów. Ten satanizm polegający na tym, że się nie wyznaje żadnego bóstwa, że to jest tylko wyznawanie kultu, to jest tylko kult władzy, to jest tylko hedonizm, to jest tylko zaspokajanie każdej żądzy i, co jest najważniejsze, samouwielbienie. Nie zmienia to faktu, że jest ten nurt jest również duchowo zabójczy. Ci ludzie uznają szatana jako metaforę. Nawet za metaforę ludzkiej wolności. Tak? No wtedy mamy system i oni są antysystemowi. I teraz, jeśli ktoś wypowiada prośby, nakazy, rozkazy, korzystając z imion używanych w demonicznych kultach, naraża się na zniewolenie. Czyli po pierwsze jest to przyjęcie poprzez umysł, że można osiągnąć jakieś cele przy pomocy tych wszystkich form zaklęć, inwokacji, form przyzywania itd., itd. To jest akt umysłu. My wierzymy w to, że nawet ten nieistniejący zły duch, czyli ta energia, nad którą myślimy, że mamy władzę, że wypowiadając pewien zestaw słów,
że my zyskujemy nad tym jakąś kontrolę i dzięki temu możemy zaspokajać jakieś własne potrzeby. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jak my sobie wyobrażamy tę rzeczywistość. Istota tkwi w akcie umysłu i akcie woli. I teraz szatanowi kompletnie jest obojętne, czy jest czczony jako jakieś bóstwo. Jemu wystarczy, że ktoś powie: pragnę zdrowia, bezpieczeństwa, i ten ktoś wypowie tę intencję w próżnię, w pustkę, tak? W stronę nieznanego, tak? No bo nie da się uczciwie wypowiadać takiej prośby ku jakiejś energii, tak? Po co w ogóle mówić do energii? Po co w ogóle te rytuały, tak? Energię należy po prostu opanować, tak? Jakieś urządzenia stworzyć, jakąś teorię i manipulować tą energią. Więc błąd intelektualny, który popełniają sataniści, leży u samych podstaw, ateistyczni leży u samych podstaw tej formy satanizmu. Nie można zwracać się do bezosobowych bytów, takich jak energia, takich jak moc wszechświata, takich jak umysł kosmiczny i tak dalej.

którym się posługuje, czy też nawet jest to zwrot ku jakiejś szerszej kategorii, czy na przykład opadły anioły, tak? Ponieważ jemu wystarcza fakt, że to zaproszenie jest wyrażane ku nieznanemu, tak? I to nieznane po prostu w ten sposób zdobywa władzę i jest zdolne wykopać drzwi naszej wolności. Dlaczego? Bo my od tego niewiadomego czegoś oczekujemy, pragniemy. I mamy tutaj umysł, mamy tutaj wolę, która otwiera nasze serce. No bo jak można oczekiwać ochrony szczęścia odnoszonego przez siebie amulety, tak? To jest czysty okultyzm. Kawałek metalu, kawałek kamienia nie ma żadnej mocy, tak? I teraz nie ma żadnej mocy poza tą, którą mu przyznasz, tak? Bo jeśli wierzysz, że coś stoi za wiarą w amulety, to ci pomoże. No więc jasne jest, że okultyzm jest formą satanizmu. Mimo, że nie ma tutaj zwracania się do osoby. Wystarczy, że oczekuje się rezultatów od bezsensownych czynności, tak? Czyli bioenergoterapeuta macha rękoma, fuka, puka, dmucha, homeopata udaje, że leczy przy pomocy cukru, no bo tam nie ma żadnej substancji czynnej biologicznej, no bo jeśli coś się rozcieńcza 200 razy, to za piątym razem już jest tego brak w tym roztworze. Więc tu chodzi tylko i wyłącznie o sugestie, które ma otworzyć człowieka. Czy też nie ma znaczenia, czy to może być na przykład radiestezja, tak? Jeśli radiesteta mówi, chodzi po tymi różdżkami czy z tym wahadełkiem i mówi, tak, tutaj proszę 7,5 metra w kopcie i będzie woda, to on te informacje ma od złego ducha. Bo zawsze należy szukać źródła mocy. Jeśli my mamy jakieś informacje, skąd one pochodzą? Tak? I tutaj zauważmy, że to oczekiwanie skutku od czynności bezsensownych, tak, czyli takich, którzy na drodze przyczyna-skutek nie mogą dać owocu, to te intencje wyrażane w stanie transu, głębokiego relaksu, czy w ogóle w każdym stanie odmiennej świadomości, to one wtedy są najbardziej niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że to nasze wnętrze pozbawione jest ochrony racjonalnej i ochrony sumienia. Więc my się po prostu otwieramy na zło, bo czegoś chcemy od rzeczywistości, która nam tego dać nie może. I teraz samo to już wystarcza. A co dopiero przyzywanie zła? I można nazywać to energią, nie ma to znaczenia. Prosić można tylko osoby. Zatem, mówiąc krótko, Kościół szatana nie uznaje szatana jako realnej istoty duchowej. Tak sami o sobie piszą, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ważne jest, że szatan uznaje ważność tych próśb skierowanych do energii. Tak to powiedzmy na skróty. Jeśli demoniczne zło istnieje, ty się do niego zwracasz, o coś prosisz, zawierasz pakt. I to jest sprawa prosta. A każdy pakt z demonem to duchowe samobójstwo. I teraz ten przykład pierwszy. Osoba tej kobiety, która była, takie miałem odczucie, nie wiem, czy to metafora, czy opis rzeczywistości, takim wglądem duchowym, ale była jakby wydrążona. Ona jako mała dziewczynka została osierocona, został z nią tylko kilka lat starszy brat i ten brat postanowił, że będzie chronił tę swoją siostrę. Miał 13 lat. No i oczywiście to się nie mogło udać i kiedy po raz kolejny zderzył się z rzeczywistością, to oddał swoje życie szatanowi w zamian za to, żeby

0: on ich chronił, tę swoją siostrę i jego. I finał tej całej sytuacji był taki, że oni trafili do sekty. I teraz, jaka była droga w tej sekcie? Na czym polega to, co nazwałem zabijaniem wszystkiego, co jest doświadczeniem miłości w historii człowieka? No tak. Jeśli masz z dzieciństwa takie najsilniejsze, no bo sieroty tak mają, jeśli masz takie z dzieciństwa najsilniejsze doświadczenie emocjonalne, jaką jest przywiązanie do kota, to musisz zabić kota. Jeśli gdzieś miałeś na swojej drodze takie pozytywne przeżycie wiary katolickiej na przykład, no to wtedy musisz wyszprejować sobie usta i przyjąć komunię, potem wyjąć Pana Jezusa i go zbezcześcić. Tak? Po co to jest? Po to, żeby ludzie popadli w rozpacz. Bo wtedy najłatwiej nimi jest manipulować. I ten proces zabijania w sobie krok po kroku wszelkich śladów miłości w sercu człowieka powoduje niszczenie tego wnętrza naszego, tego wnętrza, które jest duchowe, czy też kontaktuje się z naszym duchem. I ono jest zniszczone krok po kroku i potem ma się takie wrażenie, że rozmawia się z kimś pustym. I to czasami nawet widać oczy, tak? Takie martwe, matowe. I teraz najbardziej znaną grupą satanistyczną, grupą wyznaniową jest Kościół Szatana. I on został założony pod koniec lat 60. przez Szandora Laveya. I to jest kilkanaście tysięcy członków na całym świecie. Siedziba tego kościoła znajduje się w San Francisco. Kalifornijski Kościół Szatana ma swoją infolinię. Można tam zadzwonić po prostu. I ten kościół jest taką grupą jakoś uporządkowaną. Tam jest książka, w której są zawarta, jest doktryna tej grupy. Tam jest jakaś hierarchia i tak dalej, i tak dalej. Ale poza tym rzeczywistość tych grup lóż szatańskich jest satanistycznych, jest po prostu amorficzna. I my mówimy najczęściej właśnie o tym kościele Szatana Laveya, ale tylko dlatego, że on jest opisany, tylko dlatego, że my znamy tę książkę, my w Biblii Szatana i tylko dlatego to jest na pierwszym planie. Jakby tak. Pod koniec lat 80. wtedy kontrkulturowy i anarchistyczny kwartalnik Brulion, który redagowałem, założyłem i redagowałem, opublikował wywiad z masonem wysokiego stopnia. Myśmy wtedy pisali na wszystkie kontrowersyjne tematy i nie spotykaliśmy się właściwie z żadnymi przeszkodami, tak? Wtedy dla nas jakimś tam punktem odniesienia, chociaż też niezbyt wielkim, bo to pismo było anarchistycznym pismem, była Gazeta Wyborcza, ale nie w porządku politycznym, tylko po prostu wokół tego środowiska było kilka kwartalników literackich, więc jakiś nasz punkt odniesienia. I teraz myśmy wcześniej pisali na każdy możliwy kontrowersyjny temat, ale dopiero poważne potraktowanie organizacji wolnomularskiej wywołało reakcję michnikowszczyzny, jak mówi Rafał Ziemkiewicz. Zaprzyjaźniony poeta Antek Pawlak wykpił naszą wiarę w samoistnienie masonerii. Tak? No i teraz tak. Mój pierwszy wniosek był taki, że skoro coś się broni, to istnieje. Tak. No więc, jakoś tam szedłem tym tropem i kiedy byliśmy już po 90 roku w Paryżu, to przesłałem Antkowi taką kartkę pocztową, które było właściwie zdjęciem, a na tym zdjęciu zostałem sfotografowany na tle tablicy informujący, że stoimy przed budynkiem masońskiego Wielkiego Wschodu Francji. Grand Orient de France, tak. Najstarszej i największej obediencji masońskiej w Europie kontynentalnej, tak. I teraz to śmieszne było, bo tam taki budynek, aluminium, beton, szkło, tak. Faceci w czarnych garniturach z brązowymi teczkami wchodzili, wychodzili. No tak jak przy jakiejś w ogóle, jak jakaś korporacja średniego szczebla. Ale to tylko jest pozór, tak? Ale to tylko jest pozór, dlatego że po pierwsze masoneria przenosi się przez pokolenia, więc jest bardzo konkretnie zorganizowaną strukturą, a po drugie te idee, które zaczęła głosić w wieku XVIII, przez te 300 lat w dużej mierze, a we Francji, Kanadzie czy Holandii, one zostały po prostu zrealizowane. A jest masoneria skrajnie antykatolicka. Tak, bo to jest wiara, wyznanie, które ma głowę i które ma wyrazistą tożsamość i ma reguły, które są ustanawiane i których się broni, no jest wrogiem tego poglądu masońskiego, na przykład, że trzeba niszczyć wszystkie religie, bo religie to emocje, a emocje to wojny. I teraz w latach 90. dalej robiąc kwartalnik Brulion, zacząłem pracować w Tygodniku Literackim. Tam redaktorem naczelnym był Janusz Maciejewski. On nie był oczywiście siłą napędową tego pisma, ale był redaktorem naczelnym. I potem dowiedziałem się, że od 1994 do 1999 roku był mistrzem, wielkim mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Ja byłem jednym z zastępców naczelnego tego tygodnika, a innym zastępcą był eseista, poeta Piotr Matywiecki. I kilka lat po tym wszystkim spotkałem Piotra Matywieckiego przypadkiem w metrze albo chyba Rakowiecka, przepraszam, Racławicka i zaczęliśmy rozmawiać. Tak, to już było po rozpadzie, po tych wszystkich sprawach, które tam się działy, które jakoś nas tam poróżniły, ale to już było, tyle czasu minęło, że to było zupełnie nieważne. I teraz pan Matywiecki zaczął roztaczać przede mną wizję największej możliwej sławy dostępnej człowiekowi. Tak? Wielowiekowa ludzka pamięć to jest to, co miał do zaoferowania. Że będę pamiętany na stulecia, że oni się wspierają, że mogą mi to zapewnić. Takie służenie sobie, tak, że ja wspieram ciebie, ty wspierasz mnie i idziemy do góry, tak wszyscy w grupie. Ja już wtedy byłem człowiekiem nawróconym i no, po chwili znudziły mnie te wywody, no bo po prostu wiedziałem, ku czemu on zmierza i co dalej powie. Więc zacząłem nawracać go na miłość Pana Jezusa i opowiadałem o swoim doświadczeniu, że to jest odpowiedź na poszukiwanie miłości, które całe życie szukałem tej miłości i że Jezus jest tą odpowiedzią. I miałem takie absolutnie głębokie i wręcz namacalne doświadczenie, że w chwili, w której przestałem go słuchać i zacząłem mówić o Jezusie, to pomiędzy nami zapadła taka przezroczysta kurtyna, ale ona była masywna i była niezniszczalna. Tak? Z tego wnioskuję, że masoneria jest rodzajem lucyferyzmu, w którym jest inicjacja po prostu. Czyli najczęściej, bo przecież to większość z masonów to są ludzie ochrzczeni w kościele katolickim, czy w ogóle w kościołach chrześcijańskich. I całe jakby to wielostopniowe wtajemniczenie polega właśnie na otwieraniu tych ludzi na świat duchowy, który jest nieskończenie wrogi Chrystusowi. Tak? Ja miałem doświadczenie nawróconego okultysty wtedy i nieświadomego satanisty. I to doświadczenie pozwoliło mi stwierdzić w 100%, że naprzeciwko mnie stoi człowiek inicjowany. I to inicjowany w toksyczną duchowość. Tak? To są duchowe pieczęcie, które zło stawia na tych pieczęciach chrztu. No i jeśli ktoś w to wchodzi świadomie, to Bóg się wycofuje jakby, tak? Bo Bóg nie łamie naszej woli. Tak? Te demoniczne pieczęcie są efektem kontrinicjacji u człowieka ochrzczonego. Do masonerii przyciąga obietnice władzy i sławy, do satanizmu, jak piszą niektórzy, erotyczna i krwawa ikonografia. Jak mówią narratorzy popularnych filmów dokumentalnych w BBC czy Discovery o jego popularności satanizmu, świadczy to, znaczy nie tyle świadczy, ile o jego popularności stanowi fakt, że wszyscy lubią grzeszyć. Tak? Te wszystkie powierzchowne sposoby tłumaczenia skrywają jedno. Wrogą chrześcijaństwu duchowość. Tak? Ojciec Aleksander Krąpiec, z którym rozmawiałem w połowie lat 90., on powiedział mi, że psychotechniki stosowane przez masonerię są efektem, są systemem, zdesakralizowanym systemem ćwiczeń Ignacego Loyoli. Że on taką opowieść mi przedstawiał, że jakiś generał jezuitów, który nie został wybrany na kolejną kadencję, po prostu odszedł z zakonu i mając to doświadczenie tej pracy nad człowiekiem, która w ochronie, pod ochroną Ducha Świętego i dzięki spowiedzi i całej temu zakorzenieniu w katolicyzmie, ta technologia nie jest toksyczna dla człowieka, wręcz może dać mu wiele informacji o swoim wnętrzu, o tyle zdesakralizowana jest po prostu czystą psychomanipulacją. I teraz satanizm się rozprzestrzenia się dzięki takiej famie, która chyba od czasów oświecenia, czy też od czasów pooświeceniowych się szerzy. Tak? W 1749 roku założony został Klub Ognia Piekielnego. Tak? Jakiś arystokrata, jakiś lord, o nazwisku którego nawet nie potrafię, nie pamiętam, ale on, jak zapisano, słynął ze psucia i rozpusty i zbudował we wnętrzu góry, tam wydrążył jaskinie i te jaskinie, wchodziło się do tych jaskiń przez jakieś tam tajne wejście w kościele. I te jaskinie 90 metrów pod tym kościołem, one miały symbolizować piekło. Tak? Czyli ta droga, którą przechodzili ci ludzie, wchodząc w coraz głębsze ciemności, była jakimś sposobem formowania ich, tak? No, oczywiście patrzono na to stowarzyszenie jako na krup libertynów, tak, polityków i arystokratów, i ten libertynizm wyciągano na pierwszą, no po prostu tym szermowano, no bo no tak, no znudzeni arystokraci jakieś tam takie sobie różne dziwne rzeczy robią, coś tam parodiują kościół, jakieś rytuały religijne, pijaństwo, jakieś tam panie zapraszają, tak? Hasłem ich było: rób co chcesz. Jest kilka kontekstów tego, tak? Tego hasła. Z czasów dzisiejszych i z czasów świętego Augustyna, który mówił: kochaj i rób co chcesz. I ostatnio oglądałem film poświęcony temu klubowi, temu stowarzyszeniu, i zastanawiałem się nad mechanizmem powstawania tej famy, jak przyciąga się ludzi do satanizmu. No i tam jest mowa o najskrytszych marzeniach, że je można zaspokajać, że jest wolność, kpią z religii, piją, folgują się na różne sposoby. Jak się tam wchodziło, to wszędzie rozbrzmiewały grzeszne odgłosy. Tak, nikt nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Ci ludzie byli pozbawieni wszelkich hamulców, obcinali kurom głowy, składali ofiary z kóz, pili krew. No i taka była konkluzja. Nie do wiary, co uchodziło XVIII-wiecznemu lordowi. Tak? I to jest takie spojrzenie na tę rzeczywistość, które całkowicie no deprecjonuje istotę tego wydarzenia. Tak? Ten facet, który stworzył to stowarzyszenie, był posłem i kanclerzem skarbu Anglii. To było potężna przykrywka, tak? I on miał potężną władzę, tak? Tam w pewnym miejscu, na pewnym poziomie tych jaskiń płynęła rzeka, sztuczna rzeka, tak? I w tej rzece tam ludzie płynęli łodzią, no wiadomo, Charon, te rzeczy, rzeka umarłych, potępionych, tak? I tam chrzczono tych nowych członków klubu, tak? Tam był napis: to już koniec, nie ma powrotu. No chodziło o zapewnienie sobie lojalności tych ludzi. Więc ta technika psychomanipulacji była stosowana wobec adeptów, tak? Tak samo jak w przykładzie tej kobiety, o której już dwukrotnie mówiłem, no mamy proces niszczenia nadziei. Tak? To jest najważniejsze. I teraz autorzy tego filmu nie tylko na tym poziomie infantylizowali przekaz o satanizmie. Tak? No oni mówili: boskie prawa są zbyt surowe, tam ustami jakiegoś historyka, bo diabeł akceptuje to, że jesteśmy niegrzeczni. Rozumiecie państwo, jakieś krwawe ofiary, jakieś perwersje, tak? Jakieś bluźnierstwa. No i oni mówią: niegrzeczni byli ci ludzie, tak? No to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, tak? I trafiając do takich najniższych potrzeb ludzkich, no tak? No patrzcie, oni, chrześcijanie, nadstawić drugi policzek, a my mówimy: pięścią oddaj, tak? No to jest odwoływanie się do jakichś takich najbardziej pierwotnych mechanizmów w człowieczej duszy, ale tym samym no, realnych mechanizmów, tak? I bagatelizowanie, to jest mówienie o pogańskim klubie erotycznym, tak? Bagatelizowanie tego wszystkiego, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale jest ciągłość, tak? Bo dzisiaj członkowie Kościoła Szatana, jak z tych opisów wyczytuję, okazyjnie, tak? Używają krwi kus. Co to znaczy okazyjnie, tak? Używają krwi kus, po prostu składają krwawe ofiary, tak? No ale cała robota na przykład Wikipedii nad tymi tekstami o satanizmie polega na tym, żeby to zmiękczyć, ten obraz, żeby go rozwodnić, żeby pokazać, że to jest tak naprawdę w ogóle bzdura i oni tego nie traktują na poważnie i oni się tam po prostu dobrze bawią, tak? Co jest absolutną nieprawdą, tak? No i też jest tłumaczenie, że z tego zabijania tych zwierząt oni czerpią jakąś energię, tak, że rytuały i orgie to jest też źródło energii, dobra zabawa. Dobra zabawa, rozumiecie? No w końcu istnieje infolinia kościoła szatana. I teraz, jaka stoi za tym filozofia? No bo zawsze jest jakaś filozofia, jakaś religia, tak? W każdym światopoglądzie zawarte są odpowiedzi na pytania, co po śmierci, jaki jest sens życia, kim jesteśmy, czy bestiami, czy aniołami na przykład. I sataniści jakby na drodze, na tej całej swojej drodze, oni starają się po prostu zostać bestiami, tak? Ci niewierzący i tacy, ci sataniści niewierzący, lucyferyczni, oni wyznają rodzaj gnozy, tak? To znaczy, że ich łączy pycha i poczucie wyższości wobec zwykłych ludzi. Widzą siebie jako istoty anielskie i niby ci wyżsi w hierarchii, ich takie coś jak seksualność nie interesuje, tak? Tylko ci niżsi. No ale raz, dwa czy trzy razy do roku odbywają się orgie, w których uczestniczą wszyscy, tak? I teraz, jeśli popatrzymy na mentalność ludzi z tego klubu Hellfire i mentalność klientów Epsteina, czy tutaj istnieje jakakolwiek różnica? Proszę mi powiedzieć. Liberalne elity to swoje przekonanie o wyjątkowości budują na pogardzie wobec zwykłych ludzi. Tak? Na nas chce się wymusić jedzenie mielonych robaków i tkankowego mięsa. To, żebyśmy nie mieli dzieci, w ogóle wszystko, co dwutlenek węgla produkuje. Natomiast oni będą latali samolotami, które produkują tony dwutlenku węgla. No ale, jak powiedział Gates, oni nie są problemem, oni są rozwiązaniem problemu, więc oni mogą sobie latać, bo oni rozwiązują problemy. I ci ludzie są przekonani, że koniec życia to jest po prostu pstryk i ciemność, tak? No i niestety bardzo się pomylą. I teraz musimy pamiętać, że przekonanie o istnieniu bezcielesnych, złośliwych inteligencji podzielają wszystkie poważne religie, tak? Mówi się tam o demonach, o istotach, które szkodzą, tak? I to przekonanie części materialistów XX i XXI-wiecznych o tym, że ten świat duchowy nie istnieje, jest po prostu skazą intelektualną, jest po prostu jakimś czymś zupełnie nieprawdopodobnym, tak? Wszystkie poważne religie mówią o istnieniu bezcielesnych, złośliwych inteligencji, a oni mówią nie. Ja po śmierci jest pstryk, zapadasz się w ciemność, nic się nie dzieje, nic się nie liczy, tak? Więc od Zaratustry przez hinduizm czy buddyzm mówi się, w buddyzmie może najmniej, ale są różne odmiany buddyzmu. Ja mówię tutaj o tym buddyzmie wyspiarskim. Wszędzie się tam mówi o tym, że toczy się jakaś walka tutaj na ziemi, tak? Że toczy się walka i po drugiej stronie są jacyś nasi przeciwnicy, tak? Istnieje infolinia kościoła szatana. Nie ma znaczenia, że w niego się nie wierzy. I satanizm, i kultyczna masoneria prowadzą ku zatraceniu, tak? Nie ma znaczenia, czy praktykujesz rozwiązłość, czy gnostycką ascezę, tak? Każdy rodzaj tajemnych, ale też jawnych wierzeń bazujących na świadomej czy nieświadomej współpracy z demonem prowadzi do śmierci, tak? I teraz my możemy mieć jakby pogląd na całą tę rzeczywistość. W zależności od naszego doświadczenia budujemy ten pogląd, tak? Ja się z wami chcę podzielić doświadczeniem, w którym, tak jak na początku mówiłem, oprócz tego wydrążenia, tak, poprzez pozbawienie człowieka doświadczenia miłości, to jest doświadczenie drugie, gdzie jest nieszczęśliwa osoba, jest egzorcysta, jest cel tego działania, jakim jest no, wydarcie tej osoby z pazurów demona, w które ta osoba świadomie czy nieświadomie po prostu weszła. Akurat ta kobieta podpisała pakt z szatanem i uczestniczenie w tym człowieka jest jakimś rodzajem, byłoby jakimś rodzajem duchowego samobójstwa, gdyby nie to, że mamy to bezpieczeństwo. Ja doświadczyłem tej obrony, jako no nie egzorcysta, tak, on jest chroniony mocą swojej wiary i tym, że został wyznaczony przez biskupa, który jest biskupa na biskupa, jak idzie ta inicjacja przez nałożenie rąk, no to dochodzimy w pewnym momencie do apostoła i oni są po prostu chronieni z definicji. A ja odczułem właśnie to, że byłem chroniony przez Maryję. I teraz następna rzecz. Na czym, dlaczego zły duch tak z całej siły, dlaczego się broni przed wyrzuceniem go z ciała człowieka? Broni się dlatego, że jak mówi Biblia, wyrzucony szatan odchodzi na miejsce bezwodne. Tak? Co to oznacza? To oznacza pustynię. Co to oznacza? To oznacza, że te złe duchy, które mają ludzi pod swoją władzą, one się nimi żywią. Jesteśmy paszą demonów. I wyrzucenie tego demona jest dla niego tragedią, dlatego że on wraca do piekła. A piekło jest miejscem cierpienia. My sobie wyobrażamy, że to jest dom dla demonów w żaden sposób. To jest miejsce katorgi. I te bezcielesne inteligencje są na tę katorgę skazane. One tutaj na świecie, znajdując osoby, które świadomie czy nieświadomie się na nich, na te inteligencje, na te bezcielesne inteligencje się otwierają, no to zło jakby pławi się w tym chłodzie, w tej mocy, której udzielają im ludzie po prostu, na przykład wykonując rytuały. Jeszcze wróćmy do trzeciego obrazu, który przedstawiłem na początku. To znaczy, że zły duch tak szybko odpowiada, a Pan Jezus powoli, z jakimś namaszczeniem, jakoś oczekując współpracy od nas i poddaniu się łasce, żebyśmy zostali przemienieni i dopiero wtedy możemy spożywać owoce tej współpracy z łaską Bożą, a zły duch na pstryknięcie daje nam to, co jest nam potrzebne. Na czym polega ten mechanizm? No ten mechanizm polega na tym, że relacja z Chrystusem to jest relacja miłości, a relacja z demonem jest relacją manipulacji, więc do momentu, w którym ten człowiek nie jest jeszcze w pełni związany, to do tego momentu są, ja to nazywam czas cukierków, tak? Czyli że człowiek dostaje różne rzeczy, chociaż one zazwyczaj są manipulacją, oszustwem, półprawdą. Na przykład uzdrowienia okultystyczne to są albo są one pozorne, albo odnoszą się tylko do objawów, a prawdziwa choroba jakby schodzi głębiej, tak? I możliwe jest też przeniesienie objawów, to znaczy, że ktoś choruje na wątrobę, idzie do uzdrawiacza i potem umrze na serce. Tak? Efekt jest taki sam, ale ten człowiek przez jakiś czas wyznaje tę ideologię, myśląc, że to jest prawda o świecie i w związku z tym postępuje w sposób taki, który się Bogu nie podoba. Więc dlatego właśnie jest takie wrażenie dla niektórych osób, że po prostu szatan jest dawcą dobra. Natomiast kiedy nastąpi już to takie głębokie zniewolenie, to okazuje się, szatan po prostu gardzi tymi ludźmi. Wszystkich nas nienawidzi, ale tymi ludźmi gardzi i traktuje ich jak no nie chcę używać tu żadnych słów, bo te, które przychodzą mi do głowy są niezbyt piękne, ale chodzi o to, że konkluzja życia, tak? Jeśli ktoś pamięta, jakie są takie zdjęcia, kiedyś święte osoby umierały i ich twarze są pełne pokoju, tak? Jest takie zdjęcie małej Tereski, jest kilka takich zdjęć. Natomiast to, co się dzieje przy śmierci okultystów, to jest po prostu walka, to jest złość, to jest nienawiść, to są sytuacje dramatyczne, dlatego że tym ludziom objawia się po prostu prawda, której dotąd zaprzeczali, tak? Prawda o tym, jak świat jest zbudowany, tak? I oni wtedy dopiero widzą, jak bardzo byli oszukani. Są takie siostry Fox, to jest połowa XIX wieku, też dzięki tym siostrom w przestrzeń publiczną wszedł spirytyzm tak bardzo, bardzo mocno. I to, co one robiły, to było oszustwo, tak? Ale potem to oszustwo otworzyło je, no bo jak się zwracamy ku czemuś, co nie istnieje, ale ma to taką formę, jakbyśmy się zwracali ku osobie, no to ta osoba w końcu odpowiada. Więc wszystkie z tych sióstr umarły albo w jakichś strasznych okolicznościach, w domach, w szpitalach psychiatrycznych i tak dalej. Więc to jest los okultystów. To jest absolutnie, my przez to poznajemy naturę złego ducha. To jest ktoś, kto nas nienawidzi, nami pogardza i chce tylko i wyłącznie nas zmanipulować i po prostu się nami pożywić. Najogólniejszy obraz i najogólniejszy sens tego, co dzisiaj mówiłem. Infolinia Kościoła Szatana, tak? Czyli istnienie w rzeczywistości popkultury sposobu przedstawiania rzeczywistości totalnie duchowo groźnej poprzez jakieś manipulacje, poprzez jakieś udawanie, że to są, nie jest to tym, czym się, jak to jest przedstawiane, tak, przez religię. A my mówimy, że to jest miłe, łatwe, przyjemne i w ogóle dobrze się ludzie przy tym bawią. No może trochę są niegrzeczni, ale dzieci są niegrzeczne, a potem im przebaczamy. Tutaj tych przebaczeń nie ma. Osobną zupełnie przestrzenią i o tym pewnie przeprowadzę tutaj rozmowę w Radiu Niepokalana i na tym kanale z Grzegorzem Kasjaniukiem. Osobną zupełnie przestrzenią jest obecność złego ducha w popkulturze. I ostatnimi czasy coraz wyraźniej ujawnia się taka głęboka perspektywa dla mnie, która pokazuje, że im głębiej są ludzie w grzechu i ten grzech prowadzi do zabójstw, do gwałtów. Ta dziewczyna, o której mówiłem na początku, ta, która była przez brata ochraniana, on wszedł do kościoła satanistycznego, żeby ochronić siostrę. Ona została w wieku lat 18 przez tego brata ofiarowana przywódcy tej sekty i zgwałcona na ołtarzu. Tak? Więc im bardziej ci ludzie się pogrążają w tej rzeczywistości grzechu, to tym bardziej wydaje się, że mają większą władzę. I wręcz oni tę władzę na poziomie takim, bo to są ludzie bogaci, to są ludzie, których stać na wszystko, którzy nie ograniczą się w żaden sposób na osiągnięcie celu, nie jest dla nich zły, będą mordować, będą manipulować, gwałcić, będą szantażować i tak dalej, i tak dalej. Więc to tworzy taki pozór wszechmocy. I im głębiej to sięga, a ostatnio oglądałem dwa świadectwa byłych satanistów, i w jednym ten człowiek nie mógł mówić i zatykało go, dlatego że jakimś kolejnym stopniem wtajemniczenia jest uczestnictwo w rytuale z zabijaniem dzieci. Tak? I nam się to wydaje czymś całkowicie jakby no, tak oddalonym od doświadczenia zwykłego człowieka, że aż nieprawdopodobnym. Tak? A ten człowiek, który ma taką ilość informacji wewnętrznych, które ja poznałem jakby przy okazji pomagania ludziom, którzy się związali duchowo ze złem, i mogłem część z tych informacji zweryfikować, że są prawdziwe, no to chodzi o to, że im bardziej człowiek pogrąża się w złu, tym bardziej jest zależny od złego ducha i tym bardziej zły duch może mu dawać pozory mocy, tak? Bo wie, że ten człowiek go nie zdradzi, no zabił w sobie już wszelkie ślady miłości ze swojego doświadczenia, tak? I my dziś jesteśmy świadkami tego, że satanizm jest w głównym nurcie. Są próby zablokowania umieszczenia krzyży w szkołach, a ołtarze satanistyczne są w niektórych sądach czy stanowych parlamentach w Stanach Zjednoczonych, tak? Więc zło wychodzi w przestrzeń społeczną po to, aby zagarnąć jak najwięcej osób i żeby kolejne osoby mieć pod swoją władzą. Dziękuję serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, w swoim Synu, który oddał za nas życie, Panie Jezu. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Dzięki Ci, Jezu, że razem z Bogiem Ojcem posłałeś do nas swojego Ducha. Prosimy Cię, Duchu Święty, ożywiaj nasze serca i daj nam mówić na Twoją chwałę, Boże, w Trójcy Jedyny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Dobry wieczór. Będzie mi miło z Państwem spędzić ten czas. Nazywam się Teresa z Radia Śmieszka i bardzo się cieszę, że będę mogła opowiadać o Bogu.
0: Czy pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszała Pani o Bogu, czy to jest coś, co w Pani pamięci zostało? Jakie są doświadczenia z dzieciństwa?
1: Ja wychowywałam się w Laskach, jestem osobą niewidomą. Na rekolekcjach jeden z księży, kiedy miałam 10 lat, powiedział, że święty, już nie pamiętam który, stukał do tabernakulum i odezwał się jemu Pan Jezus. Jak wszyscy poszli spać, to ja bardzo też chciałam z Panem Jezusem porozmawiać i poszłam do kaplicy, gdzie stało tabernakulum i zastukałam raz cichutko. Pan Jezus się nie odezwał. Sobie pomyślałam, Pan Jezus śpi, to ja sobie tak mocniej zastukam. Drugi raz też zastukałam i też się Pan Jezus nie odezwał. To wtedy już taka zrozpaczona, że pewnie mi się nie odezwie, ale jeszcze trzeci raz bardzo gwałtownie stukałam i też mi się nie odezwał. I wtedy już zaczęłam się zastanawiać, czy Pan Bóg w ogóle jest, skoro nie odezwał się dziecku, a mnie mówiono, że do dzieci należy Królestwo Niebieskie, albo drugi wariant był jeszcze taki, czy ksiądz powiedział prawdę. I od 10 roku życia starałam się to ustalić i dużo mi to czasu zajęło w życiu, żeby naprawdę uwierzyć, że jest Pan Bóg.
0: A jak przyjmowała Pani tę swoją odmienność, brak wzroku?
1: To był też bunt, ponieważ ja nie wierzyłam.
0: Od dziecka Pani nie widzi, tak?
1: Położna mnie upuściła, ponieważ kiedy była mama ze mną w ciąży, ojciec po pijanemu wybił człowiekowi oko, a ten powiedział bodaj, by się ślepe dziecko urodziło. Ja się urodziłam widząca, mama poprosiła przełożoną położnych, ona mnie upuściła i ja, jak mama mówiła, nie żyłam 3 godziny i po porodzie błagała Boga, żeby mi wrócił życie. I wrócił życie, ale to życie już było bardzo ciężkie. Ja 5 lat w ogóle nie chodziłam. I potem drugi raz lekarz mnie przeklął, niechcący, powiedział, że mama się bardzo martwiła. On mówi, niech się pani nie martwi, będzie miała 10 lat, to umrze. I dostałam zapalenia wyrostka, który się rozlał i w stanie agonialnym operowano mnie. Nikt nie wierzył, że ja będę żyła, ale Bóg miał inne plany względem mnie i jak widać, żyję sobie nie najgorzej.
0: Buntowała się Pani?
1: Bardzo, dlatego że ja nie chciałam takiego Pana Boga, który odebrał mi wzrok, bo mi tłumaczył...
0: To Pani poszła stukać?
1: Bo jako dziecko jeszcze się nie buntowałam. Ja potem, dopiero dorastając, zrozumiałam, że to chyba nie ten Pan Bóg, że to coś gdzieś jest nie tak, tylko nie wiedziałam gdzie i dlaczego.

0: I co ten bunt przyniósł w pani życiu?
1: Najpierw wstąpiłam do partii, bo tam szukałam prawdy.
0: Byłam... Były lata jakie?
1: 60. Byłam kandydatem 2 lata i mnie tak długo trzymali, bo miałam wysoką protekcję, a jak powiedziałam, że wychodzę, to się bardzo z tego ucieszyli. Ja też. Później szukałam prawdy na studiach prawniczych i poszłam na prawo i stwierdziłam, że tej prawdy i tam nie znajdę. Ale w trakcie studiów, w połowie mniej więcej, zmarła mi mama, którą nadzwyczaj kochałam. I wtedy już na pewno powiedziałam, że Pana Boga nie ma i chciałam popełnić samobójstwo. Miałam tabletki.
0: Ile lat wtedy Pani miała?
1: Około 30, ponad 30, bo później poszłam na studia. Ale Bóg był taki dla mnie łaskawy, że po prostu... Jak już chciałam te tabletki połknąć, to mi się przypomniało, że jestem koleżance pieniądze winna i że nie mogę umierać, jak jestem komuś coś winna, bo tak mnie mama wychowywała. Więc były to argumenty. Poza tym moje przyjaciółki widziały, że ja taki mam zamiar i przez 9 miesięcy mnie pilnowano dokładnie, za co teraz im jestem bardzo wdzięczna.
0: Ale skąd to w ogóle się wzięło w pani, że nagle w tym wieku taka decyzja?
1: Brak mamy, brak Boga, brak sensu życia, po prostu.
0: Ale dlaczego to się w tym momencie ujawniło?
1: Bo zmarł nagle ktoś, kto, w kim ja składałam całą nadzieję i dla kogo wydawało mi się, że
0: czyli
1: dla mamy
0: oparcie.
1: Robię studia. Tak.
0: Czyli oparcie.
1: Tak.
0: Mhm. Rozumiem. I co? No, jak odda pani dług, to dalej pani chciała to zrobić, czy nie?
1: A nie. Ksiądz dlaczego? Uszyński zaprosił mnie na spotkanie z taką charyzmatyczką i ona opowiadała o Bogu, a ja wcale nie słuchałam, bo mi się to wcale nie podobało, ale w pewnym momencie zapytała, czy ktoś chce, żeby się o niego modlić. To ja tak sobie pomyślałam, tylko nie o mnie przypadkiem, ale moje koleżanki były na tyle czujne, że mówią, dobrze, to o siebie możesz się nie modlić, ale idź poproś, żeby się o nas pomodliła. I wyszłam, nie myśląc, co robię. A tam było ze 300 osób. Więc jak się znalazłam na przedzie, to ona mówi, o co się modlimy? Ja mówię, o moje koleżanki. Ona mówiła, może najpierw o ciebie. Sobie myślę, no tak, wycofać się nie wypada, bo mnie za dużo osób zna. Trudno już, niech się modlą, jak chcą. I się pomodlili o mnie. I ze mnie spadł ciężar. Coś ze mnie spadło. Ponieważ ja...
0: Ale co pani poczuła od razu
1: od razu.
0: Tej modlitwy, że coś się dzieje?
1: Tak, tak. Ja po prostu popadłam w taką... taka półprzytomna się zrobiłam. Opadłam w ogóle z sił i w ogóle sobie nie mówiłam. Mówię, jej, to jakaś moc ogromna. To jest coś niesamowitego. I ja na studiach dostałam się na tak zwane prawo wyznaniowe. To było przygotowywanie ludzie, którzy mieli zwalczać religię, gdyby pracowali w Wydziale do Spraw Wyznań. Był kiedyś taki wydział.
0: Tak.
1: I ja czytałam z obowiązku Ewangelię. A jak poszłam po tej modlitwie, to ja spędziłam całą noc na czytaniu jednej Ewangelii Mateusza, bo taką miałam w Brajlu. I ja nie wiem, kiedy mi ta noc przeszła.

0: I potem zaczęłam już ja szukać kontaktu z wierzącymi i z Bogiem. Chodziłam do różnych kościołów, bardzo różnych, ponieważ wychowywałam się w Laskach, różne rzeczy nie podobały mi się z wielu względów. To nie ma już znaczenia. Bardziej mi odpowiadała doktryna ewangeliczna, protestancka, bo tam nie było takich wielu zakazów, nakazów, a przede wszystkim nie było tego, że cierpienie jest przywilejem. I to mnie bardzo...
1: A tak w dzieciństwie pani słyszała, tak? W Laskach.
0: Tak. Słyszałam dwie wersje. Albo, że to jest dla mnie przywilej, albo, że jestem przeklęta i dlatego nie widzę. Zarówno jedna, jak druga wersja
1: nie naprawdę... Nie były najsympatyczniejsze.
0: Nie. Po prostu i w Biblii wyczytałam, że zapłatą za grzech jest choroba, śmierć i ubóstwo. I to mi odpowiadało. Myślę sobie, z tym to się mogę zgodzić. Poza tym...
1: Za czyj grzech?
0: No, ja myślę, że za mój. To już jest teraz odpowiadam tak to, co ja myślę. W każdym razie, bo jest powiedziane, że wszyscyśmy zgrzeszyli i brak nam chwały Bożej. Ale jedno było wtedy, kiedy czytali mi Biblię, pastor już go Bóg odwołał, czytał mi co niedziela Biblię, miał taką świętą cierpliwość, ja stawiałam niebywałe ponoć pytania, powiedział, że przy nikim się tyle nie namęczył, co przy mnie, to ta Biblia mnie, Słowo Boże mnie uwalniało, słuchanie Słowa Bożego. Uwalniało mnie od buntu przed Panem Bogiem, rozgoryczenia, samotności, bo rodzina się mnie wyrzekła. I takie różne sytuacje się wydarzały, trudne. A mimo wszystko ja coraz bardziej wiedziałam w sobie, że Bóg jest ze mną. I to mnie uzdrawiało. Sukcesywnie, powoli, ale tak.
1: A czemu rodzina się pani wyrzekła? Co to znaczy?
0: Jestem osobą niepełnosprawną i pewnie bali się, żeby nie było za dużo problemów. Tak to wyszło na to. Ale ja ich kocham, modlę się o nich, przebaczyłam im, choć było mi to bardzo ciężko. Musiałam przebaczyć ojcu, że tak postąpił. Musiałam przebaczyć sobie, że mu nie mogłam przebaczyć. Musiałam przebaczyć niektórym siostrom, które wyrządziły w moim wnętrzu sporo różnych problemów. Ale to jest normalne. Ja w tej chwili zupełnie na wszystko inaczej patrzę. Ja te zakonnice kocham.
1: I co to znaczy, że Słowo Boże panią uwalniało? Tak realnie.
0: To znaczy... I przychodziłam do pastora smutna, jeszcze nie bardzo taka, no wiedziałam, że już nie chcę popełnić samobójstwa, ale nie bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobię. I w miarę słuchania Słowa Bożego wstępowała we mnie nadzieja, otucha, że Bóg mnie nie zostawił, skoro ja Jego nie chciałam, a On cały czas mnie strzegł i pilnował, bo taka była prawda, to tym bardziej mnie nie zostawi, jak ja szukam Jego. Bo jeszcze Mu nie oddałam życia. Ja się jeszcze wahałam. To wcale nie było takie proste.

aż przyszedł taki moment, kiedy pastor chciał czytać, a ja mówię, nie, teraz się modlimy. I Duch Święty dosłownie położył mnie na ziemię i ja zobaczyłam film z własnego życia od dziecka. I zobaczyłam jedną rzecz, że ja się tak naprawdę nigdy nie spowiadałam z żalu, tylko z konieczności, bo mi kazano. I że ja tak naprawdę nigdy nie żałowałam za grzechy. Dla mnie pojęcie grzechu było tak odległe, prawie jak po prostu dam takie porównanie wschód od zachodu. Jeżeli coś robiłam nie tak, to znaczy to była wina Pana Boga, a nie ja. I po prostu jak ja to zobaczyłam, to mówię, Boże, ratuj mnie. I wtedy usłyszałam w sobie taki głos, Magdalenie, pomóż.

0: Bogu. Nienawidziłam Pana Boga za to, że nie widzę. I nie miałam wcale zamiaru do Niego należeć.
1: Upadła Pani na twarz chcąc tego?
0: Nie, nie. To było niezależne ode mnie. To było dla mnie bardzo dziwne doświadczenie.
1: Zrobiła sobie Pani jakąś krzywdę?
0: Nigdy. Absolutnie.
1: I to ale było upadając, też... chodzi o to, że...
0: Tak, ja wiem, wiem. To było tak. Tu był stół, tu był jeszcze coś, a ja byłam tak położona pomiędzy. I nikt, nikogo nie było blisko mnie, bo to jest ważne.
1: A był pastor...
0: Ale to był na drugim końcu stołu.
1: I co on zrobił, kiedy pani upadła?
0: Modlił się razem ze mną. Powiedział, że ja zaczęłam...
1: Czyli on był przyzwyczajony do tego, że ludzie upadają.
0: Nie, nie, nie. Powiedział, że coś, po raz pierwszy taką manifestację widział, ponieważ ja zaczęłam wrzeszczeć do Pana Boga, żeby mi przebaczył, żeby się zmiłował, żeby mnie już nie zostawiał w tym, gdzie jestem, w tym miejscu, w którym jestem, żeby się mną zajął. I Bóg się naprawdę mną zajął do tej pory. Bóg jest bardzo wierny.
1: Biedny ten pastor.
0: Słucham?
1: Biedny ten pastor, że musiał takie rzeczy widzieć.
0: Tak, powiedział, że po raz pierwszy i ostatni. Ja też byłam wtedy bardzo biedna.
1: No nie no, przeżyła pani radość zbawienia. Co to znaczy?
0: To znaczy, że wtedy, jak wstałam, dwie rzeczy się wykonały. Po pierwsze, Bóg wlał w moje serce radość. Wiedziałam, że już nigdy nie będę taka sama smutna, jak byłam. A po drugie, co potem się okazało, ja miałam ataki epileptyczne, które już miały miejsce 2-3 razy w tygodniu, co przy moim braku wzroku było naprawdę fatalne, bo w każdym wypadku nie są to korzystne sytuacje. I miałam oczopląs. I okazało się, że zarówno z epilepsji, jak i z oczopląsu Bóg mnie uzdrowił.

0: to jest niesamowite. To było pierwsze takie mocne doświadczenie z Panem Bogiem, z Jego mocą.
1: A dlaczego wzroku Pani nie przywrócił?
0: Nie wiem.
1: Przecież mógłby.
0: To jest dla mnie zagadką, ale ja wierzę, że będę widziała, ponieważ Bóg mi obiecuje, podnosi mnie na duchu we śnie i pokazuje kwiaty. Raz mi pokazywał kolory kwiatów. Jeśli dojdę do nieba jako niewidoma, chociaż wierzę, że Pana zobaczę na własne oczy jeszcze przed tym, zanim odejdę, to pierwsze chyba pytanie, jeśli nie zapomnę, powiem: Panie Boże, dlaczego ja wierzyłam i nie jest, byłam do końca niewidoma. Ale to tak pół serio, pół żartem. Naprawdę ja tego nie rozumiem. Są rzeczy, których nie rozumiemy.
1: A może nie jest dobry?
0: Jest bardzo dobry. Ja sobie myślę, że teraz taką moją pogodą ducha i tym, co Bóg w moim życiu robi, Bóg tego używa po prostu, tego mojego stanu, tej mojej sytuacji. Chociaż na pewno, jeśli odzyskam wzrok, to spróbuję, na ile mi tylko starczy sił, oblecieć każde miejsce, do którego mnie Bóg będzie chciał posłać. Jestem po prostu dłużnikiem Pana Boga i ludzi, którzy mi chętnie pomagają, i naprawdę to, co teraz robimy, że ja mogę opowiadać o Panu Bogu, jest dla mnie przywilejem. To jest łaska od Boga, że ja mogę.
1: Więc może te siostry o tym mówiły właśnie?
0: Tego już nie wiem i tego się nie dowiem. Ale ja jednak wierzę, jest powiedziane w Biblii, że ranami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni, więc to się stało na krzyżu i ja wierzę, że ja tego doczekam. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje.
1: Wstała pani, pastor powiedział, no takie dziwne rzeczy tutaj się dzieją, poszła pani do domu. I co to znaczy w takiej realności, codzienności, że pani życie od tego czasu zaczęło się zmieniać?
0: Po pierwsze, zaczęłam się modlić własnymi słowami, czego przedtem w ogóle nie umiałam i im zazdrościłam. Po drugie, zaczęłam coraz mniej nienawidzieć Boga i ludzi. W ogóle nienawiść do Boga znikła właściwie. To był cud.

0: A żal do ludzi, którzy mnie skrzywdzili, był, ale też malał. Sukcesywnie, jak czytałam Słowo Boże na głos, to robiłam się coraz bardziej łagodna, bo byłam bardzo impulsywna.
1: Tehillim kuf mum, halleluja, hallelu el bekodesho, halleluhu birkiya uzo, halleluhu bigvurotav, halleluhu kerov mudlo, halleluhu beteka ashofar, halleluhu benevel vechinor, halleluhu betof kumachol, halleluhu beminim veogav, halleluhu betzilzelei shammah, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
2: Jak to się przekłada na Pani kontakty z ludźmi, to, że Bóg zmienia?
0: Ponieważ dla mnie, jako dla osoby niewidomej, nie było pracy, nie mogłam znaleźć pracy w zawodzie jako prawnik, pracowałam i pracuję jeszcze jako masażystka. I tak naprawdę to powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym zawodzie nigdy nie chciałam pracować, dlatego już 19 rok pracuję. Pan Bóg ma duże poczucie humoru. A dlaczego nie chciałam? Bo się bałam kontaktu z ludźmi. Bałam się ludzi, że będą bardzo trudni w kontaktach. I po części miałam rację, ale nie pomyślałam o tym, że Bóg w tej pracy będzie mnie bardzo używał. I tak trochę byłam zbuntowana na początku, że takie wykształcenie i jeszcze inne rzeczy też robiłam i dwa języki obce. I tu nagle nie mam takiej pracy, jaką mogłabym podjąć. Buntowałam się do momentu, w którym przyszła pacjentka, która chciała popełnić samobójstwo. Wprost nie powiedziała mi tego, ale ja się zawsze modliłam o pacjentów i miałam takie przeświadczenie, że coś jest nie tak. I ona zrezygnowała z popełnienia samobójstwa, nawróciła się i jest bardzo gorliwą chrześcijanką. I wtedy zrozumiałam, że tu jest moje miejsce do głoszenia słowa. I bardzo jestem Panu Bogu wdzięczna za tą pracę.
2: A co jest trudne w takiej drodze z Bogiem? Konkretnie.
0: Świadomość, że Bóg obiecuje pewne, na przykład uzdrowienie, bo to podam na konkretach, a tego nie otrzymuje. I jest w Biblii powiedziane, że Bóg jest wierny. I ja w to już nie wątpię. Ale nie mogę zrozumieć, w którym miejscu utknęłam. Pytam, Panie Boże, jaki jest powód tego, że nie mogę dosięgnąć tego, co Ty dla mnie przygotowałeś przed założeniem świata. I takie godzenie się, tak jak powiedziałam, z tą pracą, to było dla mnie z początku upokarzające, bo ja byłam i po szkole pracowników socjalnych, i wyższy kurs rosyjskiego. Różne rzeczy zdobywałam po to, żeby wyjść ze środowiska osób niewidomych, bo nie chciałam być w zamkniętym środowisku. Po prostu tak mnie zresztą mama wychowywała i bardzo jestem jej za to wdzięczna, żeby być maksymalnie samodzielną. I po prostu ja nie chciałam być w tej pracy. Także, a jednak Bóg postanowił inaczej.
2: A może to polega na tym, że nie trzeba samemu sięgać?
0: Tak, ja wiem o tym, że nie trzeba, tylko pytam Pana Boga, czy jeszcze czegoś ode mnie oczekuje. Oczywiście, że samemu nie. Bóg, tylko czy jeszcze ja czegoś może nie dopełniłam? Czego Bóg oczekuje? Ja Go po prostu o to pytam i proszę, żebym umiała słyszeć Jego głos i pełnić Jego wolę. Bo często, wie Pan, w Ojcze Nasz jest powiedziane, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale w moim życiu było tak, ale mój plan jest ważniejszy.
2: Ale to jest chyba przypadłość wszystkich ludzi. A szczególnie ludzi pobożnych.
0: Być może. W każdym razie bardzo miałam z tym dużo kłopotu.

0: to nie jest w ogóle taka najważniejsza granica, która oddziela religię naturalną od chrześcijaństwa. Że każdy chrześcijanin, nawet po nawróceniu, który chce Pana Boga skłonić do robienia rzeczy, które On chce, żeby były robione, to tak naprawdę to jest takie wstępowanie do klubu, który ma najsilniejszego kolegę w klasie, nie? Że ale... skoro Pan Bóg jest za nami, no to już w ogóle ho, ho, ho, nikt nam nie podskoczy.
1: Nie, nie, ale Pan Bóg mi obiecał.
0: I w chrześcijaństwie też są ludzie, którzy tak traktują Boga, czyli traktują Go jak bóstwo takie, no tak jak Kananejczycy, jak szamani, jak, no prawda, czyli siła ponad nami, większa od nas, którą trzeba manipulować. Nie. I teraz nagle jest taki punkt, w którym człowiek rozumie, że szczęście i radość polega na tym, że się temu Bogu człowiek powierza i jego wolność polega na odczytywaniu woli Boga w swoim życiu. No i tutaj się rodzi problem oczywiście techniczny, ale o tym zaraz. Czy to jest dobry opis rzeczywistości?
1: W moim przypadku było tak, że kiedy jeszcze miałem 17 lat, to Bóg po prostu... Znalazłem się na sali takiej, gdzie było bardzo dużo okulistów i wszyscy powiedzieli, że ze mnie to już nic nie będzie. A jeden głos powiedział, wy nie wiecie, ona odzyska wzrok na chwałę Bożą. A jeszcze wcale o Panu Bogu tak bardzo nie myślałam. To nie był ten moment, kiedy ja się wahałam. Co prawda byłam rok zakonnicą jeszcze przed tym, ale już wtedy, bo nie wierzyłam, że tak może być, ale już wtedy w ogóle definitywnie postanowiłam, że zerwę z religią i z wiarą, bo to nie ma sensu.
0: Jaką zakonnicą pani była?
1: W trzecim zakonie karmelitanek. Rok czasu.
0: A potem...
1: Do partii wstąpiłam.
0: Albo. I teraz... O tej trudności technicznej, o której mówiłem. No bo ta trudność techniczna polega na tym, w jaki sposób byt skończony, taki jak my, stworzony, czyli który ma początek i koniec, może zrozumieć wolę kogoś nieskończonego.
1: Ja sobie myślę, że my do końca nie rozumiemy tej woli Bożej, dlatego dodałam, ale mój plan jest ważniejszy. Bo gdzieś tam bardziej lub mniej świadomie to się przewija w człowieku. I po prostu...
0: Jak pani z tym walczy? No bo przyjęcie tego to jest po prostu skazanie się na porażkę. No.
1: Tak, zgadza się. Ale ja uwielbiam Boga, bo Bóg mi w pewnym momencie stosunkowo niedługo po nawróceniu pokazał, że mury Jerycha runęły z powodu uwielbiania i posłuszeństwa Izraela. To było dla mnie bardzo wspaniałe odkrycie. I jak już nie mogę sobie radzić, to dotąd uwielbiam Boga, modlę się też w językach, aż otrzymam taką naprawdę radość, taką pewność, że Bóg jest blisko mnie, że Duch Święty jest ze mną. I wtedy po prostu poddaję się Panu Bogu.
2: Nad tą pieśnią

0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że mówię, Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem wiernym. Nigdy mnie nie zawiodłeś, nawet wtedy, kiedy ja Cię odrzuciłam. I wiem, że wszystko, co najlepsze, jest przede mną, bo Ty jesteś ze mną.
0: No ale tak przejdźmy na ziemię. To znaczy, siada Pani i zaczyna wypowiadać niezrozumiałe słowa.
1: Tak.
0: No i w pewnym momencie Pani przestaje, bo Pani dochodzi do jakiegoś wniosku.
1: To znaczy, z tego, co ja, z doświadczenia, które ja wiem, to modlitwa w językach jest to kontakt mojego ducha z Duchem Świętym, którego przeciwnik nie rozumie. W związku z tym ja, mój duch rozmawia z Panem Bogiem, a że to ma moc, to ja tego doświadczyłam na przykład wożąc Biblię na Ukrainę wtedy, kiedy nie było wolno. I ja wiedziałam dokładnie, byłam przez Boga kierowana. Jak się tylko zaczynałam modlić, to po prostu Bóg mi błogosławił. Raz mi Bóg w obcym kraju anioła posłał, który mnie do taksówki wsadził, bo po mnie nikt nie wyszedł. Więc Bóg naprawdę bardzo, bardzo mnie, bardzo mi pomaga. To ja po prostu, ja miałam raka w środku kręgu 6 lat temu i z tego mnie też Bóg uzdrowił. Kiedy szłam do szpitala w ubiegłym roku, bardzo się bałam, bo tam też było znów podejrzenie o raka. I nagle dostałam sen. To nie twój czas, jestem z tobą. Więc to są rzeczy niesamowite. Sen. Ja w ogóle o tym nie myślałam, że tak mnie Bóg podtrzyma.
0: Tak, ale sny to rzeczywistość bardzo taka śliska.
1: Zdaję sobie sprawę, ale...
0: A skąd pani wie, że to był anioł? Przy tej taksówce.
1: Więc dlatego, że to był tak. Jak mi potem taksówkarz opisywał, był bardzo przystojny, mówił po angielsku, który ja rozumiałam jak polski. I jak dał taksówkarzowi adres, to nagle znikł. Po prostu nie było go.
0: Drodzy Państwo, słuchajcie. Aniołowie mówią po angielsku, ale rozumie się ich... Znaczy, jedna osoba rozumiała, że to jest angielski, a druga rozumiała po polsku.
1: Nie. Ja tak angielski w tym momencie rozumiałam. To nie był polski.
0: Aha. A normalnie Pani nie rozumie tak angielskiego?
1: Nie. Nie, ja po prostu na ten moment dostałam takie zrozumienie, wiedziałam w ogóle, o co chodzi, ja się nie bałam. A i skąd wiem, że to było od Boga? Bo na mnie, ja po prostu poczułam taki pokój, jakiego nigdy do tej pory nie zaznałam. Ja właściwie wsiadłam do obcej taksówki i zawieźli mnie tam, gdzie, bo taksówkarz mnie zapytał, co ja mam z panią zrobić? A mówię, nie ma pan jakiegoś może adresu? Tak, dostałem adres, proszę mnie tam zawieźć pod ten adres, gdzie pan ma. I kierowniczka bardzo się zdziwiła. Mówi, przecież ty miałaś 3 godziny później przyjechać.

0: Czyli anioł znał adres.
1: No znał.
0: I jeszcze zniknął.
1: Słucham?
0: I jeszcze zniknął.
1: No znikł, no absolutnie, przecież ja nie widziałam tego, ale taksówkarz to widział.
0: Miała pani jakieś związki z okultyzmem, tak?
1: Oj, miałam.
0: Na czym to polegało?
1: Moja mama, chcąc dla mnie wszelkiego dobra, prowadzała mnie po różnych znachorach i okultystach. I po prostu szukała pomocy, żebym odzyskała wzrok. I tak już wymienię takich bardzo znanych, ale nie z nazwiska. Był ksiądz w Leopoldowie, celowo bez nazwiska. Ksiądz w Grębkowie, Harris Clive, no to już jest znana postać. Z tym to miałam takie przeżycie, że koszmar. Wszyscy mi mówili, i pastor, i ksiądz w dobrej wierze, że to jest charyzmatyk, żebym się nie bała. A ja po seansie u niego tak się poczułam, że we śnie diabeł mnie zaczął ganiać, chciał punkcje robić i okropności. I w ogóle to było nie do przeżycia. Kiedy tak się złożyło, że troszkę podróżowałam za granicą w czasie studiów, znalazłam się w Niemczech, trafiłam do grupy takiej i jakaś siostra powiedziała mi, że ja miałam kontakt z satanistą. Ja mówię, jakim satanistą? Ja byłam u człowieka, którego Bóg używa w kościołach katolickich i on usługuje. Gdzie satanista? No a jednak. I dopiero jak się o mnie modlili, prosili Boga o uwolnienie, to Bóg mnie z tego uwolnił. Potem jechałam po Niemczech do Anglii, więc pojechałam do Harrisa i wymusiłam na nim po prostu odpowiedź, gdzie, jaką mocą on usługuje. No więc on w końcu już przyciśnięty do muru powiedział, że chodzi na seanse spirytualistyczne. I to mi wystarczyło. A byłam niedawno nawrócona, więc byłam bardzo wystraszona. Także przeciwnik, jak się skorzysta z jego usługi, to na pewno nie odda nic łatwo. Jak na przykład zasypiałam, to już mi ustąpiło, bo były o mnie modlitwy i Bóg mnie uwolnił, ale głosy okropne mnie budziły. Kiedyś normalnie coś zaczęło w domu spadać z szafy.
0: I to pani wiąże z tymi doświadczeniami u okultystów, między innymi?
1: Oczywiście.
0: Clive'a Harrisa.
1: Nie tylko, w ogóle z tymi, do których też byłam prowadzana.
0: Czyli to byli bioenergoterapeuci, tak?
1: Bioenergoterapeuci, ksiądz Klimuszko. No zaliczyłam wszystko, bo już jak mama zmarła, to moje przyjaciółki się o to postarały, żebym pojechała do księdza Klimuszko.
0: A i jakim człowiekiem był ksiądz Klimuszko?
1: Znerwicowanym. W ogóle zaczął na mnie krzyczeć. Ty jesteś z komunistami, bo ja wtedy byłam w partii. Ale ty nie wrócisz do kościoła katolickiego. Ty jesteś odstępczynią. Krzyczał na mnie okropnie. A co ty myślisz, że ja jestem Jezusem i ci dam wzrok? Także nie mam miłego wspomnienia. Widział, że byłam pewnie wystraszona. Trochę się uspokoił i mówi, no nie denerwuj się, ale ja widzę, co ty wyprawiasz, że ty mówisz, że Boga nie ma. A kto ciebie tu do mnie przysłał? Diabeł? Ja mówię, nie wiem kto. Moje koleżanki ze mną przyjechały. Pamiętam to bardzo, bo przeżyłam to.

0: nieszczęśliwy człowiek. Strasznie.
1: Bardzo, bardzo. I widać, widać było po nim, że był, że miał miłość do ludzi. Przeżywał to, że nie może pomóc.
0: To go uratowało.
1: Ja też tak wierzę.
0: Bo mimo tego wszystkiego, co zrobił, ale on to robił kompletnie nieświadomie.
1: I nie brał za to pieniędzy. To trzeba od razu powiedzieć.
0: No myślał, że pomaga, że dzieli się darem.
1: Tak, tak.
0: Ale był w zakonie do końca. Nie, nic tam się nie stało złego.
1: Nie wiem, jak to było, ponieważ ja byłam pierwszy i ostatni raz. A no i sama jeszcze do wróżek chodziłam.
0: Coś by wróżyły?
1: No, zdarzało się. Zdarzało się. Także...
0: No to groźne.
1: Bardzo groźne.
0: Jeśli coś wiedzą, czego człowiek nie powinien wiedzieć, to wróżka jest groźna. Taka wróżka jest groźna.
1: Taka jest groźna. I powiedział mi takie rzeczy, że naprawdę ja potem kilka nocy spać nie mogłam.
0: No tak, to o to chodzi właśnie.
1: I potem miałam taką sytuację, że sprowadziłam się do mieszkania i w piwnicy pierwsza rzecz, jaką znalazłam, to był portret diabła, na którym było napisane: kochany diabełku, oddajemy ci naszą rodzinę i tego, kto się sprowadzi. Ale już byłam nawrócona i każdego, kto się tu sprowadzi, kto zamieszka. Więc spaliliśmy ten portret. Jako niewierząca jeszcze lubiłam słówka Boja Żeleńskiego na okładce, której to książki były, był diabeł, ni mniej, ni więcej. I też miałam dziwne takie jakieś lęki, więc spaliliśmy tę książkę. Zresztą sporo rzeczy spaliłam, bo ja pracowałam też w bibliotece dla niewidomych. W ogóle interesowałam się literaturą, a szczególnie właśnie lubiłam takie fraszki, tam Staudingera, Boja Żeleńskiego i takie właśnie niekoniecznie... No, różne rzeczy mnie interesowały, wszechstronnie. To czasem może człowieka zgubić, taka wszechstronność.
0: I kiedy się pani zorientowała, że te wszystkie zaangażowania mogą być kaleczące?
1: Jak się nawróciłam. A jeszcze była taka jedna rzecz, że mnie tak naprawdę to ścigała śmierć, ponieważ mój ojciec, jak jeździłam do lekarzy, to zawsze mówił: przynieś mi coś, żebym się mógł otruć. Ja chcę skończyć życie. I ciągle mi to jako dziecku... Tak. I ciągle jako dziecku mi to powtarzał. Ja jako 12-13-letnia dziewczyna się zbuntowałam i mówię tak: ojciec, otruj się raz, a dobrze, i nie zawracaj mi głowy. I skończyło się. Przestał mi takie rzeczy mówić, ale efektem takiej sytuacji ja brałam udział w dwóch czołowych zderzeniach. Raz mi w pociągu walizkę ktoś na głowę zrzucił i raz dwa tramwaje się zderzyły. I to wszystko kończyło się wstrząśnieniami mózgu. To jak milicjant, a potem drugim razem policjant zobaczył tą czołówkę, to myślał, że ja jestem trup. W tym drugim zderzeniu ja szyba wyszła, wyleciała, a mnie się nic nie stało, tylko taki guz. Na moment straciłam przytomność i miałam taką świadomość, że wrócę jeszcze na ziemię, że Bóg jeszcze mnie będzie używał. Bardzo to było dziwne doświadczenie. No i wróciłam.

0: co to znaczy żyć, biorąc pod uwagę to, czego Bóg od nas chce? W Pani życiu, co to znaczy dzisiaj?
1: Uwielbiać Boga, nie robić tylko listy zakupów Panu Bogu i ciągle Go prosić, bo Bóg nie jest głuchy, i szukać Boga, to znaczy czytać Jego Słowo i prosić Ducha Świętego, żeby pokazał, co, czego ode mnie Bóg oczekuje. W którym momencie i gdzie mnie chce widzieć. Tak jak na przykład, jeszcze raz wrócę do tej pracy, ale to był taki dobry przykład, że ja wcale nie chciałam tam pracować. Wcale. Ja robiłam wszystko, żeby nie być masażystką. No i jestem.
0: Jak to życie różni się od tamtego, przed nawróceniem?
1: W tamtym poprzednim życiu ja byłam dwuosobowa. Na zewnątrz byłam sympatyczna, uśmiechnięta, potrafiłam grać taką rolę i w ogóle co tam? Wszystko jest, wszystko jedno, ja i tak sobie poradzę. A przychodziłam do domu, siadałam i płakałam i ogarniała mnie czarna rozpacz i beznadzieja. Bo nie widzę, bo i co z tego, że mam studia, ale nikt mnie nie chce. Jak chciałam wyjść za mąż, to mi się trafiali alkoholicy, rozwodnicy i w ogóle takie umysłowo upośledzeni. No, przypadki, których w ogóle nikomu nie życzę.
0: A teraz?
1: A teraz? Naprawdę, mówię to szczerze, jestem najszczęśliwsza na świecie. Bo nawet jeśli się coś zdarza, co próbuje mnie przygwozić i tak niszczyć, to ja wiem, że we mnie mieszka Pan Jezus, który nigdy mnie nie opuści, chyba że ja, nie daj Boże, bym odeszła, ale wierzę, że już teraz nie. Bo tego człowiek do końca życia nie ma, jest powiedziane, kto wytrwa aż do końca. Więc proszę Pana Boga, żebym z Nim, w Nim wytrwała do końca.
0: A najtrudniejsza rzecz przeżyta już właśnie z Panem Bogiem?
1: Znaczy, w jakim sensie najtrudniej?
0: No, najtrudniejsze doświadczenie już w tym czasie po nawróceniu.
1: Przyjęłam osobę niewidomą, słabowidzącą, którą Bóg uzdrowił z raka krwi i to był fakt stwierdzony przez lekarzy, a ona rozbiła małżeństwo. I ja nie mogłam tego zrozumieć, że...
0: Znaczy, mieszkając u Pani?
1: Tak. Że ona to zrobiła. No już ja ją potem od razu szybko... To znaczy, ja jej dałam szansę, ale ona powiedziała nie, ona idzie za tym człowiekiem. A była nawrócona i odeszła od Boga. Ale ja się o nią modlę, ja wierzę, że ona wróci.

0: I jak pani na to doświadczenie patrzyła? Dlaczego ono było najtrudniejsze dla pani?
1: Dlatego, że ja wierzyłam, że to będzie następna osoba. Aha, bo ja naprawdę pragnę jakoś pomagać osobom niepełnosprawnym w sposób szczególny, bo jesteśmy zagubieni, to jest taka prawda. Więc myślałam sobie, że ona poszła na pedagogikę, że to będzie następna osoba, która będzie rozumiała osoby niepełnosprawne i będzie mogła służyć im swoją wiedzą i swoją miłością, i miłością, którą jej da Bóg. Bo doświadczyła czegoś bardzo istotnego. Uzdrowienie Zaka krwi to naprawdę była wielka rzecz. I ona mimo wszystko zostawiła Boga dla człowieka. I ja się wtedy, to znaczy raz było mi przykro, a dwa razy przeraziłam się, żebym ja nigdy do tego momentu nie doszła.
0: A w sobie co pani ma takiego, z czym jest trudno w tej chwili się zmierzyć?
1: To, że nie widzę. Moja zależność. Brak wzroku nie jest takim problemem jak zależność dla mnie.
0: No tak, ale to jest coś, co było zawsze. A ja myślę o takim czymś, co można zmienić. Ale co jest najtrudniejsze do tego, żeby się z tym...
1: Najtrudniejsze jest znaleźć czas na modlitwę, bo zawsze coś wychodzi takiego, co... Chciałoby być ważniejsze. I wtedy muszę wyłączyć telefony i nie ma. Musi być ten czas dla Boga, bo jeżeli tylko się nie pomodlę, to stracony dzień.
0: Co to znaczy?
1: Jestem znerwicowana. Wszystko mnie bardziej denerwuje. Nie mogę... Ktoś dzwoni, to już ja sobie myślę, oho. A jak się pomodlę, poczytam Słowa Bożego, to doświadczam pokoju. Takiej pewności, że Bóg na pewno jest ze mną. Mam kilka swoich ulubionych psalmów, którymi po prostu też się modlę, jak nawet gdzieś jadę sobie. I wtedy jest mi dobrze.
0: Czy jest pani osobą szczęśliwą?
1: Tak, teraz tak.
0: Nawet nie widząc?
1: Nawet nie widząc, bo po prostu wiem, że wierzę, że mam swojego anioła, który jest moimi oczami, który mnie strzeże, bo miałam kilka takich przypadków. Pod autobus mnie chcieli wepchnąć, okradli mnie i jeszcze kilka innych. Z nożem się na mnie w pracy rzucono. Więc i zawsze widziałam, że Bóg mnie chronił. Bardzo mnie chroni. No i chociażby te dwa czołowe zderzenia. To było ewenementem dla drogówki.
0: Proszę powiedzieć, jakiego Boga w tej swojej historii pani poznała? Kto to jest?
1: Bóg żywy, realny, zmartwychwstały Jezus, Bóg Ojciec. No tu mam problemy z Ojcem, ponieważ nie miałam miłości Ojca i mimo, że doświadczam Bożej miłości, nie zawsze jakoś tak wierzę, że naprawdę mnie Bóg kocha, ale to wtedy zaczynam prosić Boga, żebym mi po prostu okazywał miłość i tego doświadczam poprzez ludzi. Przysyła różnych ludzi, którzy mi chętnie usługują. To jest bardzo ważne.

0: I jeszcze Duch Święty, który mnie naprawdę prowadzi. To jest bardzo trudno opowiedzieć, ale tak jak wspomniałam z tymi Bibliami na Ukrainę. Ja przed tym po prostu wiedziałam na modlitwie, ile Biblii zapakować. Okazywało się, że to tak było, że tyle osób było chrzczonych. Ja do kościołów baptystycznych woziłam te Nowe Testamenty właściwie. I wiedziałam po modlitwie, że nikt mnie nie ruszy, nie zabierze, a to nieraz było aż 24 egzemplarze, więc sporo tego było. Raz tylko, kiedy się chciałam wzbogacić, wyjeżdżając do Anglii, wzięłam więcej złota niż przewidziano, to zostałam ukarana za swoją chciwość. Zatrzymali mnie na lotnisku, bardzo dokładnie przeszukali i potem na drugi dzień wysłali, a jeszcze grozili, że nie wrócę już nigdy do Rosji, na Ukrainę, ale ja od razu Pana Boga bardzo przeprosiłam. Nikt mnie nie wpisał na czarną listę, tylko jeszcze byłam potem parę razy.
1: Ale jaki Anglia ma związek z Rosją?
0: A bo ja chciałam mieć pieniądze i chciałam złoto sprzedać na ten wyjazd, ale Bóg się zatroszczył w inny sposób. I na drugi dzień wysłano tylko mnie z przewodniczką i każda z nas miała swojego żołnierza i byłyśmy określone jako przestępczynie Związku Radzieckiego.
1: Czyli opiekuje się mimo wszystko.
0: Bardzo.
1: Za co jest Pani Bogu najbardziej wdzięczna?
0: Że dał mi, że Bóg Ojciec naprawdę dał mi Jezusa, przez którego mam pewność zbawienia. Że już mnie nigdy nie zostawi, że już nigdy nie będę samotna, chociaż jestem sama. Nie założyłam rodziny. Ale mój dom jest zawsze pełen ludzi. Ja już nieraz chcę nawet odpocząć, za co potem Pana Boga przepraszam. Tym niemniej i za taką prawdziwą wolność, to znaczy ja wiem, że Bóg mnie akceptuje taką, jaka jestem, że ja nie muszę nic robić, żeby się Panu Bogu podobać, bo On mnie bezwarunkowo kocha. I to jest dla mnie coś bardzo, bardzo cennego.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Z naszymi słuchaczami.
0: O niepełnosprawnych, żeby znaleźli oparcie w Panu Bogu i żeby mogli doświadczyć radości zbawienia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po powstawieniu, po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak, czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak, szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjańskiej filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Ito ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego, to wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z drugiej strony, z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz, gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym.

kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałam o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami. Nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała: słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie

0: perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
1: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy no, od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
0: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem no, 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, nie wiem, no, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest no, środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadku, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, nie ulegnę tej presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział Uniwersytecie Służb Prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
1: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej?
0: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
1: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym
0: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover Heidegger, chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład, chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak pan Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
1: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką, 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
0: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie został, nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy, może nie to właśnie, że miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
1: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, myśląc ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak? Ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
0: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie. Tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonania o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się bardzo serdecznie.

0: Ostatni dzień świętej Franciszki Rzymianki. Błogosławieni, którzy w Panu umierają, już teraz, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Z Apokalipsy świętego Jana. Marca, rok 1440, Rzym, klasztor oblatek benedyktyńskich. Jest noc.
1: Sancta Maria, ora pro nobis.
0: W małym pokoju pali się jedna świeca. Siostry modlą się półgłosem.
1: Ora pro nobis. Sancte Maria.
0: Na łóżku leży Franciszka Rzymianka. Oddycha ciężko.
1: Sancte Gabriel, ora pro nobis.
0: Ciało powoli gaśnie, ale oczy ma otwarte.
1: Sancti Angeli Dei omnes.
0: Przy łóżku pali się świeca, ale jest jeszcze inne światło, wyraźne i prawdziwe, spokojniejsze. Nie drży. Franciszka wie, kto tam stoi. Uśmiecha się jak do przyjaciela. I wtedy pojawia się myśl, jak spadająca z nieba błyskawica. Dziecko w ramionach dawno temu, nieruchome, jeszcze ciepłe. Kołysała je całą noc. A rano było zimne. Modliłaś się, Franciszko. I co dostałaś? Druga błyskawica przeszywa myśl Franciszki. Syn w rękach straży. Odwraca się jeszcze raz w jej stronę. Ten obraz jest wyraźny jak przetopione złoto. Ona stoi w drzwiach, bezsilna. To twoja krew, Franciszko. Ostatnia. Patrz, jak znika. Trzecia błyskawica jest najcichsza, najcelniejsza. Inne kobiety mają wnuki. Czy to była twoja nagroda za wierność, Franciszko? Może Bóg nie kochał cię tak, jak ty kochałaś Jego? Tu jest granica. Ciało u kresu, umysł jest zmęczony. To miejsce, gdzie można się zachwiać, można upaść. Ciemność czeka. Franciszka zamyka oczy. Jedna sekunda, dwie, potem otwiera je powoli i widzi. W świetle, które nie pochodzi od świecy, widzi twarze Ewangelisto Giovanni. To jej dzieci, które złożyła w ręce Boga. Stoją spokojnie, nie przyszły ratować matki, wiedzą, że ona sobie poradzi. Przyszły po nią. Franciszka patrzy na nie długo, potem mówi, nie do ciemności, do nich. Z Bogiem. To nie odpowiedź, to powitanie. Ciemność próbuje jeszcze raz, słabiej, ostatkiem sił. Franciszka nawet nie odwraca głowy. Z Bogiem. Bez wysiłku. Jakby odpowiadała komuś, kto już przestał istnieć. Przenosi wzrok na łagodne światło, na anioła, który nigdy jej nie opuścił. I mówi tylko, przyszedłeś. Siostry modlą się dalej. Nie widzą tego, co widzi Franciszka. Nie słyszą echa walki, którą właśnie stoczyła. Widzą kobietę, swoją przełożoną, która oddycha coraz ciszej. Jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden. Potem cisza. Marca, rok 1440. Rzym. Jej anioł stoi przy łóżku. tak jak stał przez wszystkie lata. Teraz poprowadzi ją dalej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serca, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I od Twojego Ducha Cię teraz proszę, w Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy. Święta Boże, Rodzicielko,
0: prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza, raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej, mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Niechcenia odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowy?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście, na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas. I tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy. Bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzi
1: no, zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyn, a ona tą drugą, obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów, natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam, od ojca nigdy tego nie usłyszałam, zawsze było no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dężyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorem. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem, że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania. Robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: oswojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył. To znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna, przede wszystkim wrażliwa. A później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama. I przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale to do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa, takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam, przez chwilę czułam się dobrze i to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak. Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także... I to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy za zakłamania. Absolutnie. Raczej wyjawiałam prawdę.

0: na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze że tak powiem, moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków, także to był czas liceum, takiego właśnie schodzenia sobie w dół, i to był też czas bardzo samotności, bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i, że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od niej gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
1: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
0: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia, na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową. I po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny, wychodząc z piątkami w liceum nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale osobie o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu.

0: różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego mi... Tak, tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone. Naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak, tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach, życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną, wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona, rzuciłam się po prostu.
0: Co to znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga. Bardzo mnie to irytowało, bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła, jakie święto, daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu, co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas to moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: Ile czasu właśnie w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam, nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał, nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie, co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie, ja się na to, to było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowała mi, to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie, to był czas okropny dla mnie, to był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia
1: się urywa i się kończy?
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych, nawet szmat do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, mnie nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie, spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię, że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. No i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu. Natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią. Nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać. Nie umiałam się przed nią otworzyć. A co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa i prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce i nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie i tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe, że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia, kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło, kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony, kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się do

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłem się do Boga. Kiedy zwróciłem się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. No i wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to był niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny, usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość, po prostu Jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7-8 klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło, Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. Jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach, że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące, ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywał moją przeszłość. Moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny. Działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała. Dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy. Mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przyszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie i jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam, w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość. I że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło, tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. I właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest? Jaki
0: Bóg,
1: jest?
0: Kim tak, jest? Tak. Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i on mi uświadomił to, żeby się zakochać w nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił ze tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż, i Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili, myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Kargul.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętego Teofila Młodszego, męczennika. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. 30 stycznia, rok 792 po Chrystusie. Cypr. Jest południe, słońce stoi wysoko i oślepia. Teofil mruży oczy. Po czterech latach ciemności światło boli niemal tak samo jak głód. Wokół ludzkie głosy, gwar, ciekawość. W oddali śpiew muezina. Teofil jest wychudzony, obolały, zmęczony. Nie przypomina już żołnierza, którym był przez całe dorosłe życie. Nie przypomina oficera cesarskiej floty. Nie wygląda jak obrońca chrześcijańskich wybrzeży. Od czterech lat jest więźniem kalifa. Od czterech lat upokarzany, torturowany, przekonywany. Nie tylko siłą, także słowami, obietnicą życia. A jednak wciąż trwa w nim coś więcej niż instynkt przetrwania. To żołnierski upór i wierność. To jest jego ostatni dzień. Mewy przywołują wspomnienia sprzed czterech lat. To była wielka bitwa, pękające burty statków, krzyk rannych, rozkazy, których nie da się już cofnąć. To tam wszystko się zaczęło. Klęska i niewola. Teofilowi nie brakuje odwagi, ale jest w nim żal. I tęsknota za przyszłością, która nigdy nie nadejdzie. Za żoną, za dziećmi. Za spokojną starością albo chwalebną śmiercią w bitwie. Za Jerozolimą, której nigdy nie zobaczy. Ostre spojrzenie kalifa. Wystarczyłoby jedno słowo, by ocalić życie. Jedno wyrzeczenie, jedna zgoda. Kalif potrzebuje tej zgody. Apostazja oficera cesarstwa byłaby jego zwycięstwem, dowodem, że nawet najlepsi pękają. Teofil słyszał to wiele razy i nagle olśnienie. Przecież on już dawno oddał swoje życie. Nie dziś, nie tutaj. Oddał je Chrystusowi lata temu. Kiedy był wolny, kiedy wybór nie kosztował jeszcze wszystkiego. Od tamtej chwili to życie nie należy już do niego. Dlatego teraz nie ma już czego oddawać. Nie ma czego ocalić. I nie ma się czego bać. Teofil stoi spokojnie. Tłum czeka, a historia zapisuje kolejny wiersz. Nie jest już więźniem. Ostatnie kuszenie mija. Ostatnie wspomnienie odchodzi. Wybór został dokonany. Święty Teofil wraca po swoje życie.

0: Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maria pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie.
1: Jesteśmy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiaj mamy spotkanie z ojcem Andrzejem Napiórkowskim, który jest profesorem, który jest teologiem i który jest mariologiem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Mam taki dar, że mam powołanie w powołaniu w tym moim byciu Paulinem. No, już od 42 lat jestem zakonnikiem w białym habicie. W tym moim podstawowym powołaniu jest powołanie do teologii. Także mam zaszczyt być teologiem.
1: To są bardzo, bardzo ważne słowa. Dzisiaj teologowie są nam bardzo potrzebni w świecie, w tych różnych zawirowaniach, również wewnątrz Kościoła, którzy będą nam pewne kwestie prostować, wyjaśniać, a to dotyczy również tego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niepokalanej. Nasze radio przyjęło właśnie takie imię, Niepokalana FM, a to jest wielkie zobowiązanie, prawda?
0: Ale też i piękna misja.
1: Żeby nie było tak, że to tylko obowiązek. No właśnie. My chcemy w tych rozmowach, które prowadzimy z osobami duchownymi, ale też ze świeckimi, próbować przybliżać zwykłym ludziom Pana Boga i opowiadać o może czasami trudnych kwestiach teologicznych takim językiem, który będzie zrozumiały dla zwykłego człowieka, ale też, który będzie dotykał serca. Więc ja bardzo mi zależy na tym, żeby ojciec też często odwoływał się do swojego doświadczenia, takiego osobistego, i opowiadał o tym, co jak ojciec osobiście doświadcza tych spotkań z Matką Najświętszą, duchowych oczywiście, z Panem Jezusem. No i takie moje pierwsze pytanie, to które zresztą już wysłałam ojcu w mailu. Kiedy zakochał się ojciec w Maryi?
0: Nie wiem, co rozumiemy przez słowo zakocham. Zakochał się, bo miłość to jest najpierw jakieś zauroczenie, fascynacja. No chyba muszę powiedzieć, u mnie tego etapu nie było, bo ja wciąż dorastam i nie rozumiem ani siebie, ani Maryi. Jestem ciągle w drodze. Oczywiście jak dostanę kwiaty, jak mam urodziny, imieniny, rocznicę kapłaństwa, dostaję kwiaty, czy jak wpadnie mi grosz jakiś, to kupuję tutaj u krakowskiej kwiaciarki kwiaty i niosę tak cichcem do kaplicy naszej wewnętrznej zakonnej i nie stawiam sobie na biurku w celi, tylko niosę Maryi. Ale moja maryjność, jeśli miałbym być taki bardzo osobisty, przepraszam może za takie wyznania, to jest taka rodzinność, która wyrosła i z polskiej tradycji, a przede wszystkim z domu rodzinnego, dlatego miałem szczęście wspaniałych rodziców. No tata mój już nie żyje, mama natomiast skończyła w tym roku 92 lata, więc myślę zawsze o nich, o moim księdzu proboszczu, o nauczycielach, katechetach, o życiu oazowym, o pielgrzymkach pieszych. To wszystko było pewnym procesem. I dopiero na tym gruncie rodzi się jakaś więź, jakaś relacja z Maryją. Ale żeby ta moja pobożność maryjna dopiero z czasem przyjdzie jakaś refleksja intelektualna, była zrozumiała, to muszę najpierw powiedzieć po prostu o mojej wierze. Ta moja wiara była bardzo mocna, taka, bym powiedział, Jezusowa. Dopiero z czasem przyszło odkrycie, że Jezus jest Chrystusem. Później miałem takie swoje lata, już w życiu zakonnym, że zacząłem odkrywać Boga Ojca. Gdzieś po 30 latach w życiu zakonnym to zacząłem z kolei bardziej modlić się do Trójcy Świętej. Mm-hmm. Taką zresztą robiłem moją mariologię i eklezjologię w moich wykładach na uniwersytecie czy w seminarium wyższym duchownym, w różnych seminariach zakonnych i diecezjalnych. Także to był taki proces. Nawet sobie nieraz myślałem i mówiłem moim studentom, że Najświętsza Maria Panna na pewno by się ucieszyła, jakbyśmy oddali parę jej świąt, czy wspomnień, czy uroczystości, które obchodzimy w kościele, oddali Duchowi Świętemu. Tak sobie myślę, że z tego odkrywania Jezusa, Trójcy Świętej, to pora nastała w moim życiu duchowym do odkrywania bardziej tajemnicy Ducha Świętego, który jest dla nas właśnie tą czystą miłością. I może tutaj byłoby jakieś takie złączenie właśnie tej samej czystej miłości, jaka jest Ojcem i Synem, którą jest właśnie Duch Święty, i w to jego prowadzenie by mnie bardziej prowadziło z modlitwy do Maryi, do wejścia w jej szkołę. Jej szkołę, czyli tu myślę, to co my często taki błąd robimy, że częściej się modlimy do Maryi, jak naśladujemy ją. A istota prawdziwej maryjności polega na jej naśladowaniu. To jest prawdziwa szkoła Maryi, a nie tylko na modlitwie. Zresztą każda dobrze ustawiona modlitwa maryjna jest przede wszystkim modlitwą z Marią do Ojca, do Boga, do Trójcy Świętej. Tu u nas w klasztorze tak właśnie taki, skoro o Duchu Świętym zacząłem mówić, mamy Ojca, co skończył, Ojca Jana, co skończył 100 lat, jest Ojciec Stanisław, co skończył 90 lat, więc takie tematy mamy też eschatologiczne. No i ostatnio jeden z ojców mówi, że trzy rzeczy nas w niebie zadziwią. Będą trzy zdziwienia. Mm. Czy pani redaktor słyszała?
1: Nie, to? Nie słyszałam, czekam.
0: No, pierwsze zadziwienie będzie takie, że w ogóle tam nie będzie ludzi, o których myślimy, że oni na 100% znajdą się w niebie. Już kto jak to, ale oni na pewno tam będą. Drugie zdziwienie będzie takie, że spotkamy tam tych, których to w ogóle, ale to w ogóle byśmy nie oczekiwali. Już kto jak to, ale nie oni. Trzecie zdziwienie to będzie takie, że my tam się sami zobaczymy.
1: No to chyba jest najlepsze zdziwienie. Tak. Obyśmy wszyscy tego zdziwienia mogli dostąpić.
0: No, także ta moja relacja do Najświętszej Marii Panny jest bardzo, bardzo mocno i trwale wpisana w tajemnicę misterium Trójcy Świętej.
1: Mhm. Ale wspomniał ojciec też o takich początkach związanych z rodziną i opowiedział ojciec, że jest to miejsce, w którym ta maryjność też dojrzewała, rodziła się i rodzina, która podprowadzała trochę pod te tajemnice Maryi. Ale ja tak się zastanawiam, co w takim razie z tymi ludźmi, którzy w domu nie doświadczyli wiary, nie mieli możliwości spotkania się z Maryją, z różańcem na przykład, z innymi nabożeństwami, majówkami śpiewanymi. Ja ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam te majówki u mojej babci na wsi i chociaż wtedy zupełnie sobie z tego sprawy nie zdawałam, na ile to jest, jak bardzo to jest ważne, to do mnie wraca teraz. I ja z ogromną nostalgią wspominam tamte majówki śpiewane. Czy tak nie było też u ojca? I co właśnie z tymi osobami, które tego doświadczenia nie mają? Jak one mogą do Matki Bożej dotrzeć?
0: No są różne drogi. No, cóż ja mogę powiedzieć, to jest tajemnica każdego ludzkiego życia i to musi być działanie obopólne. To znaczy musi Duch Święty zadziałać, otworzyć ich umysł i serca, ale musi być też działanie człowieka. Zobaczmy na sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Jezus nie robi sam cudu. Musi być współdziałanie ludzkie. Zauważmy, co Maria mówi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria jest kapitalna, jest bardzo mądra, bo mówi, no my byśmy w naszych jakichś kazuistycznych czy rygorystycznych zapędach powiedzieli, nie rób tego albo zrób to. Maria nie. Ona mówi, zdaje się na wolę Jezusa, bo normalnie, no, znaczy normalnie, w cudzysłowie, matka powiedziałaby tam do syna, synu, powiedz im jakąś fajną, antyalkoholową mowę, że już dość, wystarczy, popili. No, czyż nie tak? A ona wcale nie daje mu propozycji jakiegoś apelu antymonopolowego, antyalkoholowego. Mówi, nie poucz ich, jak oni mają być abstynentami. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. To, co miał już zrobić, on zrobił, bo dał swojego syna, dał nam matkę. I chcę przez to powiedzieć, że jest działanie Boga i to działanie Boga wkracza w naszą rzeczywistość na tyle, na ile my Panu Bogu pozwalamy. Każdy ma swoje życie, ponosi za nie odpowiedzialność. Nie zbawiajmy nikogo na siłę. Zobaczmy, co robił Jezus. Jezus uczył nas o Królestwie Bożym, przedstawił około 50 przypowieści o Bogu Ojcu, o tajemnicy Królestwa Bożego i powiedział, jeśli chcesz. Wielu ludzi mówiło, tych jego słuchaczy, no tego się nie da słuchać, innym razem cię posłucham. Ty nie znasz życia. I odchodzili. I Pan nasz za nikim nie biegł, nie przepraszał, nie zmieniał. Słowo padło. I przyniosło plon obfity, 100-krotny, 80-60-krotny. Więc tu jest ludzka wolność, prawda? To już zaczęło się od ogrodu Eden. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem determinizmu. My nie jesteśmy zniewoleni. Tu nie ma koncepcji podwójnej predestynacji, to co mówił Calvin, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, czy przeznaczeni na potępienie, czy na wybawienie. Nie. Jesteś wolny. I Pan Bóg tą wolność człowieka wziął, obdarował go, więc dotarcie, wracam do pytania pani redaktor, jest miłość Boga do każdego człowieka, bo tak jak Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, tak też wszystkich odkupił. Czy się wszyscy zbawią, my tego nie wiemy. To jest tajemnica ludzkiej wolności i miłości Boga. My o tym nie orzekamy. Ale człowiek, skoro ma, chce być szczęśliwy i przeżyć życie sensowne, to nie może niszczyć samego siebie. Czyli my jesteśmy tak stworzeni, skonstruowani, że jesteśmy otwarci na nieskończoność. My nie jesteśmy nieskończeni, ale jesteśmy otwarci na nieskończoność. Potrzebujemy czegoś, co nas przekracza, co nas nasyca. Potrzebujemy tej transcendencji. Językiem religijnym powiemy, że chcemy Boga. My chcemy Boga. Bo człowiek jest tak stworzony, że on nie może żyć bez pewnego świata, który go przekracza. I ja nie wiem, co z tymi ludźmi, co nie znają Boga, co nie dotknęła ich Najświętsza Maria Panna. Ona też jest ich matką, choć jest w pierwszym rzędzie matką wierzącą. Tak, jak Jezus, Jan 20, Jezus daje testament pod krzyżem, to nie tylko mówi do Jana, oto matka twoja, ale mówi też do Marii, oto syn twój. My czasami zapominamy, że Maria też ma zobowiązanie. Tak? Człowiek jak umiera, to nie mówi nic albo mówi tylko parę słów i to są wtedy bardzo ważne słowa. Na pewno nie jedna z nas tutaj osób była przy śmierci osoby, która umiera, prawda? To wiemy, jaki ciężar gatunkowy jest tych słów. jak Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, to Jan to bierze na poważnie, ale mówi też do Marii, oto syn twój. Więc to jest dla nas wielkie pocieszenie, umocnienie, że Maria też ma ten testament, tak? I ona też się troszczy. I chcę powiedzieć przez to, wieńcząc tą odpowiedź, że Najświętsza Maria Panna też ma to zobowiązanie wobec tych, którzy jej nie znają, albo nam się wydaje, że jej nie znają, że nie mają tej pobożności, tej praktyki, ale ona też w jakimś sensie jest dla nich matką. Więc ale bądźmy spokojni.
1: Bądźmy spokojni, ale tak jak ojciec zauważył, mamy wolną wolę i możemy przyjąć, a możemy odrzucić. I na przykład we mnie się zawsze pojawia pytanie, dlaczego bracia protestanci mają taki problem z Maryją, myśląc, że Maryja zasłania Pana Jezusa i myśląc, że katolicy bardziej czczą Maryję niż samego Pana Jezusa. Wielokrotnie uczestniczyłam w takich rozprawach z moimi znajomymi protestantami. No i dało się wyczuć pewien mur

miłością do braci protestantów, bo jestem osobą, która napisała chyba pierwszy, w Lublinie był pierwszy podręcznik do ekumenizmu. Tutaj w środowisku krakowskim byłem pierwszym, który napisał podręcznik do ekumenizmu. Trzeba tutaj troszkę rozróżnić ten świat protestancki, bo są na przykład Anglikanie. W Anglii jest duże miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez Anglikanów i ono jest jeszcze sprzed czasu aktu supremacji, przed 1534, kiedy król Henryk VIII odłączył się od kościoła katolickiego. To sanktuarium maryjne funkcjonowało i ono po dzisiaj funkcjonuje. Wycliffe, czy później Hus, czy Luther, to byli czciciele Maryi. No, jest przepiękny komentarz do Magnificat, który wyszedł spod pióra Marcina Lutra. Więc, ale tu bracia protestanci niech nie będą dla nas wyznacznikiem z paru powodów. Pierwszy powód to jest biblijny, bo jest pięć miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o tym, żeby czcić Maryję. Jeśli oni wyznają zasadę sola scriptura, że tylko Pismo Święte, to niech będą konsekwentni. A mamy pięć miejsc, gdzie jest wezwanie do kultu maryjnego. Jakie to są miejsca? To jest pierwsze pozdrowienie Archanioła Gabriela w Nazaret w chwili zwiastowania. Zdrowaś Maryjo, kecharitomene, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Dalej mamy pozdrowienie Elżbiety w Ain Karim. Błogosławiona jesteś matką mojego Pana. Dalej mamy kobietę z tłumu, która krzyczy, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet bezimienna kobieta czci Maryję. To są wszystko miejsca biblijne. Mamy trzy. Czwarte jest nawet samo wysłanie Maryi. Odtąd błogosławić mnie będą. I piąte miejsce, list do Rzymian, gdzie ze stworzenia poznaje się piękno Stwórcy. Maryja jest przepięknym obrazem, przepiękną ikoną Boga. Jak się w nią wpatrujemy, jak ją próbujemy naśladować, wchodzimy do jej szkoły, to my czcimy Boga. Tak jak piękny jest wazon czy jakaś rzecz, no to myślimy o Twórcy. I Maryja podprowadza nas pod Stwórcę. Więc proszę mi nie mówić, że w Biblii nie ma miejsca, żeby czcić Maryję. Po drugie, nasza teologia katolicka, zwłaszcza w Europie, ulega pewnej niezdrowej protestantyzacji. Mówię to z całą sympatią i wrażliwością ekumeniczną. Przepraszam, że powiedziałem o moich tutaj pracach na rzecz jedności chrześcijan. Ulega takiemu zafałszowaniu i tutaj popada tylko w tą zasadę albo sola scriptura, albo solus Christus. Gdzie jest cała myśl patrystyczna? Gdzie są kościoły przedchalcedońskie? Dlaczego jest tam czasami bliżej do protestantyzmu niż do kościołów koptyjskiego, armeńskiego, czy innych, które wywodzą się ze starożytnych stolic apostolskich? To jest dziedzictwo wiary, więc pilnujmy się raczej tutaj objawienia, to co nam Pan Bóg przekazał przez Jezusa Chrystusa. A to objawienie nie jest zawarte tylko w Piśmie Świętym. Według teologii katolickiej, którą mam zaszczyt tutaj prezentować, objawienie nasze zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji. Przecież tradycja wyprzedza nawet pismo. Pismo to jest bardzo ważna część spisana tradycji. Więc oczywiście mamy tradycję przez duże T i przez małe T. To zajmował się tym taki francuski teolog Congar. Mhm. No bo są takie małe tradycje, które my powinniśmy usuwać. No, są małe tradycje przez T. W opowieściach ojców pustyni czytałem taką historię, jak to mnisi odmawiali brewiarz, modlili się psalmami, wpadł kot. No i przeor mówi, on nam przeszkadza uwiązać tego kota. No to mnisi złapali tego kota, uwiązali go i mogli spokojnie odmawiać brewiarz. Następnego dnia się znowu zgromadzili, no nie ma kota, wczoraj był kot, trzeba zachować tradycję. Uwiązali tego kota, no i tak się modlili. Po paru latach ten kot zdechł.

0: przerwano modlitwę psalmami. Abba, przeor, kazał przynieść nowego kota. I oni się tylko modlili, jak był ten kot. Więc takie tradycje my przez 2000 lat w Kościele mamy, narastają i je kasujemy. Ale jest ta tradycja apostolska, pisana przez duże T, i ona wraz z Pismem Świętym to jest źródło naszej wiary. Tam jest zawarte objawienie.
1: Ojcze, poruszmy temat objawień maryjnych, bo wspomniał ojciec o tym, że Maryja jest piękna, jest najpiękniejsza i to jej piękno wskazuje nam na Stwórcę. No i moje pytanie, czy my wiemy, jak Maryja wygląda? Mamy świadectwa osób żyjących jeszcze dzisiaj, które Maryję, z Maryją się spotkały, które nie potrafią wręcz opisać tego piękna, ponieważ to jest trudne do opisania, a z drugiej strony mamy doświadczenie nasze takie wewnątrzkościelne, kiedy spotykamy się z różnymi dziełami sztuki, na których ta Maryja była przedstawiana w różnych stylach, najróżniej oddana, namalowana, choćby ikona jasnogórska, która pojawiła się też w różnych odsłonach, choćby w Chorwacji, Serbii i wielu innych krajach południowych, bo znam tę historię paulińską o tych kopiach Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Gospy. I za każdym razem artyści próbują ją oddać jak najpiękniej, no ale chyba efekt nie jest taki, jak powinien być.
0: No, pani redaktor tłumaczyła książki nawet z chorwackiego już na polski o Matce Bożej, więc ma rozeznanie.
1: Ciekawa, bardzo ciekawa historia.
0: Ale o jakiej Maryi mówimy, tej historycznej czy w niebowziętej?
1: Niebowziętej.
0: Bo o historycznej no to nie zachowały się żadne antefakty, żadne zdjęcia czy podobizny. No Maryja była piękna kobieta, Żydówka, jak wiemy z badań historycznych. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maryja pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. No coś w jej postaci jednak było szlachetnego, pięknego, jakaś moc, jakaś energia, którą wzbudzała fascynację, zainteresowanie. No nieprzypadkowo oko Józefa spoczęło na niej. Musiała w sobie mieć jakiś urok i to nie wynikało tylko z jakiegoś jej estetycznego, zewnętrznego wyglądu, ale po prostu z tego, że była niepokalana, tak? Homer w Iliadzie, gdy przeglądamy literaturę grecką, to jest 8 wiek przed naszą erą, jedno z pierwszych zapisów, to mówi, że niepokalane jest wino. I on rozumie przez to greckie słowo niepokalane, że jest to wino bez domieszki, czyste, bez żadnych dodatków. Bo tak jak mamy czasami wino, które jest blend, ma różne szczepy, prawda? A czasami jest tylko jeden szczep winogron w butelce, prawda? I niepokalana dla mnie w pierwszym słowa tego znaczenia oznacza, że ona nie czciła żadnego innego boga, bożka. A w Izraelu wówczas też było tego sporo. Była cała oddana tylko Jahwe, tylko Bogu. I to jest jej dziewictwo i czystość, że ona nie skalała się kultem wobec żadnego obcego Boga. Tak? I teraz to tu bym widział tą jej piękność historyczną, prawda? Tej Maryi z Nazaretu, która rodzi Jezusa. Natomiast gdy chodzi o jej wygląd jako w niebo wziętej, jej wygląd jest już inny niż tej Maryi historycznej. Dlaczego? Bo ona ma uwielbione ciało. Tak? I chrześcijaństwo jako jedna z niewielu religii, no, ma parę rzeczy wyjątkowych, dlatego Tu musimy się strzec przed zestawianiem chrześcijaństwa na jednej płaszczyźnie z islamem, czy z buddyzmem, czy z konfucjonizmem. To nie jest tak. Budda to nie jest Jezus, Budda to nie jest też to samo, co Mahomet. Tu musimy sobie chrześcijanie zastrzegać tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wypowiada się w paru elementach, ale do tego może wrócimy. Natomiast cielesność Maryi w niebo wziętej jest inna niż cielesność Maryi z Nazaretu. Tak? To jest ta sama Maryja i nie jest ta sama Maryja. To nie jest ta Maryja historyczna, tylko z uwielbionym człowieczeństwem. To nam pokazał Chrystus właśnie zmartwychwstały Pan. Mówimy właśnie, że ten Jezus historyczny jest tożsamy z ukrzyżowanym Panem, chwalebnym, bo On ma już po śmierci uwielbione ciało. I każdy z nas, z ludzi, będzie miał takie przemienione człowieczeństwo. Tak? I ta Maryja, która, bo wspomniała pani redaktor o objawieniach Matki Bożej, więc Maryja ukazuje się w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Więc tutaj czasami z tych opisów objawień maryjnych mamy jak gdyby uchylony rąbek zasłony, jak ona wygląda z tych przekazu świadków czy widzących, jak czasami mówimy.
1: No ciekawe jest to, że Maryja, nie wiem czy nie zawsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, wybiera sobie osoby, którym chce się ukazać. Są to osoby bardzo proste, albo dzieci, albo osoby dorosłe, które mają takie proste serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie jest wykształcony teolog, który będzie potrafił wszystko nazwać? No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
0: No mamy też objawienia i Józefa, mamy objawienia też nawet samego Jezusa jako zmartwychwstałego Pana. Weźmy łagiewniki i siostrę Faustynę, także weźmy mistyków, weźmy świętych, błogosławionych. No, znamy film Mela Gibsona Pasja, który powstał na podstawie tego pierwszego tomu objawień
1: Katarzyny Emerich.
0: Jest drugi tom jego objawień, jej objawień, tej bawarskiej mistyczki, który z kolei jest poświęcony Maryi. I tym tomem zasugerowany papież Benedykt pojechał pod Efes do tego domku Maryi. Więc te objawienia Maryi są różne. Oczywiście nam bardziej do świadomości przenikła Fatima czy Lourdes, czy może nawet, ale no polski Getrwałd, prawda? Tam nie było dzieci. Więc tu troszkę, przepraszam, że tak będę prostował, ale ja bym się bał stwierdzić, że objawia się tylko dzieciom. Natomiast bym szedł raczej w kierunku tym, że objawia się tym osobom, które przyjmą jej orędzie i nie będą jego przekręcać, nie będą nadinterpretować, nie będą reinterpretować, nie będą dodawać swojego, tylko ukazuje się ludziom przede wszystkim raz, po pierwsze wierzącym, dwa, którzy przekażą to orędzie takie, jak ona podaje. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy, jako Paulin, że na Jasnej Górze nigdy nie było objawień.
1: Tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że jest to zdrowa, piękna polska pobożność maryjna. Czasami dajemy sobie wmówić to, że nasza pobożność maryjna jest nadmierna, czy rozbuchana, czy zbyt zemocjonalizowana. To po części jest prawda. Ale mówią to ludzie o niskich czołach, którzy nie widzieli na przykład pobożności hiszpańskiej czy włoskiej, czy nie byli na Filipinach. Ja też nigdy nie byłem na Filipinach, nie wiem dokładnie jak tam wygląda, ale wiem jak wygląda w Europie. Przypominam sobie książkę świętego Johna Henry Newmana, który teraz niedawno został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego i on bardzo jako pastor anglikański z Oxfordu szukał wiary, bo był niezadowolony z sytuacji Church of England i pojechał do Europy, przyjechał, zobaczył Europę I opisuje to w swojej książce Apologia Pro Vita Sua. Zdaje sprawę ze swojego życia i bardzo go zraziła pobożność hiszpańska i włoska. Że jest taka tylko obrzędowa, że jest tradycyjna. Miałem znajomego księdza, który pracował, był tam inkardynowany, już wpisany do diecezji włoskiej, pracował na Wyspach Liparyjskich, to jest tam za Sycylią. I była jakaś uroczystość maryjna i opowiadał mi sytuację. Zrobili procesję z figurą, cała wioska niosła feretrony. To było niedawno, z 15 lat temu. I przechodzili koło gospody, karczmy, zostawili tą figurę Matki Bożej na stojaku, sami poszli do karczmy tam napić się piwa czy wina, czy coś chłodnego, żeby się schłodzić. Puściutko było. On był tak zaszokowany, że prawie że mowę stracił. Został przy tej figurce Maryi. Oni się pokrzepili, ci włoscy czy sycylijscy wieśniacy wrócili i poszli dalej. No u nas w Polsce to by się nie zdarzyło, więc powtarzam, polska maryjność jest piękna, ona czasami jest nieuczesana, bądźmy z niej dumni, ale wrócę do książki Apologia Pro Vita Sua. I Newman, który ostatecznie przechodzi na katolicyzm, zdaje sprawę ze swojego życia, bo zaczęli go oskarżać katolicy, że on takim jest kryptoanglikaninem, że on tak nie do końca przeszedł. A znowuż Anglicy mówili, że to zdrajca, bo konwertyta przeszedł na katolicyzm. No i on odchodzi na ubocze, zakłada sobie oratorium. Notabene kilka tygodni temu król, aktualny król Anglii, nawet pojechał do tego oratorium Newmana. Newman udaje na takie odludzie, modlitwę i pisze tą książkę, żeby zdać ze swojego sprawę życia i podaje powód konwersji, bo mówi, kościół katolicki, rzymski jest dalej kościołem apostolskim. Zachował to, co idzie od Jezusa. I to jest dla niego argument, żeby stać się katolikiem, że to dziedzictwo, które przekazał Jezus, nauczali apostołowie, jest niezmienione w kościele katolickim. I wracam do początku. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie przez wieki. Tak? Ona tam narastała. Jak się wejdzie do tej kaplicy jasnogórskiej, to czuć. To człowiek zyskuje inną energię, inną moc, bo to jest omodlone już przez ludzi, ale też działanie Boga. Tu niedaleko Krakowa jest Kalwaria Zebrzydowska, takie sanktuarium maryjne. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym sanktuarium archidiecezji krakowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, jest kopia obrazu Matki Bożej. Oryginał jest w Myślenicach. I przed tym oryginałem mało się kto modlił, nie było działania Bożego. Zrobiono kopię, zaczęli ludzie się modlić, przyszła moc Boża z góry. Jak się człowiek spotka z Panem Bogiem, to dzieją się rzeczy piękne.
1: Ale czy to znaczy, że Pan Bóg wybiera sobie pewne miejsca, na miejsce kultu, na swoje miejsca?
0: Jak poczuje, że jest otwartość człowieka, on tam wchodzi z łaską. Nie niszczy, ale daje moc Bożą, udziela się. To jest to samo udzielanie się Boga, którego my, chrześcijanie, najpełniej właśnie doświadczamy w Eucharystii, tak? Bo tam mamy Boga osobowego. Tak? Jezus Chrystus jest też obecny i poza Kościołem, ale w Kościele jest najpełniej. Dlaczego? Bo On jest tutaj pełny osobowo. Ktoś może być obecny gdzieś myślą, duchem, może wysłać e-maila, wejść na social media i też gdzieś być tam w jakiś sposób obecny. Ale najpełniej człowiek jest obecny, jak jest obecny jako osoba. I tylko w Kościele katolickim i w kościołach, które zachowały sukcesję apostolską, bo jest ważnie sprawowane misterium Eucharystii, jest w pełni Jezus Chrystus. Oczywiście luteranie, czy metodyści, czy kościoły episkopalne chcą, jak podpisujemy z nimi jakieś deklaracje, żebyśmy nazywali ich kościołami. My ich to szanujemy. My szanujemy i mówimy, to jest kościół luterański. Ale nasza teologia katolicka mówi wyraźnie, jednoznacznie. Kościołem nazywamy tylko taką wspólnotę wiary, gdzie jest sukcesja apostolska i dzięki temu jest ważnie sprawowany misterium Eucharystii.
1: Tak jest.
0: Więc nie było nas w tej górze objawień i nie potrzeba. Bo tam człowiek wychodzi do Boga, a Bóg mu się udziela właśnie przez Maryję. I Maria nie modli się, my się do niej nie modlimy. Ona modli się z nami. To jest właśnie najpiękniejsza modlitwa. Maria jest z nami, bo ona jest w pełni człowiekiem, prawda? Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On jest i Bogiem, i człowiekiem. A Maria jest cała i tylko albo aż człowiekiem, dlatego ona tak jest nam też i bliska.
1: Są takie historie, bo ojciec opowiada o tym, że doszedł do Maryi, do tej maryjności pewną taką drogą, bo ona się pojawiła trochę później. Najpierw był Pan Jezus, potem Trójca Święta i potem Maryja.
0: Tak, ojciec.
1: I tak jest. A zdarzają się przecież takie historie, że ktoś, kto nie ma żadnego związku z Kościołem albo wręcz jest wrogo nastawiony do Matki Bożej, jedzie sobie na przykład, no ja podam taki przykład, który jest mi bliski, Medjugorje, który no też jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie przez Kościół potwierdzone. I tam dokonuje się pewien zwrot. Wręcz Medjugorje jest znane z tego, że osoby, które tam jadą, dostają powołanie. I poprzez spowiedź, to jest też przecież to miejsce nazwane takim konfesjonałem południa Europy, dochodzi się do odkrycia miłości Boga właśnie przez Maryję. Co ojciec myśli o Medjugorje i o takich miejscach, które jeszcze cały czas są gdzieś tam na drodze, rozeznaje się.
0: Kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, który bardzo lubił przyjeżdżać do Krakowa, tutaj zatrzymywał się w naszym klasztorze. Zawsze rano też wstawał, chodził do ogrodu. Raz nasz brat zakonny nie otworzył tej furty do ogrodu, żeby on sobie rano pospacerował przed mszą świętą. No to chodził tak, aby się spocić, zmęczyć, z pierwszego piętra na trzecie, tam i z powrotem, żeby mieć kondycję. To taki był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. I on mówił, jacy wy Polacy jesteście szczęśliwi, że u was nie zanikł jeszcze konfesjonał. Bo dlatego księcia kościoła wielkiego formatu, Meissnera, było bardzo ważne, żeby była Eucharystia i konfesjonał. Spowiedź święta i msza święta. Mówił, to są dwa płuca. Jak w duszpasterstwie to zaniknie, to nie będzie ani duchowości, ani rozkwitu życia wewnętrznego. Nie będzie tej poduszki takiej, prawda? Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe czasy, wiele ułatwień, ale też wiele wyzwań, takich zagrożeń, które uderzają właśnie w człowieka wewnętrznego, psychicznego. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej poduszki. Tak? Czytaj modlitwy, rozmyślania. No paradoksalnie 4 czy 5 godzin, jak to dane statystyczne podają, spędzamy przed telewizorem, przed monitorem, a nie możemy się zdecydować na 10 minut lektury Pisma Świętego. No, to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? Więc te dwa sakramenty to są takie dwa filary. Jeśli jest spowiedź i Eucharystia, to będzie dobrze, ale jeśli chcemy, żeby było bardzo dobrze, to w dzisiejszych czasach musimy wejść w jakieś wspólnoty pogłębionego życia religijnego, czy domowy kościół, czy oaza, czy studium właśnie Biblii w jakiejś grupie, wspólnocie, bo ten czas niesie nowe wyzwania i pyta się o jakość naszej wiary, prawda? Pamiętam, jak byłem rektorem, to często mnie się pytano, a ile ty masz kleryków? Ilu jest seminarzystów? A mało kto mnie zapytał, a jacy oni są? Tak? Ciągle mamy w głowie taką kwalifikację numeryczną, a nie jakościową.
1: To chyba też świadczy o tym, że niemal nie wolno mierzyć wagi pewnych miejsc, tak jak Fatima czy Częstochowa, ilością pielgrzymek, które tam przybywają, bo przecież każdy to jakoś tam odbiera indywidualnie. Ja pamiętam mojego męża Chorwata, który wchodząc do kaplicy jasnogórskiej, pozostał bez słowa. To jest to, o czym ojciec mówi, że to jest te 800 lat, które się czuje każdą swoją komórką. Widok tych wszystkich wod, które są rozwieszone na ścianach. No to jest, każdy z nich to jest historia jednego człowieka i jeszcze tysiąca innych, które prawdopodobnie modliło się za tego, kto te wota tam zostawiał. Odpowiedzi na razie na temat Medjugorja nie otrzymałam. Wydaje mi się, że jest to temat trudny.
0: Te objawienia jak gdyby jeszcze trwają i nie trwają. No więc właśnie. Nie można mówić, jeśli nie są zamknięte, bo nie wiadomo, co jeszcze przyniesie. To jest normalna procedura. Więc taki no, paradoks, ciekawy no, paradoks.
1: Ciekawy paradoks, ale to też przypomina mi taką historię związaną z sanktuarium tutaj na wschodzie, w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej, które jest właśnie dowodem tego, że to Pan Bóg wybiera miejsce i błogosławi temu miejscu. Obraz, który został wykradziony. Człowiek, który został obłożony karą kościelną za to, że ten obraz wykradł, nagle staje się, zapuszcza korzenie w tej społeczności i Maryja mówi tak temu miejscu i Bóg mówi tak temu miejscu, a może odwrotnie, najpierw Bóg. Więc to są takie tajemnice, że mimo tych różnych...
0: Na nieprawości ludzkiej Pan Bóg buduje dobro.
1: No właśnie, no właśnie. No, my możemy taki argument krytyczny postawić jakby wobec każdego sanktuarium, bo wokół sanktuariów przecież toczy się zwykłe życie, jest handel i są takie osoby, które jadą...
0: Tylko.
1: No właśnie.
0: Najgorsze, że jest handel jeszcze z Panem Bogiem, bo to, że handel między ludźmi, to... Bo często są przypadki, często gęsto właśnie tej religijności transakcyjnej. No to inny temat.
1: No właśnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak traktować sny, w których pojawia się ktoś święty, Maryja czy Jezus? Czy to są objawienia prywatne już, czy to jest po prostu tylko sen, na który nie trzeba zwracać uwagi? Czy to coś nam mówi?
0: No sny są także nośnikiem, pewnym pasem transmisyjnym tego, co ta rzeczywistość pozaziemska chce nam przekazać. Rzadziej nam się chyba śnią święci czy błogosławieni, raczej nasi bliscy, nasi rodzice, co odeszli na drugą stronę życia, czy jacyś znajomi. Pan Bóg w Biblii mamy, jak przekazuje swoją wolę, na przykład świętemu Józefowi. W zasadzie Józef jest taką postacią dosyć ciekawą, bo nie ma ani jednego słowa jego.
1: Tak.
0: Ani jednego słowa. A cały czas Pan Bóg komunikuje się z nim tylko przez sny. Więc myślę, że to każdy powinien indywidualnie sam rozeznawać. One mają charakter absolutnie podrzędny wobec tego objawienia podstawowego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, które jest nam udzielane i przekazywane w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnej, kiedy jako wspólnota ludu Bożego gromadzimy się razem i we wierze chcemy iść drogami zbawienia. Ale też tak totalnie nie lekceważyłbym tych snów, bo to jest pewna jedność, oczywiście dynamiczna, tego świata widzialnego i niewidzialnego. Święci błogosławieni chcą nam pomagać, oni nam podpowiadają, robią nam jakieś wyrzuty sumienia, coś nam przypominają. Tak samo my im pomagamy przez naszą modlitwę, przez naszą szlachetność i prawość. Jeśli chcemy być złączeni właśnie z Chrystusem, skracamy ich czasami pobyt czyśćcowy, prawda? Bo co to jest czyściec? Czyśćca nie wymyślił Pan Bóg, tak? Czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, to nie jest męczarnia, tylko czyściec Jest to wielkie pragnienie człowieka, żeby jak najszybciej złączyć się z Panem Bogiem. To jest jak promień miłości, którym zaczynamy pałać do Boga, bo Duch Święty tak nas rozświetlił, tak otworzył nam oczy, rozdarł na nasze serca, bo nasze serca są z kamienia. Ono musi pęknąć, żeby coś się z nami działo. I wtedy zaczynamy tak łaknąć Pana Boga, tak Go pragnąć, tak jesteśmy z Nim zafascynowani i to jest czyściec. Bo my chcemy jak najszybciej połączyć się z tym najpiękniejszym, największym dobrem, które nie jesteśmy nawet w stanie wypowiedzieć czy opisać. I święci i błogosławieni, tu jak mówię święci, błogosławieni, to myślę o tej drugiej grupie, co powiedziałem, gdy chodzi o zadziwienie na początku. To nasi rodzice, czasami bliscy, sąsiedzi, przyjaciele, oni chcą nam pomóc. Dlatego oni w ten sposób nam przekazują, prawda, jakąś tam wiadomość, a przede wszystkim no, chcą nas na te ścieżki zbawienia sprowadzić.
1: Dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie, o Marię Współodkupicielkę. Dlaczego Kościół tak broni się przed przyznaniem tego tytułu Matce Bożej?
0: Temat, no ale dobrze. Maria cieszy się pewnymi przywilejami. I mamy tylko dwa dogmaty. Dlaczego dwa dogmaty? Bo nieomylność papieska została dopiero ogłoszona, zdefiniowana w XIX wieku, 1870, Konstytucja Pastor Eternus, był dogmat o nieomylności papieskiej. I papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu. I to się kończyło tak zwane stulecie maryjne z dogmatem o wniebowzięciu w 1950 roku. I na Soborze Watykańskim II też były pewne głosy, żeby ogłosić Marię Cor Redemptrix, współodkupicielką. Ale ojcowie Kościoła, ojcowie Soborowi w czasie Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65, powiedzieli nie, nie róbmy Maryi krzywdy. Maryję trzeba wciągnąć, a nie stawiać poza lud Boży. Trzeba ją włączyć bardziej w Kościół. Dlatego wśród 16 dokumentów soborowych nie wydano osobno żadnego dokumentu maryjnego ani mariologicznego. Tylko ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stał się mariologią. I nosi tytuł Mariologia Chrystotypiczna i Eklezjotypiczna. Błogosławiona Maryja Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I ten ósmy rozdział Konstytucji o Kościele jest mariologią. Mariologia została włączona w Kościół. Kościół potrzebuje Maryi, a Maryja poza Kościołem nie ma sensu. I w związku z tym ta mariologia stała się bardziej eklezjalna, bardziej kościelna i bardziej zorientowana na Chrystusa. Innym z powodów było także ta wrażliwość ekumeniczna, otwarcie na świat innych chrześcijan, żeby nie zacieniać roli Chrystusa jako jedynego odkupiciela. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Więc Chrystus jedynie, jedyny odkupiciel. Później po Soborze Watykańskim II w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, lata 1978-2005, również ponownie podniosły się głosy jednak ogłosić Maryję jako współodkupicielkę. Papież, który ogłasza dogmat, to nie robi tego sam z siebie, tylko słucha ludu Bożego. No i Jan Paweł II bardzo mądrze też postąpił, bo zwołał teologów i zlecił to zadanie Papieskiej Akademii Maryjnej. No przebadajcie, czy większość ludzi rzeczywiście tak myśli, zapytajcie się księży biskupów. I odbył się wielki kongres i ten kongres stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dlaczego nie ma takiej potrzeby? Bo Kościół katolicki ogłasza dogmat tylko wtedy, jak jakaś prawda wiary jest zagrożona, jest stawiana pod znak zapytania. Tym się nikt nie zajmował. To zobaczmy na ten dogmat maryjny, niepokalane poczęcie, jest ogłoszony dopiero w XIX wieku. Albo w niebowzięcie w 1950. Choć myśmy to wierzyli już przez 20 wieków. Więc jak nie ma potrzeby, nie dogmatyzujemy. Zostawiamy wolność. tylko jak wchodzimy w błędną drogę, to ogłaszamy ten dogmat.
1: Ale to nie jest tak.
0: Na gruncie amerykańskim jest dosyć spora grupa teologów, to są tak zwani, bo tam teologia amerykańska jest bardzo taka biblijna. Oni literalnie trzymają się Pisma Świętego. I teraz jak został papież Amerykanin, to pomyśleli, że znowuż tą sprawę uda się przeforsować. Ale papież Leon XIV jest roztropny i podtrzymał nauczanie i teologów, i Jana Pawła II. I odrzucił to. I dlatego zlecił dykasterium do spraw wiary wydać pewną notę. I ukazała się nota, która wszystkie te maryjne przywileje jak najbardziej podtrzymuje, natomiast wycofuje się jednoznacznie z jakichś tendencji, żeby ogłaszać kolejny dogmat współodkupicielki. My ją możemy spokojnie dalej czcić i nazywać, bo przecież mówimy pod twoją obronę. Nazywamy ją pośredniczką i współodkupicielką. I to wszystko jest prawda, tylko nie ma potrzeby dogmatyzowania, bo współodkupicielami możemy też rozumieć nawet naszych szlachetnych rodziców, czy dobrych ludzi, którzy dają nam fajny przykład, bo wszyscy jesteśmy ludzie jakoś połączeni, nie tylko przez naturę, ale przez środowisko, przez pragnienia, przez myśli. Oddziaływujemy na siebie, interpersonalne są reakcje, więc jakoś też na tej drodze zbawienia się łączymy i idziemy do przodu. Rodzice uczą dzieci wiary. To przecież rodzina jest najwspanialszym pierwszym seminarium. To jest właściwy Kościół, rodzina. I tam też jest to współodkupienie, ale zanurzone w tym jedynym współodkupicielu Jezusie Chrystusie.
1: Ojcze, bardzo dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dużo mi to w głowie rozjaśniło. Mnie osobiście. Tego się trzymajmy. Jesteśmy w rodzinach odpowiedzialni za to, żeby pokazywać Maryję, jak bardzo jest piękna, że jest niepokalana, najczystsza. No i niech nas prowadzi.
0: Dyćmy się naszą polską maryjnością, bo naprawdę jest unikalna. Mówię to z całą odpowiedzialnością po moim jakimś tam skromnym rozeznaniu, ale jestem już 35 lat księdzem katolickim. Mam zaszczyt być katolickim teologiem. 42 lata mam życia zakonnego i mam moi uczniowie pracują na różnych placówkach świata, opowiadają mi i naprawdę polska maryjność jest piękna. Pamiętam na jednym sympozjum ktoś, bo ja bardzo nie lubię, jak mówią, że na przykład, no, jak umierał Rahner w 1984 roku, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, mówiono, największy teolog XX wieku. Później była moda na Baltazara, taki szwajcarski teolog, Hans Urs von Balthasar. Pisali u mnie doktoraty i o Adrian von Speyer i tak dalej. I na jednym sympozjum ktoś mówi, Hans Urs von Balthasar, największy teolog XXI wieku. No mnie aż skręciło, no ktoś to zauważył, no i zadał dobre pytanie temu prelegentowi. Dlaczego Hans Urs von Balthasar jest największym teologiem XXI wieku, skoro w Szwajcarii są puste kościoły? Dla mnie największym teologiem jest święty Paweł Apostoł. Natomiast polska teologia ma sporo braków, ale ma też zalety. Przede wszystkim tą zaletę, że jest służebna wobec ludu Bożego. I tego nie mają inne tak teologie w innych krajach, ale polska teologia właśnie jest służebna. Ona ma tą funkcję służebną i polscy księża teologowie tutaj robią wielką pracę. Czytałem niedawno wywiad z biskupem niemieckim, który jest odpowiedzialny za pion ewangelizacji w kościele. To taki niemiecki teolog Michael Kale przysłał mi ten wywiad, co ja o nim sądzę. I ten niemiecki biskup odpiera te zarzuty, że taka tragiczna sytuacja katolików w Niemczech. I mówi, ale to my zmieńmy nasze myślenie. I daje taki przykład, cytuję prawie, że jak to jest, że myśmy wymordowali 1/3 księży katolickich polskich w czasie II wojny światowej. On Niemiec tak pisze. I ta pozostałość po II wojnie światowej polskich księży musiała stawić czoło komunizmowi. I dali radę. Tak? I on kończy ten swój wykład właśnie: idźmy w głębie naszej wiary, a nie patrzmy, ilu nas jest. Więc mamy naprawdę tutaj, ale to pokornie i z drżeniem, mamy powód do tego, żeby być dumni z naszej maryjności, bo jest piękna.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie, myślę, to, że każdy chrześcijanin, ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, no właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać, tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu, a później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy, nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co, gdzie ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no, oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej gdzieś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się i na rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające, ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. No i się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym mówi. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Córa z koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. I się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

organizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To, no, to było już rzeczywiście takie, no, bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam, w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. Miałem, i nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i, no, i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I, no i tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to, było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, no po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówi, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No, on mi dał coś tam do poczytania, mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję, pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tam.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzyć. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze. Po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był.
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że on był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że myślę, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj, czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził,
1: przyjęli,
0: wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania jeszcze raz. Zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo, no, daje też ogromną przestrzeń do, no, do służby, no. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No, ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o ceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: Bożeni się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechałem środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Jakby pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się olrony. Jak ja to wyjdę i powiem, poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmieniam, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mówił, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy, no.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest, ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego, jest moim Panem, jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poniedziałek, 13 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, takie wspomnienie, które towarzyszy nam każdego 13 dnia miesiąca. Zapraszam Was do wspólnej koronki, do Miłosierdzia Bożego, ponieważ minęła godzina 15, jak zwykle wcześniej posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii oraz krótkiego rozważania, którego autorem jest dzisiaj ksiądz Adam Łuźniak. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Ojciec w niebie jest źródłem życia. Tylko On może dać życie i tylko dzięki Niemu można je odzyskać. Jezusowe zmartwychwstanie jest znakiem i gwarancją tego, że idąc za Jezusem i niosąc krzyż wraz z Nim, że przyjmując Jego Ewangelię i żyjąc nią mimo niezadowolenia nawet najbliższych, ostatecznie odziedziczymy życie. Tracić życie z powodu Jezusa to zgodzić się na stosowanie duchowości 8 błogosławieństw w drobnych szczegółach życia. Zgoda na to, że będziemy łagodni mimo wszystko, miłosierni i spragnieni sprawiedliwości, a mimo to miłosierni i zachowujący czyste serce. Jest to sposób na przyjęcie Jezusa i ścieżka prowadząca do realizacji z Ojcem, który Go posłał. Tracić w ten sposób można tylko mając zakorzenioną w sercu wiarę, że ostatnie słowo należy do Ojca, który zatroszczy się o to, że nie utracimy naszej zapłaty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zanieśliśmy przez ręce Matki Bożej wszystkie wasze intencje wprost do serca Pana Jezusa. Pamiętajmy o tym, że w każdej naszej trudności możemy znaleźć tam schronienie w Jego miłosiernym sercu. Życzę wam błogosławionych wakacji, błogosławionego odpoczynku. Nie zapominajmy, że odpoczywając również, a może przede wszystkim, możemy szukać Pana Boga i relacji z Nim tam, gdzie jesteśmy. Zapraszam was na wspólną koronkę jutro do Radia Niepokalana i na wspólny różaniec już od 5:30, również w Radiu Niepokalana. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Bernarda z Montonu. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wczesna wiosna, rok 1081. Przełęcz Monte Jovis, wysoko w Alpach, między Doliną Aosty a Drogami Północy. Nazywam się Hugon. Jestem rycerzem z Burgundii. Idę do Rzymu. Tak mówię każdemu, kto pyta. Do grobów apostołów, do Piotra i Pawła, po odpuszczenie win. Ale dziś Rzym nie istnieje. Jest tylko świszcząca zamieć. Śnieg zasypał wąską perć. Wiatr wyje między skałami. Skleja rzęsy. Monte Jovis, Góra Jowisza. Tu droga jest cienką kreską między skałą a przepaścią. Koń przepadł pierwszy. Pęka pod nim śnieg, jakby ziemia otworzyła usta. Potem krzyk Martina, ginący w zabiei. I drugi wrzask. Odon. Potem już tylko posępna dujawica. Wołam ich. Chyba wołam. Zimno odbiera miarę rzeczom. Czas płynie inaczej. Raz wydaje mi się, że stoję kilka chwil, a później, że idę od początku świata. Do Rzymu. Powtarzam to w głowie jak modlitwę. Do Rzymu. Pokuta. Za młynarza z Cluny. Za człowieka, którego uderzyłem w gniewie. Za krew na dziedzińcu. Za milczenie jego żony. Za wszystko. Idę do Rzymu. Ale Rzym jest gdzieś pod śniegiem. Padam przy czarnym zrębie skały. Tak naprawdę nie wiem, czy to skała, czy zaspa. Śmierć w górach nie podnosi głosu, nie uderza. Najpierw zabiera siłę. Pamięć przynosi sen. Chce mi się spać. To wydaje się rozsądne. Po prostu zamknąć oczy na chwilę. Przeczekać wiatr, odpocząć. Wtedy widzę światło. Mały czerwony punkt w gęstej bieli. Drży.

pyta, czy byłem sam. Mówię, że nie. Że było dwóch ludzi. Słudzy. Pachołkowie. Wiatr uderza tak mocno, że musimy się zatrzymać. Pyta, gdzie są. Pokazuje za siebie, w biel, w nicość. Mówię, że nie wiem, że ziemia uciekła im spod nóg. Nie mówię ich imion. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że imię waży, a ja nie chcę już niczego nieść. Mówię więc, że to nikt ważny, tylko słudzy, pachołkowie. Nikt ważny. Bernard patrzy na mnie. Nikt ważny, powiadasz. W jego głosie nie ma wyrzutu, nie krzyczy, nie poucza. Jakby sprawdzał ciężar tych słów. Idziemy dalej. Dom pojawia się nagle. Niskie kamienne mury, małe okna zasypane śniegiem. Hospicjum na Monte Jovis. Dom Bernarda. Nie wygląda jak klasztor z opowieści. Bernard uderza w drzwi. Otwierają szybko. Wnoszą mnie do środka. Bracia zdejmują ze mnie płaszcz. Ktoś rozcina rzemienie przy butach. Ktoś trzyma moje dłonie nad miską z letnią wodą. W izbie pachnie dymem, mokrą wełną i kwaśnym chlebem. Jestem na posłaniu. Palce zaczynają boleć dopiero przy ogniu. Ból wraca jak kara. Zaczynam rozumieć, że żyję. Bernard stoi przy drzwiach. Twarz ma szarą, oddech ciężki. Bracia mówią, że wiatr się wzmaga, że noc jest ślepa. Bernard słucha, nie spiera się. Zdejmuje przemoczoną rękawicę, przez chwilę ogrzewa dłoń nad ogniem. Potem pyta mnie o tamtych dwóch. Dopiero wtedy wypowiadam imiona. Martin, Odon. Bernard kiwa głową. Prosi braci o suchy płaszcz, linę i drugą pochodnię. W izbie robi się ciszej. Mówię z posłania, że oni pewnie już nie żyją. Bernard odpowiada, że tym bardziej trzeba ich znaleźć. Patrzę, jak zbierają się do wyjścia. Dwóch braci bierze nosze. Jeden owija twarz grubą tkaniną, inny przypina do pasa mały krzyż. Myślę o Martinie. Przez 3 lata podawał mi wodę do mycia, czyścił mój płaszcz. Znał ciężar mojego miecza lepiej niż ja. Odon miał bliznę przy uchu, bał się koni. Nikt ważny. Te słowa wracają do mnie teraz, w cieple izby. Teraz zaczynają ważyć. Ktoś półgłosem zaczyna psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną. Otwierają się drzwi. Biała noc wchodzi do izby. Płomień w palenisku kładzie się nisko. Bernard wychodzi pierwszy. Za nim bracia. Lina, pochodnie, nosze. Przez chwilę widzę ich jeszcze w progu. Potem zamieć zabiera wszystko. Nie śpię. Leżę przy ogniu i słucham. Wiatr bije w dach. Uderza w okiennicę, wyje w kominie. Jeden z braci siedzi przy mnie, podaje mi wodę, poprawia koc. Nie pyta o moje grzechy. To jest najgorsze. Gdyby pytał, mógłbym się bronić. Mógłbym powiedzieć o pokucie, o Rzymie, o grobach apostołów, o tym, że biskup kazał mi iść. Ale on nie pyta, po prostu czuwa. Wtedy zaczynam rozumieć, że moja pielgrzymka nie zaczęła się w Burgundii. Zaczyna się tutaj, w domu na Monte Jovis. Nad ranem słyszę uderzenie. Bracia wrócili. Najpierw 2.

niosą Martina. Jego twarz jest sina, ale usta poruszają się lekko. Żyje. Potem wchodzi trzeci brat, za nim Bernard. Na końcu niosą Odona, już bez pośpiechu. Kładą go blisko ognia, choć ogień nie może mu już pomóc. Bernard klęka przy nim. W izbie nikt się nie odzywa. Ja też milczę. Bernard odsłania twarz Odona. Robi to powoli, ostrożnie, jak przy kimś ważnym. I wtedy wraca do mnie słowo, które słyszałem wiele razy w kościele. Najmniejsi. To słowo nigdy wcześniej nie miało twarzy. Przed południem chmury rozrywają się na chwilę. Światło pada na przełęcz. Nie jest jeszcze ciepłe. Nie zwycięża zimy. Tylko ją odsłania. Widać skały. Czarne żebra Alp. Zasypaną ścieżkę. Bernard stoi przed domem. Patrzy na drogę w dół. Za kilkanaście dni zejdzie z tej przełęczy. Pójdzie ku Pawi. Będzie próbował godzić tych, którzy rozdarli chrześcijański świat. Już nie wróci. Jego droga skończy się w Nowarze, ale dom na Monte Jovis zostanie. Zostaną kamienne ściany, ogień, miska ciepłej strawy. Śnieg będzie wracał co roku, wiatr będzie zasypywał ścieżki. Ludzie nadal będą ginąć w bieli, a bracia będą czekać, słuchać i wyjdą w zamieć po Chrystusa.

0: I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Pełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Pochodzę z małego miasta, 100 kilometrów od Warszawy. I właśnie wiary przekazywali mi rodzice, babcia, mojej mamy siostra była w zakonie u sióstr benedyktynek sakramentek na rynku Nowego Miasta tu w Warszawie. I ona była dla nas takim wzorem, taką opoką, jak przyjeżdżała do nas. To było święto w rodzinie, no bo ktoś tak święty jeszcze z Warszawy. Moi rodzice, mama z zawodu nauczycielka, tata był rzemieślnikiem. Było nas w domu 6 rodzeństwa. I co wieczór razem klękaliśmy do pacierza, pilnowali to rodzice, a w niedzielę wszyscy razem chodziliśmy do kościoła. I tak było przez wszystkie lata, aż do kiedy skończyłam liceum. Chodziliśmy na pielgrzymki do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się tutaj u właśnie cioci naszej zakonnicy na rynku Nowego Miasta. Chodziliśmy od Paulinów. Były to takie niezapomniane chwile i my wierzyliśmy, że Matka Boża we wszystkim pomoże. Mój ojciec był bardzo surowy i pewnego razu z bratem, jak szliśmy do Częstochowy, to tak, żeśmy podpowiedzieli, może mama i tata by przyjechali. Oczywiście powiedział, że nie. Ja się bardzo modliłam o to, żeby mój tata przyjechał do Częstochowy, żeby nas zobaczył, żeby był z nas dumny. No i rzeczywiście, jak doszliśmy do Częstochowy i wchodziliśmy przed samym wejściem na Jasną Górę, usłyszałam właśnie swoje imię, imię brata i moi rodzice właśnie stali i machali do nas. To były takie cudowne rzeczy, które przeżyłam. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg był dla mnie bardzo daleko. Babcia do nas często mówiła, jak tak biegaliśmy czy coś spsociliśmy, to mówiła, bój się Boga. No i tak w takiej bojaźni Bożej byliśmy wychowani. Jest srogi, trzeba się go bać, jest daleko w niebie i jak coś źle zrobisz, to cię ukarze. I w zasadzie z takim przesłaniem weszłam w dorosłe życie. Kiedy poznałam mojego męża, to narzeczonego, znaliśmy się 3 lata. On nie chodził do kościoła, znaczy chodził ze mną. Był ochrzczony, przystępował do Komunii Świętej, ale nie chodził do kościoła tak. Jego rodzina też nie chodziła do kościoła. To były te czasy, kiedy najważniejsza była przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rodzina właśnie należała do partii i no, nie było mile widziane. Nawet branie naszego ślubu w naszym mieście, dlatego braliśmy ślub kościelny właśnie na rynku Nowego Miasta u mojej cioci w kościele świętego Kazimierza. Ja byłam pewna, że ja wierząca, praktykująca przyciągnę mojego męża do Pana Boga. No i że po ślubie to będzie wszystko cudownie. Będziemy razem chodzili na mszę świętą, do sakramentów świętych. No po prostu tak sobie to wyobrażałam. Ale niestety od momentu, kiedy urodziłam, mąż chodził ze mną do kościoła jeszcze kiedy byłam w ciąży i urodziłam naszą córkę, a potem już nie. Niestety nie udało mi się mojego męża przekonać, namówić do tego, żeby razem ze mną chodził do kościoła, żeby się modlił. Próbowałam to przez 18 lat i niestety nasze małżeństwo po 18 latach skończyło się rozwodem. Pewnie w tym jest trochę mojej winy, tak? No bo może byłam młoda, może nie umiałam, ale przez 18 lat nic mi się nie udało, jeśli chodzi o mojego męża. Po rozwodzie po pewnym czasie zdecydowałam się na nowy związek z mężczyzną. Oczywiście to był związek niesakramentalny. I tutaj też to było takie niezgodne z tym, co ja miałam w sercu i to, o czym pragnęłam przez całe życie w tamtym związku, żeby to było właśnie tak cudownie i z Panem Bogiem i sakramenty, żebyśmy mogli uczestniczyć. A tutaj, no niestety, ta bariera, on był po rozwodzie, ja również. I oczywiście przez wiele lat tego związku miałam świadomość, że żyjemy w grzechu. Ponieważ ja jestem związana przysięgą z innym mężczyzną i ta świadomość była dla mnie takim moim smutkiem w sercu, bo w porównaniu z tym moim ciężkim życiem przez 18 lat w pierwszym małżeństwie, tutaj byłam traktowana jak i jestem tak jak księżniczka. Zostaw, połóż, ja ci zrobię herbaty. I w ogóle z takiego związku, gdzie ja musiałam o wszystko zadbać, gdzie musiałam się o wszystko martwić, tutaj został mi ten ciężar taki dnia codziennego zdjęty z moich barków. Natomiast brak Pana Boga na co dzień był taką ogromną raną w moim sercu i ja oczywiście z moim niesakramentalnym mężem chodziliśmy zawsze do kościoła na mszę świętą. I ja się tak uczepiłam szaty Pana Jezusa, tak bym to powiedziała obrazowo, żeby się nie zgubić w życiu. To polegało na tym, że prosiłam Pana Boga, żebym mogła przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej, chociaż przed śmiercią. Nie widziałam żadnego dobrego rozwiązania, wyjścia z naszej sytuacji. No bo jak można zostawić kogoś, kto tak bardzo kocha i cały czas jest i jest dobry, wspierający. Po prostu nie widziałam wyjścia, rozwiązania naszej sytuacji. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę i wymyśliłam sobie, że będę sobie jeździła, zwiedzała kościoły w Warszawie, oczywiście i w Polsce. Będę jeździła na wycieczki i będę się przygotowywała do śmierci. Taki po prostu był mój zamysł. I w 2008 roku w naszej parafii usłyszałam o rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tak sobie pomyślałam, że może wezmę w nich udział i ponieważ były w kościele, tak, to były właśnie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Ja nic nie wiedziałam na temat odnowy, ale to znaczy zawsze widziałam plakaty odnowy, które wzywały młodzież do spotkań. Tak się akurat składało. Ale tutaj, jak ksiądz proboszcz ogłosił, że te rekolekcje są w kościele, to sobie pomyślałam, że no z kościoła nawet jak będą młodzi, to pewnie mnie nikt nie wyrzuci. Jak przyszłam na pierwsze spotkanie, to zgłosiłam się do osoby, która wydawała mi się, że jest właśnie taką osobą organizującą te rekolekcje. I powiedziałam, że jestem niesakramentalna i że chciałabym wziąć udział w tych rekolekcjach. Powiedziała, że bardzo chętnie, że miejsce jest dla wszystkich. No i zostałam. No i tak właśnie każde słowo, które usłyszałam na tych rekolekcjach, było po prostu skierowane do mnie. Ja w tej chwili nie pamiętam osób, które uczestniczyły w tych rekolekcjach. Na pewno nie potrafiłabym poznać nikogo, ale wszystko to, co było mówione na tych rekolekcjach, wszystko rozumiałam i wiedziałam, że to jest po prostu dla mnie. I na tych rekolekcjach wierzyłam, że Pan Jezus kocha mnie mimo tych moich grzechów, że czekał na mnie, że ja mogę z Nim rozmawiać i On mnie słucha. To było coś takiego niesamowitego i zrozumiałam, że On jest moją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem i że On może rozwiązać moje problemy, wskazać mi drogę i po prostu mi tak po prostu pomóc. Jednym z punktów na tych rekolekcjach było nabożeństwo, w którym mieliśmy oddać swoje życie Panu Jezusowi. I tak klęczałam przed tym Najświętszym Sakramentem. U nas mamy w parafii dwa kościoły w tym maleńkim kościółku i kiedy to usłyszałam, że zapragnąłem Panu Jezusowi życie oddać od razu, natychmiast i biec. No, ale tak utworzyła się kolejka. Widocznie wszyscy chcieli spotkać Pana Jezusa. I tak się złożyło, że ja byłam ostatnia. Ale mimo tego ostatniego miejsca doświadczyłam tak ogromnej miłości Bożej. Tak jakbym była pierwsza, jedyna i jakby nikogo ani przede mną, ani za mną nie było. I tak jakbym była tylko ja i Pan Jezus, jak wspominam te chwile teraz. Przecież to wiadomo, że stał Przenajświętszy Sakrament, a ja zawsze widzę tam Pana Jezusa, normalnie osobę Pana Jezusa. Tak to zostało zakodowane w mojej pamięci. Następnym nabożeństwem było wylanie darów Ducha Świętego. I to była taka modlitwa, podczas której usłyszałam, że Pan Jezus obdarował mnie różnymi talentami. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że te wszystkie moje zdolności to jest Jego zasługa, zasługa dobrego Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I mimo tego, co ja w życiu zrobiłam i przeżyłam, to na mnie czeka. I tak właściwie taki zwrot właśnie nastąpił po tych rekolekcjach, bo zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam się tak modlić zupełnie inaczej niż to robiłam do tej pory, że to jest pacierz, a tutaj mówimy spontaniczne modlitwy. I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże. No tak, ale w tym moim związku niesakramentalnym nie jestem sama i bardzo chciałam, żeby ten mój niesakramentalny mąż również mógł uczestniczyć w spotkaniach naszej wspólnoty. Tak po ludzku powiem, że mąż się opierał, bo zastanawiał się, co my tam robimy przez tyle godzin. Ja widziałam, że ja go nie namówię i poprosiłam Pana Jezusa, żeby mój mąż przyszedł na takie spotkanie chociaż raz. No potem jak już nie zechce, no to trudno. zaprosiłam go na takie spotkanie wigilijne. Mąż jest wysokim mężczyzną i tak popatrzył, wszedł, mówi, o, bardzo mi się podoba, tak? Stoły zastawione i w ogóle taka atmosfera wigilijna. Ale tak się stało właśnie, że od tego spotkania wigilijnego zaczęliśmy razem uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i ja modliłam się cały czas o to, żeby móc przystępować do spowiedzi świętej, bo to było dla mnie najważniejsze. Miałam świadomość tego, że to się łączy z decyzją na życie w celibacie. Co prawda jako normalny człowiek nie wyobrażałam sobie tego, że tak można żyć, ale modliłam się o to, bo widziałam, że to jest to warunek przystąpienie do spowiedzi, do Komunii Świętej. Modliłam się w grupie i ogromnym świadectwem i wsparciem dla mnie były właśnie świadectwa koleżanek w grupie. I pewnego razu nasz ksiądz, który prowadził naszą grupę, miał krótkie kazanie o spowiedzi. Takie normalne, prawda, co trzeba zrobić, 5 warunków sakramentu pokuty i że trzeba to zrobić spokojnie. I w tym momencie tak mi się wydawało, że ja krzyczę głośno, ale jak krzyczałam tylko w duchu, mówię, Panie Boże, ja bym chciała do tej spowiedzi, ale nie sama. Ja bym chciała z moim mężem, z Jaśkiem bym chciała. On jest takim dobrym człowiekiem. I to był poniedziałek, a w czwartek, Wielki Czwartek, jak wróciliśmy po Triduum, to odkręciłam się tak nie wiadomo, że tak powiem, tak nagle. Odwróciłam się do męża i zapytałam, a może byśmy poszli ze spowiedzi? A mój mąż tak popatrzył na mnie i powiedział tak. I to właśnie było to najpiękniejsze tak w moim życiu. I mówiąc w skrócie, ja byłam 8 kwietnia u spowiedzi Komunii Świętej, a mój mąż, ponieważ pracował 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Taka pamiętna data. Pamiętam po spowiedzi, byłam u Matki Bożej Łaskawej na rynku Starego Miasta. Poszłam do mojej cioci, właśnie do klasztoru i powiedziałam, co zrobiłam, że właśnie wyspowiadałam się, że podjęliśmy taką decyzję. Cioci, zakonnicy z prawie 60-letnim stażem leciały łzy z oczu. Tylko zapytałam, mówi, no sama byłaś, a gdzie Jasiek? A ja mówię, będzie. Także od 4 lat przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Uczestniczymy systematycznie w spotkaniach w naszej grupie. Przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Znaczy ja tak często, jak tylko mogę. Ja gdybym mogła, to bym robiła to codziennie. No niestety nie zawsze jest taka możliwość. Ale to jest dla mnie taka ogromna radość i wolność. Tak, takiego surowego i karzącego. No jak ja mogłam myśleć inaczej, jak ja tyle nagrzeszyłam, to jak ja mogłam myśleć, że ktoś mnie może kochać taką właśnie z takimi grzechami strasznymi. A właśnie po tych rekolekcjach, po tym naszym nawróceniu, to jest taka, to tak czuję, wiem, jestem przekonana, że Pan Jezus mnie tak kocha, że więcej by nie mógł pewnie, że on mi darował, i to jest najcudowniejsze, że on mi darował te wszystkie grzechy, tak jakby właśnie wrzucił gdzieś w ocean, i one mi nie ciążą, nie przeszkadzają mi w tym moim obecnym życiu. Ja po prostu dostałam od niego nowe życie, lepsze życie, i nie wyobrażałam sobie, muszę tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażałam sobie, że to jest taka wolność. Bo tak mi się kiedyś wydawało, że no jak Pan Bóg coś zabierze, to zechce coś w zamian. A to nieprawda. Jeśli Pan Bóg, jeśli się czegoś wyrzekamy, tak jak my, prawda, żyjemy w celibacie, to Pan Bóg nas obsypuje takimi łaskami, takimi darami i taką wolnością i taką miłością, że to jest po prostu po ludzku nie do ogarnięcia. I to jest to właśnie takie nowe i wspaniałe życie. Takie nowe życie i dużo lepsze życie niż to, które prowadziliśmy. Duch Święty tak działa, Pan Bóg tak działa, że obsypuje nas tymi darami, tylko musimy je zobaczyć. Musimy je odkryć. Ale On nam w tym pomaga. To są takie dary jak miłość, radość, spokój. Ja na przykład przed tym naszym nawróceniem bardzo się martwiłam o dzieci, o wnuczki, tak? Bo moje dzieci korzystają, jednemu i córce, i synowi nie udało się małżeństwa, są po rozwodach, mają nowych partnerów, korzystają z życia, nie rozumieją mnie. Ale myślę, że ja w ich wieku też popełniałam bardzo wiele błędów. Wiem, że Pan Jezus jest miłosierny. Modlę się o tę łaskę, żeby moje dzieci na swojej drodze też spotkały Pana Jezusa, ale takiego żywego, który jest miłością, który nas przygarnia. I dzięki tym darom od Pana Boga w moim sercu panuje taki spokój. Nie ma w nim lęku ani o siebie, ani o najbliższych. Mimo tego, że w naszym życiu zdarzają się różne historie normalne, jak to w życiu. Tracą pracę najbliżsi, prawda, choroby. Ale to nie burzy mojego spokoju. Codziennie, ja to tak powiem, że ja się modlę od rana do wieczora, tak, ja jestem na emeryturze, mam różne obowiązki, a to do wnuczków, a to trzeba coś komuś pomóc. Prowadzimy normalne życie, ale wszystko to, co robię, staram się robić jak najlepiej potrafię, bo tak jakbym to robiła właśnie dla Pana Jezusa, po prostu. Nawet tego, czego bardzo nie lubię, tak? Nie przepadam za gotowaniem, ale zawsze gotowałam i gotuję. Ale tak sobie myślę, że ta zupa musi być przyprawiona miłością, no bo gdyby tak Pan Jezus przyszedł, prawda, i chciał spróbować, no to też musi być dobre i smaczne. Także tak, takie życie z Panem Jezusem na co dzień. I modlitwa na co dzień. Więcej takiej modlitwy, takiej spontanicznej. Takiej w metrze, różaniec. Takim moim małym protestem przeciwko tym protestom różnych grup innych niż katolickie na ulicach jest moje chodzenie po ulicy. Modlenie się na różańcu, bo jeżeli oni mogą mieć różne transparenty, to ja sobie myślałam, to ja mogę sobie chodzić z różańcem i modlić się. I rzeczywiście w metrze wyjmuję różaniec i modlę się na tym różańcu. I się nie wstydzę, bo Pan Jezus jest przy mnie i ja jestem z tego dumna. No to jest najważniejsza sprawa, żeby zwrócić się do Pana Jezusa. On pomoże. Trzeba mu tylko zaufać. I nie ma takiej sytuacji w życiu, której Pan Jezus by nie rozwiązał. Znaczy ja to tak powiem o sobie, że trzeba to swoje życie, takie jakie jest, na takim etapie, jakim jesteśmy. Może jesteśmy w coś uwikłani, tak jak w różne przeciwności. Po prostu trzeba je oddać Panu Jezusowi. Po prostu powiedzieć. Po prostu powiedzieć: Panie Jezu, ja Ci oddaję to moje życie takie, jakie jest i Ty bądź moim Panem. I w tym momencie Pan Jezus zacznie działać. I trzeba próbować, i trzeba się modlić. Właśnie o to, żeby Pan Jezus poukładał to wszystko. I On to zrobi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Witam serdecznie. Proszę wyobrazić sobie trzy takie sytuacje. Pierwsza, rozmawiam z 40-letnią kobietą, może 35-letnią, i ona opowiada mi historię, w jaki sposób weszła do sekty satanistycznej. Ale nie te okoliczności były ważne. Istotą było, że ja miałem poczucie, że obcuję z osobą wydrążoną. I na jakiej drodze to się stało, że jakaś część człowieczeństwa, że ona została pozbawiona jakiejś części człowieczeństwa. Powiem o tym za chwilę, ale teraz tylko tyle. Ona musiała za każdym krokiem głębiej wchodzenia w sektę, musiała zabić jakąś część siebie, w której miała doświadczenie miłości. Sytuacja druga. Uczestniczę w egzorcyzmach i ta osoba, mimo że jest w jakimś stanie lekkiego transu, a może udawała ten trans, ale raczej nie, mówiła różne rzeczy niby w imieniu zła, w imieniu złego ducha, ale w pewnym momencie, dosłownie na półtorej sekundy, usłyszałem jego prawdziwy głos poprzez strony głosowe tej kobiety. Sens tego był taki, że on, dręczony, ten zły duch w tej kobiecie, nic nie mógł zrobić, ponieważ, jak on to powiedział, masz szczęście, bo dziury w twojej duszy zasłania Maryja, płaszcz Maryi i płynące stąd bezpieczeństwo. I trzecia sytuacja. Rozmawiam z osobą, która wyszła z satanizmu i ona mówi tak. Czuła pewien dyskomfort. Mówi tak. Bo wiesz, szatan to natychmiast dawał mi to, o co prosiłam. A z Jezusem jest zupełnie inaczej. Oczywiście on daje dużo więcej, tak? I daje prawdziwe rzeczy. Ale to odbywa się na pewnej drodze. Ten, który mną manipulował, dawał natychmiast choćby pozory tego, co daje. Drodzy Państwo, zgodnie z naszą już krótką tradycją, w tej chwili bardzo proszę o wsparcie tego kanału. Można to zrobić w opisie. Tego kanału bardzo proszę o wsparcie zrzutki, która, jeśli macie okazję słuchać Radia Niepokalana, to tam wiecie, że tam jest ewangelizacja. Tutaj bardziej na kanale Obrona Wiary. Mówię o toksycznych duchowościach, chociaż oczywiście na kanale, w radiu również. I w tym opisie, tutaj na kanale i przypiętym na Facebooku, jest również konto Fundacji Brulionu i można te nasze działania wspierać i tutaj, i tutaj. Niech każdy wybierze, jeśli czuje w sercu, że tak ma być, niech każdy wybierze właściwą dla siebie formę. Więc pierwsza uwaga ogólna jest taka, że szacuje się, że satanizm na świecie wyznaje około 100 tysięcy ludzi. Ja sądzę, że ten szacunek to jest od 50 do 150 tysięcy, tak. Ale chodzi o to, że ta grupa liczona jest w dziesiątki tysięcy osób. Prawdopodobnie ta suma jest zawyżona w celach propagandowych, no ale tutaj chodzi tylko o pokazanie masywności tego problemu. Jednym z takich bardzo konkretnych, zaproponowanych jakiś czas temu już sposobów opisu tego zjawiska, to jest taki podział na trzy rodzaje, czyli nurt wierzeń ateistycznych, nurt wierzeń teistycznych oraz satanizm zabawowy. Oczywiście nie ma nic takiego jak zabawa w satanizm,
ale tutaj chodzi o pewne formy związane z popkulturą. Wyznawcy satanizmu teistycznego czczą szatana jako bóstwo, jako istotę, jako upadłego anioła, jako kogoś, kto istnieje, ma wolę, ma umysł. Wyznawcy satanizmu ateistycznego czczą szatana jako formę, jako symbol, tak? Symbol władzy, którą czczą, symbol zmysłowości, hedonizmu, które czczą, symbol sił natury. Oni czczą po prostu moc, tak? I im wydaje się, że nie czczą osoby, że są takimi niezwykłymi zupełnie ludźmi, wyższymi od tych, wyżej jakby w tej hierarchii duchowej, czy też hierarchii istnień ludzkich wyżej umieszczonymi. Oni się czują, ponieważ nie jakieś tam stare bajki, że tam jakiś szatan istnieje, że jakiś zły duch, jakieś opowieści dziwne. Czyli oni są zmanipulowani przez złego ducha. Jeden ze sposobów, który on uwielbia, czyli szatan nie istnieje. Oni w to wierzą. No i trzeci nurt satanizmu to jest ten satanizm w cudzysłowie zabawowy. On jest przez popkulturę bardzo mocno promowany i ci ludzie łudzą się, że można powtarzać bezkarnie słowa przyzywające duchowe zło. Ci ludzie słuchają piosenek, gdzie są inkantacje i gdzie wyraża się wprost oddawanie czci szatanowi, ale ci ludzie myślą, że to jest taka estetyka, że to jest takie barwne, że to jest takie antysystemowe, że to jest po prostu fajne. I teraz tak. Druga zasadnicza uwaga. Wszystkie teksty krążące w sieci na temat satanizmu, jakie czytałem, w tym definicje, hasła encyklopedyczne, hasło na Wikipedii, wszystkie one są mieszaniną kłamstw, półprawd i manipulacji. Bo, mówiąc najkrócej, ani naiwność, ani głupota, ani powierzchowność nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. Nie wnikając w to, w tę myśl, w tę opinię, w tę obserwację, należy powiedzieć, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, w jaki sposób my sobie wyobrażamy zło. Istotne jest to, czego dokonujemy, to znaczy aktów umysłu i aktów woli. I to jest istota rzeczy. Czyli jak postrzegamy tę rzeczywistość, o której mówię, jakich dokonujemy wyborów. Ten satanizm polegający na tym, że się nie wyznaje żadnego bóstwa, że to jest tylko wyznawanie kultu, to jest tylko kult władzy, to jest tylko hedonizm, to jest tylko zaspokajanie każdej żądzy i, co jest najważniejsze, samo uwielbienie, nie zmienia to faktu, że jest ten nurt jest również duchowo zabójczy. Ci ludzie uznają szatana jako metaforę. Nawet za metaforę ludzkiej wolności, tak? No wtedy mamy system i oni są antysystemowi. I teraz, jeśli ktoś wypowiada prośby, nakazy, rozkazy, korzystając z imion używanych w demonicznych kultach, naraża się na zniewolenie. Czyli po pierwsze jest to przyjęcie poprzez umysł, że można osiągnąć jakieś cele przy pomocy tych wszystkich form zaklęć, inwokacji, form przyzywania i tak dalej, i tak dalej. To jest akt umysłu. My wierzymy w to, że nawet ten nieistniejący zły duch, czyli ta energia, do której się
nad którą myślimy, że mamy władzę, że wypowiadając pewien zestaw słów, że my zyskujemy nad tym jakąś kontrolę i dzięki temu możemy zaspokajać jakieś własne potrzeby. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jak my sobie wyobrażamy tę rzeczywistość. Istota tkwi w akcie umysłu i akcie woli. I teraz szatanowi kompletnie jest obojętne, czy jest czczony jako jakieś bóstwo. Jemu wystarczy, że ktoś powie, pragnę zdrowia, bezpieczeństwa i ten ktoś wypowie tę intencję w próżnię, w pustkę, tak? W stronę nieznanego, tak? No bo nie da się uczciwie wypowiadać takiej prośby ku jakiejś energii, tak? Po co w ogóle mówić do energii? Po co w ogóle te rytuały, tak? Energię należy po prostu opanować, tak? Jakieś urządzenia stworzyć, jakąś teorię i manipulować tą energią. Więc błąd intelektualny, który popełniają sataniści, leży u samych podstaw, ateistyczni, leży u samych podstaw tej formy satanizmu. Nie można zwracać się do bezosobowych bytów, takich jak energia, takich jak moc wszechświata, takich jak umysł kosmiczny i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to nie była inteligencja, tak jakby to nie było coś, co ma... No jak można rozmawiać z energią, tak? No jest to całkowicie absurdalne. A samo to wypowiadanie tego w pustkę przy oczekiwaniu jakiegoś konkretnego skutku, to jest definicja okultyzmu. To znaczy, że my nie wiemy, ku komu się zwracamy. Czyli okultus to znaczy nieznane. Rzecz polega na tym, że po tamtej stronie jest ktoś, kto słucha i kto zaproszony przychodzi. I nawet wtedy, kiedy nie jest zaproszony, zmienia imienia, którym się posługuje, czy też nawet jest to zwrot ku jakiejś szerszej kategorii, czy na przykład upadły anioły, tak? Ponieważ jemu wystarcza fakt, że to zaproszenie jest wyrażane ku nieznanemu, tak? I to nieznane po prostu w ten sposób zdobywa władzę i jest zdolne wykopać drzwi naszej wolności. Dlaczego? Bo my od tego niewiadomego czegoś oczekujemy, pragniemy. I mamy tutaj umysł, mamy tutaj wolę, która otwiera nasze serce. No bo jak można oczekiwać ochrony szczęścia odnoszonego przez siebie amulety, tak? To jest czysty okultyzm. Kawałek metalu, kawałek kamienia nie ma żadnej mocy, tak? I teraz nie ma żadnej mocy poza tą, którą mu przyznasz, tak? Bo jeśli wierzysz, że coś stoi za wiarą w amulety, to ci pomoże. No więc jasne jest, że okultyzm jest formą satanizmu. Mimo, że nie ma tutaj zwracania się do osoby. Wystarczy, że oczekuje się rezultatów od bezsensownych czynności, tak? Czyli bioenergoterapeuta macha rękoma, fuka, puka, dmucha, homeopata udaje, że leczy przy pomocy cukru, no bo tam nie ma żadnej substancji czynnej biologicznej, no bo jeśli coś się rozcieńcza 200 razy, to za piątym razem już jest tego brak w tym roztworze. Więc tu chodzi tylko i wyłącznie o sugestie, które ma otworzyć człowieka. Czy też nie ma znaczenia, czy to może być na przykład radiestezja, tak? Jeśli radiesteta mówi, chodzi po tymi różdżkami czy z tym wahadełkiem i mówi, tak, tutaj proszę 7,5 metra w kopcie i będzie woda, to on te informacje ma od złego ducha. Bo zawsze należy szukać źródła mocy, jeśli my mamy jakieś informacje, skąd one pochodzą. Tak? I tutaj zauważmy, że to oczekiwanie skutku
od czynności bezsensownych, tak, czyli takich, którzy na drodze przyczyna-skutek nie mogą dać owocu, to te intencje wyrażane w stanie transu, głębokiego relaksu, czy w ogóle w każdym stanie odmiennej świadomości, to one wtedy są najbardziej niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że to nasze wnętrze pozbawione jest ochrony racjonalnej i ochrony sumienia. Więc my się po prostu otwieramy na zło, bo czegoś chcemy od rzeczywistości, która nam tego dać nie może. I teraz samo to już wystarcza. A co dopiero przyzywanie zła? I można nazywać to energią, nie ma to znaczenia. Prosić można tylko osoby. Zatem, mówiąc krótko, Kościół szatana nie uznaje szatana jako realnej istoty duchowej. Tak sami o sobie piszą, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ważne jest, że szatan uznaje ważność tych próśb skierowanych do energii. Tak to powiedzmy na skrót. Jeśli demoniczne zło istnieje, ty się do niego zwracasz, o coś prosisz, zawierasz pakt. I to jest sprawa prosta. A każdy pakt z demonem to duchowe samobójstwo. I teraz ten przykład pierwszy. Osoba tej kobiety, która była, takie miałem odczucie, nie wiem, czy to metafora, czy opis rzeczywistości, takim wglądem duchowym, ale była jakby wydrążona. Ona jako mała dziewczynka została osierocona, został z nią tylko kilka lat starszy brat i ten brat postanowił, że będzie chronił tę swoją siostrę. Miał 13 lat. No i oczywiście to się nie mogło udać i kiedy po raz kolejny zderzył się z rzeczywistością, to oddał swoje życie szatanowi w zamian za to, żeby on ich chronił, tę swoją siostrę i jego. I finał tej całej sytuacji był taki, że oni trafili do sekty. I teraz, jaka była droga w tej sekcie? Na czym polega to, co nazwałem zabijaniem wszystkiego, co jest doświadczeniem miłości w historii człowieka? No tak. Jeśli masz z dzieciństwa takie najsilniejsze, no bo sieroty tak mają, jeśli masz takie z dzieciństwa najsilniejsze doświadczenie emocjonalne, jaką jest przywiązanie do kota, to musisz zabić kota. Jeśli gdzieś miałeś na swojej drodze takie pozytywne przeżycie wiary katolickiej na przykład, no to wtedy musisz wyszprejować sobie usta i przyjąć komunię, potem wyjąć Pana Jezusa i go zbezcześcić. Tak? Po co to jest? Po to, żeby ludzie popadli w rozpacz. Bo wtedy najłatwiej nimi jest manipulować. I ten proces zabijania w sobie krok po kroku wszelkich śladów miłości w sercu człowieka powoduje niszczenie tego wnętrza naszego, tego wnętrza, które jest duchowe, czy też kontaktuje się z naszym duchem. I ono jest zniszczone krok po kroku i potem ma się takie wrażenie, że rozmawia się z kimś pustym. I to czasami nawet widać oczy, tak? Takie martwe, matowe. I teraz najbardziej znaną grupą satanistyczną, grupą wyznaniową jest Kościół Szatana. I on został założony pod koniec lat 60. przez Szandora Laveya i to jest kilkanaście tysięcy członków na całym świecie. Siedziba tego kościoła znajduje się w San Francisco. Kalifornijski Kościół Szatana ma swoją infolinię. Można tam zadzwonić po prostu. I ten kościół jest taką grupą
jakoś uporządkowaną. Tam jest książka, w której są zawarta, jest doktryna tej grupy, tam jest jakaś hierarchia i tak dalej, i tak dalej. Ale poza tym rzeczywistość tych grup lóż szatańskich jest satanistycznych, jest po prostu amorficzna. I my mówimy najczęściej właśnie o tym kościele szatana LaVey, ale tylko dlatego, że on jest opisany, tylko dlatego, że my znamy tę książkę, my Biblii Szatana i tylko dlatego to jest na pierwszym planie. Jakby tak. Pod koniec lat 80. wtedy kontrkulturowy i anarchistyczny kwartalnik Brulion, który redagowałem, założyłem i redagowałem, opublikował wywiad z masonem wysokiego stopnia. Myśmy wtedy pisali na wszystkie kontrowersyjne tematy i nie spotykaliśmy się właściwie z żadnymi przeszkodami, tak? Wtedy dla nas jakimś tam punktem odniesienia, chociaż też niezbyt wielkim, bo to pismo było anarchistycznym pismem, była Gazeta Wyborcza, ale nie w porządku politycznym, tylko po prostu wokół tego środowiska było

tam szedłem tym tropem i kiedy byliśmy już po 90 roku w Paryżu, to przesłałem Antkowi taką kartkę pocztową, które było właściwie zdjęciem, a na tym zdjęciu zostałem sfotografowany na tle tablicy informującej, że stoimy przed budynkiem masońskiego Wielkiego Wschodu Francji. Grand Orient de France, tak. Najstarszej i największej obediencji masońskiej w Europie kontynentalnej, tak. I teraz to śmieszne było, bo tam taki budynek, aluminium, beton, szkło, tak. Faceci w czarnych garniturach z brązowymi teczkami wchodzili, wychodzili. No tak jak przy jakiejś w ogóle, jak jakaś korporacja średniego szczebla. Ale to tylko jest pozór, tak? Ale to tylko jest pozór, dlatego że po pierwsze masoneria przenosi się przez pokolenia, więc jest bardzo konkretnie zorganizowaną strukturą, a po drugie te idee, które zaczęła głosić w wieku XVIII, przez te 300 lat w dużej mierze, a we Francji, Kanadzie czy Holandii, one zostały po prostu zrealizowane. A jest masoneria skrajnie antykatolicka. Tak, bo to jest wiara, wyznanie, które ma głowę i które ma wyrazistą tożsamość i ma reguły, które są ustanawiane i których się broni, no jest wrogiem tego poglądu masońskiego, na przykład, że trzeba niszczyć wszystkie religie, bo religie to emocje, a emocje to wojny. I teraz w latach 90. dalej robiąc kwartalnik Brulion, zacząłem pracować w tygodniku literackim. Tam redaktorem naczelnym był Janusz Maciejewski. On nie był oczywiście siłą napędową tego pisma, ale był redaktorem naczelnym. I potem dowiedziałem się, że od 1994 do 1999 roku był mistrzem, wielkim mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Ja byłem jednym z zastępców naczelnego tego tygodnika, a innym zastępcą był eseista, poeta Piotr Matywiecki. I kilka lat po tym wszystkim spotkałem Piotra Matywieckiego przypadkiem w metrze albo chyba Rakowiecka, przepraszam, Racławicka i zaczęliśmy rozmawiać. Tak, to już było po rozpadzie, po tych wszystkich sprawach, które tam się działy, które jakoś nas tam poróżniły, ale to już był tyle czasu minęło, że to było zupełnie nieważne. I teraz pan Matywiecki zaczął roztaczać przede mną wizję największej możliwej sławy dostępnej człowiekowi. Tak? Wielowiekowa ludzka pamięć to jest to, co miał do zaoferowania. Że będę pamiętany na stulecia, że oni się wspierają, że mogą mi to zapewnić. Takie służenie sobie, tak, że ja wspieram ciebie, ty wspierasz mnie i idziemy do góry, tak, wszyscy w grupie. Ja już wtedy byłem człowiekiem nawróconym i no, po chwili znudziły mnie te wywody, no bo po prostu wiedziałem, ku czemu on zmierza i co dalej powie. Więc zacząłem nawracać go na miłość Pana Jezusa i opowiadałem o swoim doświadczeniu, że to jest odpowiedź na poszukiwanie miłości, które całe życie szukałem tej miłości i że Jezus jest tą odpowiedzią. I miałem takie absolutnie głębokie i wręcz namacalne doświadczenie, że w chwili, w której przestałem go słuchać i zacząłem mówić o Jezusie, to pomiędzy nami zapadła taka przezroczysta kurtyna, ale ona była masywna i była niezniszczalna, tak?

0: tego wnioskuję, że masoneria jest rodzajem lucyferyzmu, w którym jest inicjacja po prostu. Czyli najczęściej, bo przecież to większość z masonów to są ludzie ochrzczeni w kościele katolickim, czy w ogóle w kościołach chrześcijańskich. I całe jakby to wielostopniowe wtajemniczenie polega właśnie na otwieraniu tych ludzi na świat duchowy, który jest nieskończenie wrogi Chrystusowi. Tak? Ja miałem doświadczenie nawróconego okultysty wtedy i nieświadomego satanisty. I to doświadczenie pozwoliło mi stwierdzić w 100%, że naprzeciwko mnie stoi człowiek inicjowany. I to inicjowany w toksyczną duchowość. Tak? To są duchowe pieczęcie, które zło stawia na tych pieczęciach chrztu. No i jeśli ktoś w to wchodzi świadomie, to Bóg się wycofuje jakby, tak? Bo Bóg nie łamie naszej woli. Tak? Te demoniczne pieczęcie są efektem kontrinicjacji u człowieka ochrzczonego. Do masonerii przyciąga obietnice władzy i sławy, do satanizmu, jak piszą niektórzy, erotyczna i krwawa ikonografia. Jak mówią narratorzy popularnych filmów dokumentalnych w BBC, czy Discovery, o jego popularności satanizmu, świadczy to, znaczy nie tyle świadczy, ile o jego popularności stanowi fakt, że wszyscy lubią grzeszyć. Tak? Te wszystkie powierzchowne sposoby tłumaczenia skrywają jedno, wrogą chrześcijaństwu duchowość. Tak? Ojciec Aleksander Krąpiec, z którym rozmawiałem w połowie lat 90., on powiedział mi, że psychotechniki stosowane przez masonerię są efektem, są systemem, zdesakralizowanym systemem ćwiczeń Ignacego Loyoli. Że on taką opowieść mi przedstawiał, że jakiś generał jezuitów, który nie został wybrany na kolejną kadencję, po prostu odszedł z zakonu i mając to doświadczenie tej pracy nad człowiekiem, która w ochronie, pod ochroną Ducha Świętego i dzięki spowiedzi i całej temu zakorzenieniu w katolicyzmie, ta technologia nie jest toksyczna dla człowieka, wręcz może dać mu wiele informacji o swoim wnętrzu, o tyle zdesakralizowana jest po prostu czystą psychomanipulacją. I teraz satanizm się rozprzestrzenia się dzięki takiej famie, która chyba od czasów oświecenia, czy też od czasów pooświeceniowych się szerzy, tak? W 1749 roku założony został Klub Ognia Piekielnego, tak? Jakiś arystokrata, jakiś lord, o nazwisku którego nawet nie potrafię, nie pamiętam, ale on, jak zapisano, słynął z zepsucia i rozpusty i zbudował we wnętrzu góry, tam wydrążył jaskinię i te jaskinie, wchodziło się do tych jaskiń przez jakieś tam tajne wejście w kościele i te jaskinie 90 metrów pod tym kościołem, one miały symbolizować piekło, tak? Czyli ta droga, którą przechodzili ci ludzie, wchodząc w coraz głębsze ciemności, była jakimś sposobem formowania ich, tak? No, oczywiście patrzono na ten na to stowarzyszenie jako na grup libertynów, tak, polityków i arystokratów, i ten libertynizm wyciągano na pierwszą. No po prostu tym szarmowano, no bo no tak, no znudzeni arystokraci jakieś tam takie sobie różne dziwne rzeczy robią, coś tam parodiują kościół, jakieś rytuały religijne, pijaństwo, jakieś tam panie zapraszają, tak? Hasłem ich było: rób co chcesz. Jest kilka kontekstów tego, tak? Tego hasła. Z czasów dzisiejszych i z czasów świętego Augustyna, który mówił: kochaj i rób co chcesz. I ostatnio oglądałem film poświęcony temu klubowi, temu stowarzyszeniu, i zastanawiałem się nad mechanizmem powstawania tej famy, jak przyciąga się ludzi do satanizmu. No i tam jest mowa o najskrytszych marzeniach, że je można zaspokajać, no, że jest wolność, kpią z religii, piją, folgują się na różne sposoby. Jak się tam wchodziło, to wszędzie rozbrzmiewały grzeszne odgłosy. Tak, nikt nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Ci ludzie byli pozbawieni wszelkich hamulców, obcinali kurom głowy, składali ofiary z kóz, pili krew. O, no i taka była konkluzja. Nie do wiary, co uchodziło XVIII-wiecznemu lordowi, tak? I to jest takie spojrzenie na tę rzeczywistość, które całkowicie no deprecjonuje istotę tego wydarzenia, tak? Ten facet, który stworzył to stowarzyszenie, był posłem i kanclerzem skarbu Anglii. To było potężna przykrywka, tak? I on miał potężną władzę, tak? Tam w pewnym miejscu, na pewnym poziomie tych jaskiń płynęła rzeka, sztuczna rzeka, tak? I w tej rzece, tam ludzie płynęli łodzią, no wiadomo, Charon, te rzeczy, rzeka umarłych, potępionych, tak? I tam chrzczono tych nowych członków klubu, tak? Tam był napis: to już koniec, nie ma powrotu. No chodziło o zapewnienie sobie lojalności tych ludzi. Więc ta technika psychomanipulacji była stosowana wobec adeptów, tak? Tak samo jak w przykładzie tej kobiety, o której już dwukrotnie mówiłem. No mamy proces niszczenia nadziei, tak? To jest najważniejsze. I teraz autorzy tego filmu nie tylko na tym poziomie infantylizowali przekaz o satanizmie, tak? No oni mówili: boskie prawa są zbyt surowe, tam ustami jakiegoś historyka, bo diabeł akceptuje to, że jesteśmy niegrzeczni. Rozumiecie państwo, jakieś krwawe ofiary, jakieś perwersje, tak? Jakieś bluźnierstwa. No i oni mówią: niegrzeczni byli ci ludzie, tak? No to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, tak? I trafiając do takich najniższych potrzeb ludzkich, do tego, no patrzcie, oni, chrześcijanie, nadstawić drugi policzek, a my mówimy: pięścią oddaj, tak? No to jest odwoływanie się do jakichś takich najbardziej pierwotnych mechanizmów w człowieczej duszy, ale tym samym no realnych mechanizmów, tak? I bagatelizowanie, to jest mówienie o pogańskim klubie erotycznym, tak? Bagatelizowanie tego wszystkiego, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale jest ciągłość, tak? Bo dzisiaj członkowie Kościoła Szatana, jak z tych opisów wyczytuję, okazyjnie, tak? Używają krwi kus. Co to znaczy okazyjnie, tak? Używają krwi kus, po prostu składają krwawe ofiary, tak? No ale cała robota na przykład Wikipedii nad tymi tekstami o satanizmie polega na tym, żeby to zmiękczyć, ten obraz, żeby go rozwodnić, żeby pokazać, że to jest tak naprawdę w ogóle bzdura i oni tego nie traktują na poważnie i oni się tam po prostu dobrze bawią, tak? Co jest absolutną nieprawdą, tak? No i też jest tłumaczenie, że z tego zabijania tych zwierząt oni czerpią jakąś energię, także że rytuały i orgie to jest też źródło energii, dobra zabawa. Dobra zabawa, rozumiecie? No w końcu istnieje infolinia kościoła szatana. I teraz, jaka stoi za tym filozofia? No bo zawsze jest jakaś filozofia, jakaś religia, tak? W każdym światopoglądzie zawarte są odpowiedzi na pytania, co po śmierci, jaki jest sens życia, kim jesteśmy, czy bestiami, czy aniołami na przykład. I sataniści jakby na drodze, na tej całej swojej drodze, oni starają się po prostu zostać bestiami, tak? Ci niewierzący i tacy, ci sataniści niewierzący, lucyferyczni, oni wyznają rodzaj gnozy, tak? To znaczy, że ich łączy pycha i poczucie wyższości wobec zwykłych ludzi. Widzą siebie jako istoty anielskie i niby ci wyżsi w hierarchii, ich takie coś jak seksualność nie interesuje, tak? Tylko ci niżsi. No ale raz, dwa czy trzy razy do roku odbywają się orgie, w których uczestniczą wszyscy, tak? I teraz, jeśli popatrzymy na mentalność ludzi z tego klubu Hellfire i mentalność klientów Epsteina, czy tutaj istnieje jakakolwiek różnica? Proszę mi powiedzieć. Liberalne elity to swoje przekonanie o wyjątkowości budują na pogardzie wobec zwykłych ludzi. Tak? Na nas chce się wymusić jedzenie mielonych robaków i tkankowego mięsa. To, żebyśmy nie mieli dzieci i w ogóle wszystko, co dwutlenek węgla produkuje. Natomiast oni będą latali samolotami, które produkują tony dwutlenku węgla. No ale, jak powiedział Gates, oni nie są problemem, oni są rozwiązaniem problemu, więc oni mogą sobie latać, bo oni rozwiązują problemy. I ci ludzie są przekonani, że koniec życia to jest po prostu pstryk i ciemność, tak? No i niestety bardzo się pomylą. I teraz musimy pamiętać, że przekonanie o istnieniu bezcielesnych, złośliwych inteligencji podzielają wszystkie poważne religie, tak? Mówi się tam o demonach, o istotach, które szkodzą, tak? I to przekonanie części materialistów XX i XXI-wiecznych o tym, że ten świat duchowy nie istnieje, jest po prostu skazą intelektualną, jest po prostu jakimś czymś zupełnie nieprawdopodobnym, tak? Wszystkie poważne religie mówią o istnieniu bezcielesnych, złośliwych inteligencji, a oni mówią nie. Ja po śmierci jest pstryk, zapadasz się w ciemność, nic się nie dzieje, nic się nie liczy, tak? Więc od Zaratustry przez hinduizm czy buddyzm mówi się, w buddyzmie może najmniej, ale są różne odmiany buddyzmu. Ja mówię tutaj o tym buddyzmie wyspiarskim. Wszędzie się tam mówi o tym, że toczy się jakaś walka tutaj na ziemi, tak? Że toczy się walka i po drugiej stronie są jacyś nasi przeciwnicy, tak? Istnieje infolinia kościoła szatana. Nie ma znaczenia, że w niego się nie wierzy. I satanizm, i kultyczna masoneria prowadzą ku zatraceniu, tak? Nie ma znaczenia, czy praktykujesz rozwiązłość, czy gnostycką ascezę, tak? Każdy rodzaj tajemnych, ale też jawnych wierzeń bazujących na świadomej czy nieświadomej współpracy z demonem prowadzi do śmierci, tak? I teraz my możemy mieć jakby pogląd na całą tę rzeczywistość. W zależności od naszego doświadczenia budujemy ten pogląd, tak? Ja się z wami chcę podzielić doświadczeniem, w którym, tak jak na początku mówiłem, oprócz tego wydrążenia, tak, poprzez pozbawienie człowieka doświadczenia miłości, to jest doświadczenie drugie, gdzie jest nieszczęśliwa osoba, jest egzorcysta, jest cel tego działania, jakim jest no, wydarcie tej osoby z pazurów demona, w które ta osoba świadomie czy nieświadomie po prostu weszła. Akurat ta kobieta podpisała pakt z szatanem i uczestniczenie w tym człowieka jest jakimś rodzajem, byłoby jakimś rodzajem duchowego samobójstwa, gdyby nie to, że mamy to bezpieczeństwo. Ja doświadczyłem tej obrony, jako no nie egzorcysta, tak, on jest chroniony mocą swojej wiary i tym, że został wyznaczony przez biskupa, który jest biskupa na biskupa, jak idzie ta inicjacja przez nałożenie rąk, no to dochodzimy w pewnym momencie do apostoła i oni są po prostu chronieni z definicji. A ja odczułem właśnie to, że byłem chroniony przez Maryję. I teraz następna rzecz. Na czym, dlaczego zły duch tak z całej siły, dlaczego się broni przed wyrzuceniem go z ciała człowieka? Broni się dlatego, że jak mówi Biblia, wyrzucony szatan odchodzi na miejsce bezwodne. Tak? To, co to oznacza? To oznacza pustynię. Co to oznacza? To oznacza, że te złe duchy, które mają ludzi pod swoją władzą, one się nimi żywią. Jesteśmy paszą demonów. I wyrzucenie tego demona jest dla niego tragedią, dlatego że on wraca do piekła. A piekło jest miejscem cierpienia. My sobie wyobrażamy, że to jest dom dla demonów w żaden sposób. To jest miejsce katorgi. I te bezcielesne inteligencje są na tę katorgę skazane. One tutaj na świecie, znajdując osoby, które świadomie czy nieświadomie się na nich, na te bezcielesne inteligencje się otwierają, no to to zło jakby pławi się w tym chłodzie, w tej mocy, której udzielają im ludzie, po prostu na przykład wykonując rytuały. Jeszcze wróćmy do trzeciego obrazu, który przedstawiłem na początku. To znaczy, że zły duch tak szybko odpowiada, a Pan Jezus powoli, z jakimś namaszczeniem, jakoś oczekując współpracy od nas i poddaniu się łasce, żebyśmy zostali przemienieni. Dopiero wtedy możemy spożywać owoce tej współpracy z łaską Bożą, a zły duch na pstryknięcie daje nam to, co jest nam potrzebne. Na czym polega ten mechanizm? No ten mechanizm polega na tym, że relacja z Chrystusem to jest relacja miłości, a relacja z demonem jest relacją manipulacji, więc do momentu, w którym ten człowiek nie jest jeszcze w pełni związany, to do tego momentu są, ja to nazywam czas cukierków, tak? Czyli że człowiek dostaje różne rzeczy, chociaż one zazwyczaj są manipulacją, oszustwem, półprawdą. Na przykład uzdrowienia okultystyczne to są albo są one pozorne, albo odnoszą się tylko do objawów, a prawdziwa choroba jakby schodzi głębiej, tak? I możliwe jest też przeniesienie objawów, to znaczy, że ktoś choruje na wątrobę, idzie do uzdrawiacza i potem umrze na serce, tak? Efekt jest taki sam, ale ten człowiek przez jakiś czas wyznaje tę ideologię, myśląc, że to jest prawda o świecie i w związku z tym postępuje w sposób taki, który się Bogu nie podoba. Więc dlatego właśnie jest takie wrażenie dla niektórych osób, że po prostu szatan jest dawcą dobra. Natomiast kiedy nastąpi już to takie głębokie zniewolenie, to okazuje się, szatan po prostu gardzi tymi ludźmi. Wszystkich nas nienawidzi, ale tymi ludźmi gardzi i traktuje ich jak no nie chcę używać tu żadnych słów, bo te, które przychodzą mi do głowy, są niezbyt piękne, ale chodzi o to, że konkluzja życia, tak? Jeśli ktoś pamięta, jakie są takie zdjęcia, kiedyś święte osoby umierały i ich twarze są pełne pokoju, tak? Jest takie zdjęcie małej Tereski, jest kilka takich zdjęć. Natomiast to, co się dzieje przy śmierci okultystów, to jest po prostu walka, to jest złość, to jest nienawiść, to są sytuacje dramatyczne, dlatego że tym ludziom objawia się po prostu prawda, której dotąd zaprzeczali, tak? Prawda o tym, jak świat jest zbudowany, tak? I oni wtedy dopiero widzą, jak bardzo byli oszukani. Są takie siostry Fox, to jest połowa XIX wieku, też dzięki tym siostrom w przestrzeń publiczną wszedł spirytyzm tak bardzo, bardzo mocno. I to, co one robiły, to było oszustwo, tak? Ale potem to oszustwo otworzyło je, no bo jak się zwracamy ku czemuś, co nie istnieje, ale ma to taką formę, jakbyśmy się zwracali ku osobie, no to ta osoba w końcu odpowiada. Więc wszystkie z tych sióstr umarły albo w jakichś strasznych okolicznościach, w domach, w szpitalach psychiatrycznych i tak dalej. Więc to jest los okultystów. To jest absolutnie, absolutnie, my przez to poznajemy naturę złego ducha. To jest ktoś, kto nas nienawidzi, nami pogardza i chce tylko i wyłącznie nas zmanipulować i po prostu się nami pożywić. Najogólniejszy obraz i najogólniejszy sens tego, co dzisiaj mówiłem. Infolinia Kościoła Szatana, tak? Czyli istnienie w rzeczywistości popkultury sposobu przedstawiania rzeczywistości totalnie duchowo groźnej poprzez jakieś manipulacje, poprzez jakieś udawanie, że to są, nie jest to tym, czym się, jak to jest przedstawiane, tak, przez religię. A my mówimy, że to jest miłe, łatwe, przyjemne i w ogóle dobrze się ludzie przy tym bawią. No może trochę są niegrzeczni, ale dzieci są niegrzeczne, a potem im przebaczamy. Tutaj tych przebaczeń nie ma. Osobną zupełnie przestrzenią i o tym pewnie przeprowadzę tutaj rozmowę w Radiu Niepokalana i na tym kanale z Grzegorzem Kasjaniukiem. Osobną zupełnie przestrzenią jest obecność złego ducha w popkulturze. I ostatnimi czasy coraz wyraziściej ujawnia się taka głęboka perspektywa dla mnie, która pokazuje, że im głębiej są ludzie w grzechu i ten grzech prowadzi do zabójstw, do gwałtów, ta dziewczyna, o której mówiłem na początku, ta, która była przez brata ochraniana, on wszedł do kościoła satanistycznego, żeby ochronić siostrę. Ona została w wieku lat 18 przez tego brata ofiarowana przywódcy tej sekty i zgwałcona na ołtarzu, tak? Więc im bardziej ci ludzie się pogrążają w tej rzeczywistości grzechu, to tym bardziej wydaje się, że mają większą władzę. I wręcz oni tę władzę na poziomie takim, bo to są ludzie bogaci, to są ludzie, których stać na wszystko, którzy nie ograniczą się w żaden sposób na osiągnięcie celu, nie jest dla nich zły, będą mordować, będą manipulować, gwałcić, będą szantażować i tak dalej, i tak dalej. Więc to tworzy taki pozór wszechmocy. I im głębiej to sięga, a ostatnio oglądałem dwa świadectwa byłych satanistów, i w jednym ten człowiek nie mógł mówić i zatykało go, dlatego że jakimś kolejnym stopniem wtajemniczenia jest uczestnictwo w rytuale z zabijaniem dzieci. Tak? I nam się to wydaje czymś całkowicie jakby no, tak oddalonym od doświadczenia zwykłego człowieka, że aż nieprawdopodobnym. Tak? A ten człowiek, który ma taką ilość informacji wewnętrznych, które ja poznałem jakby przy okazji pomagania ludziom, którzy się związali duchowo ze złem, i mogłem część z tych informacji zweryfikować, że są prawdziwe, no to chodzi o to, że im bardziej człowiek pogrąża się w złu, tym bardziej jest zależny od złego ducha i tym bardziej zły duch może mu dawać pozory mocy, tak? Bo wie, że ten człowiek go nie zdradzi, zabił w sobie już wszelkie ślady miłości ze swojego doświadczenia, tak? I my dziś jesteśmy świadkami tego, że satanizm jest w głównym nurcie. Są próby zablokowania umieszczenia krzyży w szkołach, a ołtarze satanistyczne są w niektórych sądach czy stanowych parlamentach w Stanach Zjednoczonych, tak? Więc zło wychodzi w przestrzeń społeczną po to, aby zagarnąć jak najwięcej osób i żeby kolejne osoby mieć pod swoją władzą. Dziękuję serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili mówić to, czego Ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochranij nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że tak jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek i na rekolekcjach zdecydowałaś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że ty nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w swoim sumieniu nie było, w twoim sumieniu nie było niczego, co by cię odsuwało od zakonu, jakby mówiło, że nie powinnaś tam być, jakby, bo jest jakiś powód w tobie, a jednocześnie nie dostałeś żadnej argumentacji, że jest jakaś konkretna rzecz, która od tych ślubów cię z tamtej strony, jakby, że oni tego mają powody jakieś, żeby ciebie nie chcieć. Po prostu nie wyszłaś z zakonu, mówiąc krótko. I trafiłaś na pustynię dużego miasta, tak? Gdzie to było?
1: Tak, zamieszkałam w Warszawie.
0: I poszłaś na studia. Nie miałaś pieniędzy, żeby się, jak się utrzymać, zamieszkałaś u babci. A dziwiło cię to, bo traktowałaś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: Zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście. I co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne, depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas miałam mało siły. To jest takie, chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo
0: obciążające. To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Mm-hmm, dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie zmęczona. Właściwie zdałam sobie sprawę, że to jakieś takie są depresyjne objawy. Dopiero kiedy na studiach miałam psychologię kliniczną i dowiedziałam się o tym.
0: Byłaś na pedagogice specjalnej.
1: Tak.
0: I dowiedziałaś się, że to są być może objawy depresji.
1: Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłam się sobie przyglądać tak od tej strony. Zaczęłam szukać pomocy psychologa, psychiatry. I było tak, że to specjalnie nie pomagało. Znaczy, leki raz działały, raz nie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. Generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie taka obsesja, myślenie cały dzień o samobójstwie. Ja się zaczęłam sama siebie bać. I tutaj nic mi nie pomagało. Ja ciągle z tym żyłam. Jakby się nie ujawniałam ze swoją chorobą wobec bliskich czy przyjaciół, bo raczej to ukrywałam, co też mnie mnóstwo energii kosztowało. Czasem się, powiedzmy, zdradzałam ze swoimi problemami, ale to już tak w bardziej jakichś tam bliższych relacjach i ludzie odchodzili ode mnie. Miałam wrażenie, że taka wiedza o mnie zbyt obciąża, żeby było inaczej, więc się zamknęłam ze swoim problemem. I właściwie miałam wrażenie, że tylko Pan Bóg ma do tego dostęp. Cały czas modliłam się o uzdrowienie z tego, o uwolnienie. I jakby cały czas nie miałam Panu Bogu za złe.
0: To niemożliwe. Tego.
1: A jednak, naprawdę szczerze, nie powstała we mnie żadna myśl przeciw Bogu w czasie tych trudnych chwil.
0: Od jakiego momentu to się toczy w drugą stronę? Bo żyjesz. Jesteś radosna.
1: Pod koniec studiów magisterskich pisałam pracę magisterską. Właściwie do tego czasu straciłam wszelkie możliwe prace, takie, które były jakoś tam w miarę dobrze płatne. Sprzątałam. Trzeba było robić cokolwiek. A też czasami nie dawałam rady sprzątać. Myśli samobójcze były na jakimś, już osiągały apogeum. Byłam po 2 próbach samobójczych. Nie miałam żadnej osoby, która by mi jakoś tam, nie wiem, rękę podała.
0: Chciałaś się zabić, czy chciałaś tylko dać światu znać, że...
1: Nie, autentycznie chciałam się zabić. To, że mi nie wyszło, to tylko dlatego, że nie miałam pewności, czy się skutecznie zabiję.
0: Ale jak osoba wierząca może coś takiego zrobić? Przecież wiedziałaś, że...
1: To było... Właśnie, to było takie...
0: Nie masz pretensji do Boga i chcesz się zabić. To jest niewyobrażalne.
1: Dla mnie też w sumie. Ponieważ były we mnie jakby dwie ścieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale cierpienie było tak potężne, że jedyną możliwą rzeczą, żeby to skrócić, wydawało mi się zabić się, nie być ciężarem dla innych. A z drugiej strony właśnie myślałam o tym, że jednak Pan Bóg mnie chce. Mnie, Urszule, chce mnie mieć tu. I to się jakby tak ścierało we mnie.
0: I co zrobiłeś, żeby się zabić pierwszy raz?
1: Pierwszy raz przechodziłam przez, szłam od znajomych, przez nasyp kolejowy. I chciałam się rzucić pod pociąg, ale był ze mną znajomy. Taki niezbyt trzeźwy wyszedł, żeby mnie odprowadzić. Ja tak sobie myślałam, kto tu kogo będzie odprowadzał. A jednak ta jego obecność sprawiła, że tego nie zrobiłam. Pomimo, że już po prostu no, całą sobą już tam w wyobraźni byłam pod tym pociągiem. Nie chciałam po prostu, żeby on miał cały szereg problemów związanych z tym, że ja byłam z nim i on mi, nie wiem, nie pomógł, nie przypinął i tak dalej. Nie chciałam go obciążać tym w tym momencie. Gdybym była sama, prawdopodobnie już byłoby po mnie.

0: Drugi raz było, zdarzyło się po roku od tego pierwszego zdarzenia, kiedy właściwie w ciągu jednego dnia nawarstwiło się mnóstwo jakichś tam kłopotów, tu mnie z pracy zwolnili, tam mi ktoś coś powiedział, no po prostu jakaś następna kumulacja. I miałam proszki nasenne, których nie brałam. Tak, bałam się brać proszki nasenne, bo miały tyle działań ubocznych. A nagle ogarnęła mnie chęć wzięcia ich wszystkich naraz, nie? Ale stwierdziłam, że tych może być za mało, doszukałam sobie innych. No i tak sobie z tą garść już trzymam. I tak mi się strasznie zachciało płakać. Ryczałam przez 2 godziny. Płakałam i płakałam. I w zasadzie wróciła babcia. Miała nie wracać, bo miała nocować gdzieś tam u swojej siostry. Na taką dłuższą wyprawę się wybrała, niespodziewanie wróciła. No więc ja nawet nie dawałam poznać po sobie, że coś tam się działo. Tak jak leżałam na łóżku, to przykryłam się tylko kołdrą na głowę i zasnęłam w tym jeziorze. Poduszka, kołdra, wszystko było totalnie mokre od tych łez. I właściwie rano się obudziłam, te proszki się tak tam rozmiękły pod tą poduszką od tego. I właściwie nie miałam złudzeń, że Pan Bóg mi uratował życie wtedy. Aczkolwiek depresja dalej trwała, to jakby nie było. To nie był koniec. No w każdym razie później miałam taki okres, że mi się pourywały wszystkie prace. Z dnia na dzień mnie kobieta wyeksmitowała z mieszkań. Znaczy nie wyeksmitowała, powiedziała, że tam do końca tygodnia się wyprowadź, bo ja tam coś, jakiś remont zaczynam. I tak zostałam bez niczego. Tu koniec studiów, za chwilę obrona pracy magisterskiej, której jeszcze nie napisałam. No i tak znów wszystko naraz. No ale wróciłam, jeszcze tam miałam jakieś jedno sprzątanko. I ono mnie tak wyczerpywało fizycznie, że na przykład wracałam i nie dałam rady iść na mszę. Siadałam w fotelu i zupełnie nie dałam rady się ruszyć przez 2 godziny, 3. To było dla mnie jakieś niewytłumaczalne. Przy całej, powiedzmy sobie, męczliwości depresyjnej. No i pewnego razu tak sobie obmyśliłam, dobrze, nocami pisałam pracę tą magisterską. Przyszłam z pracy, poszłam na chwilę tak zasnąć, żeby nabrać sił i ten. Ale jak się obudziłam, taki jakiś głos wewnętrzny. Pierwsza sobota, idź do Dominikanów, na mszę świętą. Miałam kościół przez skrzyżowanie. No, ale dlaczego do Dominikanów? Patrzę na zegarek, dobra, akurat zdążę dojechać do Dominikanów. No więc tam szybko wyskoczyłam, pojechałam do Dominikanów. I też taki głos, w konfesjonale będzie ojciec Paweł. Skąd ojciec Paweł? Znałam go wcześniej właśnie z tego, że prosiłam go o pomoc w momencie, kiedy jakoś tam najbardziej się dobijałam o tą moją matkę. A on był osobą, która prowadziła rekolekcje i jakby pierwszą osobą, od której się dowiedziałam o zniewoleniach, o tych wszystkich sprawach.
1: Że bioenergoterapia to nie jest nauka zdrowia, tylko to jest duchowość.
0: Dokładnie.
1: Że to jest demonerka.
0: Tak, dokładnie. Więc on był, tak się pojawił się w tle tego wszystkiego, ale się koniec końców z nim nie mogłam jakoś skontaktować. Tak się to rozeszło. I tu nagle on mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy się obudziłam i jadę do kościoła, nie? W sumie no, jakieś to irracjonalne, ale dobra. Nigdy go nie widziałam. Dobra, klękam przy konfesjonale.
1: Wcześniejsze rozmowy były tylko telefoniczne, tak?
0: Tak. I to praktycznie takie zdawkowe, krótkie. I właściwie poznałam go po głosie. Ojciec Paweł w konfesjonale. Normalnie już zaskoczenie, ale myślę, coś tu się dzieje. Wyspowiadałam się, a on mówi, że jeśli chcesz, to się nad tobą pomodlę. Tylko poczekaj, ludzi wyspowiadam. Jakoś to dla mnie nie miało związku ze spowiedzią, czy ogólnie czymkolwiek, ale sobie myślę, zostanę, nie? Jakby nie miałam nawet przez chwilę takich myśli, że nie. Okazało się, że tych ludzi było do spowiedzi niezliczona ilość. Prawie 40 minut jeszcze po mszy czekałam na niego, a ci ludzie przychodzili i przychodzili. A ja miałam w perspektywie napisać trzeci rozdział przez do rana. O tak, to powiem. Więc trochę ciśnienie mi rosło, ale poczekałam. Okazało się, że ojciec pomodlił się o uwolnienie od ducha depresji i ducha śmierci. Miał po prostu poznanie. I w tym momencie zostałam uwolniona od ducha depresji i ducha śmierci. Nie miałam jakby zielonego pojęcia, że dźwigam coś na grzbiecie, ponieważ sama nie prosiłam się o to. Nie wchodziłam w żadne konszachty z...
1: Matka była drzwiami.
0: Z szatanem.
1: Matka była
0: tak,
1: drzwiami.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Twoja relacja z nią.
0: To później właśnie o tym się dowiedziałam.
1: Ale co się stało? Czekasz na księdza, rośnie ciśnienie, ksiądz wychodzi, mówi wreszcie, ociera pot z czoła, idziecie do zakrystii, klękasz.
0: No, pomodlił się nade mną tak zwyczajnie, to nawet nie było rozmowy, nic, to trwało może 5 minut. I mówi, nie wiem, o co to chodzi, może ty wiesz. Pan Bóg daje słowo, że odnawia swoje przymierze miłości z tobą. No więc ja już byłam rozłożona po prostu. Łzy mi płynęły tak olbrzymie. I właściwie tyle tego. Wyszłam, chciałam przejść bocznymi drzwiami, ale zakrystianin już wszystko zamykał, puścił mnie przez główną nawę. A w głównej nawie były takie białe lilie olbrzymie, które tak niesamowicie pachniały. Ja się poczułam, jakby mnie Pan Bóg tymi liliami obdarował w tym momencie. To było takie niesamowite, bo ja wcześniej nie widziałam tych lilii, nie czułam żadnego zapachu. Ja byłam...
1: W depresji.
0: W depresji, tak. Nagle zobaczyłam te lilie, poczułam ich zapach, jakby nowa wrażliwość się we mnie obudziła.
1: Czy przywrócona została wrażliwość po prostu?
0: Tak, tak.
1: Dostałaś świat na nowo.
0: Tak. I autentycznie od tamtego zdarzenia minęło, to było w 2005, ani jeden raz nie pojawiła mi się myśl samobójcza. To jest jakby takim znakiem, że to jest fakt. Później jakby doświadczałam jeszcze dużo dręczenia. Takich jakichś wypadków bardzo dziwnych, dokuczliwych.
1: Ale to były rzeczy zewnętrzne wobec ciebie.
0: To były rzeczy zewnętrzne. To jakby no dalej problemy z pracą, problemy materialne, jakieś takie może jeszcze nawet trudniejsze niż przed. Przy czym już jakby to cały czas było wracanie do pionu. Bo to też był taki proces jakby powracania do życia. To nie było tak z tą jedną chwilą. To skończyły się myśli samobójcze. Ale jakby proces trwał dalej, uzdrawiania, dochodzenia do takiej...
1: Duch został uwolniony.
0: Normalności.
1: A to później przychodziło na psychikę i na emocje.
0: Tak, tak, tak. Więc ten proces jakby trwał dalej. Ale co jest charakterystyczne, taki... To był też czas, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja wtedy byłam w trakcie pisania pracy na podstawie jego pism. Też niesamowite. Na uczelni pedagogicznej u profesora ateisty pisałam pracę na temat kobieta w nauczaniu Jana Pawła II.
1: Ciekawe.
0: I też wtedy, jakoś w tym czasie, może trochę później, wyszły nieszpory w hołdzie Janowi Pawłowi II, gdzie właściwie Alicja Majewska śpiewa hymn o potężny Królu Chryste. Ten hymn stał się hymnem mojego życia. On mi właściwie towarzyszy w każdej chwili. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci.
1: Ojciec Paweł modlił się o zabranie również odcięcie ducha śmierci, nie tylko depresji.
0: Tak,

0: jakby pieśnią cały ten hymn. I ten hymn mi został. Właściwie jak modlę się i nie modlę się innymi słowami, to przychodzi mi ten hymn.
1: Co się zmieniło w twoim życiu?
0: Właściwie wszystko. Skończyłam studia, a też na były już pod znakiem zapytania, nie miałam czym ich opłacić ostatniego semestru, więc tutaj takie miałam zawirowania. Okazało się, że mi umorzono ostatnią ratę. Zdałam z bardzo dobrym wynikiem. Jedne studia, później następne.
1: Czyli to czwarte studia? No.
0: Teraz piąte zaczynam od września. W trakcie czwartych jestem, tak się rozkręciłam. Ale to
1: jakaś ucieczka chyba.
0: Nie. Niekoniecznie. W każdym razie gdzieś tam zaczęłam mieć dobrą pracę. Pracuję w szkole jako nauczyciel wspomagający.
1: Skończyłaś pedagogikę specjalną, to jest
0: tak,
1: pierwsze.
0: Tak.
1: Czyli pracujesz w zawodzie po prostu.
0: Pracuję w zawodzie. Tamte kolejne studia to jakby idą w kierunku zawodu psychoterapeuty. Bo gdzieś taką pasję odkryłam w międzyczasie i tym też bym się chciała zajmować. Zasadniczo materialnie nie mam problemów. Nie jest to jakieś życie luksusowe, daleko do tego, ale nie musi. Nie mam takich aspiracji. Właściwie te trudne czasy nauczyły mnie życia i radzenia sobie w różnych warunkach i jakby tutaj jest to mój zasób. Też w czasie jakby powrotu do zdrowia po tym uwolnieniu szereg różnych problemów psychologicznych, które się gdzieś tam nawarstwiały, zostały rozwiązane. Też w takiej świadomej pracy nad sobą, ale też dzięki łasce Boga. Jestem przekonana, że wiele rzeczy Pan Bóg po prostu uzdrowił, zabrał. Że gdzieś to wszystko w takim dobrym kierunku poszło. Że gdzieś mnie tą miłością ogarnia i daje mi poznać swoją czułą miłość. To jest dla mnie niesamowite, bo o ile wcześniej bardziej wierzyłam w jego miłość niż jej doświadczałam, o tyle teraz jej doświadczam. I mogę powiedzieć, że zalewana jestem tą miłością.
1: I jak opisujesz sobie na własny użytek to, co się w twoim życiu zdarzyło?
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że było niesamowicie trudne, to było. To jakby teraz nie ma większego znaczenia. Ważne, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez to i jestem za to Jemu wdzięczna.
1: Mówiąc tak bardzo, bardzo krótko, ten istotny element twojej historii, ten jakby konstytutywny, ten szkielet, to jest taki, że twoja mama, szukając zdrowia, poszła do ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie służą demonowi.

0: próbując ją ratować, jakoś tam wyjaśniając jej różne sprawy, naraziłaś się na gniew ludzi czy zła osobowego. Nie ma sensu nawet rozstrzygać tego, prawda? W każdym razie poprzez swoją relację z matką, a ona była przez jakiś czas przynajmniej otwarta na zło w sposób taki.
1: Znaczy jest. Jest i bardzo mama się jakoś tak wykazuje dużą zaciętością w tym. Gdzieś uzależniła się.
0: I broni tego swojego.
1: I broni, tak. Znaczy utrzymuje, że się modli, że nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówię. Ale gdzieś dalej pełna jest nienawiści, goryczy. Jest zniewolona.
0: I poprzez tę relację z matką on miał do ciebie dostęp fizyczny. Co jest już szokujące samo w sobie, prawda? Czyli została rzucona na ciebie klątwa poprzez matkę, jakby, prawda? Czy też no, jakieś działanie maleficją, no nieważne, to mm-hmm. kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I cierpiałaś fizycznie, na każdym planie, cierpiałaś wiele lat, cały czas ufając Bogu, że to się skończy i że jest jakiś sens w tym wszystkim. Nigdy nie odrzuciłaś Boga. I on ci doprowadził do człowieka, któremu powiedział, że się ma na sobą pomodlić i zostało to odcięte duchowo, a potem wyprowadził cię już z tych zranień psychicznych, emocjonalnych. Znaczy uzdrowił cię.
1: Tak.
0: Jakie jest twoje powołanie? Bo cały czas mam zapisane mężczyźni. Jakie jest twoje powołanie? No bo byłaś przez ileś lat w zakonie, a później chorowałaś. Nie miałaś nawet czasu, żeby się rozejrzeć. Jakie jest twoje powołanie?
1: No teraz się właśnie rozglądam. Ale to jest niesamowite, bo właściwie tak od roku, może dwóch lat, czuję, że właściwie nabieram sił do życia. Że nabieram...
0: Kiedy była ta modlitwa?
1: 2005, jeszcze 2009. Lata. To tak właśnie...
0: Czyli trzy lata jeszcze trwało wychodzenie
1: tych
0: konsekwencji. Raz twojej historii życia,
1: tak,
0: dzieciństwa.
1: Dokładnie.
0: I jeszcze tego naddatku demonicznego, który się pojawił. I co się stało rok temu?
1: To znaczy od roku czuję właściwie taką siłę wewnętrzną, tak? I taki no, dopływ miłości Bożej, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażałam nawet. I funkcjonuję zupełnie na innych obrotach, że tak to określę. I właściwie otworzyłam się na takie szukanie właśnie drogi. Chciałabym założyć rodzinę.
0: Modlisz się o męża?
1: Modlę się.
0: Święty Józef jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Absolutnie stuprocentowy. Jeśli tylko takie jest twoje powołanie. Powiedz mi taką rzecz. Co będzie z mamą?
1: Na pewno Pan Bóg nie pozwoli jej zginąć. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, ponieważ jakby no nie rezygnuję z rodziców. Ojciec ostatnio zsunął się w alkoholizm. Nie było tego przez całe lata, a się pojawiło. Mama też jakby brnie w swoje zranienia, w lekomanie i takie inne. Miałam takie natchnienie kiedyś na mszy świętej, że po prostu zakupiłam za nich pierwszych 5 sobót miesiąca msze święte. Żeby Maryja po prostu wzięła ich pod swój płaszcz i tyle. Ja mam świadomość, że ja nie jestem zbawicielem mojej rodziny, chociażbym bardzo chciała szczęścia dla nich. I właściwie to jestem spokojna.
0: Myślisz medalik.
1: Tak.
0: Co za medalik? No,
1: cudowny medalik. Maryja Niepokalana. Oddałam jej życie i również życie moich rodziców. Dlatego myślę, że taki lęk o nich, jaki kiedyś miałam, nie ma uzasadnienia na dzień dzisiejszy, ponieważ należymy do niej.
0: Katechizm mówi, że należy oddać się Jezusowi. Po co jeszcze w takim razie Maryi? Twoje uwolnienie było w pierwszą sobotę miesiąca.
1: Tak, ona właściwie od tamtego czasu zaczynała mnie przyciągać do siebie. Nie byłam maryjna. Kult maryjny był mi daleki, ja zawsze tam do Jezusa się dobijałam. A ona wtedy tak subtelnie, tak delikatnie, bez narzucania się, zaczęła przychodzić do mojego życia. Kiedyś po spowiedzi tak klęczę w ławce i mówię: Maryjo, zobacz to moje serce. Nie dość, że z kamienia, jeszcze całe jakieś dziurawe, to w ogóle o czym tu dalej mówić? I to może dziwnie zabrzmi dla niektórych, ale tak jak patrzyłam na figurkę Maryi, wzięła moje serce, a włożyła mi swoje, to...
0: W jakiej intencji, się modlimy?
1: Oto, żeby osoby, które doświadczają trudności, wierzyły, że ich cierpienie kiedyś się skończy, że jest Maryja, która daje nowe serce, że jest Jezus, który ogarnia swoją miłością i że czasami warto przetrwać chwilę próby, żeby móc się cieszyć tą miłością.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, najgorsza sytuacja wychowawcza, którą możesz się podzielić w Twoim życiu, najgorsza?
1: W osobistym czy zawodowym?
0: To już Tobie zostawię.
1: Może zawodowym. Może zawodowym prowadzenie warsztatów dla 10-latków. Była to ostatnio trauma po prostu. W tym sensie, że 10-latki, które normalnie są bardzo kreatywne, da im się mazaki, da im się farbki, da im się jakieś rzeczy, z których mogą wycinać i robią mnóstwo rzeczy bardzo ciekawych, tak? Mieli za zadanie zrobić moodboard, czyli takie przedstawienie za pomocą wycinanek i rysunków pewnej postaci, a oni po prostu zaczęli to wszystko drzeć. To była cała grupa kilkudziesięcioosobowa, która była destrukcyjna, z której kilka osób tylko rysowało coś, próbowało wykonać zadanie. Atrakcyjne, normalnie młodzież, dzieci to robią. A tutaj była taka kompletna destrukcja i miałam wrażenie, to jest porażka, to jest takie stracone pokolenie, nie wiem jak to nazwać. Czułam się bezradna.
0: Czy wybrnęłaś z tej sytuacji tak, żeby twarz zachować przed ludźmi, którzy cię zaprosili?
1: No tak, myśmy były we dwie i zorganizowałyśmy to tak, że rzeczywiście się skoncentrowałyśmy na tych dzieciach, które chciały coś robić, pochwaliłyśmy ich, tam reszta się w końcu troszeczkę dokończyła, najbardziej destrukcyjnym po prostu zabraliśmy nożyczki i prosiliśmy, żeby po prostu pomyśleli i doradzali, ale w każdym razie to był moment dużej bezradności wobec dzieci, które były tak po prostu przebodźcowane i tak pełne niepokoju i pełne różnych problemów, że to wyładowywały w taki bardzo destrukcyjny sposób.
0: No ale zachowywały się normalnie, naturalnie, właściwie niewinnie, bo no 10-latek, no ale 9-8-latek byłby całkowicie niewinny w takiej sytuacji. Kto je przebodźcował?
1: No właśnie, mówiąc szczerze, ja mam też dokładnie to wrażenie. To znaczy, tak, dzieci są niewinne, tak? One sobie próbowały radzić z narastającym w nich napięciem w sposób no, taki, który akurat był pod ręką, prawda? Natomiast badania, które teraz się pojawiają, wiesz... Badania pokazujące, że rzeczywiście jak się wychowuje dziecko ze smartfonem w ręce i on jest taką nianią na co dzień, no to się zmienia mózg dziecka i ma problemy z samoregulacją, których normalnie by nie miało. Ma problemy ze skupieniem uwagi, ma problemy z narastającym niepokojem. I tutaj jednak nas dorosłych o to obwiniam. Nie?
0: I teraz, kiedy mówisz o przebodźcowaniu, czyli o zbyt dużym napięciu psychicznym, to chciałbym tak pokazać, że jestem bardzo mądrym człowiekiem, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o uzależnieniach, tak, od ekranów i o problemach, które dzieciaki przy pomocy ekranów sobie próbują poradzić z jakimi wewnętrznymi problemami, a dziś chcemy rozmawiać o depresji i te dwie sytuacje łączy brak napięcia psychicznego, tak, że jak jest człowiek uzależniony, szuka pobudzenia, tak? Ty opowiadasz o sytuacji przebodźcowania, ale ona finalizuje tym, że kiedy ten paroksyzm mija, to zaczyna się dołek, tak? I teraz przyjrzyjmy się, zanim dojdziemy do depresji i do jej przyczyn i do mechanizmów, przyjrzyjmy się tym mechanizmom uzależnień. Co możemy wiedzieć, co się nam przyda z takiej wiedzy już dostępnej w tej chwili, bo jak pamiętam, to podzieliłaś, po prostu opisałaś kilka mechanizmów, które sprawiają, że dzieje się w nas coś złego, jak za dużo mamy kontaktu z ekranem i ze światłem takim sztucznym.
1: To zróbmy rekapitulację tego bardzo krótko. Jeden mechanizm to rzeczywiście uzależnienie, to znaczy to, że te ośrodki naszego mózgu, które są odpowiedzialne za nasze przetrwanie, są super prymitywne, działają na poziomie zwierząt, bo to jest przetrwanie, to jest najbardziej podstawowy instynkt taki, który dzielimy ze światem zwierzęcym i one niestety mogą zostać oszukane przez bodźce związane z internetem, z elektroniką. I w tym momencie mamy poczucie, jakbyśmy odnosili ogromny sukces właśnie w kierunku przetrwania, a to jest tylko właśnie następna rolka wygrana w grze komputerowej, tak, czy w najgorszym wypadku pornografia internetowa, która daje poczucie, że o tutaj sukces przetrwania, przedłużenia gatunku. Tak czy inaczej to jest pierwszy mechanizm, to znaczy oszukanie najbardziej prymitywnych części naszego mózgu, że właśnie zrobiliśmy coś rewelacyjnego dla przetrwania, podczas gdy tak naprawdę to była tylko pusta rozrywka, albo szkodliwa rozrywka, albo niszcząca rozrywka.
0: Czyli hasło dopamina.
1: Hasło dopamina, tak. Hasło zalew potężnymi porcjami dopaminy. Drugi to jest właśnie przebodźcowanie, czyli nagłe, ciągle zmieniające się bodźce, na przykład w rolkach, na przykład w intensywnych grach i tak dalej, powodują, że nasz mózg traktuje to jako sytuację ciągłego zagrożenia i reaguje produkcją zarówno adrenaliny, jak i kortyzolu w ilościach, z którymi sobie nie radzimy. Rezultat: człowiek, który jest jednocześnie, dziecko, które jest jednocześnie kompletnie zmęczone, znużone, ale jednocześnie podminowane, pobudzone. I to jest coś, co widzieliśmy właśnie u tych dziesięciolatków. Nie byli w stanie zrobić nic kreatywnego, ale potrzebowali wyładować jakoś to napięcie, które w nich narosło.
0: Nazwijmy to hasło kortyzol. Mamy dopaminę.
1: Tak, hasło kortyzol i adrenalina. Trzeci jest związany z tym, że bardzo dużo bodźców i jednocześnie niebieskiego światła w nieodpowiednim momencie, czyli wieczorem, powoduje, że mamy gigantyczne problemy ze snem. I tutaj będzie hasło melatonina. Zaburzenie produkcji melatoniny odpowiedzialnej za dobry, głęboki sen. I to było trzecie. No i jeszcze czwarty mechanizm to jest normalne warunkowanie klasyczne. Tresura, możemy być tresowani przez różne rzeczy związane z internetem i reagować na nie jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak, gdy zaczynał się ślinić, mimo że nie dostawał jedzenia, bo mu się to skojarzyło z jedzeniem, ten dźwięk dzwonka. Tak samo u nas zaczynają się na przykład powiadomienia z telefonu kojarzyć z nagrodami, bo to może być coś niesamowitego, tak, moja rolka osiągnęła tam, nie wiem, jakiś próg, albo może się kojarzyć z zagrożeniem właśnie, że ktoś mnie hejtuje. I w rezultacie jesteśmy wytresowani przez własne smartfony, przez powiadomienia i tracimy wolną wolę i reagujemy właśnie jak pies. No to są te cztery i to jest taka kółeczka totalna.
0: I teraz wróćmy do napięcia psychicznego, bo jak przeglądam sobie internet, to jest mnóstwo czy TikTokowych, czy to są rolki facebookowe, czy jakieś inne krótkie formy, w których ludzie w 5 punktach czy w 3 punktach dają instrukcje obsługi świata, instrukcje obsługi ciała, instrukcje obsługi psychiki, instrukcje obsługi duszy. I to jest taka pozorna mądrość, która jednocześnie czasami daje jakieś podpowiedzi, tak? Ale z drugiej strony nas to całkowicie też dezorientuje, dlatego że te wypowiedzi najczęściej są tak skonstruowane, że oparte są na jednej prawdzie i jakichś takich drobiazgach, a potem już śmieciach, tak? I my uczestniczymy w świecie, w którym jest zaburzona całkowicie hierarchia poznawcza. My nie mamy żadnej możliwości, żeby, tak jak kiedyś wiedzieliśmy, że praca magisterska, potem praca doktorska, potem habilitacja, potem człowiek, który robi, daje wykłady i wszyscy o nim wiedzą w mieście, tak? Potem ten człowiek stawał się doradcą króla, tak? Była jakaś oczywiście zaburzane było to przez grzech, władzę, pieniądze, seks i tak dalej, tak? Ale świat miał formę, w której byli profani i byli mędrcy. Dziś każdy może być mędrcem w internecie. I teraz, czy to zaburzenie poznawcze, no, bo to jest dysfunkcja kognitywna, tak? To jest po prostu wada pokoleniowa, którą narzuciliśmy naszym dzieciom, bo część z nas zarabia na tych dzieciach pieniądze, robiąc te platformy społecznościowe. Czy to zaburzenie poznawcze jest jakimś elementem ważnym w tym procesie? No bo zdrowe dziecko doprowadzić do depresji, to trzeba mu naprawdę dużo nawkładać i dużo nawyjmować.
1: Tu jest ile... Znaczy, na to się nakłada naprawdę sporo czynników. Pierwsza rzecz związana z tym, że te nasze dzieci właściwie jak wchodzą w internet, to wierzą temu, kto wygląda na bardziej przekonującego. Czyli kogoś, kto głosi jakąś swoją tezę z dużą pewnością siebie, w sympatyczny sposób, najlepiej, żeby był postrzegany jako podobny, czyli właśnie nie pani profesor, tak, tylko właśnie jakiś influencer, który jest prawie taki jak ja, tylko fajniejszy. I takim osobom się wierzy. Oni nie mają właśnie tego filtra, o którym mówiłeś. Dokładnie nie mają. To jest takie, no wierzę temu, kto wygląda na bardziej przekonującego i kto jest bliższy mojemu sercu. I teraz tak, w nawet bardzo krótkich formach, kilkudziesięciosekundowych, da się przekazać porady i psychologiczne, i duchowe, które są sensowne. Tylko tyle, że ja mam taką tezę pod warunkiem, że to dotyczy dobrych rzeczy, rozwojowych i prostych. Czyli mogę na przykład dać jakiś sposób radzenia sobie z codziennym stresem. Jedna porada właśnie dotycząca tego, że zrób to i to, zobacz, czy ci pomoże. Ale to dotyczy prostej rzeczy. Problem się pojawia, jak te króciutkie przekazy zaczynają dotyczyć dużych problemów. Traumy, właśnie zaburzeń, chorób, bo w tym momencie, właśnie dlatego, że to jest aż tak skomplikowane, że jest wiele przyczyn, które się składają na powstanie, na przykład depresji, to jak ja dostaję rolkową poradę dotyczącą depresji, no to może mi zaszkodzić. Dlatego, że no to jest totalny wyrywek, który może komuś pomóc w jakiejś konkretnej sytuacji, ale nie każdemu, właśnie dlatego, że to dotyczy problemu, traumy, zaburzenia, choroby. I to jest szkodliwe. A rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo dużo młodych osób, szczególnie nastolatków, którzy właściwie się samodiagnozują na podstawie tego, co widzą w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych oczywiście influencerzy patrzą, co jest akurat trendem, tak, że akurat teraz trendem jest ADHD, autyzm, ale też jakiś czas temu była depresja, no to dajemy takie, jak masz te trzy rzeczy, to masz depresję. Nie? I dzieciaki się samodiagnozują, a potem jest wręcz samospełniające się proroctwo, tak? Widzę trzy objawy depresji u mnie i stwierdzam, że w takim razie mam depresję. I co? I zaczynam więcej drążyć ten temat i odnajduję i się samodiagnozuję coraz więcej objawów depresji i stwierdzam, że nic z tym nie mogę zrobić, ja po prostu mam depresję, nadaję sobie taką etykietę depresji, tak? I zaczynam robić rzeczy, które dodatkowo pogłębią mój nastrój. Tylko tyle, że no, akurat z depresją to nie do końca tak, że można nabyć depresji przez zasugerowanie się influencerem, tylko że do tego musi być jeszcze sporo dodatkowych czynników.
0: Na przykład jakich?
1: Na przykład takich, że coraz więcej naszego trybu życia sprzyja powstawaniu depresji. Bo to są podstawy, ale my o tym nie myślimy, że teraz dziecko czy nastolatek na przykład ma o wiele za mało ruchu w aktywności fizycznej niż potrzebuje. Ona jest niezbędna nie tylko do zachowania zdrowia fizycznego, ale też właśnie dla zachowania zdrowia psychicznego. zalecenia kanadyjskie. Jest taki 24 Movement, taka strona prowadzona przez odpowiednik ichniego Ministerstwa Zdrowia. Opracowała zalecenia mówiące o tym, że dziecko powinno kilka godzin dziennie spędzać na aktywności fizycznej, na ruchu, na bieganiu, na ćwiczeniach, na poruszaniu się na świeżym powietrzu, a ci najmłodsi praktycznie tego w ogóle nie mają, tak? Mają WF, z którego są zwalniani i to jest wszystko. Potem są dowożeni do szkoły, odwożeni ze szkoły samochodami. Więc na przykład to, że brakuje aktywności fizycznej, już będzie powodowało, że mamy gorszy stan psychiczny.
0: Dlaczego? Bo czego będzie nam brakowało w organizmie, co produkuje ruch?
1: Między innymi, znaczy tak, bo to jest między innymi po prostu konkretne hormony, takie jak serotonina, ruch na świeżym powietrzu pod gołym niebem z doświadczeniem słońca, promieni słonecznych, no to to jest właśnie melatonina, ale przepraszam, melatonina, serotonina odpowiedzialna za nasze ogólne samopoczucie, ale to jest też na przykład witamina D, której my mamy generalnie deficyty w naszym szerokości geograficznej i którą powinniśmy tak swoją drogą suplementować. Nie żebym dostawała jakieś pieniądze za reklamowanie witaminy D od kogoś, tylko tak jest. Ale między innymi właśnie przez poruszenie się na świeżym powietrzu, to my tej witaminy D dostajemy więcej, a ona też jest, co ciekawe, odpowiedzialna za nasze samopoczucie. Więc może się okazać, że sam brak ruchu, aktywności fizycznej, przebywanie non-stop w zamkniętych pomieszczeniach już się przyczynia dokłada do powstawania nastrojów depresyjnych.
0: I co jeszcze jest ważne w powstawaniu depresji? Bo jak mówisz, jest to tak poważna jednostka chorobowa, że rzeczywiście dużo trzeba sobie w życiu, dużo razy trzeba sobie nogę podłożyć i na różne sposoby, żeby tak właśnie w ten sposób upaść.
1: No my nie doceniamy czynników biologicznych w powstawaniu depresji, czyli, bo to z jednej strony mówię o tym ruchu, o fizycznym, o słońcu, ale kolejna rzecz, która mocno się przyczynia, proszę sobie wyobrazić, że depresję my diagnozujemy na podstawie objawów. To znaczy tak do końca psychiatria nie potrafi zdefiniować, co takiego się dzieje w człowieku, że przeżywa depresję i to też się leczy objawowo. Czyli na przykład jeżeli się pójdzie do psychiatry, to się dostaje konkretny zestaw leków, które mają działać objawowo. Ale jednocześnie to, co obserwujemy jako depresję, może być skutkiem ubocznym chorób fizycznych, niedobrze zdiagnozowanych. I to jest na przykład problem, że ktoś ma chorobę, która nie jest zdiagnozowana, dostaje leki na depresję, które coś tam pomagają, ale sama choroba pierwotna nie jest leczona. W związku z czym nie ma szansy pozbyć się tej depresji, bo jest niezdiagnozowana choroba pierwotna. I między innymi dlatego już w tej chwili nawet samo środowisko lekarskie mówi o tym, żeby przyglądać się osobie, która przychodzi z objawami depresji całościowo. Czyli właśnie też patrzeć na możliwe niezdiagnozowane choroby, które mają jako skutek uboczny depresję, choroby fizyczne. I żeby przyglądać się też pod kątem na przykład trybu życia, relacji rodzinnych, sytuacji w ogóle życiowej, czyli patrzeć całościowo, a nie tylko po objawach.
0: I teraz, czy również element duchowy może oprócz trybu życia i sytuacji rodzinnej wpływać na depresję?
1: Tak, jak najbardziej. Bo na przykład na to już zwracał uwagę Frankl, właściwie 100 lat temu, prawda? Frankl mówił o depresji czy zaburzeniach nerwicowych, które są związane z poczuciem braku celu, braku sensu życia. I to jest rzeczywiście czynnik, który się przyczynia do powstawania depresji, bo na przykład jak my eliminujemy ze swojego życia całą praktycznie duchowość, eliminujemy poczucie najgłębszego sensu celu życia, eliminujemy Pana Boga, to w tym momencie, no właśnie, po co ja żyję, jaka mam przyszłość, jaki mam cel, jak zaczynamy się nad tym zastanawiać i koncentrujemy tylko i wyłącznie na jakichś celach tutaj doczesnych, no to jest nam trudniej, tak, znaleźć taki porywający serce i umysł cel w samej doczesności, no bo co może być, nie, no przetrwanie. Zadowolenie, tak, hedonizm jako cel, no to jest coś, co daje nam za mało, żebyśmy naprawdę mieli siłę do życia i siłę do rozwijania się i dbania o siebie naprawdę w dobry sposób.
0: Najmłodsze dziecko, jakie widziałaś, z którym rozmawiałaś, mające depresję i o którym czytałaś, o dwie rzeczy pytam.
1: Ponieważ ja nie jestem terapeutą, więc nie rozmawiałam bezpośrednio. Nie zdarzyło mi się z dzieckiem mającym depresję. Pracujemy z grupami. My przychodzimy do szkół z programem profilaktycznym, co to oznacza, że mamy do czynienia z całą klasą i z nią pracujemy, a dzieci z depresją często po prostu odpadają ze szkoły, więc tu nie mieliśmy okazji. Natomiast znajomi psychoterapeuci mówią nawet o dzieciach 6-letnich, które już miały objawy depresji. I tutaj w przypadku tych małych dzieci to jest bardzo często, to jest właśnie cały tryb życia, który doprowadził tak małe dziecko, które ma w naturze dążenie do zabawy, do właśnie ruchu, do spontanicznej zabawy, że te dzieci wpadają przez tryb życia w totalny marazm, apatię, poczucie niemocy. Najczęściej to się do tego dokłada jeszcze skomplikowana sytuacja rodzinna czy toksyczna sytuacja rodzinna, ale sam fakt, że właśnie dziecko zamiast robić to, co 6-latek normalnie robi, czyli bawić się, budować różne rzeczy kreatywnie, zachowywać i rozwalać i wpadać w kałuże, tak, i tak dalej, to siedzi w domu przed ekranem, ogląda całymi dniami TikToka, gra w gry i tak dalej. No to się mocno przyczynia.
0: Zresztą
1: my znamy właśnie związek między tym przebodźcowaniem, o którym mówiłam, a powstawaniem depresji. Dosyć sporo już badań się na ten temat pokazało, że to jedno na drugie wpływa.
0: Ja widziałem i uśmiałem się z takiej serii memów.
1: Oj, halo, halo, bo ja chyba straciłam...
0: Ja słyszałem, oglądałem bardzo wiele memów, które oparte były na takim schemacie. Uważajcie na urodzonych w latach 60., 70., 80. Bawili się na dworze, biegali z kluczem po szyi, umieją, nie wiem, nareperować rower czy coś tam. Uważajcie, oni są groźni. Ja urodziłem się na początku lat 60. i całe życie spędzaliśmy, jak tylko szkoła się kończyła, wtedy kończyła się szkoła i o 12 potrafiła się o 1 skończyć i o 2 skończyć. I dokąd się nie robiło ciemno, no to myśmy, jak to się w Krzepicach mówi, ciekali po dworze, tak? Czyli była to cały czas jakaś akcja, więc te wszystkie czynniki prowadzące do depresji środowiskowe, chodzi o ten zewnętrzny świat, ruch fizyczny i tak dalej, no my ich po prostu nie mieliśmy. Więc wystarczy zmienić styl życia, żeby w jakimś złym układzie rzeczy doprowadzić do depresji 6-latka. To jest w ogóle porażające.
1: To znaczy tak, depresja zawsze była, tylko że było jej o wiele mniej. O wiele mniej. I na przykład rozmawiając z różnymi osobami, to oni mówią, to dlatego, że ludzie byli niezdiagnozowani i się męczyli z tą depresją, a teraz to jest lepsza diagnostyka i to nie do końca tak. Znaczy możemy się pocieszać, że tak zawsze było, ale depresja zawsze była, bo niestety czynniki biologiczne też się przyczyniają do tego, że ktoś jest bardziej podatny na depresję. Na przykład jeżeli miał depresję w rodzinie, to będzie bardziej podatny na to. Aczkolwiek może być tak, że mają chorobę rodzinną, która jest przekazywana genetycznie i która nie jest zdiagnozowana i dlatego jest dużo depresji, nie? Natomiast jednak nasz styl życia, nasz tryb życia to do tego się bardzo przyczynia. I w tym wszystkim jest jeszcze no właśnie nasza relacja z elektroniką, bo tutaj już jest naprawdę sporo badań. Badań, które mówią, że na przykład chociaż właściwie i dorośli, i młodzież mówi, że media społecznościowe im pomagają w podtrzymywaniu kontaktów. No fakt, tak, że możemy dzięki mediom społecznościowym podtrzymać kontakt z kimś, kto jest daleko na drugim końcu Polski czy nawet świata. No to jednak jest coraz więcej badań, które pokazują, że im więcej siedzimy w mediach społecznościowych, tym większa jest nasza depresyjność i to prawdopodobnie jest związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy osoba, która już ma nastrój depresyjny, będzie bardziej skłonna no, sięgać po najprostszą rzecz, która jest pod ręką, czyli wejście online, wejście w media społecznościowe, zamiast zrobić coś, co wymaga więcej wysiłku, więcej mobilizacji w tym momencie i co naprawdę na dłuższą metę pomoże, jak na przykład pójście na siłownię. Bo autentycznie badania pokazują, że ćwiczenia fizyczne, takie jak siłownia, jak tam trening interwałowy, aerobik, te wszystkie takie bardzo intensywny ruch, jest świetną rzeczą walczącą z nastrojami depresyjnymi, ale problem jest w ogóle w zmobilizowaniu się, żeby wykonać pierwszy ruch. A media społecznościowe są pod ręką, są w telefonie, który jest w ręce praktycznie. I ludzie wchodzą w te media społecznościowe i tam już się to jeszcze pogłębia problem, bo co tam się dzieje? Hejt, tam się dzieje patrzenie na wyidealizowane życie innych osób i podświadome nawet porównywanie się, że ja nigdy nie będę tacy jak oni. Nawet jak świadomie wiemy, że ludzie prezentują online bardzo często jakiś, no właśnie, wyidealizowany swój obraz, prawda, to sama świadomość tego nie pomaga dużo, bo i tak podświadomie patrzymy na ten idealny świat influencerów i sobie mówimy, no tak, a ja tutaj leżę w łóżku i nie mogę się z niego zebrać, w barłogu leżę praktycznie. Nie?
0: Cały system celebrycki, który zastąpił mądrość w kulturze, w popkulturze celebryci stali się nośnikami w cudzysłowie mądrości, tak? I oni prowadzą dzieci i młodzież, ale też już dziś dorosłych i bardzo dorosłych za sobą, a sprawa jest bardzo prosta. Po prostu ekspozycja następuje wtedy, kiedy jest górka, a kiedy jest dołek, to wtedy celebryci są tajemniczy i nie pojawiają się przed kamerami. To mamy
1: Albo publikują po prostu materiały, które wcześniej nagrali. Tak. Które przedstawiają ich w świetnej formie.
0: Tak. I bardzo często wśród ludzi telegenicznych choroba jednobiegunowa, dobrze zarządzana, pozwala naprawdę funkcjonować ludziom, którzy mają taką pracę, że mogą sobie wstać o 10 i o 14, byle tylko o 17.30 doskonale wyglądali przez półtorej godziny, tak? Ja kiedyś tłumaczyłem młodym ludziom, którzy mówili, ale kora jest za marihuaną, tak? I popatrz, jak ona świetnie wygląda. No ja mu tłumaczyłem, no ale to stary, ty musisz wstać do szkoły, a ona wtedy sobie śpi. Pokazywałem ten mechanizm wybiórczego jakby ujawniania rzeczywistości. Używasz terminu nastrój depresyjny i używasz terminu depresja. Jaka jest relacja między tymi dwoma terminami?
1: W gruncie rzeczy to jest, znaczy, bo depresja już jest, może o depresji możemy powiedzieć, jak to jest naprawdę potwierdzona. To znaczy, że człowiek został przebadany, że zostały przebadane też ewentualne czynniki biologiczne, które mogły się przyczynić do powstania tych objawów depresji. No i jest diagnoza, która jest dokonana przez, powiedzmy, specjalistę, psychiatrę na przykład. A o nastrojach depresyjnych to mówimy wtedy, kiedy widzimy, możemy widzieć nawet dosyć sporo z typowych objawów dla depresji, ale to nie jest ani potwierdzone oficjalną diagnozą, ani to, ale jakoś sobie z tym, powiedzmy, radzimy, że potrafimy tym jakoś zarządzać, że jest nam generalnie bardzo, bardzo źle, ale jeszcze funkcjonujemy. Czyli to jest też trochę kwestia ilościowa tej granicy między depresją, która jest już taką depresją powodującą niemożność funkcjonowania w ogóle, takiego podstawowego funkcjonowania w życiu, a czymś, co jest jeszcze takie, że jakoś sobie z tym żyje. Co prawda tam się mówi jeszcze potem o maskowanej depresji, o ludziach, którzy są wysoko funkcjonujący z depresją, ale według mnie to jest już takie rozkładanie na zbyt malutkie niuanse. Chociaż wiem, że psychiatrzy ze mną się pokłócą w tym momencie.
0: Powiedz, czy autoagresja jest takim jakimś ważnym momentem w rozpoznawaniu u siebie depresji, czy też jej stopni?
1: Niekoniecznie, bo to są jednak dwie rzeczy. Chociaż jest o tyle ciekawa sprawa, że... Powiedzmy sobie tak. Te depresje, co się mówi o depresji, po czym ją poznać, prawda? No to się mówi, że właściwie podstawa to jest to poczucie kompletnej niemocy tego, że człowiek nie jest w stanie tak naprawdę wstać z łóżka i cokolwiek zrobić, zareagować na cokolwiek, bo nie ma siły na najbardziej podstawowe sprawy. Ale mamy też takie objawy jak obniżony nastrój, utrata zainteresowań, zdolności do odczuwania radości, bardzo gwałtowne czy bardzo duże zmniejszenie energii, męczliwość ogromna, spadek aktywności, osłabienie koncentracji uwagi, niska samoocena, brak wiary w siebie, poczucie winy, niskiej wartości, czarnowidztwo, pesymistyczne widzenie przyszłości, mogą się pojawić myśli, czyny samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt. I to jest taki komplet objawów, po których się diagnozuje depresję. Ale mamy w tym wszystkim dzieci i młodzież, gdzie niekoniecznie to musi wyglądać w ten sposób. To znaczy, kiedy patrzę się na badania nad depresją u dzieci młodzieży, się okazuje, że częściowo to idzie im w kierunku agresywności. Nie tylko autoagresji, ale też w ogóle agresywności. I w tym momencie jest takie, zaraz, moment, to ma być depresja, jak mi dziecko cały czas pyskuje, jest agresywne wobec siebie, wobec innych, niszczy przedmioty. Tak, taka może być specyfika właśnie u dzieci i młodzieży, że objawy są trochę inne, że się pojawiają właśnie te objawy agresywne. Ale autoagresja jako taka nie jest związana bezpośrednio z depresją.
0: Ale jest chyba takim wyrazem i krzykiem człowieka, bo no wiesz, ja przychodziły do mnie matki z córkami, które były w głębokiej depresji, a były też to stany u innych osób, stany duchowe, gdzie na przykład, wiesz, dziewczyna ma 800 cięć na nogach, na udach, mhm. tak? Na całym ciele i takich miejscach, których no ona się nie chce tym chwalić, tak? Tylko I to mi się kojarzyło zawsze z depresją, ale to błędne myślenie.
1: To znaczy, tak, trochę tak, trochę nie. To jednak się uznaje za osobne zaburzenie. Że autoagresja, samouszkodzenia, osobne zaburzenia też inaczej, z tego co wiem, terapeuci pracują z osobą depresyjną, a inaczej z osobą samouszkadzającą się. Dlatego, że generalnie to samouszkadzanie jest patologicznym sposobem poradzenia sobie ze swoimi problemami. No bo na przykład co daje ból fizyczny? Daje napływ chwilowy endorfin, hormonów szczęścia, tak? dlatego że ciało się zaczyna bronić przed, jakby próbuje zmobilizować do tego, żeby ten ból fizyczny zlikwidować, więc daje poczucie chwilowej ulgi. I to jest coś, co jest mocno uzależniające. I rzeczywiście u osób z depresją, te, szczególnie u dziewcząt, z depresją te samouszkodzenia też się pojawiają, autoagresja, ale to może mieć związek, ale nie musi.
0: Jasne. Teraz powiedz mi o takiej rzeczy. Stałym towarzyszem życia każdego człowieka jest zły duch, który... No, walczy o to, żebyśmy robili rzeczy, które uznajemy za złe. I zauważyłem taki mechanizm, że szczególny atak duchowy jest na osoby w depresji, ponieważ zły duch bardzo łatwo może doprowadzić je do rozpaczy, która jest już grzechem. Czy masz jakieś refleksje na temat tego właśnie, tej granicy, tego przejścia, tego wrażliwego miejsca ludzkiej duszy, gdzie, no bo grzech to jest świadome odrzucenie zaufania, znaczy rozpacz to jest świadome odrzucenie zaufania Bogu, tak? To znaczy, że odrzucenie Jego wszechmocy i tego, że on się nami interesuje, tak mówiąc najogólniej. Czy tutaj są jakieś obserwacje, którymi warto się podzielić?
1: Bo to już jest spoza zakresu psychologii jako takiej i z tego, co wiem, tego aspektu w badaniach na przykład naukowych nie poruszano. Aczkolwiek ja muszę się przyjrzeć, czy są badania... Są na pewno badania, tak, pamiętam, że są badania a propos religijność, a w ogóle podatność na zaburzenia psychiczne, i w których się okazywało, że osoby, które są głęboko religijne i praktykujące, są mniej jakby podatne na różnego typu zaburzenia psychiczne, szczególnie związane właśnie z utratą zaufania, problemami relacyjnymi i jakby niewiarą w to, że ja mam jakąkolwiek wartość. I czyli z jednej strony to jak jest osoba wierząca i praktykująca na poziomie psychologicznym też jest czynnikiem chroniącym, pomagającym w zachowaniu zdrowia psychicznego. I tutaj badacze zwracali uwagę na kilka rzeczy. To znaczy, że z jednej strony właśnie to, o czym też Frankl mówił, jest poczucie celu, sensu życia. Ja dążę do tego, żeby właśnie spełniać wolę Bożą, dążę do tego, żeby być zbawionym, żeby, prawda, żeby to jest bardzo głęboka kotwica w moim życiu, dająca ogromne oparcie. Z drugiej strony wspólnotowość, to, że wspólnoty religijne też jakby dbają o ten aspekt wspólnotowości, żeby się wspierać nawzajem, czyli to będzie takie wspierające od strony psychologicznej też. Ale i to jest, co mówi psychologia, ale wiem, że nie o to pytałeś, bo pytałeś o właśnie tą większą podatność. Ja myślę, że to już jest moje osobiste przemyślenie, ale że tak samo jak łaska buduje na naturze, to tak samo zły duch będzie budował na naturze. Czyli kiedy my mamy naturę chorą, naturę, w której bardzo dużo rzeczy się dzieje, no to do tego będzie się zły duch też przyczepiał i potęgował to, co w nas jest najbardziej autodestrukcyjne.
0: Gdybyś miała domknąć ten wykład o depresji, co jeszcze należy u młodzieży, co jeszcze należy powiedzieć?
1: Ja mam takie poczucie właśnie dlatego, że depresja u młodzieży powstaje wskutek wielu różnych czynników. I tu się i biologia przyczynia, i tryb życia, i przyspawanie do ekranów, i na przykład złe relacje w szkole, też będą do tego mocno, czy w grupie rówieśniczej do tego przykładać. I często problemy domowe, że w domu się źle dzieje, że jest jakiś rozwód, że jest wysoka konfliktowość, albo że jest też choroba taka poważna, w rodzinie i całe życie rodzinne jest skoncentrowane wokół tej choroby. I pojawia się depresja u dziecka jako takie ukoronowanie jakby problemów, które się wszędzie dzieją. Mnóstwo rodziców ma poczucie w tym momencie totalnej bezradności. To znaczy tego, że no dobra, no to próbujemy się dopchać do psychiatry, a psychiatrów dziecięcych jest bardzo, bardzo mało w Polsce, o wiele za mało jak na potrzeby. Czyli idziemy do psychologa, to też można różnie trafić. A jednocześnie, no kiedy się patrzy na literaturę, też na badania, to się okazuje, że rodzice mogą dla tego swojego dziecka z depresją zrobić o wiele więcej, niż nam się wydaje. I to jest coś, o czym bym chciała powiedzieć. To znaczy, że jako rodzice, nawet jak mamy ciężko generalnie w życiu, to możemy zrobić różne drobiazgi, wprowadzić w życie naszego dziecka, które mu realnie pomogą. Jako oczywiście nie, że wchodzimy w rolę terapeutów, ale że dokładamy się do procesu zdrowienia naszego dziecka. I te drobiazgi to będą właśnie od tych najprostszych zadbanie o otoczenie, o to, co się dzieje fizycznie w życiu dziecka. Naprawdę najprostsza sprawa, którą możemy zrobić, to jest zadbanie o odpowiednią ilość światła dziennego. Czyli na przykład to, że w depresji dzieciak czy dziecko, nastolatek ma tendencję, żeby pozostać w ciemnym pokoju ze słoniętymi oknami, bo to pasuje do nastroju. A jednak nawet proste odsłonięcie okien, wpuszczenie światła słonecznego, to już trochę pomaga, bo dostaje się trochę, no właśnie, witamina D, ale też w ogóle światło słoneczne, serotonina troszeczkę się podnosi. To jest absolutny drobiazg, przesunięcie łóżka dziecka pod okno i zaczynanie dnia od odsłonięcia kotar. Można z fizycznych rzeczy zadbać bardziej o dietę, bo tu znowu jest tendencja do tego, żeby jeść rzeczy, które szybko jakby pocieszają, czyli pełne cukrów, węglowodanów, tłuszczów, nie najlepiej takie jedzenie śmieciowe. A tutaj nie, możemy zadbać o to, żeby w diecie dziecka było dużo kwasów omega-3, które są naukowo potwierdzono, że są antydepresyjne, że zadbamy właśnie o dietę, żeby ona była zdrowsza i przez sam ten fakt, żeby dziecko zjadło coś zdrowego, pomagamy mu w uzyskiwaniu zdrowia. Przez samą obecność swoją. Przez to na przykład, że jeżeli jesteśmy katolikami czy chrześcijanami w ogóle, to że jednak codziennie przyjdziemy i się pomodlimy z dzieckiem. I że ono czuje się zaopiekowane z każdej strony, to znaczy, że i rodzice się z nim modlą, i rodzeństwo, i na przykład ma też świadomość, że na przykład jakaś tam wspólnota się za nie modli. To też będzie mu pomagać nie tylko na poziomie duchowym, ale też na poziomie zwykłym, takim ludzkim. Właśnie poczucie zaopiekowania wspólnoty, że ludzie się o mnie troszczą. Są oczywiście zalecenia, czego nie należy mówić, rzeczy typu weź się w garść, nie? Jeśli uważasz, że masz problemy, to poczekaj, że będziesz dorosły. Nie, znaczy wiadomo, natomiast na pewno warto takiemu dziecku powiedzieć, ja rozumiem, czy wiem, co czujesz i chcę ci pomóc, zawsze jestem z tobą, kochamy cię. To są po prostu te komunikaty, które każdy z nas potrzebuje, a w depresji szczególnie mocno potrzebujemy. I takie pozwolenie, nie musisz robić nic na siłę. I tak cię kochamy, po prostu chcemy ci pomóc, ale naprawdę nic na siłę. Więc rodzic może sporo rzeczy zrobić i czasami to są drobiazgi. I warto, bo to ogromnie wspomaga proces zdrowienia czy no właśnie leczenia. To, co też warto wiedzieć, to że naprawdę zależy.

0: Robert Tekili, witam serdecznie. Naszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże, kłaniam się.
0: Aby człowiek dopełnił swej miary, doszedł do swej wielkości wpisanej mu w naturę, musi odnaleźć sens życia i sens śmierci. Rozmawiamy trzeci raz, rozmawialiśmy wcześniej o kaszubskiej sztuce umierania. Dowiedzieliśmy się o tym, jak umierają mnisi. Rozmawialiśmy o współczesnym zdziczeniu śmierci, o śmierci zepchniętej na margines. Rozmawialiśmy o śmierci w make-upie, śmierci w makijażu. Ja to nazywam Europa, to dla mnie uśmiechnięta rozpacz, tak? Z tyłu liceum, z przodu muzeum, tak? Ktoś, kto gdzieś zagubił sens. Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym cytacie na samym początku powiedziałem? Wielu ludzi wcale nie musi odnajdować sensu życia, nie odnajduje sensu śmierci, ucieka przed tymi sprawami. Dlaczego jest takie kategoryczne sformułowanie, że człowiek musi odnaleźć sens życia i sens śmierci, aby dopełnił miary, doszedł swej wielkości wpisanej mu w naturę?
1: To oczywiście odsyła nas troszeczkę do świętego Jana Pawła II i jeszcze mocniej do papieża świętej pamięci Benedykta XVI, który wprost w swoich kazaniach, ale także dokumentach, które jako głowa Kościoła ogłaszał, po prostu mówił: Jezus jest sensem. I chodzi nie tylko oczywiście o słynny prolog Ewangelii według świętego Jana, słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, który to tekst czytamy i rozwijamy.

0: uważamy w Kościele w pierwsze święto Bożego Narodzenia, ale chodzi o coś ważniejszego, mianowicie, że ten Logos, ten Bóg, który stał się człowiekiem, to jest rozum, to jest plan, to jest sens, to jest pewien ład. I jeżeli pan redaktor pyta o to cudowne, piękne takie wyrażenie, że człowiek, żeby dojść do pełni, musi, powinien, trzeba, w naturze jego jest pytanie o sens, nie tylko poszczególnych zdarzeń, czy tego, co widzi, co słyszy, co przeżywa, ale także całej rzeczywistości. I gdybyśmy sięgnęli do historyków kultury europejskiej, pewnie bardziej anglosaskiej, ale także autorów publikujących we Francji, historyków kultury śmierci, obrzędów, miast, wsi. Z naszej strony nawet, można by rzec, znany przed laty polityk, a wcześniej historyk Bronisław Geremek badał na przykład sposoby radzenia sobie ze śmiercią i pochówkiem, i zarazy, i życie miejskie we Francji. I napisał na ten temat kilka monografii, bardzo zresztą ciekawych. Dlatego później miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami pewnie bardziej liberalnymi na Zachodzie. Ale człowiek jest istotą, która pyta dlaczego. W momencie, kiedy nie ma tego dlaczego, nie ma zdziwienia, zadziwienia życiem, światem, także tajemnicą cierpienia i zła. Jak ktoś się temu nie dziwi, to właściwie jest ślepy nie tylko na jedno oko. I w tym sensie człowiek z natury, można by rzec, jest ciekawy świata, jest otwarty, jak to przez wieki pisali wielcy geniusze kultury chrześcijańskiej, na transcendencję, jest w pewien sposób homo religiosus i jest niejako wielkim znakiem zapytania sam dla siebie, co ja tutaj robię, kim ja jestem, kim powinienem być, kim mam się stawać, jak dojrzewać ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że nasza cywilizacja techniczna i bardzo mocno wychylona w stronę tego, co materialne, co zjawiskowe, tylko zewnętrzne, a uciekająca w ogóle od poważnych pytań i myślenia o życiu, o człowieku w takiej perspektywie właśnie tego, czy kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy żyć po ludzku, zachować się po człowieczemu. Ta cywilizacja nasza jest bardzo zagubiona i właściwie niszczy, rani swoje dzieci, że tak powiem. Oczywiście nie ma kogoś takiego jak cywilizacja, są poszczególne osoby, ale od pewnie wielu, wielu lat możemy mówić o tym, że wchodzimy w coraz głębszy kryzys i nie widać żadnego dynamizmu, czy trendu, czy myśli takiej mocniejszej wspólnoty, która by mogła się temu przeciwstawić. Ja wróciłem dopiero co z rekolekcji parafialnych takich przed Wielkim Postem na Kaszubskiej Wsi, powiat Puck, Tyłowo. A i to, co jak już wracałem wczoraj wieczorem do siebie tutaj, to co mnie jakoś tak frapowało, mało młodych, mało dzieci, a tam są dzieci, tam jeszcze się rodzą, tam jeszcze są pełne rodziny. Więc świadomość, że część choruje, bo teraz te infekcje, ale pytanie, co się dzieje z tymi młodszymi, skoro ich jest niewielu, a dominują ludzie dojrzali, no, trochę młodych małżeństw, pomyślałem sobie, no już nawet na tej tradycyjnej kaszubskiej wsi, gdzie ze swobodą się rozmawia po kaszubsku przed kościołem, w kościele wszyscy się cieszyli, kiedy pewne frazy wypowiadałem w tym języku naszym rodzimym, etnicznym, kaszubskim. O, i gdzieś stawiamy pytanie, także na początku Wielkiego Postu, kim jest człowiek, bo jak nie stawiamy tego pytania, jak udajemy, że wszystko jest jak jest i kto stawia pytania, ten ma kłopot, ten sobie robi problemy. Trzeba żyć chwilą obecną, czyli wrażeniami, czyli ten człowiek, który chce doznawać, ale nie myśleć, czyli uciekamy jakby przed samą naturą człowieczeństwa, przed wielkością, która została człowiekowi zadana przez Stwórcę i przed relacją, która jest zasadnicza, podstawowa, bo jeżeli pisał jeszcze jako kardynał Ratzinger, nie, jeszcze wcześniej, jako ksiądz profesor Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jeżeli człowiek odcina się świadomie i nie bierze pod uwagę Stwórcy, to wtedy pozostaje bez odpowiedzi na to pytanie, kim jest. Po prostu nie wie, kim jest. I u świętego Jana Pawła II to było wręcz, można by powiedzieć, motywem wiodącym. Bez Chrystusa człowiek nie rozumie ani skąd pochodzi, ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Bez Chrystusa człowiek nie może tego rozpoznać. I w tym sensie zapomnienie o Bogu, który jest stworzycielem i miłośnikiem stworzenia, prowadzi nieuchronnie, chociaż w obiegu publicznym nie ma tego typu pewnie wynikania. Politycy takim językiem nie mówią, publicyści bardzo, bardzo rzadko, w każdym razie mainstreamowi pewnie uciekają, żeby ludzi nie martwić, nie niepokoić i nie zmuszać do wysiłku intelektualnego, bo to nie trzeba być ochrzczonym ani wychowywanym w wierze katolickiej, czy w kościele prawosławnym, protestanckim, czy w innej religii. Wystarczy po prostu myśleć. Gnoti se auton. Grecy napisali na świątyni chyba Ateny w Atenach i poznaj siebie samego. To jest coś naturalnego. Jeżeli uciekamy od tego pytania, to wtedy po prostu błądzimy jak dzieci we mgle i nie żyjemy w pełni po ludzku, nawet wtedy, kiedy ktoś nie odnajdzie Boga, nawet wtedy, kiedy nie spotka żywych świadków Chrystusa, którzy by go pociągnęli do źródła życia. Ten człowiek nie będzie tak zupełnie żył poniżej człowieczeństwa, dlatego że będzie się zmagał. Przecież istnieją cała plejada ludzi, którzy nie doznali łaski wiary, o tak to nazwijmy, nie doszli do wiary, a jednak bardzo głębokie zmaganie się z tym pytaniem, dlaczego człowiek ma takie kłopoty, skoro miałby być zwierzęciem tylko albo jakimś wyżej rozwiniętym ssakiem. Myślę, że ci zakonnicy francuscy, których opisywał i których nawiedzał, będąc po kilka miesięcy w klasztorach benedyktynów, czas umierania Nicolas Dia, ostatnie dni życia mnichów, oni pokazują, że jest coś takiego jak ukierunkowanie egzystencji na Pana Boga i próba właśnie w sposób wspólnotowy życia zwyczajnego, bardzo prostego, właśnie dlatego, że takie proste i ubogie ono jest bardziej pewnie to życie otwarte na obecność Pana Boga, który się nie narzuca, całe życie, które Dlatego święty Benedykt napisał regułę, Benedykt z Nursi. To życie jest spełnione nawet wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że mnisi ciężko chorują, że zdarzają się u nich depresje, że mają, tak jak my wszyscy, jakąś formę lęku przed śmiercią. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja zacytuję właśnie z tego opactwa Enkalko wypowiedź jednego z mnichów, który dziennikarzowi powiedział, oczywiście chorując na nowotwór: świadomość, że w taki sposób dotknęła mnie choroba, dała mi pewną nadwrażliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, jak dalece jestem niczym, jednocześnie nabiera ono pełnego znaczenia. Jasno sobie teraz uświadamiam, że moje życie jest kruche, że wszystko ma swój koniec. Trzeba jednak powstać i zmagać się o życie. Mam tremę przed śmiercią, tak jak kiedyś przed egzaminem. Rozmiar tego, co czeka nas w niebie, jest oszałamiający. W tej wielkości mam jednak do spełnienia jakąś rolę. Już tu, na ziemi, wszystko, co robię, przygotowuję to, czym będę żył w niebie. Ale to mnie przerasta. Zyskałem świadomość niewiarygodnej niezmierzalności tego, co mnie czeka po drugiej stronie. Ten cytat z umierającego, ciężko chorującego mnicha rok przed śmiercią, bo potem ten guz mózgu tam się powiększał i nie miał już możliwości swobodnie mówić, ani myśleć, ani funkcjonować. Inni opiekowali się nim, bracia młodsi, nam pokazuje, że odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek ma ze sobą tyle problemów i dlaczego nasza kultura, nasze życie społeczne, nasze życie rodzinne, towarzyskie, artystyczne, ba nawet polityczne pewnie i gospodarcze, jest tak obolałe, tak poranione i tak, można by rzec, mało szczęśliwe. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez to, że nastąpił tak gwałtowny rozwój techniczny, technologiczny, medyczny, myśmy oddalili się od siebie. Myśmy zapomnieli pielęgnować człowieczeństwo i je przeżywać w relacji do tego, co zostało nam dane jako objawienie, w relacji do naszego Stwórcy i Odkupiciela. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja dzisiaj chciałem troszeczkę, ponieważ w tej książce Diata, Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów, pojawiał się, i myśmy do tego nawiązywali, ten element, od którego nie da się uciec, mianowicie medykalizacja naszej mentalności. A więc takie społeczne przeświadczenie, że priorytetem życiowym jest zdrowie, tak zwane zdrowie, bo w pełni, w 100% pewnie zdrowych osób jest bardzo niewiele albo w ogóle ich nie ma. No i z tym się wiąże oczywiście inwestycja w życie pomyślane tylko na poziomie funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego, ale już bez albo z pominięciem, milczeniem o wymiarze duchowym. I w tych zakonach, które Nicolas Diat odwiedzał i w których bywał, właśnie po to, żeby obserwować, jak oni, ci mężczyźni, którzy życie poświęcili Bogu, którzy kiedyś kończyli jakieś studia, potem nieraz nawet karierę zawodową i odkrywali powołanie do życia mniejszego, do życia w odosobnieniu, ale we wspólnocie, do życia, które całe byłoby bezpośrednio skierowane na chwałę Bożą, czyli ad majorem Dei gloriam, a to życie jako laus Dei w swojej prostocie tych mnichów promieniowało na całą kulturę przez, no myślę, że prawie 1500 lat, bo właściwie do niedawna, jak obserwowałem w ostatnich trzech dniach, bo tam pogrzeb dzisiaj w tej wiosce, w której miałem rekolekcję, wieczorny różaniec w kościele i te wspólne modlitwy, a wczoraj wieczorem tak zwana pusta noc i jeszcze śpiewy żałobne i pewnie dzisiaj po pogrzebie takim wiejskim, gdzie właściwie kilkaset osób się gromadzi, cała rodzina się zjeżdża. Takie naturalne. Umarła staruszka, chorowała kilka tygodni w domu, pewnie w asyście swoich najbliższych, oddała ducha w modlitwie. Bez tej całej kultury szpitalnej, można powiedzieć, udało się jej umierać dobrze, umierać w domu, umierać w klimacie wiary, właśnie w tej rzeczywistości, która nas na świat przysłała, czyli w obecności Bożej. I w związku z tym, że nasza mentalność stała się bardzo taka biologiczna, właściwie co zrobiliby przypadkowi przechodnie, gdyby pan redaktor czy ja, idąc ulicą, nagle przewrócił się i tracił przytomność. No wszyscy zadzwonią po karetkę, po pogotowie. Prawie nikomu już nie przyjdzie do głowy, że może by jeszcze księdza. Bo jeżeli tam medalik ma na szyi, czy w kieszeni, czy gdzieś jakiś krzyżyk, no to nie zawadzi. Ale nie, zostaliśmy już tak wykształceni, uformowani, że trzeba ratować w każdej sytuacji. I pan Diat, autor tej książki, pokazuje, że nawet w klasztorach kontemplacyjnych, nawet we wspólnotach mnichów, którzy chcą żyć i umierać każdego dnia i każdej nocy, chwalić Boga swoją egzystencją, ale potem chwalić Go na wieki w chwale w domu Ojca. Oni mają z tym ogromny problem, dlatego że kiedy jeszcze się tli życie umierającego zakonnika, wtedy nauczyliśmy się wzywać karetkę pogotowia i jeden z tych opatów mówi, czy 90-letni brat cierpiący na ciężkie zapalenie płuc nie powinien powrócić do Boga. Trudno mi się sprzeciwić decyzji medycznej. Lekarze mają władzę opóźniania ostatecznego spotkania zakonnika z jego stwórcą. Często jest taki sam scenariusz. Z chwilą, gdy wzywamy służby ratownicze albo pogotowie, tracimy kontrolę nad chorym, no i uniemożliwiamy mu dobrą śmierć, taką, która będzie powierzeniem konającego we wspólnocie modlitwy Bogu, który to życie dał, życie się dopełnia i to życie do Niego, do Boga wraca. Kiedy nasz infirmarz, mówił ten opat Dawid, widzi podjeżdżającą karetkę z bratem, którego wcześniej kilka dni zabrano do szpitala, nikt go o tym nie informuje, nikt go o tym nie uprzedza. A więc i mnisi także stracili, można by powiedzieć, własną śmierć i cenne godziny. Zanim lekarz zdobył się na przyznanie, że nic już nie może zrobić, myśmy stracili szansę, żeby być z naszym bratem i powierzać go Bogu, pomagać mu przejść szczęśliwie do wieczności. Medykalizacja mentalności społecznej, medykalizacja właściwie każdego wymiaru życia przekonanie, wierzenie, że trzeba za wszelką cenę, ostatnie resztki życia, ktoś umiera, ktoś kona, jeszcze podtrzymywać, to z jednej strony jest taki paradygmat medyczny, ale od strony, byśmy powiedzieli, humanistycznej, pozostaje pytanie, czy to jest, czy to powinien być priorytet, czy da się jak w jakikolwiek sposób ocalić tę wielką tradycję śmierci pomyślanej, traktowanej jako migratio ad dominum, jako wędrówka, powrót do Pana. Ja chciałem to pytanie tutaj postawić z tego tytułu, że w tradycyjnej religijności, pobożności podlaskiej, kaszubskiej czy innej, tam gdzie mamy pewne zakorzenione od wieków społeczności, gdzie pewne elementy tej kultury sprzed 100 lat, czy 200, czy 300 się jeszcze zachowały, że mówiąc o medykalizacji, my musimy od razu powiedzieć, że to wpłynęło na nas w sposób decydujący. Mianowicie potęga medycyny i nowe odkrycia spowodowały, że taką iluzję nieśmiertelności. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale właściwie ktoś umiera i wtedy wszyscy dookoła mówią, gdyby lekarze, gdyby diagnoza była szybciej, gdyby to, gdyby tamto, to by jeszcze żyła, to by jeszcze żył, a tak nie było możliwości uratować człowieka przed śmiercią. Otóż nie da się definitywnie uratować człowieka przed śmiercią, ponieważ jesteśmy istotami śmiertelnymi, można by rzec, z oczywistych biologicznych powodów, a jednocześnie jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzając go życiem i istnieniem, daje nieśmiertelną duszę i moglibyśmy powiedzieć, nigdy się tego swojego stworzenia nie wyrzeka.
1: Tak, ale ta nieśmiertelność mniemana i oczekiwana to jest skandal nowożytności, tak? No bo ci ludzie mają pretensje do Boga, którego nie ma, że nie może człowiek żyć, być nieśmiertelny. No, to się zaczęło już, nie wiem, znaczy pierwszy moment to jest postawienie człowieka w centrum, tak? A drugi moment to jest tej tęsknoty świata tylko biologicznego, to jest Frankenstein, tak? Doktor Frankenstein i jego zlepiony z kawałków ludzi potwór, któremu prąd elektryczny z błyskawicy miał dać życie. I tę tęsknotę za golemem, za tym, że będziemy stwórcami, że ta tęsknota UFO to jest dokładnie ten sam fenomen samotności i przecież oni przychodzą, te demony pod... bo nie zawsze oczywiście UFO to demony, tak? Czasami to zwykłe służby specjalne albo wojsko, ale kiedy się rozmawia z tymi osobami, które doświadczyły tych spotkań, no to w sposób oczywisty miały one kontakt ze złem. I sekularyzacja zbawienia, czy to ten proces nowożytny, tak, który teraz przyspieszył, bo ojcze, ja pamiętam lata 80., kiedy stan wojenny rozbił Polaków. Ja wtedy chodziłem na takie praktyki. Jestem z wykształcenia geografem i po całej Polsce chodziłem i po Lubelszczyźnie, i po Podlasiu, i po Podkarpaciu. I dosłownie na moich oczach w ciągu kilku lat zniknęły te ławeczki przed domami, na których ludzie siedzieli, grali na grzebieniu, na harmonii, gdzie się spotykali. I jedna z piosenek popkulturowych to w kilku słowach zawarła. Szyby niebieskie od telewizorów, tak? nastąpił proces, który na przykład w Górali, tak, Zakopane, stamtąd mam informacje wewnętrzne, gdzie ta wiara głęboka, integralna od pokoleń załamała się w jednym pokoleniu i Zakopane stało się zagłębiem heroinowym. Nagle potrzeba ucieczki, tak? Stała się czymś dojmującym. I teraz ja nie chciałbym już analizować tego pojęcia sekularyzacja zbawienia, ale to jest nie tylko wyzwanie dla kultury, ale dla żywej wiary każdego człowieka. A ojciec w którymś z naszych spotkań wcześniejszych powiedział o ruchach żywej wiary. Chyba o średniowiecze chodziło. Tak, o średniowiecze. Kobiece ruchy mistyczne, zakony żebracze, pobożność masowa, te stowarzyszenia i bractwa dobrej śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie były jeszcze ruchy żywej wiary? Jak my możemy się, czego my możemy się spodziewać? Bo czy Pan Bóg zostawił zachodnią kulturę już samej sobie? Czy nie będzie świętego Franciszka, tak, który wlał nowego ducha w Kościół? Ja oczywiście upraszczam, tak, ale chodzi mi o to, że czego mamy wyglądać? Jakie ruchy żywej wiary może jeszcze ojciec tak z pamięci przywołać tutaj nam?
0: Działały przez wieki bractwa. Myślę przede wszystkim o kulturze miejskiej, gdzie były bractwa cechowe, gdzie były właśnie bractwa na przykład świętego Wincentego a Paulo, czy świętego Piotra, czy bractwa Krzyża Świętego, czy bractwa pielgrzymów, no, organizujące pielgrzymkę na przykład warszawską, czy inne. I te bractwa to była naturalna forma samoorganizacji społeczeństwa. One robiły mnóstwo rzeczy bez księdza, bez zakonników. To ludzie, kiedy my sobie wyobrażamy Kościół jako taki sklerykalizowany, jak się to czasami mówi, no to chyba bardziej jest teraz niż był kilkaset lat temu. Ponieważ nawet na wsi, kilkanaście kilometrów do kościoła, ludzie mieszkają, są wioski, są jakieś tam małe pustki gdzieś w lesie, kilka domów, jakiś bartnik mieszkał. Kiedy przyszły zaspy, kiedy przyszły mrozy, jak oni mogli na mszę świętą? No nie mogli, no nie dało rady. A oni mieli bardzo głęboką relację, byśmy mieli osobistą, wspólnotową, rodzinną wiarę, która się modliła. I oni na Wielkanoc, jeżeli lody puściły, to się wybierali ci dorośli, ci starsi, ci, którzy mieli siłę. Dzieci małe, kobiety, które miały piątkę, dziesiątkę czasami dzieci, karmiły te dzieci, one też nie były w stanie uczestniczyć. Proszę zauważyć, że my mówimy o zupełnie innym świecie, którego nie ma, ponieważ nie było możliwości komunikacyjnych, nie można było dojechać, nie można było dojść, a Kościół egzystował, żywa wiara kwitła w domu, czyli ta idea kościoła domowego, ponieważ my żyjemy w zupełnie innym świecie, nie da się tego odtworzyć, nie da się tego reaktywować, nie da się wrócić do tamtych czasów. Bardzo dobrze, że się rozwinęła medycyna. Bardzo dobrze, że mamy samochody. Super, że jest internet, ale z drugiej strony koszta, które ponosimy, jak pan redaktor mówił, są ogromne. I właściwie na pytanie, czy da się coś zrobić, odpowiedź brzmi: niekoniecznie to od nas zależy. Róbmy swoje. To jest tak, że ksiądz jest w jakiejś parafii długo, jest proboszczem na przykład na wsi, 10 lat, 20 lat, 30 lat, jest gorliwy, prowadzi różne wspólnoty, formy życia duszpasterskiego, charytatywnego, społecznego, a oni, jego parafianie, zupełnie bez jego winy, poganieją, nie dlatego, że nie mają wzoru wiary, że nie ma miłości, że nie ma doświadczenia żywej obecności Chrystusa, tylko dlatego, że zostaliśmy wystawieni wszyscy na działanie wynalazków, które nas psują i zmieniają po prostu relacje społeczne. Więc jeśli Pan Bóg zechce, jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Go gorąco błagać, póki tu żyjemy, i służyć tak, jak możemy, i budować małe wspólnoty, to dokona także w tym świecie tak szalenie ztechnicyzowanym i wydawałoby się nieodwołalnie opanowanym przez niewielką grupę właścicieli koncernów medialnych i banków na świecie, bo tak to w praktyce wygląda. Jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Jemu wierni do końca, ofiarując życie i śmierć Bogu o nawrócenie świata, to w którymś momencie opatrznościowa przemiana się dokona. Ale po ludzku rzecz biorąc, panie redaktorze, to, co nazywamy kulturą chrześcijańską, już nie wróci. Ja nieraz sądziłem, że jeszcze jak byłem trochę młodszy, że wytrwała praca, że wspólnoty, które założymy przy parafii, że droga neokatechumenalna, że oaza młodzieży i dzieci, że różne formy właśnie budowy, tworzenia tego kościoła domowego są w stanie niejako na nowo zainspirować i zdobyć miejsce, czy podyktować nawet warunki życiu społecznemu. Otóż wielcy ludzie, których czytaliśmy i których wspominaliśmy, między innymi arcybiskup Filadelfii, Charles Chapot i Benedykt XVI, jeszcze jako ksiądz profesor Ratzinger w latach 60. już mówił, przyszłość Kościoła to będą małe wspólnoty. Naszym zadaniem jest sprawić, jeżeli będziemy żyli, żeby te małe wspólnoty były żywe, żeby płonęły Chrystusową miłością, żeby to były wspólnoty, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest prymat Chrystusa, gdzie jest coś takiego jak te klasztory, gdzie ludzie, którzy będą totalnie pogubieni, poranieni, bezradni, ja bym powiedział wyalienowani od wszystkiego, co ludzkie, udręczeni własną niedolą i pustką, właśnie tym bezsensem. Tak mówił wtedy profesor Ratzinger, ksiądz profesor Ratzinger, że oni wtedy w tej rozpaczy, w tej bezradności chwycą się, będą wiedzieli, że jest taka nieduża wspólnota. Nie mam pojęcia, czy to proroctwo się ziści. Nie wiem kiedy. Wiem tylko, że patrząc na tak zwany żywy Kościół praktykujący w różnych miejscach naszego kraju, ale także przez lata gdzieś tam w Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, bo tam jeździł służbowo niechcący, gościłem rekolekcje i nieraz kazania i całkiem sporo, tysiące pewnie osób spowiadałem, że mamy do czynienia z kulturą, którą sami wytworzyliśmy, z techniką, która nas obezwładnia, która oczywiście czyni z nas demiurgów, którzy mogą praktycznie wszystko, tak im się wydaje, a jednocześnie, no można by powiedzieć, ma potencjał, potworny potencjał zabójczy, rozkładający relacje. To, z czego doświadczyłem, panie redaktorze, tam w tym Tyłowie, powiat Puck, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Mianowicie ludzie świeccy, katolicy z księdzem, jak z rodzonym bratem, jak z najbliższą osobą, rozmawiają, spotykają się, wchodzą na tę małą plebanikę, robią kawę, sprzątają, pytają, czy coś jest, czy coś nie jest. Wszystkie sprawy, właściwie taka prawie, bym powiedział, wspólnota rodziny Bożej. I ja dawno czegoś takiego nie widziałem. W dużym mieście jest to nie do pomyślenia. A na wsi tej tradycyjnej, gdzie trochę nowych oczywiście się buduje, bo tam Karlikowo, bo tam działki gdzieś budowlane, ale taka integracja. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą jakby doświadczać, uczestniczyć w tym Bożym życiu, mogą tworzyć taką małą wspólnotę. To jest niewielka wspólnota. Jak jest większa, to jest troszeczkę trudniej, ale czy to jest gwarancja, że za lat 20 czy 30 tam będzie żywy Kościół? Nie mam pojęcia.
1: Ale tak? ja mam inną intuicję, bo patrzę na Stany Zjednoczone i tam jest tak, że na przykład przemysł muzyczny chrześcijański, przemysł muzyki country, która nie jest wroga w wierze, wprost przeciwnie, chociaż nie jest to oczywiście biznes wyznaniowy, tak, ale że są tam jeszcze tak duże wspólnoty, które są w stanie utrzymać artystów mówiących ich głosem, mówiących o Bogu ich głosem, że nie dziwi mnie ten ruch MAGA, który nie jest ruchem wiary, ale jest jakoś ruchem wynikającym, ruchem, próbą naprawy instytucji. Nie wiem, czy kontrrewolucja może stworzyć, może zaleczyć jakby rany, które zadała rewolucja. Nie wiem, czy kontrrewolucja to może zrobić, ale z tych małych wspólnot, o których pisał papież Benedykt i o których ksiądz mówi, one łącząc się, jeśli jest ich masa, no to wytwarza się potrzeba też wartości wyższych. I teraz gdzie katolicy sięgają po informacje? No do mediów wrogich wierze, tak? Od 400 lat, od 1620 roku, odkąd powstał pierwszy dziennik liberalny, mamy do czynienia z walką z wiarą. Więc dlaczego mamy nie próbować, nie wiem, wyjść do artystów, zacząć nawracać ludzi sztuki i kultury, tak? Wychodzić do nich, pościć za nich i dawać Bogu szansę, żeby nawracał wielkie talenty, wielkie umysły. Jak ksiądz do takiej intuicji się odnosi?
0: Znowu sądzę, że to jest ten ruch w Stanach Zjednoczonych, bo Stany są tutaj pod tym względem zupełnie czymś innym, jak pan redaktor mówi, niż my tutaj w Europie. Mamy zupełnie inne myślenie społeczne. Tamten tygiel wyznań protestanckich powodował przez cały czas tej istnienia Stanów Zjednoczonych, 200 ileś lat, że oni zachowali, przynajmniej część społeczeństwa zachowała takie poczucie obywatelskiej godności, obywatelskich praw, obywatelskiej odwagi. No i między innymi ten przepis, że posiadanie broni właśnie zapewnia palnej, jest dozwolone i zapewnia właśnie realizowanie tej wolności obywatelskiej, że nikt nie będzie mi groził. Pamiętam czasami stryjka, który mówi, jak przyleciał tutaj za czasów komunistycznych pierwszy raz po przygodach związanych ze Stutthofem i obozami koncentracyjnymi niemieckimi. I mówił, to wy tutaj nie możecie stawić oporu. Ja mam w szafie strzelbę myśliwską. A tata się mój uśmiechnął i powiedział, słuchaj, ale władza jest w stanie wymusić, że ty sam zaniesiesz tę broń i jeszcze w nocy oddasz, kiedy ona wyda takie zarządzenie. Ty jeszcze o tym nie wiesz. My wiemy. O, Europa ma zupełnie inne doświadczenie, ale ja bym polemizował z panem redaktorem tylko w tym zakresie, bo mieliśmy to zjawisko, zarówno pan, jak i ja pamiętamy stan wojenny i artystów, którzy pojawiali się wprost w kościołach wielkomiejskich, czasem nawet wiejskich, jakiś koncert, jakiś recital, jakaś poezja patriotyczna, jakiś dramat, jakiś teatr, profesjonalne rzeczy. Przez kilka lat to się działo. Wtedy mieliśmy wrażenie, nie wiem czy pan redaktor, że nastąpiło przebudzenie artystów, aktorów, muzyków, takie duchowo-patriotyczne, religijno-patriotyczne, że ono nastąpiło, że się zadziało, że Duch Święty dmuchnął, my tu stłamszeni, a mamy ludzi z ekranów, mamy artystów wybitnych, aktorów, reżyserów, pieśniarzy, którzy myślą i którzy Chrystusa kochają. Może go odnaleźli po latach. W każdym razie tak to wyglądało. I to po prostu był taki moment, to było kilka, może czasami tylko kilka lat, trochę dłużej, gdzie mogliśmy mieć wrażenie, że bycie człowiekiem sztuki i artystą oznacza także wrażliwość religijną, duchową, patriotyczną. To jest przemysł dzisiaj. To zawsze tak było, ale oni wtedy potrafili. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może specjalna łaska Ducha Świętego, jakiś charyzmat. Ale co do tej Ameryki, to bym trochę polemizował, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko główny nurt to są jednak te niesłychane środki finansowe i niesłychana potęga medialna poprzez internet. To właściciele internetu, mówiąc najkrócej, nie pozwolą, żeby ta antykultura chrześcijańska czy ta kultura chrystusowa jakoś tam i prawdziwie ludzka, broniąca małżeństwa, rodziny, świętości życia i paru innych imponderabiliów, które legły u źródeł cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej, żeby to wzięło górę. Nie sądzę. Oni są przerobieni. To tylko czasem. Przecież prezydent Ronald Reagan, ja o tym pisałem gdzieś tam w przypisie, bo studiowałem troszeczkę te rzeczy. On zanim podejmował decyzję, nasz przyjaciel...
1: Tak, a do astrologa szedł.
0: Tak, on do wróżki, on... Tak, to zupełnie... I teraz, kiedy się chciałoby się go kanonizować czy beatyfikować, to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam jest świat zupełnie inny. Ale co nie znaczy, że to, co zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale my mamy w sobie tutaj w Polsce, myślę, że w ogóle w Europie, taki kompleks, takie zawstydzenie, takie poczucie niższości, tak jakbyśmy byli pariasami, bo my Chrystusowi, bo my kościelni, bo my katolicy, bo my papiescy. W Stanach, siedziałem w Detroit kiedyś, tam 96-97 rok, tam gdzieś leciałem do Kalifornii czy gdzieś, bo latałem z miejsca na miejsce i te polonijne kościoły, wspólnoty i księży biskupów amerykańskich tam odwiedzałem z ramienia właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taka była moja cygańska ballada. I podszedł do mnie murzyn, elegancko ubrany pan. Mówi, hi father, how are you, where are you from? I tam zaczyna nawikę, rozmawia ze mną. Z pół godziny więcej, żeśmy aż do samolotu, godzinę żeśmy rozmawiali. On był z Puerto Rico. On mówi, wiesz, mój brat jest pastorem tam w jakimś kościele ewangelikalnym, ty jesteś katolicki, Jan Paweł II mówi, a ten i o Ewangelii, o kościele, o tych wspólnotach, które tam. I ja zazdrościłem temu człowiekowi, temu bratu, że on z taką swobodą, swadą do obcego, widzi, że rzymska koloratka, więc od razu podchodzi, krzyczy hi, father, i się wita, i potem opowiada, skąd on jest, kim, pyta mnie, kim ja jestem, i potem opowiada o kościele, o tej swojej wspólnocie i o tym, jak on tam, jego brat jest misjonarzem i gdzieś tam jeździ i głosi i nawraca, i z taką naturalnością, jakby to jakby, w życiu.
1: Jakby rewolucji francuskiej u nich nie było.
0: Tak, tak, tak, tak. Zupełnie nie do pojęcia. I gdzieś tam potem, jak wracałem, gdzieś tam miałem tutaj w Polsce jakieś rekolekcje, czy kazanie, czy katechezy, to zawsze mówiłem, słuchajcie, i drugi przypadek, przechodzę przez tam kontrolę, znowu w koloratce, i siedzą cztery czy pięć pań, tych ta graniczna służba i celnicy, ja paszport pokazuję, wtedy jeszcze to był chyba, to już była Rzeczpospolita Polska, tak, i pokazuję, i oni widzą, one widzą, że ja jestem księdzem, i jedna z nich, kiedy już odchodzę, to było w okresie Bożego Narodzenia, zaraz po albo przed, w Adwencie, tam nie pamiętam, który rok, i ona mi mówi, could you bless us, father, please? Czy ty nas możesz pobłogosławić, ojcze? I ja po prostu osłupiałem. Oczywiście po łacinie pobłogosławiłem, żeby było mocniejsze, ale potem zachodziłem w głowę, czy taka sytuacja byłaby możliwa nad Wisłą, czy byłaby możliwa na Okęciu, czy na innym, czy w takim miejscu jak lotnisko, w sposób tak naturalny. To były katoliczki prawdopodobnie, wyglądały takie hiszpańskie, więc gdzieś tam pewnie z Meksyku czy skądś. I one, pewnie wszystkie, ale ona jedna poprosiła nieznajomego, zupełnie obcego, białego księdza z Europy, żeby pobłogosławił. Czegoś takiego byśmy nie wymyślili. To nie jest to samo, co sytuacja z Jastarni. Opowiadała mi karmelitanka z Orłowa, że jej siostra ma kilkoro dzieci, no i mówi taki obrazek, że przyjechały do tej dziewczyny tam z ogólniaka z Jastarni, przyjechały koleżanki tam na jakąś taką małą domową imprezkę, no i odjeżdżają, a idą tam pewnie na autobus czy na pociąg do Władysławowa czy do Pucka jadący, i ta ich córka dorastająca mówi, to ja was na drogę pobłogosławię. I wzięła wodę święconą i te swoje koleżanki pokropiła. Czemu tak zrobiła? Bo tak robi jej mama i tak robi jej babcia. Ale to jest w domu. To jeszcze starzy jastarnicy Kaszubi tak mieli i jeszcze gdzieniegdzie miewają, ale na forum publicznym, w szkole, pewnie w jakiejś tam grupie rówieśniczej, byłoby chyba bardzo trudno nie narazić się na śmieszność, na wyszydzenie, nie wiem, na jakiś hejt.
1: Widzimy.
0: I to pokazuje zmianę mentalności. Amerykanie mają, wracając jeszcze do tego problemu, mają naturalność, natomiast to nie musi oznaczać, że ta prostota, taka jednoznaczność, śpiewa koncert jakieś kościoły ewangelikalne, skądinąd bardzo czasem nieprzyjazne rzymskiemu kościołowi, ale o tym zupełnie można by kiedy indziej, bo to też jest tradycja typowo anglosaska, protestancka, żeby papistów zwalczać, a przynajmniej z nich sobie kpić. I to jest też tradycja Stanów Zjednoczonych, bardzo głęboka, tych protestanckich, mocno zakorzeniona i co jakiś czas powracająca, ale oni mają sobie tę naturalność, i myślę, że możemy sobie wzajemnie tutaj życzyć, żebyśmy byli po prostu sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
1: Tak, no widzimy wyraźnie, jak mocno kultura europejska jest w rękach ludzi, którzy są osobistymi wrogami Pana Boga, ale o tym też porozmawiamy za 4 czy za 8 tygodni. Czy da się obronić, bo mamy jeszcze 6 minut, czy da się obronić takie przeświadczenie wielu ludzi, że człowiek umiera w najlepszym dla siebie momencie, że wtedy, kiedy najbliżej Boga jest i Bóg wie, że potem zacznie się droga w drugą stronę odchodzenia od Boga. Czy taką tezę da się uzasadnić?
0: No jako stary ksiądz, który gdzieś tam byłem proboszczem, byłem wikariuszem i no trochę posługuję, trochę księdzuję, jak ja to mówię żartobliwie, odpowiem, że nie wiem, a właściwie bardziej przecząca. Na to się składa bardzo wiele czynników. Boża opatrzność działa w sposób niesłychanie, byśmy powiedzieli, delikatny. I nieraz post factum, czyli ktoś umarł i mogę powiedzieć, tak jak było z rządzeniem opatrzności, że mama umierała w szpitalu, bo po udarze i po prostu zasnęła po 3 dniach i nikogo z nas przy niej nie było w sensie fizycznym i tam można powiedzieć, no takim namacalnym, żeby się wtedy modlić, wiedząc, że umiera. To przy tacie był szwagier i z modlitwą oddał ducha rok temu i ostatnie jego słowa było: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. No i co? No i ktoś ginie w wypadku, ktoś w szpitalu w śpiączce, ktoś właśnie z Alzheimerem. 2 tygodnie temu mój rocznikowy kolega, ksiądz proboszcz ze Starogardu, swoją mamę, którą znałem, żegnał i ona kilka ostatnich lat właśnie już nie władała władzami umysłowymi, a była wielkiej łagodności, mądrości, takiej delikatności niewiastą. No i teraz, czy to Boża opatrzność? Tak, w takich przypadkach możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak dziwnie dopuścił, że tutaj, że tam. Ale ile jest takich niespodzianych, nagłych, właśnie wtedy, kiedy nie czas i kiedy ktoś nie był w ogóle dysponowany, ktoś nie był w stanie łaski. Myślę, że dla naszych słuchaczy jest niesłychanie ważne, żebyśmy powiedzieli coś bardzo prostego. Otóż pierwsza reakcja. Siedziałem przy stole, niedziela, tyłowo i przychodzi, dzwoni ktoś na plebanie i mówi: zmarła ta i ta pani. I reakcja pana Patryka, który tam siedział, młody mężczyzna, inżynier: Boże, zmiłuj się nad jej duszą. Wieczny odpoczynek od razu. Na głos mówi. O. I teraz jak ja słyszę katastrofę, że gdzieś jakiś wypadek, że zginęła kobieta w stanie błogosławionym w wypadku samochodowym, to moja reakcja jest taka właśnie, byśmy powiedzieli, ludowa, tradycyjna. Wieczny odpoczynek. A oni w radio, oni w telewizji, oni w internecie mówią o jakiejś tam terapii, o jakichś terapeutach, o pomocy psychologa. Pomoc psychologów jest zapewniona. Jak to mnie telepało, kiedy katastrofa smoleńska i oni tu w radio, bo ja radia zwykle słucham, nie mam telewizora i niczego innego, jakoś nie pragnę, bo życie jest za krótkie. I oni mówią: rodzinom została zapewniona pomoc psychologiczna. Mówię: Boże kochany, gdzie my jesteśmy? No właśnie tu. Nie ma, odcinamy nadprzyrodzoność, odcinamy najcudowniejszą i najprawdziwszą prawdę o Bogu, który nas umiło. I teraz oczy na śmierć tych tam naszych wielkich przed kilkunastu laty pod Smoleńskiem. No, czy to jest Boży plan? Twierdzę, że nie. Że to może być jak najbardziej od złego. Ale gdybym wiedział, że oni wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, żebym wiedział, że oni zdążyli wzbudzić jakiś akt żalu, czy miłości, czy wiary, ginąc. A to wtedy mógłbym powiedzieć, ostatecznie Pan Bóg dopuścił to zło, żeby stało się jakieś dobro. My nie mamy tutaj prostej odpowiedzi. Święty Augustyn, potem święty Tomasz z Akwinu, cała wielka tradycja na to pytanie unde malum, skąd zło? I czy to zło ma jakiś

0: dobrze, że mi się nie udało tam dostać na studia czy do pracy. O, jak to dobrze, Panie Boże, żeś mnie tak poprowadził, bo zachorowałem na to i woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Nieraz sami w odniesieniu do siebie, czy nawet osób najbliższych możemy powiedzieć, o, tutaj wyraźny palec Boży, ale generalnie, że ten moment śmierci został wybrany, że Bóg zabiera wtedy, kiedy człowiek jest najlepiej dysponowany. Tutaj byłbym niesłychanie ostrożny, bo Pan Bóg w swoje plany, w swoją miłosierną opatrzność wpisuje także decyzje ludzi, ba, myślę, że całych nieraz narodów i niektóre kataklizmy i wszystkie inne rzeczy. Pozostaje to dla nas tajemnica i jest to wezwanie do większego zaufania, zawierzenia Panu Bogu.
1: Ksiądz Jan Perszun, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wielkie serdecznie dzięki i do usłyszenia za 4 tygodnie. Z Bogiem wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję ślicznie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę, byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i udkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. Nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Czy ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważałeś, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było? Z dzisiejszej perspektywy.
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien. Bo ja tej decyzji, tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać, rozeznać i dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się, znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. To chyba muszę tak samo przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym, więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna, niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: Ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce, i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Czyli doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić, więc tak. Powiedział, że on chce, żebym miał zostać jego żoną, więc ja powiedziałam, że muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba.
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas załatwialiśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata. No to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie płytki terakoty no nie to, starczyło czasu.
3: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwaj wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela i w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Każdy grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają, my jesteśmy tego dowodem, ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest
2: diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji, czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i
1: właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego, musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No, podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: bo jak się okazuje, w całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym Markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy, no, dysfazy to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego, jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę... No chaosie to może za dużo powiedziane, ale, nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No, błogosławieństwo,
1: ja to traktuję jako dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas, co prawda później się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest...
0: Związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie...
0: Mogę tymczasem dysponować sama, swobodnie, tak. I to jest uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierac, tutaj 10 godzin pracy, tu 10, i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie i jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wyjścia w tą.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko, znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wbijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny. I Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: Segregatorach.
1: W segregatorach. O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze, jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne, spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie, aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
2: Bez przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zaczęli, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina. I któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi: no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: To jest dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, proszę, nie działającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają nic przez 30 sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej.
1: Ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i
0: natychmiast.
2: No już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i wypełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, to nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma dziura, miała chyba z 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy, to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały miesiąc, 2 miesiące temu. Spokojnie, no to wiesz, nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Gdzieś tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Gdzieś.
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram, ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach, one kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: To, jakaś, to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak, no, czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć we mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. To robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Dziękuję.

Witam serdecznie. Proszę wyobrazić sobie trzy takie sytuacje. Pierwsza, rozmawiam z 40-letnią kobietą, może 35-letnią, i ona opowiada mi historię, w jaki sposób weszła do sekty satanistycznej. Ale nie te okoliczności były ważne. Istotą było, że ja miałem poczucie, że obcuję z osobą wydrążoną. I na jakiej drodze to się stało, że jakaś część człowieczeństwa, że ona została pozbawiona jakiejś części człowieczeństwa. Powiem o tym za chwilę, ale teraz tylko tyle. Ona musiała za każdym krokiem głębiej wchodzenia w sektę, musiała zabić jakąś część siebie, w której miała doświadczenie miłości. Sytuacja druga. Uczestniczę w egzorcyzmach i ta osoba, mimo że jest w jakimś stanie lekkiego transu, a może udawała ten trans, ale raczej nie, mówiła różne rzeczy niby w imieniu zła, w imieniu złego ducha, ale w pewnym momencie, dosłownie na półtorej sekundy, usłyszałem jego prawdziwy głos poprzez strony głosowe tej kobiety. Sens tego był taki, że on, dręczony, ten zły duch w tej kobiecie, nic nie mógł zrobić, ponieważ, jak on to powiedział, masz szczęście, bo dziury w twojej duszy zasłania Maria, płaszcz Maryi i płynące stąd bezpieczeństwo. I trzecia sytuacja. Rozmawiam z osobą, która wyszła z satanizmu. I ona mówi tak. Czuła pewien dyskomfort. Mówi tak. Bo wiesz, szatan to natychmiast dawał mi to, o co prosiłam. A z Jezusem jest zupełnie inaczej. Oczywiście on daje dużo więcej, tak? I daje prawdziwe rzeczy. Ale to odbywa się na pewnej drodze. Ten, który mnie manipulował, dawał natychmiast choćby pozory tego, co daje. Drodzy Państwo, zgodnie z naszą już krótką tradycją, w tej chwili bardzo proszę o wsparcie tego kanału. Można to zrobić w opisie. Tego kanału bardzo proszę o wsparcie zrzutki, która, jeśli macie okazję słuchać Radia Niepokalana, to tam wiecie, że tam jest ewangelizacja. Tutaj bardziej na kanale Obrona Wiary. Mówię o toksycznych duchowościach, chociaż oczywiście na kanale, w radiu również. I w tym opisie, tutaj na kanale i przypiętym na Facebooku, jest również konto Fundacji Brulionu i można te nasze działania wspierać i tutaj, i tutaj. Niech każdy wybierze, jeśli czuje w sercu, że tak ma być, niech każdy wybierze właściwą dla siebie formę. Więc pierwsza uwaga ogólna jest taka, że szacuje się, że satanizm na świecie wyznaje około 100 tysięcy ludzi. Ja sądzę, że ten szacunek to jest od 50 do 150 tysięcy, tak. Ale chodzi o to, że ta grupa liczona jest w dziesiątki tysięcy osób. Prawdopodobnie ta suma jest zawyżona w celach propagandowych, no ale tutaj chodzi tylko o pokazanie masywności tego problemu. Jednym z takich bardzo konkretnych, zaproponowanych jakiś czas temu już sposobów opisu tego zjawiska, to jest taki podział na trzy rodzaje, czyli nurt wierzeń ateistycznych, nurt wierzeń teistycznych oraz satanizm zabawowy. Oczywiście nie ma nic takiego jak zabawa w satanizm,
ale tutaj chodzi o pewne formy związane z popkulturą. Wyznawcy satanizmu teistycznego czczą szatana jako bóstwo, jako istotę, jako upadłego anioła, jako kogoś, kto istnieje, ma wolę, ma umysł. Wyznawcy satanizmu ateistycznego czczą szatana jako formę, jako symbol, tak? Symbol władzy, którą czczą, symbol zmysłowości, hedonizmu, które czczą, symbol sił natury. Oni czczą po prostu moc, tak? I im wydaje się, że nie czczą osoby, że są takimi niezwykłymi zupełnie ludźmi, wyższymi od tych wyżej jakby w tej hierarchii duchowej, czy też hierarchii istnień ludzkich wyżej umieszczonymi. Oni się czują, ponieważ nie jakieś tam stare bajki, że tam jakiś szatan istnieje, że jakiś zły duch, jakieś opowieści dziwne. Czyli oni są zmanipulowani przez złego ducha. Jeden ze sposobów, który on uwielbia, czyli szatan nie istnieje. Oni w to wierzą. No i trzeci nurt satanizmu to jest ten satanizm w cudzysłowie zabawowy. On jest przez popkulturę bardzo mocno promowany i ci ludzie łudzą się, że można powtarzać bezkarnie słowa przyzywające duchowe zło. Ci ludzie słuchają piosenek, gdzie są inkantacje i gdzie wyraża się wprost oddawanie czci szatanowi, ale ci ludzie myślą, że to jest taka estetyka, że to jest takie barwne, że to jest takie antysystemowe, że to jest po prostu fajne. I teraz tak. Druga zasadnicza uwaga. Wszystkie teksty krążące w sieci na temat satanizmu, jakie czytałem, w tym definicje, hasła encyklopedyczne, hasło na Wikipedii, wszystkie one są mieszaniną kłamstw, półprawd i manipulacji. Bo, mówiąc najkrócej, ani naiwność, ani głupota, ani powierzchowność nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. Nie wnikając w to, w tę myśl, w tę opinię, w tę obserwację, należy powiedzieć, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, w jaki sposób my sobie wyobrażamy zło. Istotne jest to, czego dokonujemy, to znaczy aktów umysłu i aktów woli. I to jest istota rzeczy. Czyli jak postrzegamy tę rzeczywistość, o której mówię, jakich dokonujemy wyborów. Ten satanizm polegający na tym, że się nie wyznaje żadnego bóstwa, że to jest tylko wyznawanie kultu, to jest tylko kult władzy, to jest tylko hedonizm, to jest tylko zaspokajanie każdej żądzy i, co jest najważniejsze, samo uwielbienie. Nie zmienia to faktu, że jest ten nurt jest również duchowo zabójczy. Ci ludzie uznają szatana jako metaforę. Nawet za metaforę ludzkiej wolności. Tak? No wtedy mamy system i oni są antysystemowi. I teraz, jeśli

jak my sobie wyobrażamy tę rzeczywistość. Istota tkwi w akcie umysłu i akcie woli. I teraz szatanowi kompletnie jest obojętne, czy jest czczony jako jakieś bóstwo. Jemu wystarczy, że ktoś powie: pragnę zdrowia, bezpieczeństwa, i ten ktoś wypowie tę intencję w próżnię, w pustkę, tak? W stronę nieznanego, tak? No bo nie da się uczciwie wypowiadać takiej prośby ku jakiejś energii, tak? Po co w ogóle mówić do energii? Po co w ogóle te rytuały, tak? Energię należy po prostu opanować, tak? Jakieś urządzenia stworzyć, jakąś teorię i manipulować tą energią. Więc błąd intelektualny, który popełniają sataniści, leży u samych podstaw, ateistyczni, leży u samych podstaw tej formy satanizmu. Nie można zwracać się do bezosobowych bytów, takich jak energia, takich jak moc wszechświata, takich jak umysł kosmiczny i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to nie była inteligencja, tak jakby to nie było coś, no jak można rozmawiać z energią, tak? No jest to całkowicie absurdalne. A samo to wypowiadanie tego w pustkę przy oczekiwaniu jakiegoś konkretnego skutku, to jest definicja okultyzmu. To znaczy, że my nie wiemy, ku komu się zwracamy. Czyli okultus to znaczy nieznane. Rzecz polega na tym, że po tamtej stronie jest ktoś, kto słucha i kto zaproszony przychodzi. I nawet wtedy, kiedy nie jest zaproszony, zmienia imienia, którym się posługuje, czy też nawet jest to zwrot ku jakiejś szerszej kategorii, czy na przykład opadły anioły, tak? Ponieważ jemu wystarcza fakt, że to zaproszenie jest wyrażane ku nieznanemu, tak? I to nieznane po prostu w ten sposób zdobywa władzę i jest zdolne wykopać drzwi naszej wolności. Dlaczego? Bo my od tego niewiadomego czegoś oczekujemy, pragniemy. I mamy tutaj umysł, mamy tutaj wolę, która otwiera nasze serce. No bo jak można oczekiwać ochrony szczęścia odnoszonego przez siebie amulety, tak? To jest czysty okultyzm. Kawałek metalu, kawałek kamienia nie ma żadnej mocy, tak? I teraz nie ma żadnej mocy poza tą, którą mu przyznasz, tak? Bo jeśli wiesz, że coś stoi za wiarą w amulety, to ci pomoże. No więc jasne jest, że okultyzm jest formą satanizmu. Mimo że nie ma tutaj zwracania się do osoby. Wystarczy, że oczekuje się rezultatów od bezsensownych czynności, tak? Czyli bioenergoterapeuta macha rękoma, fuka, puka, dmucha, homeopata udaje, że leczy przy pomocy cukru, no bo tam nie ma żadnej substancji czynnej biologicznej, no bo jeśli ktoś się rozcieńcza 200 razy, to za piątym razem już jest tego brak w tym roztworze. Więc tu chodzi tylko i wyłącznie o sugestie, które ma otworzyć człowieka. Czy też nie ma znaczenia, czy to może być na przykład radiestezja, tak? Jeśli radiesteta mówi, chodzi po tymi różdżkami czy z tym wahadełkiem i mówi: tak, tutaj proszę 7,5 metra w kopcie i będzie woda, to on te informacje ma od złego ducha. Bo zawsze należy szukać źródła mocy. Jeśli my mamy jakieś informacje, skąd one pochodzą? Tak? I tutaj zauważmy, że to oczekiwanie skutku od czynności bezsensownych, tak, czyli takich, którzy na drodze przyczyna-skutek nie mogą dać owocu, to te intencje wyrażane w stanie transu, głębokiej

0: relaksu, czy w ogóle w każdym stanie odmiennej świadomości, to one wtedy są najbardziej niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że to nasze wnętrze pozbawione jest ochrony racjonalnej i ochrony sumienia. Więc my się po prostu otwieramy na zło, bo czegoś chcemy od rzeczywistości, która nam tego dać nie może. I teraz samo to już wystarcza. A co dopiero przyzywanie zła? I można nazywać to energią, nie ma to znaczenia. Prosić można tylko osoby. Zatem, mówiąc krótko, Kościół szatana nie uznaje szatana jako realnej istoty duchowej. Tak sami o sobie piszą, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ważne jest, że szatan uznaje ważność tych próśb skierowanych do energii. Tak to powiedzmy na skrót. Jeśli demoniczne zło istnieje, ty się do niego zwracasz, o coś prosisz, zawierasz pakt. I to jest sprawa prosta. A każdy pakt z demonem to duchowe samobójstwo. I teraz ten przykład pierwszy. Osoba tej kobiety, która była, takie miałem odczucie, nie wiem, czy to metafora, czy opis rzeczywistości, takim wglądem duchowym, ale była jakby wydrążona. Ona jako mała dziewczynka została osierocona, został z nią tylko kilka lat starszy brat i ten brat postanowił, że będzie chronił tę swoją siostrę. Miał 13 lat. No i oczywiście to się nie mogło udać i kiedy po raz kolejny zderzył się z rzeczywistością, to oddał swoje życie szatanowi w zamian za to, żeby on ich chronił, tę swoją siostrę i jego. I finał tej całej sytuacji był taki, że oni trafili do sekty. I teraz, jaka była droga w tej sekcie? Na czym polega to, co nazwałem zabijaniem wszystkiego, co jest doświadczeniem miłości w historii człowieka? No tak. Jeśli masz z dzieciństwa takie najsilniejsze, no bo sieroty tak mają, jeśli masz takie z dzieciństwa najsilniejsze doświadczenie emocjonalne, jaką jest przywiązanie do kota, to musisz zabić kota. Jeśli gdzieś miałeś na swojej drodze takie pozytywne przeżycie wiary katolickiej na przykład, no to wtedy musisz wyszprejować sobie usta i przyjąć komunię, potem wyjąć Pana Jezusa i go zbezcześcić. Tak? Po co to jest? Po to, żeby ludzie popadli w rozpacz. Bo wtedy najłatwiej nimi jest manipulować. I ten proces zabijania w sobie krok po kroku wszelkich śladów miłości w sercu człowieka powoduje niszczenie tego wnętrza naszego, tego wnętrza, które jest duchowe, czy też kontaktuje się z naszym duchem. I ono jest zniszczone krok po kroku i potem ma się takie wrażenie, że rozmawia się z kimś pustym. I to czasami nawet widać oczy, tak? Takie martwe, matowe. I teraz najbardziej znaną grupą satanistyczną, grupą wyznaniową jest Kościół Szatana. I on został założony pod koniec lat 60. przez Szandora Laveya. I to jest kilkanaście tysięcy członków na całym świecie. Siedziba tego kościoła znajduje się w San Francisco. Kalifornijski Kościół Szatana ma swoją infolinię. Można tam zadzwonić po prostu. I ten kościół jest taką grupą jakoś uporządkowaną. Tam jest książka, w której są zawarta, jest doktryna tej grupy, tam jest jakaś hierarchia i tak dalej, i tak dalej. Ale poza tym rzeczywistość tych grup lóż szatańskich jest satanistycznych, jest po prostu amorficzna. I my mówimy najczęściej właśnie o tym kościele szatana Lawej, ale tylko dlatego, że on jest opisany, tylko dlatego, że my znamy tę książkę, my Biblii Szatana i tylko dlatego to jest na pierwszym planie. Jakby tak. Pod koniec lat 80. wtedy kontrkulturowy i anarchistyczny kwartalnik Brulion, który redagowałem, założyłem i redagowałem, opublikował wywiad z masonem wysokiego stopnia. Myśmy wtedy pisali na wszystkie kontrowersyjne tematy i nie spotykaliśmy się właściwie z żadnymi przeszkodami, tak? Wtedy dla nas jakimś tam punktem odniesienia, chociaż też niezbyt wielkim, bo to pismo było anarchistycznym pismem, była Gazeta Wyborcza, ale nie w porządku politycznym, tylko po prostu wokół tego środowiska było kilka kwartalników literackich, więc jakiś nasz punkt odniesienia. I teraz myśmy wcześniej pisali na każdy możliwy kontrowersyjny temat, ale dopiero poważne potraktowanie organizacji wolnomularskiej wywołało reakcję michnikowszczyzny, jak mówi Rafał Ziemkiewicz. Zaprzyjaźniony poeta Antek Pawlak wykpił naszą wiarę w samoistnienie masonerii. Tak? No i teraz tak. Mój pierwszy wniosek był taki, że skoro coś się broni, to istnieje. No więc jakoś tam szedłem tym tropem i kiedy byliśmy już po 90 roku w Paryżu, to przesłałem Antkowi taką kartkę pocztową, które było właściwie zdjęciem, a na tym zdjęciu zostałem sfotografowany na tle tablicy informujący, że stoimy przed budynkiem masońskiego Wielkiego Wschodu Francji. Grand Orient de France, tak. Najstarszej i największej obediencji masońskiej w Europie kontynentalnej, tak. I teraz to śmieszne było, bo tam taki budynek, aluminium, beton, szkło, tak. Faceci w czarnych garniturach z brązowymi teczkami wchodzili, wychodzili. No tak jak przy jakiejś w ogóle, jak jakaś korporacja średniego szczebla. Ale to tylko jest pozór, tak? Ale to tylko jest pozór, dlatego że po pierwsze masoneria przenosi się przez pokolenia, więc jest bardzo konkretnie zorganizowaną strukturą, a po drugie te idee, które zaczęła głosić w wieku XVIII, przez te 300 lat w dużej mierze, a we Francji, Kanadzie czy Holandii, one zostały po prostu zrealizowane. A jest masoneria skrajnie antykatolicka. Tak, bo to jest wiara, wyznanie, które ma głowę i które ma wyrazistą tożsamość i ma reguły, które są ustanawiane i których się broni, no jest wrogiem tego poglądu masońskiego, na przykład, że trzeba niszczyć wszystkie religie, bo religie to emocje, a emocje to wojny. I teraz w latach 90. dalej robiąc kwartalnik Brulion, zacząłem pracować w Tygodniku Literackim. Tam redaktorem naczelnym był Janusz Maciejewski. On nie był oczywiście siłą napędową tego pisma, ale był redaktorem naczelnym. I potem dowiedziałem się, że od 1994 do 1999 roku był mistrzem, wielkim mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Ja byłem jednym z zastępców naczelnego tego tygodnika, a innym zastępcą był eseista, poeta Piotr Matywiecki. I kilka lat po tym wszystkim spotkałem Piotra Matywieckiego przypadkiem w metrze albo chyba Rakowiecka, przepraszam, Racławicka, i zaczęliśmy rozmawiać. Tak, to już było po rozpadzie, po tych wszystkich sprawach, które tam się działy, które jakoś nas tam poróżniły, ale to już było, tyle czasu minęło, że to było zupełnie nieważne. I teraz pan Matywiecki zaczął roztaczać przede mną wizję największej możliwej sławy dostępnej człowiekowi. Tak? Wielowiekowa ludzka pamięć to jest to, co miał do zaoferowania. Że będę pamiętany na stulecia, że oni się wspierają, że mogą mi to zapewnić. Takie służenie sobie, tak, że ja wspieram ciebie, ty wspierasz mnie i idziemy do góry, tak wszyscy w grupie. Ja już wtedy byłem człowiekiem nawróconym i no, po chwili znudziły mnie te wywody, no bo po prostu wiedziałem, ku czemu on zmierza i co dalej powie. Więc zacząłem nawracać go na miłość Pana Jezusa i opowiadałem o swoim doświadczeniu, że to jest odpowiedź na poszukiwanie miłości, które całe życie szukałem tej miłości i że Jezus jest tą odpowiedzią. I miałem takie absolutnie głębokie i wręcz namacalne doświadczenie, że w chwili, w której przestałem go słuchać i zacząłem mówić o Jezusie, to pomiędzy nami zapadła taka przezroczysta kurtyna, ale ona była masywna i była niezniszczalna. Tak? Z tego wnioskuję, że masoneria jest rodzajem lucyferyzmu, w którym jest inicjacja po prostu. Czyli najczęściej, bo przecież to większość z masonów to są ludzie ochrzczeni w kościele katolickim, czy w ogóle w kościołach chrześcijańskich. I całe jakby to wielostopniowe wtajemniczenie polega właśnie na otwieraniu tych ludzi na świat duchowy, który jest nieskończenie wrogi Chrystusowi. Tak? Ja miałem doświadczenie nawróconego okultysty wtedy i nieświadomego satanisty. I to doświadczenie pozwoliło mi stwierdzić w 100%, że naprzeciwko mnie stoi człowiek inicjowany. I to inicjowany w toksyczną duchowość. Tak? To są duchowe pieczęcie, które zło stawia na tych pieczęciach chrztu. No i jeśli ktoś w to wchodzi świadomie, to Bóg się wycofuje jakby, tak? Bo Bóg nie łamie naszej woli. Tak? Te demoniczne pieczęcie są efektem kontrinicjacji u człowieka ochrzczonego. Do masonerii przyciąga obietnice władzy i sławy, do satanizmu, jak piszą niektórzy, erotyczna i krwawa ikonografia. Jak mówią narratorzy popularnych filmów dokumentalnych w BBC, czy Discovery, o jego popularności satanizmu, świadczy to, znaczy nie tyle świadczy, ile o jego popularności stanowi fakt, że wszyscy lubią grzeszyć. Tak? Te wszystkie powierzchowne sposoby tłumaczenia skrywają jedno. Wrogą chrześcijaństwu duchowość. Tak? Ojciec Aleksander Krąpiec, z którym rozmawiałem w połowie lat 90., on powiedział mi, że psychotechniki stosowane przez masonerię są efektem, są systemem, zdesakralizowanym systemem ćwiczeń Ignacego Loyoli. Że on taką opowieść mi przedstawiał, że jakiś generał jezuitów, który nie został wybrany na kolejną kadencję, po prostu odszedł z zakonu i mając to doświadczenie tej pracy nad człowiekiem, która w ochronie, pod ochroną Ducha Świętego i dzięki spowiedzi i całej temu zakorzenieniu w katolicyzmie, ta technologia nie jest toksyczna dla człowieka, a wręcz może dać mu wiele informacji o swoim wnętrzu, o tyle zdesakralizowana jest po prostu czystą psychomanipulacją. I teraz satanizm się rozprzestrzenia się dzięki takiej famie, która chyba od czasów oświecenia, czy też od czasów pooświeceniowych się szerzy, tak? W 1749 roku założony został Klub Ognia Piekielnego, tak? Jakiś arystokrata, jakiś lord, o nazwisku którego nawet nie potrafię, nie pamiętam, ale on, jak zapisano, słynął ze psucia i rozpusty i zbudował we wnętrzu góry, tam wydrążył jaskinię i te jaskinie, wchodziło się do tych jaskiń przez jakieś tam tajne wejście w kościele. I te jaskinie 90 metrów pod tym kościołem, one miały symbolizować piekło, tak? Czyli ta droga, którą przechodzili ci ludzie, wchodząc w coraz głębsze ciemności, była jakimś sposobem formowania ich, tak? No, oczywiście patrzono na to stowarzyszenie jako na krup libertynów, tak? Polityków i arystokratów i ten libertynizm wyciągano na pierwszą. No po prostu tym szermowano, no bo no tak, no znudzeni arystokraci jakieś tam takie sobie różne dziwne rzeczy robią, coś tam parodiują kościół, jakieś rytuały religijne, pijaństwo, jakieś tam panie zapraszają, tak? Hasłem ich było: rób co chcesz. Jest kilka kontekstów tego, tak? Tego hasła. Z czasów dzisiejszych i z czasów świętego Augustyna, który mówił: kochaj i rób co chcesz. I ostatnio oglądałem film poświęcony temu klubowi, temu stowarzyszeniu i zastanawiałem się nad mechanizmem powstawania tej famy, jak przyciąga się ludzi do satanizmu. No i tam jest mowa o najskrytszych marzeniach, że je można zaspokajać, że jest wolność, kpią z religii, piją, folgują się na różne sposoby. Jak się tam wchodziło, to wszędzie rozbrzmiewały grzeszne odgłosy. Tak, nikt nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Ci ludzie byli pozbawieni wszelkich hamulców, obcinali kurom głowy, składali ofiary z kóz, pili krew. No i taka była konkluzja. Nie do wiary, co uchodziło XVIII-wiecznemu lordowi, tak? I to jest takie spojrzenie na tę rzeczywistość, które całkowicie no deprecjonuje istotę tego wydarzenia, tak? Ten facet, który stworzył to stowarzyszenie, był posłem i kanclerzem skarbu Anglii. To było potężna przykrywka, tak? I on miał potężną władzę, tak? Tam w pewnym miejscu, na pewnym poziomie tych jaskiń płynęła rzeka, sztuczna rzeka, tak? I w tej rzece, tam ludzie płynęli łodzią, no wiadomo, Charon, te rzeczy, rzeka umarłych, potępionych, tak? I tam chrzczono tych nowych członków klubu, tak? Tam był napis: to już koniec, nie ma powrotu. No chodziło o zapewnienie sobie lojalności tych ludzi. Więc ta technika psychomanipulacji była stosowana wobec adeptów, tak? Tak samo jak w przykładzie tej kobiety, o której już dwukrotnie mówiłem, No, mamy proces zniszczenia nadziei. Tak? To jest najważniejsze. I teraz autorzy tego filmu nie tylko na tym poziomie infantylizowali przekaz o satanizmie, tak? No, oni mówili, boskie prawa są zbyt surowe, tam ustami jakiegoś historyka, bo diabeł akceptuje to, że jesteśmy niegrzeczni. Rozumiecie państwo, jakieś krwawe ofiary, jakieś perwersje, tak? Jakieś bluźnierstwa. No i oni mówią, niegrzeczni byli ci ludzie, tak? No to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, tak? I trafiając do takich najniższych potrzeb ludzkich, do tego, no patrzcie, oni, chrześcijanie, nadstawić drugi policzek, a my mówimy pięścią oddaj, tak? No to jest odwoływanie się do jakichś takich najbardziej pierwotnych mechanizmów w człowieczej duszy, ale tym samym no, realnych mechanizmów, tak? I bagatelizowanie, to jest mówienie o pogańskim klubie erotycznym, tak? Bagatelizowanie tego wszystkiego, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale jest ciągłość, tak? Bo dzisiaj członkowie Kościoła Szatana, jak z tych opisów wyczytuję, okazyjnie, tak? Używają krwi kus. Co to znaczy okazyjnie, tak? Używają krwi kus, po prostu składają krwawe ofiary, tak? No ale cała robota na przykład Wikipedii nad tymi tekstami o satanizmie polega na tym, żeby to zmiękczyć, ten obraz, żeby go rozwodnić, żeby pokazać, że to jest tak naprawdę w ogóle bzdura i oni tego nie traktują na poważnie i oni się tam po prostu dobrze bawią, tak? Co jest absolutną nieprawdą, tak? No i też jest tłumaczenie, że z tego zabijania tych zwierząt oni czerpią jakąś energię, tak, że rytuały i orgie to jest też źródło energii, dobra zabawa. Dobra zabawa, rozumiecie? No w końcu istnieje infolinia Kościoła Szatana. I teraz, jaka stoi za tym filozofia? No bo zawsze jest jakaś filozofia, jakaś religia, tak? W każdym światopoglądzie zawarte są odpowiedzi na pytania, co po śmierci, jaki jest sens życia, kim jesteśmy, czy bestiami, czy aniołami na przykład. I sataniści jakby na drodze, na tej całej swojej drodze, oni starają się po prostu zostać bestiami, tak? Ci niewierzący i tacy, ci sataniści niewierzący, lucyferyczni, oni wyznają rodzaj gnozy, tak? To znaczy, że ich łączy pycha i poczucie wyższości wobec zwykłych ludzi. Widzą siebie jako istoty anielskie i niby ci wyżsi w hierarchii ich takie coś jak seksualność nie interesuje, tak? Tylko ci niżsi. No ale raz, dwa czy trzy razy do roku odbywają się orgie, w których uczestniczą wszyscy, tak? I teraz, jeśli popatrzymy na mentalność ludzi z tego klubu Hellfire i mentalność klientów Epsteina, czy tutaj istnieje jakakolwiek różnica? Proszę mi powiedzieć. Liberalne elity to swoje przekonanie o wyjątkowości budują na pogardzie wobec zwykłych ludzi. Tak? Na nas chce się wymusić jedzenie mielonych robaków i tkankowego mięsa. To, żebyśmy nie mieli dzieci, w ogóle wszystko, co dwutlenek węgla produkuje. Natomiast oni będą latali samolotami, które produkują tony dwutlenku węgla. No ale, jak powiedział Gates, oni nie są problemem, oni są rozwiązaniem problemu, więc oni mogą sobie latać, bo oni rozwiązują problemy. I ci ludzie są przekonani, że koniec życia to jest po prostu pstryk i ciemność, tak? No i niestety bardzo się pomylą. I teraz musimy pamiętać, że przekonanie o istnieniu bezcielesnych, złośliwych inteligencji podzielają wszystkie poważne religie, tak? Mówi się tam o demonach, o istotach, które szkodzą, tak? I to przekonanie części materialistów XX i XXI-wiecznych o tym, że ten świat duchowy nie istnieje, jest po prostu skazą intelektualną, jest po prostu jakimś czymś zupełnie nieprawdopodobnym, tak? Wszystkie poważne religie mówią o istnieniu bezcielesnych, złośliwych inteligencji, a oni mówią nie. Ja po śmierci jest pstryk, zapadasz się w ciemność, nic się nie dzieje, nic się nie liczy, tak? Więc od Zaratustry przez hinduizm czy buddyzm mówi się, w buddyzmie może najmniej, ale są różne odmiany buddyzmu. Ja mówię tutaj o tym buddyzmie wyspiarskim. Wszędzie się tam mówi o tym, że toczy się jakaś walka tutaj na ziemi, tak? Że toczy się walka i po drugiej stronie są jacyś nasi przeciwnicy, tak? Istnieje infolinia kościoła szatana. Nie ma znaczenia, że w niego się nie wierzy. I satanizm, i kultyczna masoneria prowadzą ku zatraceniu, tak? Nie ma znaczenia, czy praktykujesz rozwiązłość, czy gnostycką ascezę, tak? Każdy rodzaj tajemnych, ale też jawnych wierzeń bazujących na świadomej czy nieświadomej współpracy z demonem prowadzi do śmierci. Tak? I teraz my możemy mieć jakby pogląd na całą tę rzeczywistość. W zależności od naszego doświadczenia budujemy ten pogląd, tak? Ja się z wami chcę podzielić doświadczeniem, w którym, tak jak na początku mówiłem, oprócz tego wydrążenia, tak, poprzez pozbawienie człowieka doświadczenia miłości, to jest doświadczenie drugie, gdzie jest nieszczęśliwa osoba, jest egzorcysta, jest cel tego działania, jakim jest wydarcie tej osoby z pazurów demona, w które ta osoba świadomie czy nieświadomie po prostu weszła. Akurat ta kobieta podpisała pakt z szatanem i uczestniczenie w tym człowieka jest jakimś rodzajem, byłoby jakimś rodzajem duchowego samobójstwa, gdyby nie to, że mamy to bezpieczeństwo. Ja doświadczyłem tej obrony, jako no nie egzorcysta, tak? On jest chroniony mocą swojej wiary i tym, że został wyznaczony przez biskupa, który jest biskupa na biskupa, jak idzie ta inicjacja przez nałożenie rąk, no to dochodzimy w pewnym momencie do apostoła i oni są po prostu chronieni z definicji. A ja odczułem właśnie to, że byłem chroniony przez Maryję. I teraz następna rzecz. Na czym, dlaczego zły duch tak z całej siły, dlaczego się broni przed wyrzuceniem go z ciała człowieka? Broni się dlatego, że jak mówi Biblia, wyrzucony szatan odchodzi na miejsce bezwodne. Tak? Co to oznacza? To oznacza pustynię. Co to oznacza? To oznacza, że te złe duchy, które mają ludzi pod swoją władzą, one się nimi żywią. Jesteśmy paszą demonów. I wyrzucenie tego demona jest dla niego tragedią, dlatego że on wraca do piekła. A piekło jest miejscem cierpienia. My sobie wyobrażamy, że to jest dom dla demonów w żaden sposób. To jest miejsce katorgi. I te bezcielesne inteligencje są na tę katorgę skazane. One tutaj na świecie, znajdując osoby, które świadomie czy nieświadomie się na nich, na te inteligencje, na te bezcielesne inteligencje się otwierają, no to to zło jakby pławi się w tym chłodzie, w tej mocy, której udzielają im ludzie, po prostu na przykład wykonując rytuały. Jeszcze wróćmy do trzeciego obrazu, który przedstawiłem na początku. To znaczy, że zły duch tak szybko odpowiada, a Pan Jezus powoli, z jakimś namaszczeniem, jakoś oczekując współpracy od nas i poddaniu się łasce, żebyśmy zostali przemienieni, dopiero wtedy możemy spożywać owoce tej współpracy z łaską Bożą, a zły duch na pstryknięcie daje nam to, co jest nam potrzebne. Na czym polega ten mechanizm? No ten mechanizm polega na tym, że relacja z Chrystusem to jest relacja miłości, a relacja z demonem jest relacją manipulacji, więc do momentu, w którym ten człowiek nie jest jeszcze w pełni związany, to do tego momentu są, ja to nazywam czas cukierków, tak? Czyli że człowiek dostaje różne rzeczy, chociaż one zazwyczaj są manipulacją, oszustwem, półprawdą. Na przykład uzdrowienia okultystyczne to są albo są one pozorne, albo odnoszą się tylko do objawów, a prawdziwa choroba jakby schodzi głębiej, tak? I możliwe jest też przeniesienie objawów, to znaczy, że ktoś choruje na wątrobę, idzie do uzdrawiacza i potem umrze na serce, tak? Efekt jest taki sam, ale ten człowiek przez jakiś czas wyznaje tę ideologię, myśląc, że to jest prawda o świecie i w związku z tym postępuje w sposób taki, który się Bogu nie podoba. Więc dlatego właśnie jest takie wrażenie dla niektórych osób, że po prostu szatan jest dawcą dobra. Natomiast kiedy nastąpi już to takie głębokie zniewolenie, to okazuje się, szatan po prostu gardzi tymi ludźmi. Wszystkich nas nienawidzi, ale tymi ludźmi gardzi i traktuje ich jak no nie chcę używać tu żadnych słów, bo te, które przychodzą mi do głowy, są niezbyt piękne, ale chodzi o to, że konkluzja życia, tak? Jeśli ktoś pamięta, jakie są takie zdjęcia, kiedyś święte osoby umierały i ich twarze są pełne pokoju. Tak? Jest takie zdjęcie małej Tereski, jest kilka takich zdjęć. Natomiast to, co się dzieje przy śmierci okultystów, to jest po prostu walka, to jest złość, to jest nienawiść, to są sytuacje dramatyczne, dlatego że tym ludziom objawia się po prostu prawda, której dotąd zaprzeczali, tak? Prawda o tym, jak świat jest zbudowany, tak? I oni wtedy dopiero widzą, jak bardzo byli oszukani. Są takie siostry Fox, to jest połowa XIX wieku, też dzięki tym siostrom w przestrzeń publiczną wszedł spirytyzm tak bardzo, bardzo mocno. I to, co one robiły, to było oszustwo, tak? Ale potem to oszustwo otworzyło je, no bo jak się zwracamy ku czemuś, co nie istnieje, ale ma to taką formę, jakbyśmy się zwracali ku osobie, no to ta osoba w końcu odpowiada. Więc wszystkie z tych sióstr umarły albo w jakichś strasznych okolicznościach, w domach, w szpitalach psychiatrycznych i tak dalej. Więc to jest los okultystów. To jest absolutnie, absolutnie, my przez to poznajemy naturę złego ducha. To jest ktoś, kto nas nienawidzi, nami pogardza i chce tylko i wyłącznie nas zmanipulować i po prostu się nami pożywić. Najogólniejszy obraz i najogólniejszy sens tego, co dzisiaj mówiłem. infolinia Kościoła Szatana, tak? Czyli istnienie w rzeczywistości popkultury sposobu przedstawiania rzeczywistości totalnie duchowo-groźnej poprzez jakieś manipulacje, poprzez jakieś udawanie, że to są, nie jest to tym, czym się, jak to jest przedstawiane, tak, przez religię. A my mówimy, że to jest miłe, łatwe, przyjemne i w ogóle dobrze się ludzie przy tym bawią. No może trochę są niegrzeczni, ale dzieci są niegrzeczne, a potem im przebaczamy. Tutaj tych przebaczeń nie ma. Osobną zupełnie przestrzenią i o tym pewnie przeprowadzę tutaj rozmowę w Radiu Niepokalana i na tym kanale z Grzegorzem Kasjaniukiem. Osobną zupełnie przestrzenią jest obecność złego ducha w popkulturze. I ostatnimi czasy coraz wyraźniej ujawnia się taka głęboka perspektywa dla mnie, która pokazuje, że im głębiej są ludzie w grzechu i ten grzech prowadzi do zabójstw, do gwałtów, ta dziewczyna, o której mówiłem na początku, ta, która była przez brata ochraniana. On wszedł do kościoła satanistycznego, żeby ochronić siostrę. Ona została w wieku lat 18 przez tego brata ofiarowana przywódcy tej sekty i zgwałcona na ołtarzu. Tak? Więc im bardziej ci ludzie się pogrążają tej rzeczywistości grzechu, to tym bardziej wydaje się, że mają większą władzę. I wręcz oni tę władzę na poziomie takim, bo to są ludzie bogaci, to są ludzie, których stać na wszystko, którzy nie ograniczą się w żaden sposób na osiągnięcie celu, nie jest dla nich zły, będą mordować, będą manipulować, gwałcić, będą szantażować i tak dalej, więc to tworzy taki pozór wszechmocy i im głębiej to sięga, a ostatnio oglądałem dwa świadectwa byłych satanistów i w jednym ten człowiek nie mógł mówić i zatykało go, dlatego że jakimś kolejnym stopniem wtajemniczenia jest uczestnictwo w rytuale z zabijaniem dzieci. Tak? I nam się to wydaje czymś całkowicie jakby no, tak oddalonym od doświadczenia zwykłego człowieka, że aż nieprawdopodobnym. Tak? A ten człowiek, który ma taką ilość informacji wewnętrznych, które ja poznałem jakby przy okazji pomagania ludziom, którzy się związali duchowo ze złem. I mogłem część z tych informacji zweryfikować, że są prawdziwe. No to chodzi o to, że im bardziej człowiek pogrąża się w złu, tym bardziej jest zależny od złego ducha i tym bardziej zły duch może mu dawać pozory mocy, tak? Bo wie, że ten człowiek go nie zdradzi, no bo zabił w sobie już wszelkie ślady miłości ze swojego doświadczenia, tak? I my dziś jesteśmy świadkami tego, że satanizm jest w głównym nurcie. Są próby zablokowania umieszczenia krzyży w szkołach, a ołtarze satanistyczne są w niektórych sądach czy stanowych parlamentach w Stanach Zjednoczonych. Tak? Więc zło wychodzi w przestrzeń społeczną po to, aby zagarnąć jak najwięcej osób i żeby kolejne osoby mieć pod swoją władzą. Dziękuję serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć, no, szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. Nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś?
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu?
2: Przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonanie o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajnie i fajnie, oczywiście, że fajnie niż w domu. Nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. Za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym momencie. Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak, może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam nie wiem, powiedzieć ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to ja tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się...
0: No zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także...
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem?

0: życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak w 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, znaczy epizod, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiło takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat, przez przypadek lub nie przez przypadek, trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę, no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No, na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłem w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta. Ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym, właśnie o takim przypadkowym czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest... No to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły miały takie teksty?
0: Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: A teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem.
1: No. Ale
0: niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Tak. Nie.
1: Tak? Że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest sztuczka, prawda? Nie. Sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas tak. Wszyscy tak to mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu, bo czułem, że coś tam siedzi takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych...

0: uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
1: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
0: Ten niepokój był.
1: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, bo, a coś mi leżało tak, tak byłem taki zaniepokojony tym.
0: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
1: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
0: A potem poczucie ulgi.
1: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
0: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś mocną, ważną. I jak się to toczy? Jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
1: Tak, niewierzącym.
0: Żyjącym...
1: Tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest. Tylko tyle.
0: Jak się to skończyło?
1: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy... Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji i tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest... Ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy. No wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie. To, że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
0: I dlaczego doprowadziła taka decyzja?
1: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja... No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
0: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji jest zmuszony, czy i wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś? Że chcę iść...
1: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze... ja wiem, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
0: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
1: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że... No jakieś takie ciepło poczułem. To, pamiętam to do dzisiaj, tak? Że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem, kilka lat później, miałem okazję. Mój przyjaciel, kolega, poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No też, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem i poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że odszedłem od kościoła, nie chodziłem na
0: przeświętą. Opisałeś sytuację swoją.
1: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? I mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady, zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy no, wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później. Jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było, wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład po jakimś czasie przyniosłem sobie do domu Pismo Święte. Iż powiem to taka ciekawe przemyślenie, znaczy ciekawe, pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie. Niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod. Pewna osoba zainteresowała mnie w astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie, co do... Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mąci w głowie, a oddala od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przechodziłem kolejny trudny związek. A przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak, że to też jest, ja sobie to przypomniałem w jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad na przykład nad swoim ciałem. I ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że tak się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci. I tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło. I zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no, jakimś niepowodzeniem. No, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła, że muszę wrócić na mszę świętą i do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest do, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi, już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no, do tej pory odczułem tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa, znaczy to już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przyszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później, to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle cię to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu to za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie... Kurs był... Może powiem o swojej sytuacji, w jakiej wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła. Już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef i nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało. Ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? Znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne, angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny?
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, także.
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to zawsze wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to już... wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas, no właśnie podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to pisać. No to... Nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i... Czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak samo na sam stanąłem z tym, z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy iść przez życie samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy źle. To porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam. Żal za grzechy, taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedź by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być. To jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy. Bardzo ciekawy. Ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi. Może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był. Tak jakoś świadomość z tego, że no nie wiem, obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie, jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słowami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli. Ja,
1: od kościoła?
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcje Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w Kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: Po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykłych, codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age'ów, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej

10:30 i powiedziała, wiecie co, tam w środę o tej i o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz, bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy. I chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w Eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José Marii Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José Marii Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José Maria Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom, i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. Potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium, ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny. Ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę. Ja byłem tylko ja. Z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już dwa, trzy lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem, prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański, o, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągle powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
1: Mantrowanie jest równie proste, tylko
0: tak.
1: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy, wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
1: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Kogo, do kogo się modlisz?
0: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, którzy wspólnie z Synem i Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: To ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Daj nam, Panie, Twoje światło i Twoje słowo. Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła. Jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów New Age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha i to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, to prosi o modlitwę kogoś innego albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze prawda, jakby no, w półjawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś właśnie niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasem mi mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. Do takich trzeba by wymienić czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda? To mogą być tego rodzaju rzeczy i czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: Tego tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach, bo one mogą być, prawda, czymś, co jest czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia. I najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka, emocjonalnych czy psychicznych, od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę odwołał się wpierw doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi, od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny. Bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda, po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakichś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji new age'owskich. No i wtedy także prosta sprawa jest skierowania czy do księdza, czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna i to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra czy uczciwy psycholog czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z, no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj no czasem może to będą krótkie, czy jakieś krótkotrwałe, prawda, krótkotrwała forma pomocy, ale ta pomoc jest potrzebna, że człowiek chwycił pewną równowagę psychiczną.

0: Zanim przejdziemy do tych różnorodnych dziedzin współczesnej kultury, za którymi kryją się zagrożenia duchowe, ukryte zagrożenia duchowe, to jeszcze dwie kwestie chciałem w pytaniach do egzorcysty o nie zapytać. Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, to modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakichś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzje, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do, nie wiem, do powiedzmy, tak jak Jacques Verlaine opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania jest to, zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania. Po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką, tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia, a jednocześnie sama reaguje na to: ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to była bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna. A potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w to ciało człowieka i tylko ciało człowieka, prawda, ma miejsce w dużo poważniejszy sposób, no łącznie z tym, że potrzeba z naszej strony poważnego wysiłku, na przykład, żeby chronić konkretnego człowieka przed wyrządzeniem sobie jakichś poważnych krzywd.
0: Dlaczego ksiądz podkreślił to ciało człowieka i tylko ciało?
1: Dlatego ciało i tylko ciało, bo tylko tutaj ma przystęp zły duch. Gdzie indziej nie ma przystępu. Czyli jakby wewnątrz człowiek jest wolny. Jest dalej wolny. Pamiętam, jak pod wpływem jakichś wykładów Filipa Madr, kontynuując, czy realizując po raz kolejny egzorcyzm wobec no, jakiejś tam osoby, młodej dziewczyny, rozpoczynając gdzieś tam przy wstępnych modlitwach, zachęcałem ją do wewnętrznych aktów modlitwy. I chyba to było przy takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj te słowa, powtarzaj je nieustannie i dalej. Próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną, ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, że tak powiem, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Że ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu twoim, w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? Ty powtarzaj, odrzekam, odrzekam, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam, odrzekam i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam. Nie, czy jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem i w pewnym momencie jest to możliwe.

0: mniej więcej.
1: No, po to to robi po prostu.
0: Tak, po to to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się mówi, na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
1: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojny wewnątrz człowieka.
0: Ale
1: człowieka,
0: ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
1: Tak.
0: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu jest egzorcyzm. I teraz tak, ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm, czyli jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 1998 roku przez Stolicę Apostolską. I ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań i z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży, czy zwłaszcza przez księży. Także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana i precz szatanie, aż po egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne małe, jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha.
1: Wprost zwracamy się do złego ducha
0: i zwracamy się do niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli ja nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, do władzy, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
1: I to mogą kapłani?
0: I to mogą kapłani.
1: Ale natomiast zostawił małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
0: Przez świeckich to są tylko... Co, czekamy?
1: Tak, czekamy, niech wydzwoni 11 uderzeń. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego jakąś jest intarsja chyba orzechowa albo jakaś tak.

0: już jesteśmy z powrotem z państwa. I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
1: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi podobnymi słowami typu idź precz szatanie w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz szatanie. Czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety, dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają czy mogą mieć, mogą

0: mieć też taką moc uwalniania. I tu od zwyczajnej prośby, Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha. Prawda?
1: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
0: Można prosić o uwolnienie.
1: Osoba.
0: Może prosić świecka osoba. Może, prawda, w tej intencji odmawiać różaniec. Może w tej intencji odmawiać koronkę. Może modlić się psalmami. Może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoli. No to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakiś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą...
1: Parasolem.
0: Może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą, ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, no, wobec osoby z grupy odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała. Jakoś tam wtedy tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, jakby w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy, a to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tę modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich ten, i nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak, no, skowronek wraca do domu, po tygodniu pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym, a no, skowronek. No, dla mnie to był, czy często jest takim takim, powiedziałbym, ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa i prawda, i pokory, i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. I jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mi świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
1: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
0: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy. Ale faktycznie potrzebują pomocy, ale o charakterze uwolnienia. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś, kto się zgłasza do mnie czy do nas, prawda, to potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, a nie naszej pomocy. To jest też poniżej 10%.
1: Czyli 90% osób dobrze trafia do egzorcysty.
0: 90% dobrze trafia do egzorcysty, a z tych 90% powiedziałbym poniżej 10% to są ci, którzy potrzebują dużego, uroczystego egzorcyzmu. Natomiast te osoby pochłaniają nam tyle energii, tyle czasu, że powiedziałbym, no jak może bym przesadził, jakbym powiedział do 50% naszego zaangażowania, ale nie jest to zbyt przesadzona proporcja.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Byliśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha. Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką, no, przed którą muszą się ugiąć kolana i karki tych inteligencji, które nie życzą nam dobrze. Witam, panie Arturze.
3: Witam serdecznie. Ja dzwonię tak naprawdę z takim jednym pytaniem. Ja mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz...
1: Jestem osobą świecką. Księdzem był mój rozmówca.
3: No właśnie, tak. A rozmówcy już nie ma w studiu?
1: Niestety nie, to było nagranie
3: Rozumiem.
4: Nie słuchał pan całości, bo nawet...
3: Nie, dopiero włączyłem radio. Tak. Ale w takim razie mam pytanie, może jakiś egzorcysta słucha akurat, bo mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się takie zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w kościele, to mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmów chociażby. A przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz to jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy nasilić tą obronę właśnie,
4: to
3: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam taki, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w kościele.
4: Dziękuję za pytanie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy, teraz tego nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70. i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacje o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które zły duch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry, obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
5: Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Dobry wieczór. Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty.
4: Jeśli
5: nie zauważa u siebie.
4: Tak.
5: Nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych.
4: Tak. Pytanie
5: i
4: jest
5: takie.
4: I
5: na własny użytek, a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
4: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie. Czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
5: Tak.
4: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może. Prawdziwe informacje.
5: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.
4: Ale rozumie pani.
5: Ale pozyskuje.
4: Tak. Jeśli tak, to jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
5: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
4: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
5: Ale nie, ja jestem z boku, jak gdyby, i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
4: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, i w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
5: A to jest osoba bardzo rozmodlona i nie, jakby nie potrzebuje na jakiejś interwencji, żeby...
4: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej.
5: Aha,
4: papież spowiadał się co dwa tygodnie, Jan Paweł II, więc tutaj nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
5: tak,
4: to jest modlitwa i post. Połączenie tych dwóch...
5: Na przykład mogę, tak?
4: Na przykład tak. Każda osoba, która kocha tę osobę,
5: no,
4: bądź
5: kocha,
4: też chce jej posłużyć, to proszę...
5: Modlitwa i post. Tak,
4: tak, tak. I proszę też na modlitwie jakby zapytać się Pana Boga, jaka forma postu jemu by się tutaj właśnie najbardziej podobała. Aha. Dlatego, że to nie chodzi o jedzenie, czy też nie tylko o jedzenie.
5: Tylko od jakiejś...
4: O coś rzeczywiście, czego trudno będzie się wyrzec.
5: Odcięcie się od czegoś właśnie.
4: Co sprawia nam rzeczywistą przyjemność, to daje nam jakąś satysfakcję, czego odstawienie jest naprawdę trudne.
5: Tak, natomiast ja nie mam wpływu na to, żeby nie posługiwała się ta osoba do chadełki.
4: To zupełnie, proszę się tym nie przejmować. Jeśli wytoczy...
5: Tego nie będzie, przepraszam.
4: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę, i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
5: Bardzo dziękuję.
4: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
5: Panem
4: dobrego.
5: Dobranoc.
4: Witam Pani Magdo również.
6: Dobry wieczór. Niech będzie chwała Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
6: Ja chciałam się zapytać. Ja byłam egzorcyzowana na Bednarskiej. Właśnie albo u księdza Żebeckiego. Ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej. I zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie. I też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turny rehabilitacyjny, na których będzie yoga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy Pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
4: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także...
6: Również pranayama.
4: Tak.
6: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
4: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
6: Czy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
4: Oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
6: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
4: Może... Łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religii niechrześcijańskiej.
6: Aha, rozumiem. Bo to znaczy,
4: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
6: Na psychikę, na emocje i na ducha.
4: Tak.
6: Rozumiem. Bóg zapłać.
4: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
6: Panem
4: dobrego.
6: Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Witam.
1: Witam. Szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowy.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak, tak, tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez pół godziny opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no, są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: A czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak, tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Tak, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Nie dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, coś włączę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, no nawet i Archanioł Michał, to wszystko jest, są te tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu, no i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami, mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu, mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej. I to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu złego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego, i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle do ludzi szła. Nie było tej wiary, tłumaczyła mi. Nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie, absolutnie się zgadzam.
2: Panie
0: zgadzam.
2: Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca. I naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mogą, nie mają sił iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, z łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie, absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były to osoby zniewolone głęboko, czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej i też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym, przeczytałem, że już to stowarzyszenie 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa Meditatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz João Pereira z Indii. Jest tu napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę Matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu KRIPA w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Freemana i Johna Mayna i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę
0: Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stronom tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem, tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej, doszedłem do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Griffisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini i musi się wreszcie wydobyć według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main, według mnie, zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat. Jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie, także no mam takie rozdarcie, że jakby, no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że muszę być ostrożny.
0: Ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć, bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość. Już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza to są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością, czy większą skutecznością jakiejś modlitwy.
3: Jeśli ktoś... To mnie to wybiło jakby, że to przyjeżdża kapłan z Indii, który jest bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: Panie Piotrze, ja jakby panu daję, staram się dać narzędzia do rozróżniania. Jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała, jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mówię, że bełkoczy i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan Bóg spojrzeć na to, co tam jest napisane, jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie, bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Okay. Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór, tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dziadkami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci i zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: Właśnie my myśleliśmy, mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty. Natomiast
0: pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim no, będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
0: bardzo. Drodzy Państwo, no teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy. Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens,
5: No i żeby też wzbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
6: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś jedynym Panem, który jesteś Panem nieba i ziemi, który jesteś Panem całego wszechświata. Ty, który jesteś Panem także wszelkiego rodzaju mocy, potęg. Ty jesteś tym, który władasz także nad całym światem złych duchów. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, bo my w Tobie znajdujemy nasze oparcie i naszą ochronę. W Tobie i tylko w Tobie, Panie, jest cała nasza nadzieja. Bądź błogosławiony, Panie, dlatego, że możemy być absolutnie pewni i spokojni, że wtedy, kiedy jest trwamy w jedności z Tobą, to nic nam nie jest w stanie zagrozić. To nic nam się złego nie może stać, bo Ty, Panie, jesteś naszą tarczą, Ty jesteś naszą obroną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Dzięki Ci, że zawsze możemy się odwołać do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mogę się odwoływać do Ciebie nawet wtedy, kiedy pobłądzę. Kiedy okaże się na różny sposób Tobie nieposłusznym. Ale kiedy na nowo chcę wracać do Ciebie, Ty przyjmujesz mnie z otwartymi rękami. Dzięki Ci, Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Z Państwu naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Grawkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Konrada z Piacenzy, pustelnika. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z Ewangelii według świętego Jana. Piacenza, to był rok 1313. Konrad ma 23 lata. Ma dom, ziemię, sokoły, młodą, piękną żonę. Jest człowiekiem, który nie musi się tłumaczyć. Tego dnia Konrad poluje na zające. Przy nim szlachetni panowie na koniach, służba z gończymi psami, sokolnicy. Ale zarośla są gęste, psy jazgoczą, a ludzie się śmieją. Konrad wydaje więc polecenie. Jeden gest ręką i jeden okrzyk. Ogień. Ogień ma tylko wypłoszyć zwierzynę. Ale wiatr tego dnia jest silny. Zmienia kierunek. Wkrótce pola wokół Piacenzy płoną. Płoną stodoły, winnice. Żywioł szaleje, pożera wszystko. Dym widać z daleka, a ludzie tracą to, co miało ich przeprowadzić przez zimę. Konrad ucieka. Sprawa jest poważna. Córka młynarza jest poparzona. Drwal stracił rękę. Ziemia jest czarna, a ludzie poddają się rozpaczy. Trzeba znaleźć winnego. I winny się znajduje. To Pietro, wdowiec, który w lesie zbierał chrust. Człowiek bez znaczenia. Przesłuchanie jest krótkie i zostawia ślady na ciele. Wyrok może być tylko jeden. Śmierć. Konrad wciąż ucieka. Teraz patrzy z okna na plac. Drugi dzień po pożarze. Konrad patrzy na człowieka, który ma umrzeć. Namiestnik Piacenzy uspokaja tłum. Podpalacz Pietro zaraz zawiśnie i świat wróci do normy. Porządek zostanie zachowany. Konrad się boi. Jest rycerzem, ale strach go obezwładnia. Może tylko patrzeć. Milczy. Wdowiec Pietro stoi pod belką. Ręce ma związane z przodu. Nie szarpie się, nie krzyczy. Ktoś z tłumu go przeklina. Urzędnik odczytuje wyrok. Głos ma pewny, jakby zdawał relację. Lista krzywd jest długa. Słowa namiestnika układają się w porządek, który wszyscy rozumieją. Ktoś zawinił, ktoś zapłaci, a miasto wróci do życia. Młody Konrad stoi w cieniu okna. Patrzy i milczy. Winny został znaleziony. Wdowiec Pietro podnosi głowę. Nie patrzy na tłum, patrzy przed siebie, jakby szukał kogoś w oknie, w drzwiach, wśród ludzi. Jakby czekał, aż ktoś wreszcie powie prawdę. Konrad czuje, że coś w tym obrazie jest nie do zniesienia. Ale milczy. Chce, by świat znów był na swoim miejscu. I wtedy dociera do niego, co naprawdę widzi. To niemożliwe, ale Pietro patrzy prosto na niego, nie swoimi oczami. Patrzy oczami, które kiedyś, dawno temu, już to przeżyły. Na innym wzgórzu, na innym drzewie. To nie pomyłka. Zaraz zawiśnie na drzewie. Patrzy wprost na Konrada. W tym spojrzeniu nie ma oskarżenia. I też milczy. Na krótką chwilę świat zastyga. Związane ręce Pietro, twarz, która nie broni się słowami, tłum. Wyrok, który przywróci spokój. Śmierć, która zamknie sprawę. Konrad nie pamięta, jak znalazł się na placu. Pamięta tylko oślepiające słońce, tłum, który się rozstępuje.
studniące w głowie Kyrie Eleison i swoją rękę, która zdejmuje pętlę z szyi Pietro. Mówi coś namiestnikowi krótko. Wdowiec Pietro wraca do domu. 19 lutego 1351 roku. Sycylia. 38 lat później. Starszy mężczyzna siedzi na skraju groty, patrzy w dolinę, na dym z kominów, na ludzi wracających z pola. Jest sam od wielu lat. Nie pamięta wyraźnie twarzy tamtego człowieka, nie pamięta jego głosu. Pamięta tylko jedno, że patrzył na niego nie swoimi oczami i że wtedy na placu Konrad przestał uciekać. Święty Konrad z Piaczęzy zamyka oczy. Wiatr cichnie.

0: otwierać się na to, co Ty nam zsyłasz z nieba. Daj nam, Panie, nie marnować tego, co jest darem od Ciebie. A teraz, w tym czasie, Panie, prosimy Cię o Twoje światło, byśmy potrafili być Twoimi świadkami, byśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, zapraszamy Cię pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Szkudlarek. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Czas trudny czy łatwy przeżywasz teraz?
1: Szczerze powiem, że wydaje mi się, że nigdy człowiek, chrześcijanin w życiu nie powie, że ma łatwy czas, bo jakby ogólnie życie nie jest łatwe, natomiast to nie znaczy, że jest złe. Jest po prostu życie jest życiem i jest bardzo dobre. Tak odpowiem na to pytanie. Natomiast czas mam wspaniały, jeżeli mogę dodać.
0: Czy twoja historia jest prowadzona łagodnie przez Pana Boga, czy też ma bardzo takie mocne górki i dołki?
1: Czy jest prowadzona bardzo konsekwentnie? Nie ma jakichś takich ogromnych tąpnięć, bo być może Pan Bóg prowadzi mnie tak, na ile jestem zdolny przyjąć Jego prowadzenie i być może takich wielkich tąpnięć bym nie był w stanie przyjąć, natomiast prowadzi mnie mocno, ale bardzo konsekwentnie i stabilnie. W momencie, kiedy któregoś dnia, kładąc się spać, to było pod koniec liceum, po latach niemodlenia się w ogóle, po raz pierwszy, nie wiem do dzisiaj, jak to się stało, po prostu powiedziałem jakieś parę zdań modlitwy do Pana Boga, leżąc normalnie pod kołdrą, już prawie zasypiałem, to od tamtej pory właśnie Pan Bóg mi prowadził. Naprawdę to jest, dzisiaj tak patrzę z perspektywy 8 lat, to jest zdumiewające po prostu wydarzenie, że człowiek, który mówi, że wierzy w Boga, ale tak naprawdę to tak do końca w ogóle nie wie, o co w życiu chodzi, po prostu zaczyna się modlić, nie? Mówi 2-3 zdania modlitwy. Następnego dnia znowu, po miesiącu przypomina sobie, jak szło Ojcze Nasz. Potem Zdrowaś Maria. Potem mówi codziennie pacierz już wieczorem. Potem idzie do kościoła. Idzie w kopturze, żeby go nikt nie widział. Wchodzę wieczorem do katedry łódzkiej. Nie ma w ogóle ludzi, nie ma mszy. Po prostu pobyć, nie? Pobyć w kościele. Bo coś po prostu w duszy czułem, że chcę. Potem zobaczyłem światełko w konfesjonale. Następnego dnia poszedłem do spowiedzi po 6 latach. Super był ksiądz, przyjął mnie jak po prostu ojciec syna marnotrawnego. No i tak się zaczęło.
0: Ale co, tak bez problemu do spowiedzi, to zawsze jest kłopot z tym.
1: No i to była łaska właśnie. To było po prostu wielkie Boże działanie. Do dzisiaj tego nie rozumiem. Po wielu latach niechodzenia do spowiedzi i po takim, powiedzmy, licealnym życiu różnie to bywało, po prostu któregoś dnia zobaczyłem lampkę w konfesjonale, mówię, kurczę, no w zasadzie mógłbym pójść do komunii, jakbym się wyspowiadał. No ale oczywiście miałem opory, więc to nie było tego dnia. Natomiast ta lampka to mi świeciła w głowie przez parę dni i po prostu w którymś momencie poszedłem do spowiedzi, znalazłem książeczkę z komunii, gdzie była jakby tekst spowiedzi, jak tam się trzeba zachować, nie? I wtedy się wyspowiadałem i no i zacząłem przyjmować wtedy Pana Jezusa.

0: Ale to jest dziwne, nieracjonalne, psychologicznie niewytłumaczalne.
1: No i przyznam szczerze, że im dłużej żyję, tym to się staje dla mnie naprawdę mniej, znaczy bardziej zdumiewające, coraz bardziej. Im dłużej żyję, im więcej jakby osób spotykam, które przeżywają nawrócenie, czy wierzą, czy nie wierzą, że to się stało właśnie u mnie w ten sposób. Szczerze mówiąc, mam do tego taką swoją prywatną teorię, że moja babcia, prababcia i babcia, po prostu ile one różańców odmówiły w życiu, to tylko Pan Bóg wie. I one się za tych wnuków za nas modliły bardzo dużo. I moje nawrócenie właśnie się zbiegło ze śmiercią mojej babci, prababci, która odeszła po prostu z różańcem w ręku. Naprawdę wierzę, że prosto do nieba. I wiadomo, no to już mówimy o sprawach, o których nie mamy pojęcia, już po prostu o sprawach życia wiecznego, ale ja po prostu wierzę, że moja babcia mocno za mną orędowała, bo zawsze chciała, żebym był księdzem. Księdzem co prawda nie zostałem, ale człowiekiem wiary tak, nie? I to tak się stało właśnie, no niesamowicie. W prosty sposób. I co jest, co dzisiaj patrzę, tak właśnie z perspektywy czasu, że każdy tak naprawdę człowiek może się nawrócić. To jest, bo czasem różne osoby mówią, że ja nie potrafię się modlić. Każdy, kto potrafi mówić po polsku, wypowiedzieć 3-4 zdanie, może to zrobić, bo dokładnie tak przebiegła moja droga. Czyli po prostu powiedzieć do osoby, którą jest Bóg. Ja myślałem, że jest jakąś ideą, nie? Coś tak wielkiego, w ogóle niepojętego, że człowiek to sobie musi przeżyć to swoje życie na ziemi. No, może coś tam sobie szukać, nie? Natomiast czegoś tam sobie szukać. I Bóg był bardzo, że tak powiem, odległy jakąś ideą. A jak się okazał osobą, która żyje, która żyje wśród ludzi, która rozumuje, która słucha, która chce słuchać, chce żyć w relacji z człowiekiem, w jego normalnym, prywatnym życiu. Czy ktoś jest kierowcą autobusu, czy jest redaktorem, czy jest prezydentem, tak samo. Po prostu Pan Bóg chce żyć z każdym, nie w jakichś nie wiadomo jakich staniach na głowie czy coś tam, po prostu w jego normalnym życiu. To było niesamowite właśnie odkrycie.
0: I ty mówisz o swoim doświadczeniu, bo po prostu tak sobie rzuciłeś coś i nagle się okazało, że jest odpowiedź, która się przekłada na fakty z twojego życia. O tym mówisz?
1: Tak. Początkowo ja to odczuwałem w ten sposób, że czułem się dobrze, jak się pomodliłem. A czułem się niedobrze, jak się nie pomodliłem wieczorem, nie? Jak zacząłem już wtedy tą modlitwę. Czułem się dobrze, jak poszedłem do kościoła. Czułem się niedobrze, jak nie poszedłem do kościoła, więc chciałem czuć się dobrze. Potem jakby zacząłem odczytywać to pocieszenie, ten pokój taki duchowy właśnie, który Pan Bóg daje po każdej wieczornej modlitwie. Potem to też było tak, że ja jakby nie przypisuję swojej drogi duchowej sobie, że na przykład zobaczyłem, że Pan Bóg odpowiada, więc ja poszedłem za Nim, bo wiele razy było trudno, ale przez ten czas Pan Bóg mnie po prostu prowadził. Dał mi tę łaskę, że nawet wtedy, kiedy nie odpowiadał na moje modlitwy, to mnie prowadził drogą wiary i jakby rozszerzał tą perspektywę spojrzenia na to, jak On prowadzi człowieka. No a potem już dostałem taką wiarę, że po prostu wiem, że każdy szept Pan Bóg słyszy.

0: Nawet tak, z takiego z ciekawego punktu widzenia, czasem sam sobie zadawałem pytanie. Jak myślisz, że jakbyś powiedział jakieś bluźnierstwo przeciwko Bogu szeptem w myśli, to czy Pan Bóg by usłyszał? Każdy odpowie, oczywiście, że by usłyszał i zaraz by mnie to za to karał, nie? No to co, to nie usłyszy najmniejszego szeptu w twojej myśli, prośby albo dziękczynienia, albo słowa miłości do Niego? Oczywiście, że usłyszy jeszcze bardziej.
1: A jak doszedłeś do tego momentu 6 lat braku spowiedzi? Z jakiej rodziny wychodziłeś?
0: Mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniałych rodziców.
1: Wierzących?
0: Wierzących rodziców, tak.
1: Mam, miasto, wieś?
0: Łódź, miasto. Wspaniałych mam rodziców wierzących. Cała rodzina w zasadzie wierzy w Boga i tak jak właśnie mówiłem, i babcie, i ciocie. Dzisiaj sam mam córkę miesięczną, nie? I tak się sam zastanawiam, jak ja ją będę wychowywał, jak będę ją uczył wiary. Mnie się wydaje, że to też moi rodzice też nie byli tego nauczeni. Dziadkowie też nie byli tego nauczeni. Że oczywiście, no czasem, bo jakby oni traktowali wiarę powinnościowo i byli nauczeni, że Bóg jest wielki, bo jest wielki, wiadomo, że jest wielki, ale tylko w tym aspekcie, że jest wielki, że po prostu należy chodzić do kościoła, że należy się modlić, należy być dobrym, żeby być zbawionym. Natomiast myślę, że nikt im nie powiedział, oni nie przeżyli doświadczenia Boga, który jest osobą, bliską człowiekowi, z którym można rozmawiać, z którym można tworzyć relacje na co dzień jako przyjacielem. I oni też nie mogli, skoro im tego nie pokazał, nie mogli mi tego pokazać. I myślę, że z tego powodu, ponieważ nie znałem Pana Jezusa jako przyjaciela człowieka, nie, z którym po prostu codziennie mogę rozmawiać. No przyjaciół tak się nie zostawia z dnia na dzień. A ponieważ była to idea, z którą zawsze młody człowiek kontestuje w jakiś sposób, no to ponieważ nic się nie działo, no to ją odrzuciłem, nie chciało mi się chodzić do kościoła w niedzielę, lepsze miałem zajęcia, ciekawsze z tamtego punktu widzenia i nie chodziłem do kościoła i po prostu sam nie widziałem, jakie mam beznadziejne życie, jakie sobie sam szyję beznadziejne życie na przyszłość. Natomiast myślę, że z tego to wynikało, że nie nauczyłem że nie byłem nauczony, jakby nie było mi dane, pokazane, że przede wszystkim jakby praktykowanie wiary to jest osobista relacja z Panem Bogiem. A rodzice mi tego nie pokazali, bo im ktoś tego nie pokazał. A dziadkowie moi rodzice nie pokazali, bo im tego ktoś nie pokazał. Ja mam nadzieję, że uda mi się córkę tak nauczyć właśnie z Panem Bogiem rozmawiać.
1: Co to znaczy, że sobie szyłeś fatalne życie?
0: Tak właśnie zastanawiałem się nad tym życiem, bo to czas liceum w zasadzie tak troszeczkę można zobrazować na takie życie bez Boga, nie? Jak się kończy liceum, to no to się staje przed już takim, otwiera się horyzont, nie? Dalsze życie, no co? No wiadomo, że tam studia, ale studia też się kończą, już to jest bardziej takie dorosłe życie. I nadzieję swoją pokładałem w tym, że no może się dorobię trochę, jakoś tam będzie, nie? No ale wiadomo, że najbogatszym człowiekiem świata się nie stanę. To były te kategorie rozumowania. Następne to były zawodowo. No jakoś tam coś tam się w życiu ułoży, coś tam, jakąś pracę, coś może ciekawego, coś los przyniesie, nie? Los przyniesie w ten sposób. W osobistych sprawach bardzo mi nie wychodziło, bardzo. Zawsze byłem człowiekiem no, dużych pragnień, zawsze pragnąłem mieć kochającą osobę, pragnąłem kochać. W ogóle mi to nie szło, że tak powiem. I tutaj nawet nie wiem, w czym tutaj nadzieję pokładałem. No może w sprawach fizycznych. I po prostu dzisiaj widzę, że to była no tak absolutnie droga donikąd. Noszyłem sobie beznadziejne życie. Beznadziejne.

0: I wtedy już to zaczynałem odczuwać, że coś jest nie tak, nie? Ale Pan Bóg na szczęście nie dopuścił mnie do stanu całkowitej beznadziei, że do rozpaczy, bo jakby sam przyszedł w momencie, kiedy zacząłem go tak naprawdę najbardziej potrzebować. I w momencie, kiedy jakby otrzymałem od Pana Boga Jego samego, nie? Czyli jakby źródło, do którego mogę się odwołać we wszystkich sprawach mojego życia, czyli tych najważniejszych, osobistych, zawodowych i tych najmniejszych, no to wtedy zacząłem żyć dopiero.
1: Co to znaczy, że w sprawach osobistych kompletnie się nie układało?
0: To znaczy, że w jaką bym relację nie wszedł, w taką, z takiej nigdy nie czułem poczucia spełnienia w sercu. I ta druga osoba też nie. I że tak powiem, najbardziej dobitnym tego przykładem był mój związek z bardzo dobrą dziewczyną. Byliśmy razem na studiach 4 lata ponad. Natomiast nie byliśmy dla siebie. Ani ja dla niej, ani ona dla mnie. Natomiast no, oszukiwaliśmy siebie samych, że jesteśmy. I to było życie w takim naprawdę dużym niespełnieniu i jej zresztą i moje. Problem polegał na tym, że szczególnie ja sobie wmawiałem, że to, co tam mnie brakuje w sercu, jakieś tam pragnienia, to są moje jakieś nieuporządkowanie, nie? Że coś tam mi się miesza w głowie, że tak naprawdę to jest wspaniała dziewczyna i że to jest dobrze jak jest. Natomiast no... Bogu dzięki, Bóg widział, że to nie jest tak. Ja to jeszcze pamiętam takie, pamiętam, że naprawdę gorliwie się modliłem. Boże, nie zabieraj mi tej dziewczyny, nie? Żebym jej nie stracił, żeby... Tak pamiętam, że już bardzo, bardzo pragnąłem tego, żeby się nasz związek nie rozpadł. Ta modlitwa mi teraz przypominała takiego gościa, który ma wbity nóż w serce i mówi, nie wyciągajcie mi tego noża, bo ten moment wyciągania będzie mnie bolał, nie? Natomiast no, na szczęście przyszedł moment, gdzie powtarzam, no Pan Bóg mi uświadomił po prostu, że nie jesteśmy dla siebie z tą dziewczyną, że się nie kochamy po prostu, że jesteśmy ze sobą z różnych społeczno-zawodowych względów, ale nie z powodu miłości. I w momencie, kiedy podjąłem decyzję o rozstaniu, to był pierwszy raz, kiedy ja się w życiu rozstałem z kobietą, zawsze mierzył całe dziewczyny, to było niesamowite. Ja po prostu czułem, jakby mi 20 kilo łowiu ktoś wyjął z klatki piersiowej. I ta dziewczyna, z którą później rozmawiałem, ona powiedziała, że ona mnie w życiu takiego szczęśliwego nie słyszała. I to nie był problem, właśnie mówię, że jakby czy jej osoby, czy mojej osoby, tylko problem był nie tej relacji. I co ciekawe, chciałem po tym zerwaniu rok czasu sobie zrobić rekonwalescencję, w ogóle zero związków, odpoczywam. To co ciekawe, właśnie miesiąc później Pan Bóg dał mi poznać moją obecną żonę, z którą po prostu od pierwszego dnia, jak się poznaliśmy, to ja byłem cały przepełniony tym spełnieniem. Ja nie umiem tego nazwać jakoś tak fachowo. Po prostu czułem w sercu, że jestem spełniony od pierwszego dnia, kiedy w ogóle kompletnie jej nie znałem. To był taki no, niesamowity dar. Najlepsze świadectwo na to, że po prostu jak sam sobie szukałem, sam sobie szyłem tą drugą połowę, to było beznadziejnie. W momencie, kiedy oddałem to Panu Bogu, w prostej modlitwie. Panie Boże, oddaj Ci moje całe życie osobiste. Ty je kształtuj. Ty daj mi tą drugą połówkę, bo ja już nie mam siły czekać. Nie? Już po prostu nie mam siły, naprawdę. Już tyle lat zmarnowanych. Daj mi ją. I miesiąc później się zdarzyło, że zobaczyłem i poznałem. I dzisiaj jesteśmy rok po ślubie i naprawdę jest super.

0: modlisz się, zaczyna się w twoim w łóżku przed snem spowiedź. I co widzisz wtedy? Co się wtedy w twoim życiu zmienia?
1: Pozornie nic. Pozornie zaczęła się pewna przygoda. Tak jak powiedziałem, że sam chodziłem do... Rodzice mówiłem, że jadę do miasta, a jechałem sobie do katedry, do kościoła. Zaczęła się jakaś taka przygoda właśnie, znaczy przygoda. Ja to tak dzisiaj patrzę na to z perspektywy czasu, że zaczęły się dwie drogi. Wtedy właśnie się związałem z tą dziewczyną, co byliśmy bardzo długo na studiach. I wtedy zaczęła się moja droga wiary. I szły takie dwie drogi. Jedna szyta przez siebie, druga jakby kreowana przez Pana Boga. I teoretycznie była zupełna cisza, teoretycznie tylko chodziłem do kościoła. Ale dzisiaj jakby z perspektywy tych lat widzę, że to było po prostu niesamowite budowanie nowego życia przez Pana Boga we mnie. Przez proste Ojcze Nasz wieczorem, przez prosty Pacierz wieczorem, przez prostą mszę w ciągu tygodnia, przez proste modlitwę do litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która była taką szczególną modlitwą wtedy dla mnie. Miałem w książeczce ją napisaną, często w sobie odmawiałem. Czasem też później odprawiłem sobie pierwsze piątki miesiąca. Zajęło mi to ze 2 lata, bo przerywałem po drodze ze 2 razy. To niby było tylko takie... Taka moja, no nie realizowanie się wiary, ale dzisiaj widzę, że to po prostu było niesamowite budowanie mojego życia przez Pana Boga.
0: A jak w tym czasie żyłeś? Czy potrafiłeś dorastać do oczekiwań, jakie są wobec człowieka wierzącego?
1: No od razu powiem, że nie. Chociażby sam fakt o tym świadczy, że starałem się ukrywać to, że się nawracam w ogóle, że chodzę do kościoła. No rodzicom mówiłem, że jadę do miasta. Naprawdę przez długi czas. Oni zaczęli zauważać, że coś się dzieje, jak zacząłem z nimi z powrotem w niedzielę na mszę chodzić. Nic nie mówili, ale widziałem, że się cieszą. Pamiętam, że naprawdę wiele razy wstydziłem się, żeby nikt, żaden kolega nie zobaczył, że wchodzę do kościoła, bo by się zapytał, po co ja tam wchodzę, nie? Po co ja tam idę. I to był taki czas właśnie, kiedy no absolutnie nie dorastałem do tego, żeby w ogóle świadczyć o Panu Bogu, nie? Tylko to był taki czas, no tak jak niemowlęcia, nie? Czas po prostu wzrastania człowieka, który no za dużo mówić nie może, ale musi przy Bogu być.
0: A czy potrafiłeś w ramach przykazań się utrzymać?
1: Nie. Do czasu... Przez pierwsze naprawdę wiele lat, znaczy wiele lat, przez pierwszą połowę powiedzmy tego czasu, przez 4 lata, generalnie nieczystość przedmałżeńską, czyli po prostu współżycie na przykład z dziewczyną, traktowałem jako, w ogóle nie traktowałem w kategoriach grzechu, w ogóle. Wręcz przeciwnie nawet. Myślałem, że jest to łaska Boża, ponieważ jeżeli ja kocham dziewczynę, ona kocha mnie, nie zdradzamy się, jesteśmy parą, którzy wszyscy widzą, że jesteśmy parą i pewnie będziemy małżeństwem, to wręcz uważałem to za łaskę Bożą. I dopiero naprawdę, kurczę, no dużo lat musiało minąć, żebym zrozumiał, że praktycznie no 90% szczęścia sobie odbierałem przez to.

0: I dopiero właśnie jak poznaliśmy się z moją obecną żoną, to od razu Pan Bóg nam, że tak powiem, postawił nas przed wyborem. Albo żyjecie beze mnie. To ksiądz przy spowiedzi mi powiedział. Bartek, nie mogę dać ci rozgrzeszenia, wybacz, bo nie masz postawienia poprawy. Ja mu na spowiedzi powiedziałem, ja nie wyznałem tego jako grzechu, to powiedziałem, no jeszcze jest taka sprawa, tam współżyjemy, ale nie uważam tego za grzech. I tak, no to skoro nie uważam tego za grzech, no to po co mówiłem w konfesjonale? Ale bardzo dobrze. I on powiedział, że Bartek, no nie mogę dać ci rozgrzeszenia. Słuchaj, pożyjecie sobie, nie wiem, 2 lata, przyjdziesz przed ślubem, wyspowiadasz się, pójdziesz do komunii. A teraz nie mogę. I miałem wybór, pobłogosławił mnie, nie dał mi ksiądz rozgrzeszenia. Bogu dziękuję za tego młodego jezuity, naprawdę. On się pamiętał, że się stresował sam wtedy, nie? Ale
1: nie dać rozgrzeszenia w dzisiejszych czasach.
0: Naprawdę, ale
1: tak... to dotyczyło tej twojej dziewczyny?
0: Nie, to już dotyczyło naszego nowego związku, natomiast starych ludzi, nie? My z żoną jakby starzy ludzie jest na samym początku. I miałem do wyboru 2 lata. Bez Pana Jezusa, działałem sobie jak chcemy, albo kategorycznie zero seksu do ślubu. I codziennie nawet możemy przyjmować Komunię Świętą. I tego samego dnia i następnego, to był wstrząs duży, jakby to było bardzo mocne zadziałanie Pana Boga. Powiedziałem o tym właśnie mojej obecnej żonie. Od razu podjęliśmy decyzję, że skoro tak, to rezygnujemy. Że skoro tak nas Pan postawi przed takim, że tak powiem, wyborem, to podejmujemy czystość przedmałżeńską. I powiem szczerze, że po prostu tutaj Maryja jest niesamowitą orędowniczką. Jak ktokolwiek zawierzy swój związek i swoją czystość przedmałżeńską Maryi i zrobi to szczerze, to no nie chcę powiedzieć, że ma gwarancję, ale to jest niesamowite po prostu pomoc Matki Bożej i wytrwaliśmy w tym, powiem szczerze, na luzie zupełnym. Ja myślałem, że to jest niemożliwe, a się okazało na zupełnym luzie. Po prostu takie szczęście, jakie Pan Bóg nam dał w tej relacji, w tej czystej relacji przedmałżeńskiej, no nie jestem w stanie tego opisać. No. Dzisiaj jak kolegom moim opowiadam o tym, to oni w ogóle nie wierzą w to. Ale no w słowa mogą nie wierzyć, ale widzą mnie fizycznie, nie? Że stoję przed nimi, że patrzę im w oczy, że mówię to szczerze i że jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. I jakby no temu już zaprzeczyć nie można.
1: I jaki czas minęło od tej decyzji do małżeństwa?
0: No sporo, bo z 2,5 roku. Ale mówię, no potem to już w ogóle jakby żaden nie był problem. Nie spieszyliśmy się ze ślubem z tego powodu, tylko żeby tam, żeby szybciej ten czas się skończył. Absolutnie, to już w ogóle, to już przestało być problemem. To już po prostu Bóg
1: zabrał. Ale to mówisz o jakiejś sytuacji zupełnie nieprawdopodobnej.
0: Ale czegoś innego nie mogę powiedzieć, bo tak jest naprawdę, tak jak było. Po prostu poszedłem do spowiedzi, to było, przeżywałem wtedy seminarium odnowy w Duchu Świętym. Są takie rekolekcje w domu się przechodzi, właśnie przez łódzki ośrodek prowadzone i to był drugi miesiąc tych rekolekcji, nie? Drugi taki czas. No i wtedy Pan Bóg mocno działał, tak jak powiedziałem, nie działa strasznie strasznie takimi wielkimi tąpnięciami, ale działa bardzo konsekwentnie. Doszliśmy do tego momentu, no i musieliśmy podjąć decyzję. Po prostu to był wybór Pana Jezusa. I wtedy nieprawdopodobne jest oczywiście, z ludzkiego punktu widzenia, jak po ludzku spojrzymy, że jest gościu powołany do małżeństwa 2,5 roku w celibacie.
1: Tym bardziej, że wcześniej masz doświadczenie.
0: Tym bardziej, że dokładnie, praktycznie jakby życie jak w małżeństwie, nie? To żyj sobie, i żyj sobie samemu, tak? I sam se radzi. To jest to oczywiście po ludzku niemożliwe i to zgadzam się z tym. Natomiast powtarzam, że właśnie wtedy jeszcze ksiądz na następnej spowiedzi powiedział, że powierzcie swoją miłość Matce Bożej, nie? Nawet wskazał wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, że, która jest Matką Czystej Miłości. Pamiętam, że powiedział wtedy to, że jest Matką Czystej Miłości, powierzcie się. Powierzyliśmy się po prostu w domu, klęknęliśmy przed obrazem, powierzyliśmy się i po prostu Pan Bóg to zabrał. No nie umiem inaczej powiedzieć. Było na luzie zupełnie do ślubu 2,5 roku.

0: Z jednej strony jest to życie, które sam sobie przygotowywałeś, a z drugiej strony to, które Bóg ci dawał. I one przez pewien czas szły równolegle.
1: Tak.
0: Czy jest moment taki, w którym możesz powiedzieć, że przynajmniej starasz się nie budować tej drugiej drogi swojej?
1: Tak, powiem, że momentem, w którym... Czy ja wierzę, że skończyła się ta droga kierowana jakby przeze mnie, bo ja wiem, że ogólnie jakby jestem człowiekiem... Więcej mam słabości niż mocnych stron. I po prostu wiem, że ponieważ... No, życie mam w tym momencie bardzo błogosławione, to wiem, że no, sam sobie tego nie zrobiłem, ponieważ doskonały mam obraz tego, jak wygląda życie planowane przeze mnie samego wcześniej. Te dwie drogi zeszły się w momencie, to był nawet, pamiętam, miesiąc i rok, w maju 2004 roku, właśnie jakby rozstanie się z tamtą dziewczyną było tym momentem, jakby było tym momentem zakończenia tamtej drogi i wejścia już zupełnie na tą drogą, którą daje mi Pan Bóg. W momencie, kiedy jakby rozstałem się z tamtą dziewczyną, powiedziałem właśnie ci, że miesiąc później, nie, poznałem moją żonę. Potem skończyłem studia, dostałem się na aplikację sądową. Trudne to było wszystko, natomiast czuję, że było to prowadzenie niesamowite Boże. Czas czystości, jakby te wszystkie dobra, nie? Później ślub, później nasza córeczka, która się miesiąc temu urodziła. Po prostu jakby to wszystko jest tak wspaniałe, co mnie spotkało po wejściu na tą drogę, nie? Po zostawieniu tej drogi, tylko wejściu na tą drogę. W skórze tego samego gościa, w tym samym zawodzie, w tym samym, że tak powiem, wizerunku, nie? No nigdzie nie wyjechałem na misję, kurczę, na koniec Afryki, nie? Po prostu w tym samym, że tak powiem, w tej samej skórze nowy człowiek. No tak jak Pan Jezus powiedział Nikodemowi, nie? Że musi się narodzić z ducha ktoś na nowo. I to był właśnie ten moment narodzenia z ducha. Zresztą zewnętrznie to też miał taki obraz, bo była to Wigilia Zesłania Ducha Świętego. W Łodzi właśnie u jezuitów tam jest, w Warszawie chyba też u jezuitów jest czuwanie całą noc, no i właśnie wtedy w Łodzi też było. To była pierwsza rocznica śmierci ojca Józka. Ja tak czuję, że jestem też osobą wymodloną przez niego. Zresztą też dla zespołu Mocni w Duchu. To był moment, po raz pierwszy pochodzeniu jakby sam do kościoła sobie pewien człowiek właśnie mi powiedział, że jest takie czuwanie, możesz przyjść. I przyszedłem na całą noc wtedy do kościoła i wyszedłem zszokowany, że jest taki kościół, który żyje, znaczy kościół katolicki, nie? Taka parafia po prostu, że są takie msze, nie? Gdzie tak to bardzo żyje. I to się zbiegło właśnie jakby moją modlitwą osobistą do Pana Boga o jakby w sprawie tej relacji, ten dzień, nie? I ta modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego i no i co się stało dalej? No to już właśnie też było wejście na tę drogę Bożą. Wiadomo, że tam sam czasem coś kombinuję i różne słabości się odzywają. Nie? Natomiast póki co widzę, że to jest Boża droga, bo jest po prostu zbyt dużo dobrego na tym, żebym mógł sobie przypisać to sobie.
0: Jak pielęgnujesz relacje z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność po prostu? Duchowa.
1: Od razu powiem, że czasem się wydaje, że to Pan Bóg... Znaczy, czasem jestem przekonany o tym, że 100 razy bardziej walczy Pan Bóg o tą moją relację do Niego niż ja sam. Bo czasem, czy jak jestem zmęczony, czy trochę niezadowolony, czy jakieś tam mam strapienie, czy coś, to od razu z tą modlitwą jest trudniej. Natomiast i to wiadomo, w małżeństwie też jest troszeczkę trudniej, jakie są dzieci, to też się sprawa zmienia. Natomiast przede wszystkim to jest, się wydaje, że najważniejsze to jest, jak się rano człowiek obudzi, to żeby się pomodlić, czy nawet prosty pacierz zmówić i paroma słowami do Pana Boga powiedzieć, że oddaję Mu cały dzień. I tak zawsze z żoną staramy się robić.

0: potem w ciągu dnia staram się w ogóle cały czas trwać duchowo, po prostu cały czas rozmawiać z Panem Jezusem, nie? Bez przerwy. Czy w pracy, czy gdziekolwiek. Wiadomo, że czasem się tam człowiek skoncentruje na czym innym, ale staram się cały czas jakby tak trwać w Panu Bogu. No i, no i też wieczorna modlitwa, jakby też dziękczynienie, takie po prostu przebywanie z Panem Bogiem, żeby to było, żeby on był jak osoba w domu. No i ignacjański rachunek sumienia, to jest wielka łaska też, którą Pan Bóg daje, o którą bardzo trzeba walczyć, bo bardzo łatwo jest zaprzestać, ale to jest modlitwa no niesamowicie owocna w moim życiu i bardzo o nią muszę walczyć, ale właśnie walczę i ona jest, nie? I ona jest bardzo dużo dobrego daje. No i plus oczywiście codzienna Eucharystia, ale to też jest łaska, nie? To też jest wielka łaska. Z żoną właśnie od tamtego czasu jakby podjęcia decyzji o czystości też się zbiegło z pierwszym tygodniem rekolekcji ignacjańskich, gdzie jest jakby zupełnie, znaczy jest to tydzień o grzechu i jest to spowiedź całego życia, to od tamtej pory właśnie mam taką łaskę, że praktycznie codziennie tam z różnymi tam wiadomo przerwami jesteśmy na mszy świętej i to jest, no to też jest niesamowite. No jeżeli jest ktoś przyjacielem, no to fajnie jest się codziennie widzieć, nie? Codziennie przyjąć to życie, które daje Bóg w Eucharystii. To też jest niesamowite. Na procesji Bożego Ciała usłyszałem, że takie świadectwo tej jednej osoby, już nie pamiętam jak się nazywała, 50 lat kobietka była sparaliżowana, przez parę lat tylko Pana Jezusa przyjmowała. Ona jak opisywała jakimś chyba dziennikarzowi, jak to jest, jak przyjmuje Eucharystię, to jest po prostu, mówiła mu tak jakby w moje normalne, jakieś powiedzmy średnio żyjące ciało, potężne życie wstępowało, nie? I to bardzo mnie dożyły te słowa właśnie, że to jest, że się codziennie przyjmuje w tym małym opłatku po prostu potężne życie Boga samego, nie?
1: Dlaczego tak długo czekaliście ze ślubem?
0: Kurczę, każdy nam zadawał to pytanie. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu tak chcieliśmy. No tak, trzeba było skończyć studia, bo to był piąty rok. Aha, no tak, no ja najpierw też musiałem do końca rozeznać, tak powiem, swoje powołanie, bo miałem, akurat jeżeli chodzi o powołanie do małżeństwa, o podjęcie tej decyzji ostatecznej, to miałem najtrudniejszy okres w życiu duchowym. To były ogromne po prostu zmagania, 2 lata, to czasem myślałem, że już nie wytrzymam. To tylko jakby mówię o sferze duchowej, nie? Bo to do to chodzi.
1: Bardzo... Co to znaczy?
0: To znaczy, że jakby tak, to takie bardzo, powiedzmy, to większe nawrócenie zbiegło się właśnie z naszym poznaniem się, nie? I to jakby nasza realizowanie się naszej miłości już w czystości, natomiast też realizowanie się w wierze w bardziej jeszcze właśnie, przy ośrodku właśnie odnowy, czy we wspólnocie, bardziej się jeszcze szybciej rozwijaliśmy duchowo. No i wtedy, mnie się wydaje, że chyba każdemu facetowi, każdej kobiecie pojawiają się wtedy takie myśli o ewentualnym powołaniu do życia konsekrowanego. No bo jakby było super być księdzem, nie? Ewangelizować, naprawdę można by było dużo dobrego zrobić. Oczywiście, że tak i fajnie jest być księdzem czy zakonnikiem, natomiast pytanie rozeznanie osobistego mojego powołania.

Nie wiem, dlaczego były takie trudności, natomiast no były one bardzo duże. Ja pamiętam najgorszy czas, najtrudniejszy czas to był czas, kiedy moja narzeczona już miała pierścionek na ręku, a ja za 2 miesiące jeszcze po prostu miałem walki w sobie. Ale przed dzień, to była Niedziela Miłosierdzia Bożego, byliśmy właśnie na mszy ozdrowienie w Łodzi. Wróciliśmy do domu, jeszcze wtedy do rodziców moich. Pamiętam taką myśl, żebyśmy się pomodlili razem i otworzyli Pismo Święte. I otworzyłem sam, nie pamiętam który, chyba 76. I tam były takie słowa: złóżcie śluby i wypełniajcie je przed Bogiem, Panem waszym. To była nasza modlitwa. Mieliśmy taką modlitwę, bo już później się zwierzyłem Eli z tych moich